0: SK2 Kraków.
1: Siedzę w Reszynie i tęsknię za widokiem znad oceanu. Myślę o

0: przypatrzą non-stop. Ej, co to popląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

0: celu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

0: Magazyn lokalny.
1: Brian Bednarczyk to jest magazyn reporterów ze Skawiny. Nie dla S7 przez gminę Skawina. Takie banery można znaleźć w podkrakowskim mieście. Miejscowy magistrat protestuje przeciwko przebiegowi trasy S7 przez teren gminy. W ostatnich dniach powrócił temat wariantu zachodniego, czyli możliwości przebiegu S7 od węzła Morawica, co wiązałoby się z budową drogi w gminie Skawina. Jak sugeruje skawiński magistrat, ta inwestycja będzie oznaczała straty także dla obszarów chronionych.
2: Mateusz Most, kierownik Wydziału Rozwoju i Strategii Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie. Temat przebiegu S7 przez gminę Skawinę pojawił się niedawno. Kilka lat temu, w 2022 roku, temat zaczął wybrzmiewać i pojawiły się pierwsze pogłoski czy plotki o tym, że S7 może przebiegać przez teren naszej gminy. Wtedy spotkało się to z olbrzymim protestem naszych mieszkańców, władz naszego miasta, którzy jednoznacznie wszyscy mówili, że no, na to się nie godzimy i na to zgody nie będzie. Po tym czasie, w dalszych pracach, ustaleniach Generalnej Dyrekcji, w pracach nad nowym przebiegiem S7, te warianty przez naszą gminę z wielorakich przyczyn, analiz eksperckich, technicznych i finansowych, ekonomicznych i społecznych zostały jednoznacznie odrzucone. W związku z tym ten temat na terenie naszej gminy przycichł. Obecnie kilka dni temu pojawiły się oficjalne komunikaty, że Generalna Dyrekcja wraca do tematu przebiegu S7 przez teren naszej gminy bez podawania konkretów, w którym miejscu ewentualnie ta droga miałaby przebiegać, co oczywiście z powrotem spotkało się z bardzo negatywnym odbiorem mieszkańców i jednoznacznym sprzeciwem przeciw takiemu rozwiązaniu.
1: Czyli tak naprawdę nie wiemy, którędy ta nitka mogłaby przez Skawinę przebiegać. Nie macie żadnych informacji na ten moment?
2: Na ten moment nie mamy żadnych informacji na ten temat. Na ostatnim spotkaniu zespołu zadaniowego, który pracuje nad tymi przebiegami, pojawiła się informacja, że Generalna Dyrekcja zaczyna rozważać tak zwany wariant zachodni z węzła Morawica. To powoduje, że teoretycznie cały obszar naszej gminy jest brany pod uwagę i jest zagrożony wytyczeniem przebiegu tej drogi.
3: Szymon Piechowiak, rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Zdecydowaliśmy się rozszerzyć obszar analiz, które nam są potrzebne do znalezienia wariantów przebiegu S7, brakującego fragmentu S7 w województwie małopolskim, o tereny na zachód od Krakowa, z takim punktem właśnie, jakim jest węzeł Morawica na A4. To jest na razie decyzja o rozszerzeniu analiz. Zobaczymy, co z tych analiz wyjdzie. Zakładamy, że jakieś warianty właśnie od węzła Morawica zostaną przedstawione, zostaną zaprezentowane. One oczywiście będą podlegały ocenie, zarówno naszej ocenie merytorycznej pod kątem społecznym, technicznym, środowiskowym czy ekonomicznym, ale też będą podlegały ocenie ze strony mieszkańców, ze strony samorządowców. Wszyscy będą mogli wyrazić swoją opinię na temat zaproponowanych przez nas rozwiązań, co w żaden sposób na tym etapie nie determinuje ani nie oznacza tego, że my wiemy, którędy ta droga pobiegnie. Na razie mówimy o rozszerzeniu obszaru analiz, żeby poszukać innych możliwości, innych alternatyw, które będziemy po prostu oceniać. Wszystkie będziemy oceniać tak samo i zobaczymy, która z tych alternatyw wypadnie najlepiej, która okaże się najkorzystniejsza, i trzy takie najbardziej korzystne będziemy przedstawiać we wniosku o wydanie decyzji środowiskowej. Natomiast to jeszcze jest przed nami. Na razie musimy przeanalizować ten obszar. Mówimy tutaj o około 50 km². Do tej pory analizowaliśmy około 500 km². Teraz rozszerzamy ten obszar o około 10% właśnie na zachód od Krakowa.
1: Na ile przebieg trasy S7 przez Skawinę może wprowadzić zamieszanie, chaos, czy w ogóle zmianę komunikacyjną na terenie gminy? Bo z jednej strony ktoś mógłby sobie pomyśleć, kurczę, fajnie, że trasa szybkiego ruchu powstaje na naszym terenie, bo ewentualny rozwój, być może większe możliwości tranzytowe. Ale państwo uważacie troszkę inaczej, że to niekoniecznie tak musi wyglądać.
4: Maciej Zachar, urbanista, Urząd Miasta i Gminy w Skawinie.
5: Tak, zgadza się. Pierwszą rzeczą jest niepewność, jeśli chodzi o rozwój, o różne procesy inwestycyjne. Procesy inwestycyjne zasadniczo nie lubią niestałości, nie lubią chaosu i niewiadomych. Gmina Skawina od wielu lat, od ponad dekady prowadzi pewną konkretną politykę rozwojową, która opisana jest w naszej strategii rozwoju, w dokumentach operacyjnych, takich jak plan mobilności, plan zrównoważony zrównoważonej mobilności dla gminy Skawina. Te polityki są z kolei odzwierciedleniem polityk wyższego szczebla, krajowej polityki miejskiej, strategii rozwoju województwa małopolskiego, strategii rozwoju metropolii krakowskiej, SUMP-a metropolitalnego. Takie ramy rozwojowe powodują pewną pewność. Dają pewność kierunków rozwoju, naszych priorytetów. Jednym z tych priorytetów jest rozwój zrównoważonej mobilności i rozwój społeczności w oparciu o miejsca, o zrównoważony rozwój, o rozwój oparty o dobrą jakość życia, wysoką jakość życia między innymi. Natomiast samo rozpoczęcie takiej rozmowy bez podawania żadnych szczegółów i jakby rzucania w eter kwestii takiej, że może przez waszą gminę poprowadzimy sobie trasę szybkiego ruchu, no powoduje utratę wiarygodności też dla samorządu i nam bardzo utrudnia pracę w planowaniu. Jesteśmy teraz na etapie tworzenia nowych planów miejscowych, które są prawem miejscowym i teraz jak my mamy zareagować na takie plotki, ponieważ to są dokumenty, które są tworzone na dekady. To nie jest taka prosta sprawa, że ktoś sobie coś narysuje, czy rzuci weter właśnie, że może tutaj, a może tam. To są poważne deklaracje, które muszą znaleźć swoje odzwierciedlenie w dokumentach operacyjnych, w dokumentach planistycznych, w prawie miejscowym, co nie jest proste, zajmuje czas. No i teraz też nie za bardzo wiemy, jak się do tego wszystkiego odnieść, bo w zasadzie nie wiemy, na czym stoimy.
6: Pomysł przejścia S7 przez węzeł Morawica to jest powrót do pomysłu sprzed lat. Rozumiem, że to też jest wynik chociażby ostatnich protestów mieszkańców innych gmin wokół Krakowa, którzy też nie są zwolennikami tego, żeby nitka S7 przechodziła właśnie przez ich miejscowości, przez ich gminę.
3: Faktycznie decyzja o tym, żeby rozszerzyć zakres analiz, czy rozszerzyć obszar analiz o tereny na zachód od Krakowa, została podjęta w odpowiedzi niejako na apele, które zostały zgłaszane zarówno przez stronę społeczną, jak i stronę samorządową, które biorą udział w pracach zespołu do spraw drogi ekspresowej S7 w województwie małopolskim. My zdecydowaliśmy się pozytywnie na te apele odpowiedzieć, aby po prostu przeanalizować te tereny na zachód od Krakowa i oczywiście to nie oznacza, że droga tamtędy pobiegnie. To po prostu oznacza, że będziemy brać ten teren pod uwagę. Wyznaczone zostaną takie warianty, które będą się broniły technicznie, środowiskowo czy społecznie i one zostaną poddane ocenie, tak samo jak wszystkie inne warianty, które zostaną przygotowane na takich samych warunkach.
1: W Skawinie ten protest na razie bardziej ma taką formę wizualną, to znaczy w przestrzeni miasta i gminy możemy zobaczyć transparenty, między innymi tutaj niedaleko, bo w samym centrum, czyli w rynku skawińskim sprzeciwiamy się nie dla S7. Jak dobrze pamiętam, jak rozmawialiśmy przed nagraniem, to już dziesiątki tych transparentów czy tych plakatów, banerów na terenie gminy i miasta się znajdują.
2: Tak, oczywiście. Rozpoczęliśmy taką szeroką akcję protestacyjną przeciw S7 na terenie naszej gminy. To nie tylko banery, jest również petycja, pod którą podpisało się już bardzo wielu mieszkańców. Te podpisy są zbierane i prawdopodobnie będzie ich kilka tysięcy. To, o czym wspominałem wcześniej w 2022 roku, kiedy pierwszy jakiś sygnał i plotka o przebiegu S7 przez nasz teren się pojawiła. Też była taka petycja z taką jasną deklaracją i sprzeciwem mieszkańców. Wtedy podpisało się kilka tysięcy osób. Na pewno teraz będzie podobnie. Argumenty, dlaczego nie przez teren naszej gminy. Oczywiście każda gmina, która gdzieś tam potencjalnie jest zagrożona tym, co używa podobnych argumentów, nie inaczej jest na terenie naszej gminy. Wręcz tych argumentów mamy więcej. Jest tak jak w wielu miejscach bardzo dużo u nas terenów cennych przyrodniczo. Mamy obszary Natura 2000, to jest Skawińsko-Tyniecki Obszar Łąkowy, czy obszar Natura 2000 Dolina Cedronu. Te wszystkie tereny w przypadku wytyczenia S7 są bardzo zagrożone. To wszystko będziemy zgłaszać do Generalnej Dyrekcji, aczkolwiek Generalna Dyrekcja wiedzę na ten temat pewnie ma. Będziemy pokazywać, że miejsca na przebieg takiej drogi po terenie naszej gminy nie ma.
6: Skoro jedni protestują, drudzy, trzeci i tak dalej, kolejne warianty nam odpadają, a mówiliśmy w pewnym momencie o 6 czy nawet 7 rozwiązaniach, to ktoś mógłby pomyśleć, że teraz Generalna Dyrekcja trochę dalej spycha problem na inną powierzchnię, na inny teren wokół Krakowa. Jakby się pan do tego odniósł?
3: Nie, to nie jest spychanie, to jest po prostu większy wachlarz możliwości. To jest odpowiedź na apele strony społecznej i samorządowej. Zobowiązaliśmy się do tego, że cały ten proces będzie transparentny, że będziemy się wsłuchiwać w głosy społeczne, w głosy samorządowe, więc zdecydowaliśmy się rozszerzyć obszar analiz. Faktycznie kilka lat temu ten obszar również był brany pod uwagę. My w sumie wytrasowaliśmy około 3000 potencjalnych korytarzy drogi ekspresowej na S7. Część z nich była oczywiście skazana na niepowodzenie od samego początku, więc one były eliminowane. Doszliśmy tak gdzieś do liczby kilkudziesięciu wariantów. Ostatecznie do spotkań informacyjnych pod koniec zeszłego roku przekazaliśmy 6 takich wariantów. One nie spotkały się z pozytywnym przyjęciem ze strony społecznej, strony samorządowej. Decyzją ministra infrastruktury one utraciły naszą rekomendację i niejako zrobiliśmy krok wstecz, włączając bardzo mocno stronę społeczną i samorządową w dalsze prace. Rozszerzenie analizy na zachód od Krakowa jest właśnie efektem tej współpracy, jest efektem włączenia strony samorządowej i społecznej i odpowiedzią na ich apele.
1: To można nazwać trochę takim prewencyjnym działaniem, że nawet jeżeli gdzieś pojawia się pomysł, że może przez Skawinę, a nie ma jeszcze dokładnie rozpisanego wariantu, to chcecie jako magistrat trochę uprzedzić wypadki i już o tym mówić, że co by się nie działo, jakkolwiek by ta trasa przez Skawinę nie została wytyczona, to my i takiej tu nie chcemy.
2: Będziemy podkreślać te merytoryczne argumenty mówiące o tym, że zarówno pod kątem technicznym, ekonomicznym, społecznym i środowiskowym takich warunków i takiej zgody na przebieg tej drogi po naszym terenie nie ma.
6: Na ten moment nie ma 100% pewności, że trasa S7 przebiegnie właśnie przez teren gminy Skawina i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad będzie rozmawiać zarówno z mieszkańcami gminy Skawina, jak i z miejscowymi władzami.
3: Nie ma żadnej pewności, którędy dokładnie pobiegnie droga, bo nie jesteśmy na tym etapie prac. Na razie będziemy analizować pod tym kątem obszar od węzła Morawica. Powstaną pewne propozycje właśnie od węzła Morawica. One wszystkie będą konsultowane zarówno z samorządami, jak i z mieszkańcami. Również w takiej formie roboczej będzie można zapoznać się z tymi propozycjami. Będzie można zgłaszać uwagi, propozycje, zastrzeżenia. Będzie można oczywiście protestować, no bo również część mieszkańców decyduje się na taką formę wyrażenia zdania na temat propozycji przez nas przedkładanych. Natomiast to, co możemy poprosić, aby mieszkańcy poczekali chociaż do momentu, kiedy my pokażemy, z czym w ogóle wychodzimy, jaka jest nasza propozycja, no bo wiadomo, protestowanie nie bo nie jest troszkę pozbawione argumentów, a my bardzo chętnie usiądziemy do stołu i będziemy rozmawiać, natomiast w momencie, kiedy mamy do czego się odnieść, kiedy mamy materiał, na którym możemy wspólnie pracować, materiał, do którego można zgłaszać uwagi, jesteśmy otwarci, rozmawiamy, już teraz rozmawiamy z samorządami, spotykamy się i z mieszkańcami, działa zespół, który bardzo dużym zainteresowaniem się cieszy. Blisko 50 organizacji reprezentujących interesy mieszkańców się w niego zaangażowało, do tego kilkanaście samorządów wszystkich szczebli, więc to zainteresowanie jest duże. Zakładam również, że zainteresowanie mieszkańców gminy Skawina i władz samorządowych gminy Skawina również będzie duże i my jesteśmy na to gotowi i chętnie zarówno z mieszkańcami, jak i z samorządem będziemy o przyszłości drogi ekspresowej S7 w województwie małopolskim rozmawiać.
1: Jakie będą kolejne działania, bo już podnosicie to, że nie chcecie S7 na terenie miasta i gminy Skawina. Czy w zasadzie trzeba czekać teraz na kolejną decyzję GDDKiA, czy jakiś konkretny wariant, który miałby przebiegać przez Skawinę, bo być może, tak zakładam czysto teoretycznie, można byłoby usiąść do rozmów z Generalną Dyrekcją, jeżeli przedstawiłaby jakiś pomysł i może wypracować wspólne stanowisko, jakiś kompromis. Czy wy absolutnie nie widzicie takiej możliwości, nie ma kompromisów, nie dla S7 w Skawinie, koniec, kropka?
5: Powiem tak, od 10 ponad lat prowadzimy politykę mobilnościową, która oparta jest o paradygmat zrównoważonej mobilności, promowania transportu zbiorowego, wysokosprawnego transportu szynowego, transportu indywidualnego, innego niż transport samochodowy, czyli rowery, dojścia piesze, a jeśli już transport drogowy, no to transport drogowy oparty o sieć drogową, którą mamy tutaj na miejscu, bo gmina Skawina nie jest przeciwna budowie dróg, co do zasady. No, mamy nową obwodnicę Rzozowa. Trwały też rozmowy na temat jej przedłużenia i dołączenia jej do BDI. To były rozmowy bardzo konstruktywne. To jest typ drogi, która faktycznie jest w stanie obsłużyć naszą społeczność, która daje nam jakiś impuls rozwojowy, ponieważ jest to droga, do której można się włączyć, z której można skorzystać lokalnie. Tam są węzły dosyć często. Wzdłuż tego istniejącego fragmentu drogi wojewódzkiej istnieje infrastruktura pieszo-rowerowa i taki typ drogi nam odpowiada. Podobnie jest, jeśli chodzi o rozwój kolei. I tutaj mówię przede wszystkim o zachodniej obwodnicy kolejowej Krakowa, która miałaby przebiegać od Skawiny na północ do lotniska w Balicach. To są inwestycje, które jak najbardziej wpisują się w naszą politykę i w nasze cele strategiczne. Natomiast nikt nie przewidywał, tego, że przez teren gminy Skawina będzie prowadzić droga szybkiego ruchu z jednym lub maksymalnie dwoma węzłami, która nie będzie wpływać pozytywnie na rozwój naszej gminy. I tutaj nie trzeba szukać przykładów daleko. No, wystarczy pojechać sobie, nie wiem, do Buczkowic, zobaczyć, jak S1 wpłynęła na Meszną, na Buczkowice, na gminę Wilkowice. To nie są pozytywne przykłady. Na całym świecie zresztą raczej dąży się do tego, żeby tego typu drogi, zwłaszcza w silnie zurbanizowanych obszarach, raczej likwidować i rozpraszać ten ruch na drogi lokalne, na drogi niższe kategorii, a nie takie rzeczy realizować w gęsto zurbanizowanych terenach, takich jakim jest gmina Skawina.
6: Wiem, że nie można w tej chwili pytać o konkretną datę, kiedy Państwo wystosują te nowe propozycje, ale czy możemy się spodziewać, że to jest kwestia dni, tygodni, miesięcy?
3: Nie jest to na pewno kwestia dni, no bo jednak mamy tutaj obszar do przeanalizowania, musimy zobaczyć, jakie elementy, jakie obszary trzeba kategorycznie wyłączyć z planowania przyszłej drogi, osiedla mieszkaniowe, szkoły, przedszkola, ośrodki zdrowia, cmentarze, kościoły, tereny zielone objęte ochroną, różnego rodzaju inne prawnie chronione obszary. To wszystko my musimy w pierwszej kolejności wyłączyć, zamalować sobie na czerwono, tędy nie może na pewno pobiec droga i wtedy dopiero zobaczymy, jaki teren został i czy w ogóle jest możliwe poprowadzenie takiego wariantu, który będzie akceptowalny pod kątem środowiskowym, technicznym czy społecznym. Więc my zaczynamy niejako najpierw od wykreślania wszystkich tych terenów, po których na pewno droga nie pobiegnie, które są chronione, którym nam zależy, żeby je chronić. Wiemy, że one są też cenne dla mieszkańców, dla samorządów, więc po tym, jak zakończymy ten etap właśnie określania wszystkich terenów, gdzie droga na pewno nie pobiegnie, zacznie się poszukiwanie korytarzy, zacznie się poszukiwanie możliwych przebiegów takiej drogi i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na razie jest za wcześnie, żeby mówić, kiedy to będzie, natomiast będzie to raczej kwestia tygodni, miesięcy, niż jakiegoś o wiele, wiele dłuższego procesu.
1: Tężnia solankowa w Skawinie działa. Nowa atrakcja w parku miejskim przyciąga chętnych. Choć tężnie budzą kontrowersje ze względu na możliwość obecności bakterii E. coli czy gronkowca, mieszkańcy Skawiny podchodzą do tematu tężni pozytywnie.
7: Witam serdecznie, Michał Ćwik, radny Rady Miejskiej w Skawinie. Udało się, to była moja pierwsza inicjatywa jako radnego po wejściu do Rady Miejskiej w Skawinie i udało się ten projekt dowieść do końca, także już możemy się cieszyć otwartą tężnią.
6: Przypomnijmy, to jest tężnia w obiegu zamkniętym. Czym to się charakteryzuje?
7: Tak, jest to tężnia w obiegu zamkniętym. Polega to na tym, że mamy zamknięty zbiornik, do którego wlewamy solankę. To nie jest naturalne źródło, po prostu musi być co jakiś czas uzupełniane. Ta solanka z tego zbiornika jest pompowana do tężni i potem już w normalny, klasyczny sposób spływa sobie po tej trzcinie i krąży w tym obiegu zamkniętym.
6: Jak się panu ten piękny przybytek podoba, tężnia solankowa?
8: No, na razie jeszcze widzę, ostro nie działa, ale zaraz chyba będzie działał.
6: No coś tam kapie, widzę.
8: Widzę, że to kapia.
6: A uważa pan, że to dobry pomysł, że coś tutaj jest?
8: Dokładnie.
6: A dlaczego?
8: Podejrzewam, że to będzie bardzo zdrowa woda, życia doda i w ogóle.
6: A będzie pan korzystał?
8: Na pewno, jak będzie już w pełni sprawny, bo teraz to już na razie kurz spływa prawdopodobnie.
6: Fajna rzecz czy nie?
9: Świetna, podoba nam się bardzo. Będziemy na pewno korzystać, bo codziennie jesteśmy z psami, więc każda nowość w kabinie to jest naprawdę to, o co nam chodzi.
6: Żeby ta tężnia była, umówmy się, zdrowa, no to trzeba tę solankę wymieniać jak najczęściej tak naprawdę.
7: Z tego co ja wiem, ma to kosztować od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych rocznie. Pewnie no wyjdzie w praniu po pierwszym roku użytkowania, w zależności od tego, jak szybko ta solanka będzie zużywana, no bo to wiadomo, że ta konserwacja będzie polegała raz na badaniu wody, ale dwa na dosypywaniu, dolewaniu tej solanki, tak żeby to stężenie cały czas było odpowiednie, a też trzeba wziąć pod uwagę, że tężnia po pierwsze w nocy jest włączona, a po drugie ona funkcjonuje tak, że jak ktoś tam przychodzi, to musi nacisnąć guzik, żeby się uruchomiła, tak, więc w sytuacji, gdzie będą brzydsze dni, ona będzie wyłączona, no to naturalnie tej solanki będzie zużywane mniej, tak, więc tutaj no wszystko wyjdzie w praniu pewnie w przeciągu najbliższego roku.
6: Pani korzysta z tężni i jak się podoba, proszę powiedzieć?
10: Jestem drugi raz, jak u lekarza byłam, no podoba mi się dobrze.
6: Jak była pani u lekarza, to rozumiem, że kwestie zdrowotne jak najbardziej.
10: No, zdrowotne.
6: Ale to ciekawe, bo niektórzy mówią, że to niezdrowe, to co pani uważa?
10: Ja nie wiem, czy to zdrowe, czy niezdrowe, to ja nie wiem, bo to inni muszą powiedzieć.
1: Ale rozumiem, że będzie pani tutaj regularnie, jak już tak często się udaje.
10: No, jak dojdę tylko do siebie, to przyjdę.
1: Są przeciwnicy takich tężni, to jest właśnie tężni w obiegu zamkniętym, gdzie są badania potwierdzające, że w niektórych znajdowano na przykład gronkowca czy bakterie E. coli. To, co też zostało wspomniane, że w przypadku gorszych warunków atmosferycznych ta solanka jest wypłukiwana, a co za tym idzie, im mniej jest tej soli w płynie, wtedy więcej tych drobnoustrojów może się pojawiać, więc czy można powiedzieć, że skawińska tężnia tak w 100% to jest miejsce zdrowe i czyste, z którego mieszkańcy mogą korzystać bez obaw?
7: To tak, to może zacznijmy od tego, że bakterie, powiedzmy, ogólnie bakterie były znalezione w jednej, jedynej tężni, która rzeczywiście była gdzieś tam zalana przy powodzi i to jest potwierdzone. Natomiast w kontrze do tego naukowcy bodajże z Katowic czy z Wrocławia, dokładnie nie pamiętam, prowadzili te badania w tężniach solankowych i potwierdzili, że tych bakterii tam nie ma, w których oni badali. To były też tężnie w obiegu zamkniętym, więc to był jeden przypadek i myślę, że możemy być spokojni, jeżeli chodzi o korzystanie z takich tężni. Wszystko też się rozbija o odpowiednie użytkowanie i zachowanie i po prostu nadzór nad tym miejscem, tak? Więc tutaj teraz też gmina Skawina musi dbać o to, żeby po pierwsze tej solenki dosypywać, dolewać, prowadzić odpowiednie badania wody. No i tutaj też pan wspomniał o tym, że przy

0: Hallerów związane z Jurczycami i Polanką Hallera w gminie Skawina to ważna część historii Polski. Poprzez bieg i zabawę chcemy przekazywać wiedzę dalej, podkreśla prezes Stowarzyszenia Razem dla Wszystkich w Jurczycach Jerzy Kłępa.
1: To jest inicjatywa, która powstała 10 lat temu, ale to jest 9. edycja już tego biegu. Wzięła się stąd, że w Jurczycach urodził się generał Józef Haller, czyli jakby nie było bohater, jeden z bohaterów Polski. Stanisław Haller, który jest z Polanki Hallera pochodzi, więc to jest taki ród Hallerów, który jest bardzo blisko związany z gminą Skawina, więc dlatego postanowiliśmy trochę historii przez sport jakby pokazać i pokazać ludziom, że byli że były takie osoby, byli tacy bohaterowie na naszej lokalnej ziemi. I stąd była taka inicjatywa. No i rozrosło się to teraz też do biegu w Kanadzie, bo w Kanadzie też jest Błękitna Armia, Cmentarz Błękitnej Armii, więc to jest jakby połączenie tych wszystkich postaci.
2: To jest właśnie ciekawe, że wbrew pozorom z mniejszego podkrakowskiego miasta trafiamy od razu do Kanady.
1: Wypracowaliśmy to sobie, jakby nie było, bo to 5 lat był bieg u nas organizowany, później nawiązaliśmy kontakt z ambasadą, no i tam już dzięki ambasadzie udało się nawiązać kontakt z Polonią i w ramach tej współpracy polonijnej udaje się zorganizować taki bieg.
2: Czysto sportowo, czego się spodziewać? Rozumiem, że to jest bieg o określonym dystansie, zarówno tu, jak i za granicą. Powiedzmy sobie trochę na ten temat.
1: Bieg jest specyficzny, bo bieg jest terenowym biegiem. To jest, można powiedzieć, w terenie między Polanką Hallera a Jurczycami. Trzy kategorie tak naprawdę. Mamy kategorię drużynową, czyli skierowaną dla młodzieży typu młodzież strażacka, harcerze, młodzież szkolna. I to jest grupowy taki bieg. Kategoria rodzinna, na którą serdecznie zapraszamy wszystkich bez względu na wiek. To jest od najmłodszego dziecka do nawet seniora. Kategoria indywidualna i w kategorii indywidualnej mamy podkategorię mundurową, ze względu na to, że współpracujemy z jednostkami wojskowymi, które tu również odwiedzają nas i biegają z nami razem.
2: Bieg dla każdego?
1: Dla każdego bieg, dla indywidualnych to jest 10 km, wymagające 10 km w terenie, ale jeżeli chodzi o rodziny i o ten drużynowy bieg, no to tam w granicach między 5 a 6 km wszyscy dają radę.
2: Biegi trailowe już zawsze wymagają trochę większego przygotowania, natomiast dla tych, którzy mogliby zainteresować się tym biegiem i po prostu się zapisać, wziąć udział, to jak opisać tę trasę? To jest trasa bardzo trudna, średnio trudna, wymagająca, czy taka, która nawet dla osoby nie do końca tak na co dzień związanej z bieganiem, absolutnie sobie poradzi?
1: Jeżeli chodzi, tak jak mówię, o rodzinne i drużynowe, to na pewno sobie każdy poradzi, bo nie było z tym najmniejszego problemu. Jest na pewno troszkę wymagająca. Jeżeli chodzi o ten bieg, który jest indywidualny, no to wszystko zależy od pogody, bo to, tak jak mówię, tam można liczyć na wszystko, można powiedzieć, bo to co roku jest inaczej, można powiedzieć, ze względu na warunki pogodowe. No i tam jest też kwestia tego, co my słyszymy od zawodników, no jest to wymagający bieg.
2: Co do historii, kiedy się to wszystko zaczęło? Kiedy pierwsza edycja biegu Hallerów miała miejsce?
1: W 2017 roku.
2: I te 9 lat temu, dlaczego się na to zdecydowaliście, żeby coś takiego zrobić? Wiadomo, że ta część gminy Skawina jest związana z Hallerami jak najbardziej, natomiast to była taka wewnętrzna potrzeba, żeby jeszcze bardziej uczcić to, że duże, znane nazwisko w historii Polski właśnie wzięło się stąd, z gminy Skawina.
1: No pomysł się narodził ze względu na to, że jako stowarzyszenie, które było młodym stowarzyszeniem, no bo w 2016 roku założyliśmy to stowarzyszenie, chciało po prostu coś zrobić, tak, dla lokalnej społeczności. Pierwszy bieg był typowo właśnie taki dla zabawy, dla fanu. Tam była właśnie taka historia, była przedstawiona przez ten sport, bo były zadania różne sportowe i historyczne i tak to powstało na początku, a później im to się bardziej rozrastało, no to już tak bardziej profesjonalnie wchodziliśmy w te tematy biegowe i tak do tej pory zostało.
2: Bo rozumiem, że organizatorzy też biegną albo biegali. Stąd pewnie zainteresowanie, żeby zrobić imprezę sportową.
1: No właśnie i tu jest... Taka troszeczkę historia, że nikt z nas nie biegał. Ja byłem inicjatorem tego, a sam nie biegałem. Pierwszy raz biegłem w biegu Hallerów w Kanadzie 2 lata temu bodajże. Nie, 3 lata, przepraszam. Na trzeciej 3 lata temu biegłem pierwszy raz i chyba w zeszłym roku pierwszy raz w Polsce biegłem, bo mnie syn namówił, no to musiałem.
2: Czyli trzeba się było zmotywować tak, żeby zrobić własny bieg.
1: No to trzeba było po prostu. No mówię, no nie znamy się na tym, nie znaliśmy się. No nie mówię, że nie jesteśmy sportowcami, ale to nie jest nasz konik. Mówię, bardziej wyszliśmy w historię, że chcieliśmy ją inaczej przekazać po prostu. Nie na samych suchych faktach. Tylko żeby to było na zasadzie takiej, że jednak przez ten sport, zabawę można dowiedzieć się czegoś ciekawego.
2: Tu właśnie rozwiniemy sobie ten wątek Kanady, który pojawił się z czasem w przypadku biegu Hallerów. Wspomniał pan, że nawiązaliście współpracę z miejscową ambasadą. Skąd ten pomysł się wziął? Bo na pewno jako pasjonaci historii wiedzieliście, że taki cmentarz Błękitnej Armii właśnie w Kanadzie się znajduje i tak po prostu przyszło wam do głowy, a zróbmy sobie drugi bieg

0: Tym razem w Kanadzie, oczywiście pod wspólnym szyldem.
1: Wiedzieliśmy, że jest miasteczko Niagara on the Lake, jest powiązana z Błękitną Armią i o tym wiedzieliśmy. Były wcześniej, współpracowaliśmy jako Towarzystwo Pamięci generała Hallera i Hallerczyków, które mieści się w Jurczycach, miało już tam jakby związek z tą Polonią. A połączyliśmy ten bieg ze względu na to, że obecny ambasador, a jeszcze wtedy przyszły, można powiedzieć, brał udział u nas w biegu w Polsce. I powiedział, że fajna inicjatywa, którą możemy przełożyć na Kanadę. No i on zaczął tak naprawdę, pan Witold Dzielski tam zaczął z tą Polonią współpracować. No i potem już nawiązaliśmy kontakty, żeby to wszystko miało funkcjonować. No i przez tyle lat to dobrze działa.
0: Organizacyjnie rozumiem, że to była pewnie też trudność dla was, bo trzeba było gdzieś też przełożyć część sił na zupełnie inny teren, też odległo jakieś kilkanaście tysięcy kilometrów. Pewnie tam trzeba będzie, albo trzeba było, bo już to nie jest pierwsza edycja też tego biegu w Kanadzie, przyjechać, wytyczyć trasę, zająć się wszystkimi tymi rzeczami organizacyjnymi.
1: Tutaj, jeżeli chodzi o Kanadę, to bardzo dobrze radzi sobie Polonia Kanadyjska, łącznie z harcerzami, którzy tam działają. I tam te stowarzyszenia, można powiedzieć, my się spotykamy online'owo tylko i wyłącznie i rozmawiamy na ten temat, jak to miało gdzieś tam kiedyś wyglądać. Oni sobie w tym doskonale radzą. Dwa lata temu był organizator z ramienia Kanady u nas w Polsce, brał udział w biegu, więc też mógł zobaczyć, jak u nas to się wszystko odbywa. No my ze względu na to, że jej odległości no niestety są wielkie, jakby nie było, więc my możemy tylko wspomóc ich online'owo i tutaj parę rzeczy załatwiamy w Polsce, które możemy tam przerzucić jakby, a tak no to oni sobie tutaj radzą, my sobie tu radzimy, no i tak wychodzi tam jakaś współpraca, nie? No i my teraz lecimy co roku lata, staramy się być tam na miejscu i w tym roku również zawodnicy zwycięzcy naszej polskiej edycji, dzięki temu, że mieliśmy ufundowane bilety, polecą razem z nami tam, żeby teraz biec.
0: A jak miejscowa Polonia odbiera tę historię Hallerczyków? Zakładam, że skoro oni też byli zajawieni historią, także jakby nie było historią Polski, to pewnie ta współpraca nie wymagała jakiegoś specjalnego nacisku ani z jednej, ani z drugiej strony. Jedyną trudnością może być tutaj komunikacja, tak? No bo skoro jesteśmy od siebie oddaleni jakieś kilka godzin stref czasowych, no to trzeba też do tego jakoś się dostosować.
1: Polonia, z którą osobiście mam do czynienia, to naprawdę wspaniali ludzie, bardzo fajny tam jest klimat odnośnie tego wszystkiego. To ludzie, z którymi mamy tam do czynienia, też zajmują się historią, bo dbają o polski cmentarz właśnie, gdzie są pochowani żołnierze Błękitnej Armii, więc to też jakby nas łączyło, ta historia można powiedzieć, nie? Czyli oni swoją inicjatywę robią, bo tam uroczystości po biegu, następny dzień są uroczystości na cmentarzu halerowskim. To tak naprawdę nas połączyło i uważamy, że można tą historię i zabawę łączyć. Znaczy, no każdy potrzebuje, no ci, którzy mają jakby suchą historię, też potrzebują teraz takiego, tych świeżych ludzi, którzy na przykład się nią nie interesują, ale przez sport można ich zachęcić. No i odwrotnie, no my jako przez sport próbowaliśmy tą historię naszą tutaj lokalną przedstawić, więc to jest takie wszystko łączone.
0: Bo w przypadku Polonii jest tak, że wiadomo, że z pokolenia na pokolenie jest coraz trudniej to podtrzymywać, bo osoby, które rodziły się w polskich rodzinach, potem kolejne pokolenia następowały, no i wiadomo, że już nawet ten język polski jest już pewnie coraz rzadziej używany. A tak, kiedy był pan na miejscu, to jak to wygląda? To są ludzie rzeczywiście, którzy są tak mocno z Polską związani i dalej nawet dbają o te podstawowe symbole, żeby ta biało-czerwona nawet była w domu, żeby właśnie raz do roku upamiętnić Hallerczyków.
1: Tak, Polonia jest bardzo związana, to ja mówię, no są tam harcerze, którzy są jakby właśnie z rodzin polskich, bo to jest też związek, Polacy też prowadzą jakby. Z tymi ludźmi, z którymi współpracujemy, to tak jak wspomniałem, no dbają o tą historię, dbają o ten cmentarz halerowski, o te wszystkie pomniki, o symbole, które są. To jest naprawdę kawał patriotyzmu i kawał dobrej roboty, którą wykonują.
0: Jak to się stało, że Hallerczycy znaleźli się w Kanadzie?
1: Kwestia była, że ze Stanów Zjednoczonych Kanada była neutralnym krajem i tam mogła się mobilizować do tego, żeby powstała Błękitna Armia. I z Ameryki po prostu przenosili się ludzie do Kanady i tam powstawała tam po prostu Błękitna Armia. Między innymi tam, bo tych obozów na całym świecie było, bo to również współpracowaliśmy kiedyś z Francuzami, bo tam w Sile Legion też różnie jest po prostu jakby tak samo cmentarz, gdzie znajdą się Hallerczycy, no i tam był pierwszy obóz, Józef Haller przejmował jakby dowództwo.
0: Hallerowie wywodzili się z gminy Skawina, natomiast czy na tym cmentarzu też znajdują się Skawiniacy? Byłyby szanse na to, że w Błękitnej Armii też były osoby, które właśnie były z gminy Skawina?
1: Znaczy tam na cmentarzu w Kanadzie to podejrzewam, że nie, ale ogólnie pewnie gdzieś byśmy znaleźli takie, bo wiemy, że spotykamy się z ludźmi tutaj, gdzie mówi się o tym, że właśnie tam dziadek czy ktoś tam był w armii Hallera.
0: Pamiętam zdjęcia z ubiegłych edycji i tam też był taki pokaz chociażby mundurów, które były noszone przez Błękitną Armię. To też chyba nawet tutaj w Polsce, w Wilczycach, w Polance Halera podczas biegu Halerów jest dogodna okazja do takiej namacalnej, wizualnej lekcji historii.
1: No tak, no staraliśmy się, żeby zawsze gdzieś takie albo zadania, które były związane z Halerami, miały miejsce, czy to były takie krótkie krzyżówki albo różnego rodzaju jakieś rebusy. I mamy też możliwość taką, że po prostu zawsze jest jakiś żołnierz Błękitnej Armii w mundurze tym historycznym, że można było zobaczyć, porozmawiać, dotknąć nawet tego munduru, no bo to jest jakby nie było, no rzadko się spotyka, tak, na takich uroczystościach. Dodatkowo nie ukrywam, że można też porozmawiać z żołnierzami obecnymi, tak, bo też mamy tam pokaz sprzętu wojskowego, staramy się, żeby byli zawsze żołnierze wystawieni z naszych tutaj jednostek. No i z 12 Brygady Zmechanizowanej ze Szczecina, też co roku, która nas wspiera w tym biegu ze względu na to, że też patronem jest Józef Haller.
0: A jak pozyskiwaliście wiedzę na temat rodu Hallerów w ogóle, bo wiemy, że mamy mnóstwo źródeł pisanych, z czasem niestety ludzie związani z Błękitną Armią, czy w ogóle z rodem Hallerów, wiadomo, że no wykluczają się rokrocznie. A jak to wygląda też teraz?
1: Swoją wiedzę zdobywaliśmy ze względu na to, że Towarzystwo Pamięci Generała Józefa Hallera i Hallerczyków działa w Wilczycach, więc oni organizują różne konkursy. Co roku zresztą organizują też ponad 20 lat konkurs halerowski. Siłą rzeczy pomagaliśmy i siłą rzeczy też musimy się interesować tym, co mamy u siebie jakby na w lokalnej ziemi, można tak, czyli tam jest dworek, jest Izba Pamięci Rodu Hallerów, więc cały czas, odkąd ja zacząłem mieszkać w Wilczycach, bo jestem przyjezdnym człowiekiem, starałem się nawiązywać do historii tego miejsca, tak, żeby wiedzieć w ogóle, gdzie się znajduje, co się łączy. No i chciałem, żeby to wszystko, tą naszą małą miejscowość, bo niewiele osób, lata temu niewiele się mówiło też o generale Józefie Hallerze, w sensie tutaj jakby naszej Małopolski. No i chcieliśmy tak zrobić, żeby coraz głośniej było o tym. Udało się nawet ponad to, co zakładaliśmy.
0: Skoro pan był przyjezdny, to co było takiego wyjątkowego w historii Hallerów, że postanowił pan zgłębić tę historię, mam wrażenie, chyba nawet do cna?
1: Po pierwsze, no dowiedziałem się o tym, że jest dworek. Dowiedziałem się, kto się urodził w tym dworku. Osobiście też gdzieś tam pasjonuję się wojskowością, więc jakby nie było, no to ten generał jeden i drugi w sumie gdzieś tam mnie zainteresował. To jest raz. A drugie, uważam, że jeżeli była taka osoba, która tak się zasłoniła w świecie, jest ważną osobą, więc myślę, że warto poznawać tą historię, tak? I to tym bardziej, że to jest lokalna historia, więc nie widzę sobie inaczej, żeby żyć w czymś, poza tym jestem sołtysem, więc tej miejscowości, więc no trudno nie interesować się po prostu jej historią jakby, nie?
0: No tak, funkcja wymaga, natomiast już tytułem podsumowania przypomnijmy, kiedy bieg Hallerów, gdzie, no i dlaczego warto wziąć w nim udział?
1: 13 czerwca bieg odbywa się w Kanadzie, 27 czerwca odbywa się w Polsce, czyli startujemy z Polanki Hallera, kończymy w Jurczycach. Dlaczego? Po prostu warto być, to jest fajna zabawa, mimo tego, że jest ciężko. Warto później skosztować posiłku regeneracyjnego, porozmawiać z ludźmi, porozmawiać z żołnierzami, gwarantuję, że jest super atmosfera.
0: A szczegółowe informacje możecie znaleźć m.in. na Facebooku International Hallers Run, międzynarodowy bieg Hallerów. Wabią się Wilma i Telma, są berneńskimi psami pasterskimi i pomagają dzieciom w szkole. Liceum ogólnokształcące imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Skawinie jako pierwsze w Polsce uruchomiło szkolną dogoterapię. Psy pomagają młodzieży poprawić stan emocjonalny, poza gabinetem pedagoga uczniowie, a także nauczyciele mogą je spotkać podczas szkolnej przerwy. Często tutaj z nimi jesteś?
2: Cały czas jak przychodzę na przerwę, to są, więc fajne odstresowanie przed lekcjami.
0: I za każdym razem zamiast przeglądać zeszyty albo podręczniki przed klasówką, podchodzisz do psów i co, szukasz takiego ukojenia albo inspiracji nawet?
2: No na pewno jest tak luźniej i człowiek się nie stresuje przed samymi lekcjami.
0: A tak jak między sobą rozmawiacie, między uczniami czy kolegami ze szkoły, to też wszyscy mają takie pozytywne podejście do tego?
2: Myślę, że tak, bardzo dużo osób tutaj siedzi i ogólnie podchodzi do tych psów i widać, że jest tak przyjemniej na pewno, że szkoła może być takim spokojnym miejscem, gdzie to nie jest tylko głównie nauka i rozmowy ze znajomymi, ale faktycznie miejsce dla każdego.
0: Rozumiem, że dawanie smaczków to ulubiona część przerwy teraz.
3: Tak jest.
0: I co każdą przerwę przychodzisz?
3: Nie, ale akurat akurat jestem w pobliżu, więc wpadłem.
0: Jak to się stało, że psy pojawiły się w przestrzeni państwa szkoły i pomagają dzieciom w ramach terapii?
4: Renata Bysina, wicedyrektor liceum w Skawinie. Pojawiły się tutaj razem z panią pedagog, panią Anią Kozłowską, która jest właścicielką tych psów. Kiedy je pierwszy raz przyprowadziła, okazało się, że zrobiły tutaj wielką furorę wśród uczniów, wśród pracowników, a potem się już tutaj przyjęły i stały się jakby członkami naszej społeczności. No i są, a teraz już jakby formalnie prowadzimy dogoterapię.
5: Anna Kozłowska, pedagog specjalny. To są berneńskie psy pasterskie. Z nami jest dzisiaj Telma. Telma jest w zasadzie prawie seniorką, bo już skończyła 7 lat. Jest psem adoptowanym, który został przeze mnie wyszkolony, jest psem terapeutą, no i sprawdza się tutaj w dogoterapii. Jest z nami również druga suczka, czyli nasza Wilma, 9-miesięczna suczka berneńskiego psa pasterskiego, która szkoli się w tym momencie na psa terapeutę.
0: 9 miesięcy to szczeniaczek.
5: Tak, ona zaczęła bardzo szybko, zresztą była wybierana właśnie z hodowli pod tym kątem, żeby pracowała w dogoterapii i w zasadzie od samego początku pracuje z Telmą, uczy się od niej, bo pies najlepiej uczy się od drugiego psa.
0: Tego nie widać, bo nie możemy pokazać, ale możemy powiedzieć, bo tutaj te dwa pieski się z nami znajdują i co lepsze, one cały czas nam tak miło przeszkadzają, czyli są bardzo takie ułożone i w kontakcie, to myślę, że też jest ważne w kontekście tego, żeby pracować w szkole.
4: Tak, no oczywiście, gdyby te pieski nie miały odpowiedniego jakby przystosowania do dzieciaków, no to nie mogłyby tutaj wśród nas funkcjonować. A są naprawdę bardzo łagodne, bardzo przyjazne, bardzo uśmiechnięte, no i tak jak mówię, są jakby częścią naszej tej rodziny.
0: Czym charakteryzuje się ta rasa berneński pies pasterski?
5: Kiedyś ta rasa była wykorzystywana do działań pasterskich, do zaganiania owiec, natomiast dzisiaj tak naprawdę jest to świetny pies rodzinny. To jest taki bardzo spokojny pies, który potrafi się świetnie zasymilować właśnie z dziećmi, z młodzieżą.
0: Jak długo tu pani z nimi jest? Jak długo pieski się tutaj na terenie liceum ogólnokształcącego znajdują? No i pracują, jakby nie było.
5: Pracujemy już tutaj od 2 lat, bo od 2 lat mam przyjemność bycia pedagogiem specjalnym w liceum w Skawinie. Natomiast na początku to były takie kilkurazowe zajęcia, a w tym roku już zaczęliśmy pełną parą. Wprowadziliśmy dogoterapię w gabinecie pedagoga dzięki odważnej dyrekcji, bo nie ukrywam, że nie każdy dyrektor ma taką odwagę, żeby zgodzić się na to, żeby psy były w przestrzeni społeczności szkolnej, prawda?
0: Dla pani jako dla dogoterapeutki to też była jakaś nowość, żeby pracować w szkole?
5: No to było wielkie moje marzenie, żebym znalazła takiego dyrektora, który będzie miał taką odwagę. No i znalazłam. Pani Joanna Woźniczka, pani dyrektor liceum w Skawinie, wyraziła zgodę na taką innowację. Natomiast psy są moją wielką pasją już od lat. Ja prowadzę dogoterapię, jestem behawiorystą psów, natomiast mogło się to tutaj ziścić, tak?
0: Jak wygląda terapia w tym przypadku? Kiedy dziecko, czy po prostu młody człowiek przychodzi tutaj do pani do gabinetu i co się dzieje?
5: Psy są w gabinecie pedagoga. Jeżeli prowadzę rewalidację, to bardzo często ten pies, tak jak pan sam zauważył, wlepia się w tą osobę.
0: Dosłownie.
5: Dosłownie, więc jest to i terapia sensoryczna, no bo jest przyjemny dotyk. Natomiast przede wszystkim ten pies szuka atencji u osoby, z którą ja pracuję. Bywa, że uczniowie bardziej się otwierają, że są uśmiechnięci. Samo to, jak moje psy wchodzą do szkoły, to nie ma człowieka, który by się nie uśmiechnął i był zadowolony z tego, że widzi psiaki. Na przerwach uczniowie odrywają oczy od telefonów, co jest dla mnie niesamowicie ważne.
0: Szczególnie w dzisiejszych czasach.
5: Dokładnie, więc zajmują się psami, robią z nimi sztuczki na przerwach, więc naprawdę przychodzą się odstresować. Nawet mieliśmy sytuacje takie, że przed maturą przychodzili się odstresować i później mówili, że dzięki temu zdali maturę, więc...
0: Ale dosłownie przed samym egzaminem, rozumiem, tak?
5: Dokładnie przed samym egzaminem mieliśmy takie zajęcia i maturzyści z tego korzystali.
0: Są państwo pierwszymi w Polsce, którzy zdecydowali się na to, żeby w przestrzeni szkoły pojawiła się dogoterapia, więc to było coś takiego na zasadzie, że pojawiła się okazja, to jest, że możemy trochę wzbogacić nasz program, naszą ofertę edukacyjną i mamy do zaproponowania uczniom taką właśnie możliwość rozmowy i też myślę, że chyba mogę powiedzieć relaksu z psami.
4: Ale oczywiście, myślę, że tutaj nikt tego nie planował. Pojawiła się okazja, chętnie z niej skorzystaliśmy, tym bardziej, że się właśnie bardzo dobrze przyjęła. A mówię, we współczesnej szkole trzeba szukać różnych możliwości tego, żeby tych uczniów gdzieś tam wspomagać w ich różnych problemach, a nawet niekoniecznie wspomagać, tylko móc pozwolić na kontakt z takimi ciepłymi zwierzątkami.
0: Kto może przyjść na dogoterapię? Czy wyłącznie współpracuje pani z osobami ze szczególnymi potrzebami, czy tak naprawdę każdy, kto potrzebuje tego kontaktu z psem, go tutaj otrzyma?
5: Każdy uczeń, który potrzebuje kontaktu w gabinecie pedagoga otrzyma taką pomoc, jeżeli psy są w tym momencie w szkole. Natomiast prowadzimy też zajęcia profilaktyczne dla trzecich klas dotyczące emocji. To jest taki program Pies Przewodnik po emocjach. Prowadzimy zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, czyli zajęcia z zawodu behawiorysta i dogoterapeuta i w ogóle zajęcia na godzinach wychowawczych, więc tak naprawdę mamy szeroki wachlarz możliwości pracy z uczniami, z którego oni korzystają.
0: Dla dzieci to jest na pewno duża wartość dodana, natomiast jak przeżywają to psy? Nawet jeżeli mówimy o rasie, która jest przyjazna człowiekowi, to jednak obecność kilkuset osób naraz, bo skoro wychodzą na przerwy, to pieski mają z tym styczność. Czy trzeba je było specjalnie przygotowywać do tego, żeby mogły w przestrzeni szkoły być i współpracować?
5: Tak, takie psy przechodzą szkolenie, mają kroki, które muszą zaliczyć, 12 takich kroków, na przykład na odrażliwienie na wózek inwalidzki, na kule ortopedyczne, na chodzik, na to, że dzieci na przykład małe wyciągają rączki, czyli na przykład kiedy pracujemy w żłobku czy przedszkolu, wiadomo, że to jest jakby cięższy ten pacjent do zniesienia dla psa. Psy nie pracują dużo godzin, tak naprawdę dziennie mają maksymalnie 2 takie zajęcia, ewentualnie ze mną są tutaj w gabinecie pedagoga, ale w czasie lekcji, kiedy nie ma terapii, odpoczywają, więc tak naprawdę nie są wtedy głaskane, mają możliwość położenia się, mają możliwość napicia się wody oczywiście, czy zjedzenia czegoś i odpoczynku, a przerwy są takim czasem pracy dla nich, tak? Czyli to jest 10 minut pracy w zasadzie w ciągu tej godziny.
0: Pani z psimi współpracownikami jest tutaj codziennie od poniedziałku do piątku.
5: Tak, bywają czasami takie dni, bo też obserwuję moje psy, jeżeli one się źle czują, czy coś się podzieje, to tak naprawdę daję im odpocząć. To są zwierzęta, które normalnie odczuwają, więc zwracam uwagę na ich stan, dobrostan i na ich potrzeby. I bywa czasami tak, że psy nie przychodzą ze mną do szkoły, więc wszystko w kwestii takiej po prostu dobrostanu zwierząt, tak, żeby to było zachowane.
0: To kiedy nie przychodzą, to musi tutaj być bardzo smutno na korytarzu, co?
5: Nie, staramy się z zespołem pedagogów i psychologiem, żeby tutaj młodzież do nas przychodziła, więc oni wiedzą, że drzwi są u nas non-stop otwarte.
0: Po tym czasie pracy pani tutaj, czy widzi pani rzeczywiste, wymierne korzyści tego, że psy się tutaj znajdują, że dogoterapia faktycznie w przestrzeni liceum działa, że tutaj przychodzą dzieci i uzyskują pomoc i ta pomoc faktycznie wpływa na nich pozytywnie.
5: Tak, młodzież tak naprawdę się szybciej otwiera, zaczyna dyskutować ze sobą, tak jak mówiłam, podnosi wzrok nad komórki. Natomiast tutaj w gabinecie pedagoga też miałam sytuację taką, kiedy psa nie zabrałam i uczennica, która normalnie przy psie otwiera się i rozmawia, nie mogła sobie dać rady z opanowaniem swojego lęku i nie mogła zebrać myśli. Natomiast w momencie, kiedy wszedł do gabinetu pies, odetchnęła, położyła rękę na jego boku i tak naprawdę zaczęła się rozmowa. Więc to też świadczy o tym, że te psy odblokowują, że obniżają nasze lęki, nasz nastrój polepszają, więc te emocje rzeczywiście są bardzo ważne.
0: Pan tak jak uczniowie przechodzi za każdą przerwę i po prostu chce sobie pieska pogłaskać.
6: Maciej Jasikowski, psycholog szkolny. Od czasu do czasu zdarza się, że trzeba naładować baterię, to tak faktycznie podejdę i pieska pogłaskam. Tak.
0: Słyszałem też, że wśród kadry pedagogicznej to jest też taki nowy nawyk, żeby nawet dla siebie znaleźć trochę ukojenia i przyjść nawet do gabinetu pani pedagog.
6: Zdarza się tak, odwiedziny, jeżeli jest tylko możliwość, to nauczyciel podejdzie i pogłaska pieska, bardzo pomaga, regeneruje bardzo emocje, także przydają się psy bardzo.
0: A tak jak pan zauważa, po uczniach faktycznie to ma na nich taki pozytywny wpływ, że Wilma i Telma znajdują się w przestrzeni szkoły i zawsze można do nich na każdej przerwie podejść i na przykład jak klasówka nie poszła albo coś brzydkiego pojawiło się w dzienniku, to zawsze jest jakiś moment na to, żeby odreagować.
6: Tak, to są te momenty, które jeżeli coś się faktycznie dobrego stanie, podejdą sobie, bo wiedzą, że psy są na dole, także mogą zawsze podejść. Nie wszyscy potrzebują tego, ale ci uczniowie, którzy faktycznie potrzebują, to mają bardzo dużą korzyść z tego i doceniają bardzo możliwość podejścia do psa i integracji z psem.
0: A w jakim kierunku według pani idzie teraz dogoterapia? Tak ogólnie już pytam, bo skoro możemy wprowadzić psy do przestrzeni, która, umówmy się, dla wielu osób mogłaby się wydawać dla dzieci, tu mówię, niebezpieczna, bo nigdy nie można teoretycznie przewidzieć zachowania psa. A skoro mamy już takie przypadki, to czy będziemy mogli na przykład w niedalekiej przyszłości bądź dalszej spodziewać się tego, że w każdym zakładzie pracy na przykład będzie znajdował się psycholog, psychoterapeuta czy właśnie dogoterapeuta i będzie ze swoimi psimi współpracownikami był i pomagał także osobom dorosłym? A czy może już się zdarza, że nawet nauczyciele tutaj przychodzą też i potrzebują tego wytchnienia i chociaż na 5 minut spotykają się sam na sam z pieskami.
5: Ależ oczywiście, że tak się zdarza. Nauczyciele również przychodzą, głaskają. Mało tego, bywa tak, że zapytują, kiedy psy będą. Natomiast jeżeli chodzi o taką przestrzeń publiczną, to się już zdarza, dlatego że już mamy wizyty dogoterapeutów w szpitalach. Sama uczestniczyłam w takiej dogoterapii, na przykład w zakładzie karnym. Na co dzień uczestniczę w zajęciach też w przedszkolu, w żłobku, w szkołach podstawowych, więc tak naprawdę to się wszystko dzieje i te psy są rzeczywiście coraz częściej naszymi takimi partnerami w naszej pracy.
0: Czy Wilma i Telma są tutaj na umowie o pracę? W jaki sposób są rozliczane ze swoich godzin?
5: Nie, myślę, że będziemy wnioskować o smaczki.
0: Jak to wygląda względem BHP, jeżeli chodzi o możliwość uczestniczenia psów w życiu szkoły?
4: Psy mają odpowiednie szczepienia, szkolenia, więc tutaj wszystko jest zgodnie z przepisami.
0: Od prawie 150 lat jest częścią kolejowej mapy Małopolski. Skawiński Dworzec to kolejny punkt w naszej serii poświęconej historycznym miejscom i budynkom w Skawinie. Pociąg to jeden z najchętniej wybieranych sposobów na dostanie się ze Skawiny do Krakowa i z powrotem. A jeśli chcemy, możemy także skorzystać z biblioteki, bo od kilku lat w budynku dworca mieści się Miejska Biblioteka Publiczna. Biblioteka w Skawinie to miejsce o tyle szczególne, że to jest jedna chyba z niewielu bibliotek, które ja znam, albo które znają nasi słuchacze, które mieszczą się w budynku dworca PKP. Zacznijmy od tego, jak to się stało, że w ogóle biblioteka pojawiła się w tym miejscu, bo przecież to nie jest tak, że ona to była od zarania, tylko przeniosła się z innego miejsca.
7: Joanna Węgrzyn, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie. Przenieśliśmy się z innego miejsca, jesteśmy tutaj od 5 lat, od 2020 roku, ale jak to się stało? Paradoksalnie ostatnimi laty, 10 laty, dość popularne stało się lokowanie bibliotek albo instytucji kultury właśnie w budynkach dworców. Okazuje się, że ta działalność kulturalna w takim miejscu węzła, łączącego osoby podróżujące w jedną, drugą, trzecią stronę, okazuje się, że to jest fajne miejsce, że to jest przydatne, że właśnie podróżni bardzo czerpią wtedy z tych miejsc kultury i z tej przestrzeni, która jest im udostępniana. I taki też pomysł padł właśnie w Skawinie, gdzie budynek dworca, zabytkowy budynek dworca, bo to jest bardzo ważne, stał, niszczał i był po prostu pustostanem, wokół którego mieszkańcy bali się chodzić. Była to taka część Skawiny, która niekoniecznie cieszyła się dobrą sławą, gdzie raczej po ciemku nikt się nie zapuszczał, raczej odosobniona. Budynek należał do kolei, ale władze gminy postanowiły, że wykupią ten budynek i zrobią tutaj właśnie centrum komunikacyjne w okolicy dworca, którego takim sercem będzie właśnie zabytkowy dworzec PKP.
0: Ale trzeba powiedzieć, że z zewnątrz to nie wygląda tak, że nie chciałoby się tu przychodzić. No budynek dworca jest odnowiony, jakby nie było. Wygląda całkiem reprezentatywnie. No tutaj też pewnie jest zupełnie inaczej, jeżeli chodzi o działalność biblioteki, że mamy gdzie zaprosić.
7: Oczywiście, że tak. No my zyskaliśmy tak naprawdę trzykrotnie tak dużą powierzchnię, jaką mieliśmy w poprzednim budynku, więc to jest ogromny wzrost dla nas. Mogliśmy tutaj rozwinąć skrzydła, a ten budynek też jest niezwykle urokliwy. To, że to jest zabytek, on ma duszę. Ma naprawdę duszę. My nawet mówimy, że ma swojego ducha, ale to jest inna sprawa, który nas tutaj niekiedy troszeczkę straszy i podszczypuje momentami.
0: Czym?
7: Właśnie my się z nim zaprzyjaźniliśmy, ale w momencie przeprowadzki mamy tutaj parę takich historii, kiedy nie do końca wiemy, dlaczego winda nam jeździła, albo skąd nagle zamykały nam się drzwi w momencie, kiedy w trakcie pandemii byliśmy na przykład jedną osobą tylko w pracy, a tutaj się jakieś takie dziwne rzeczy nasze działy, więc na początku docieraliśmy się z tym naszym lokalnym duchem tego budynku, ale już teraz wiemy, jak razem tutaj funkcjonować. Faktycznie budynek jest niezwykle, niezwykle klimatyczny i całe to otoczenie tutaj zabytkowego dworca stało się faktycznie takim centrum komunikacyjnym i centrum życia, a ja mogę z dumą powiedzieć, że dworzec biblioteka to jest takie serce, które tutaj scala całą tą przestrzeń.
0: To też warto podkreślić, że przenosiliście się tutaj w środku pandemii tak naprawdę.
7: Tak, przenosiliśmy się w środku pandemii. Dokładnie wszystkie instytucje kultury zamykały się bodajże w piątek, a w poniedziałek przyjeżdżała firma, która meblowała nam tutaj budynek dworca, więc bardzo w tej pierwszej fali pandemii najpierw się meblowaliśmy tutaj i cały ten inwentarz sprzętowy montowaliśmy u nas, a później powoli przenosiliśmy się w takich bardzo trudnych warunkach, bo jednak biblioteka to jest bardzo dużo rzeczy do przeniesienia i to dość ciężkich rzeczy. Książki sobie ważą. Zespół jest raczej zespołem żeńskim, a my nie mogliśmy tak naprawdę nikogo poprosić tutaj o pomoc i wsparcie, bo wszyscy byliśmy odizolowani, pracowaliśmy w takich zespołach, które były stałe i nie platywały się między sobą, żeby tutaj jakichś wzmożonych zachorowań nie generować. No i niestety nie mogliśmy skorzystać z pomocy harcerzy, strażaków i tak dalej, a taki chytry plan mieliśmy, ale daliśmy radę sami.
0: No właśnie, bo skoro wcześniej tego miejsca było o wiele mniej niż jest teraz, czyli mamy rok 2020, wracamy do tego, co się wtedy działo, to z czasem no, trzeba było te zbiory, to co macie do zaoferowania, powiększać. A dzięki temu, że to miejsce nabrało trochę więcej przestrzeni, bo skoro wcześniej biblioteka była, no myślę, że spokojnie jest parę razy mniejsza, niżeli jest teraz, no to chyba było tak, że pewnie też część tych przestrzeni trochę świeciła przez pewien czas pustkami, no bo trzeba je było odpowiednio zagospodarować.
7: Właśnie okazało się, że wcale nie, bo tej przestrzeni na zbiory typowo bibliotecznej wcale tutaj nie mamy aż tak dużo więcej, ponieważ no, budynek zabytkowy, budynek dworca jest dość trudno ustawny, jeżeli chodzi o bibliotekę. Jednak biblioteki lubią duże hale, przestrzenie, gdzie można w rzędzie regały ustawić, a dworzec jest klimatyczny, ma swoje zaułki, ma swoje jakieś takie wnęki. W takich miejscach bardzo ciężko ustawić regały, więc tutaj tej powierzchni na zbiory niekoniecznie nam przybyło, chociaż magazyn, który jest super magazynem na poddaszu z regałami jezdnymi, daje nam tutaj ogrom komfortu i faktycznie to jest to miejsce, które zyskaliśmy, ale dużo przybyło nam takiego miejsca na działalność, na tą działalność około biblioteczną. Sama kawiarnia, którą prowadzimy jako biblioteka, no to jest coś, czego wcześniej nie było. To są dwa dodatkowe pomieszczenia, w którym też wyszliśmy z regałami, z książkami, żeby jeszcze sobie tego miejsca na zbiory dołożyć. Takie miejsca na prowadzenie spotkań autorskich, wernisaży i tak dalej, to są wszystko miejsca, które zyskaliśmy. No i oddział dziecięcy, czyli takie moje światełko i perełka tego budynku, które jest fantastycznie wyposażone, kolorowe, zaprasza dzieci i myślę, że naprawdę no nie chcą dzieciaki stąd wychodzić, jak już przyjdą z rodzicami, bo i książki, i klocki, i zabawki, i gry, no jest w czym wybierać, także tutaj zaczyna się szaleństwo.
0: To, co się dzieje teraz, to jest tak naprawdę końcówka tego całego okresu ponad 140 lat historii tego miejsca. Powiedzmy sobie trochę więcej na ten temat, bo mówimy tak naprawdę o tym, że to, gdzie się teraz znajdujemy, zaczęło żyć, to miejsce zaczęło żyć w XIX wieku.
7: Tak, zaczęło żyć dokładnie 141 lat temu i już wtedy okazuje się, że też miało być takim sercem i takim centrum Skawiny, a tak naprawdę dworzec został wybudowany jako jedna ze stacji galicyjskiej kolei transwersalnej, czyli takiej linii kolejowej o przebiegu poprzecznym, która tutaj miała południe Galicję łączyć i też troszeczkę ją tak gospodarczo podnieść w górę. Jak wiemy z historii, no Galicja raczej kojarzy się z tym, że ten poziom życia był troszeczkę niższy i ten poziom rozwoju gospodarczego był troszeczkę niższy i właśnie ta galicyjska kolej transwersalna tutaj stworzona przez Cesarstwo Austro-Węgierskie miała podnieść tą jakość życia tutaj na południu Polski. I Skawina była jedną z tych stacji, które wtedy zostały wybudowane. Jadąc tutaj właśnie południową częścią Małopolski, tak naprawdę w każdym mieście można zobaczyć budynki praktycznie identyczne. Widać, że jest to budownictwo z czasów właśnie Cesarstwa Austro-Węgierskiego, takie bardzo stabilne, porządne, mocne, takie, których duch czasu tutaj my już wiemy po 141 latach nie ruszył, bo faktycznie przez wiele, wiele lat ten budynek nasz był już tutaj pustostanem, a jednak bryła zewnętrzna pozostała nienaruszona i teraz możemy tutaj spokojnie działać jako biblioteka, więc widać tą moc i siłę i taką twardość tego budynku, który właśnie wtedy już te 141 lat temu miał być centrum komunikacyjnym. W tym momencie troszeczkę nam to zaczęło żyć w podobnym, ale tak zmienionym równocześnie zakresie, bo jeszcze ta działalność kulturalna tutaj doszła. Co bardzo ciekawe i mnie osobiście niesamowicie fascynuje, to między podjęciem decyzji a uruchomieniem dworca tutaj właśnie w Skawinie w 1884 roku upłynęły tylko 2 lata. Czyli pomiędzy zdecydowaniem, że w Skawinie będzie połączenie Skawina-Kraków-Oświęcim, Skawina-Kraków-Sucha, bo to były te dwie linie, które tutaj miały przebiegać w tamtych latach. Ja bym powiedziała, że zwłaszcza na dzisiejsze standardy to jest bardzo szybciutko. Jednak u nas 2 lata to trwa obecnie procedura planowania i koncepcyjna, prawda? A tutaj od momentu koncepcji w 1882, a otwarcia, i to był sierpień dokładnie 1884 roku, tej naszej stacji tutaj w Skawinie, no minęły 2 lata. lata. Uważam, że to jest coś niesamowitego, zważając na to, że są dowody, że ten budynek przetrwał i był solidny. Jesteśmy w nim teraz, a jak wiemy, biblioteka jest wymagająca, więc ten budynek daje radę.
8: Jeżeli chodzi o Skawińską Kolej, to także powinniśmy używać przymiotnika galicyjska, jeżeli chodzi o kolej w Skawinie. Powiedzmy sobie, kiedy to się zaczęło i w jaki sposób to się kolejno rozwijało?
9: Andrzej Nowakowski, doktor habilitowany, już emerytowany profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego, pochodzący z Wadowic. Kolej, główna linia kolejowa z Krakowa do Lwowa powstała już w latach 1858-1861. Natomiast było rzeczą zasadną, aby tą kolej przeprowadzić dalej w kierunku zachodnim i południowo-zachodnim, doprowadzając ją i do Oświęcimia, i do dzisiejszej Suchej Beskidzkiej. I ostatecznie w połowie 1884 roku, a więc 141 lat temu, przeprowadzono linię kolejową z Płaszowa, to wtedy się nazywało Podgórzem albo Wolą Duchacką, przez Skawinę i Spytkowice do Oświęcimia, a do Oświęcimia kolej już dotarła, najkrótsza trasa z Wiednia, w 1856 roku. Kilka lat później dobudowano drugi tor, gdy zdawano sobie sprawę, że ta linia ma duże znaczenie ze względów strategicznych i ze względów towarowych.
8: Czyli już wtedy, te 140 lat temu, można było wsiąść w dworcu w Skawinie i wylądować w Wiedniu.
9: Tak, można było to uczynić, albo przesiadając się w Płaszowie przez Kraków, albo nawet jadąc do Oświęcimia i tam, jak to się mówi popularnie, łapać pociąg pospieszny. 22 grudnia 1884 roku, w rekordowym czasie, zaledwie pół roku, zbudowano kolejną linię kolejową biegnącą wzdłuż potoku Skawinka na południe przez dzisiejszą Kalwarię Landskronę, Skawce, do dzisiejszej Suchej Beskidzkiej. Wtedy jeszcze Sucha Beskidzka nie miała praw miejskich. Ona uzyskała dopiero w 1896 roku. Był jedynie taki przysiłek o nazwie Zawłoć. I wtedy, pod koniec 1884 roku, linia od Skawiny, dzisiejsza linia kolejowa numer 97, uzyskała połączenie z ważną linią transwersalną, która biegła od dzisiejszego Zwardonia przez Żywiec, Suchą Rapę, Nowy Sącz, Jasło, do Chyrowa i dalej na południowym wschód z odgałęzieniem nawet do Lwowa.
8: I to mówimy o których latach? To jest jaki okres czasu w tym momencie?
9: Tylko jeden rok, 1884. Zrobiono dla kolei Skawińskiej w ciągu zaledwie jednego roku. Powstał wtedy dworzec, ten budynek, który widzimy do dnia dzisiejszego, i w głównych zarysach w tym samym czasie został zbudowany. Nawet jeszcze była taka mini parowozownia, później ją zlikwidowano, ponieważ późniejsze parowozy miały większe zapasy węgla i wody, i taki parowozowni, którą zwano ogrzewalnią, ona nie była już potrzebna.
8: Czy kolej skawińska od zarania była właśnie bardziej koleją pasażerską czy towarową? Czy można to w ogóle jakoś rozgraniczyć?
9: Tak, że jeżeli chodzi o ruch w kierunku Oświęcimia, czyli ta linia dzisiejsza numer 94, była to linią pasażersko-towarową, a nawet przewagą towarów, o tyle linia 97 biegnąca na południe była typową linią pasażerską z przewagą ruchu letniskowego i turystycznego do górskich kurortów.
8: A czy wojny, mam tu na myśli pierwszą i drugą wojnę światową, coś zmieniły, jeżeli chodzi na przykład o kształt tego, co widzimy dzisiaj? Czy w ogóle można to jakoś porównać?
9: Raczej tutaj jakichś specjalnych zmian nie było. Owszem, Niemcy próbowali tą linię, szczególnie obie linie, bo i tą na Oświęcim z wiadomych względów i tą na południe zmodernizować, ale nasz ruch oporu umiejętnie wykradał szyny, podkłady i inne akcesoria służące do modernizacji linii, także Niemcom do końca wojny nie udało się tej linii zmodernizować, jedynie wydłużono mijanki na jednotorowej linii w Radziszowie i w Leńczach na przykład.
7: Duch budynku i jego pierwotny charakter jest tutaj odczuwalny i są elementy, które nie zostały oczywiście ruszone, jak chociażby zabytkowa klatka schodowa, która te 140 lat ma. Ona jest otwarta, można nią chodzić. Dzieciaki nazywają ją klatką księżniczkową, bo jest taka troszkę bardziej stroma i wije się dookoła. Zawsze tam szukają smoka później na górze, a tam jesteśmy tylko my. Zapraszamy do tego, żeby przyjść do budynku dworca i chociażby się po nim po prostu przespacerować.
8: W tym wydaniu magazynu to wszystko. Brian Bednarczyk, bardzo dziękuję.

0: SK2. Magazyn lokalny.
1: Brian Bednarczyk, to jest magazyn reporterów ze Skawiny. Już pływam. Projekt w skawińskim basenie Kamena powraca na wakacje. To okazja dla dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej na rozpoczęcie przygody z pływalnią. O szczegółach opowie kierownik Kameny Rafał Sroka.
2: Projekt Już pływam jest to projekt, który jest współfinansowany przez województwo małopolskie, oczywiście też gminę Skawina, i ma na celu tak naprawdę promowanie pływania, nauki pływania dla dzieci od klas pierwszych do trzecich. Mamy tutaj zajęcia, które będą się odbywały 2 razy w tygodniu. Chcemy zacząć te zajęcia na przełomie czerwca, lipca, tak naprawdę lipiec te zajęcia będą realizowane. Zapisy 30 maja ruszają w sobotę od godziny 8 do godziny 14. Oczywiście, jeżeli będą jeszcze miejsca, no to będzie można się zapisać po tym terminie. Decyduje tak naprawdę kolejność zgłoszeń. Bardzo ważne i bardzo istotne jest to, żeby w dniu zapisu przyjść osobiście. Jest to niestety pokierowane tym, że trzeba stawić się tutaj z legitymacją szkolną dziecka, które zapisujemy, tak żebyśmy mogli zweryfikować, czy to dziecko uczęszcza do szkół skawińskich z gminy Skawina, no i czy mieści się w tej kategorii wiekowej, czyli od 1 do 3 w tych klasach.
1: Projekt Już pływam, to rozumiem nauka od podstaw.
2: Nauka od podstaw, ale też będziemy widzieli, jak się będą kształtowały grupy, bo oczywiście jeżeli będą chętni na taką grupę, która będzie grupą doskonalającą, no to też taką grupę utworzymy.
1: To już kolejny raz, kiedy Już pływam pojawia się na skawińskiej Kamenie. To chyba dowód na to, że ten projekt wypalił za pierwszym razem, tak mówiąc kolokwialnie.
2: Tak, jest to fajna alternatywa dla rodziców. Różni się tak naprawdę program Już pływam jest realizowany bardzo podobnie do programu, który realizujemy na kursach pływania grupowych. Z podziałem oczywiście na grupy, tak jak wspomniałem, tej nauki od podstaw i też doskonalenia pływania.
1: Czas realizacji tego projektu to wakacje, to też chyba taki ukłon w stronę dzieciaków, żeby miały po prostu co zrobić ze sobą i mogły przyjść na basen, kiedy już będą miały wolne od szkoły.
2: Dokładnie tak. Jest to podyktowane tym, żeby to odbyło się w tym terminie, kiedy dostępność tak naprawdę dzieci jest większa i też rodzice mają, czy dziadkowie, osoby, które dowożą te dzieci na basen, też żeby miały dogodniej po prostu i można było to zrealizować.
1: Twieniecki na basenie Kamena, która będzie wykorzystywana, rozumiem, że dzieci najpierw zaczną od tej bardziej płytkiej wody.
2: Czy tak naprawdę to będzie się kształtowało? Zobaczymy, jak się będą nam tutaj formowały grupy pod kątem umiejętności pływania. Na pewno ten mały basen, mała niecka będzie bardziej oblegana niż duża.
1: Na ile dzieci są Państwo gotowi?
2: Chcemy utworzyć 14 grup. W grupie maksymalnie będzie 8 osób, co daje nam około 112 osób, które będą mogły wziąć udział w programie Już pływam.
1: To biorąc pod uwagę Państwa możliwości przerobowe, to chyba absolutnie do zrobienia.
2: Tak, oczywiście. No i to też między innymi jest pokierowany ten termin. Dostępność basenu, to, że mamy też dostępność instruktorów, no to wpływa na to, że jest nam to wygodniej zrobić w okresie wakacyjnym.
1: Czy Już pływam trochę mieści się w Państwa ofertę wakacyjną? To, co będzie się tutaj działo, powiedzmy, od końcówki czerwca do końca sierpnia?
2: Myślę, że tak, że można to w ten sposób ująć. Jeżeli chodzi o basen, no to tak myślę tradycyjnie, czyli dodatkowe zajęcia na basenie, to się pewnie będzie też kreowało na bieżąco.
1: Wakacje to jest wyjątkowy okres dla dzieci, ale czy jest dla basenu? Czy wtedy widać jakąś różnicę na przykład w liczbie osób, które basen odwiedzają? Czy jest ich na przykład mniej z racji tego, że często wtedy wybieramy wypoczynek nad otwartymi akwenami?
2: No nie do końca. Na pewno jest mniej grup szkolnych, no bo wtedy szkoły mają wolne. Jeżeli chodzi o grupy, to też się będą pojawiać, bo są to grupy, które będą przyjeżdżać do nas nie tylko tutaj z gminy Skawiny, ale też z zewnątrz, z Krakowa. Głównie półkolonie, obozy organizowane dla dzieci i młodzieży, które będą korzystać z uroków basenu. Na pewno większa dyspozycyjność, bo tak jak wspomniałem, mniej grup, mniej zajętości tych torów, więc będzie większa swoboda, żeby sobie indywidualnie popływać.
1: Czy też widać, że w wakacje na przykład ludzie po prostu z basenu korzystają, bo mogą przecież trenować, czy to amatorsko, czy już tak powiedzmy półprofesjonalnie?
2: Oczywiście, że tak. Tutaj jeżeli chodzi o zajętość tego basenu w okresie wakacyjnym, to nie ma zbyt dużej różnicy, ponieważ jeżeli ktoś jest już przywykł do pewnego trybu życia, że ten trening na basenie jest robiony systematycznie, no to ta osoba czy z wakacje, czy poza wakacjami będzie się pojawiała na tym basenie. Takich osób jest dużo u nas na basenie, to widać. Na pewno też są osoby, które korzystają z basenu pod kątem zdrowotnym, czyli tutaj korekta pewnych wad, postawy i tak dalej. Tak samo te osoby po prostu będą widoczne na tym basenie w okresie wakacji.
1: Jesteśmy już coraz bliżej tych wakacji, zerkamy na nie i patrzymy coraz mocniej. Co do nauki pływania, wiadomo, że w zamkniętej przestrzeni chyba jest trochę łatwiej, bo ta woda no, nie porusza się tak jak powiedzmy w otwartym akwenie. To nie ma tak naprawdę żadnych przeciwwskazań, żeby w wakacje na basen przyjść. Mimo tego, że może być troszeczkę cieplej, bo to jednak zamknięta przestrzeń, prawie 40 stopni woda, no to jednak trochę daje tak ciepełka. Czy jest mniej?
2: No nie, 40 stopni to nie, pan redaktor przesadził.
1: Dlatego powiedziałem niecałe, wybroniłem się trochę.
2: W dużym basenie temperatura jest stała, 27,7 stopnia. Jest to temperatura typowo przygotowana pod trening pływacki. Wiadomo, że osoba, która pływa, my tego nie odczuwamy, ale się pocimy, tak samo jak przy bieganiu. I ta woda nie może być za ciepła, ona musi odbierać to ciepło, działać jak naturalna chłodnica. Dlatego trening w małym basenie czy w dużym basenie no, odgrywa kolosalną różnicę. W małym basenie, jakbyśmy chcieli przepłynąć dość duży dystans, no to pewnie przy tej temperaturze 32 stopni prawie po paru set metrach bylibyśmy ugotowani. Więc dlatego w tym basenie dużym, sportowym nie może być wyższa temperatura. No, dla osób, które rekreacyjnie gdzieś tam pływają, no to może być niższa, tak, i będą odczuwać ten delikatny dyskomfort chłodu, ale dla osób, które pływają i tak naprawdę, no to jest idealna temperatura.
1: Czyli ktoś, kto miałby wątpliwości, czy basen jest dobrym miejscem na wypoczynek w lecie, to absolutnie nie. To nie jest tak, że się jakoś specjalnie zagrzejemy na basenie.
2: Nie, na pewno się nie opalimy, nie zagrzejemy, ale jest to, tak jak powiedziałem, forma spędzania aktywnego, wolnego czasu aktywnie, więc no tutaj zawsze to obłożenie będzie. Jest taki paradoks obserwowalny u nas, że jednak jak jest ładna pogoda, to też tych klientów jednak jest sporo na tym naszym basenie. Nie tylko w niepogodę. Ja myślę, że dostępność tych obiektów do pływania jest tak duża, że i też dość duży jest boom na to pływanie, że jednak ten basen nie będzie pusty.
1: Szczegóły dostępne na cki.pl. Techniki nauki, nauki także szybkiego czytania, a przede wszystkim nauka pewności siebie. To wszystko dzieciaki mogą posiąść na zajęciach Akademii Nauki Fundacji Wyobraź Sobie. Szybko zmieniająca się rzeczywistość, także poprzez technologię, wymaga odpowiedniego przystosowania naszego mózgu do pracy, podkreśla Katarzyna Szybisty i wyjaśnia, czym jest Akademia Nauki.
3: Akademia Nauki, kochani, to są zajęcia rozwojowe dla dzieci i młodzieży, w których troszeczkę uczymy, jak się uczyć, ale robimy to wszystko poprzez po prostu zabawę. To są techniki pamięciowe, to są techniki szybkiego czytania, techniki relaksacyjne, bo aby mózg nam funkcjonował, aby zapamiętał treści, to nie może pracować w tak zwanym trybie gadzim, bo wtedy nie ma zdolności zapamiętywania ani sięgania do pamięci. Czyli na przykład, kiedy dzieci w szkole słyszą magiczne, proszę wyjąć karteczki, to często się tak zestresują, że mimo wszystko, że one dzień wcześniej czytały na ten temat, nie mogą sobie niczego przypomnieć.
1: Albo i nie czytały.
3: Pewnie tak, ale nawet mózg pamięta wszystko, co zobaczy, usłyszy, poczuje, tylko musimy wiedzieć, jak sięgnąć do jego pamięci. Jeżeli jesteśmy w stresie, nie mamy takiej zdolności. Wtedy nieraz proste techniki 5-sekundowe, 10-sekundowe, 30 pozwalają nam wyjść z tego trybu, by sięgnąć do całego zasobu naszego mózgu. Więc tego też tutaj uczymy dzieci, ale uczymy je poprzez zabawę. Trenujemy oko, aby dobrze widziało tekst czytany, nie zatrzymywało tak zwana fiksacja oka, czyli ułatwiamy to uczenie się, aby nauka nie była koszmarem, tylko przyjemnością, ale my tutaj tak naprawdę przeżywamy przygody, bo programy w Akademii Nauki mamy już od 3 roku życia, czyli przedszkolaczki mają swoje programy, pierwsza klasa ma swój, druga klasa ma trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma, aż do pierwszej liceum.
1: Wiemy, że mamy dosyć dużą wiedzę już na temat tego, jak w ogóle pracuje ludzki mózg, no i przede wszystkim mózg dzieci, no bo dawniej to nauczanie w szkołach zupełnie inaczej wyglądało. wyglądało. Dzisiaj jest troszeczkę inaczej, ale mam wrażenie, że jeszcze wiele rzeczy można by było poprawić. No sam wiem z własnego doświadczenia, bo umówmy się, że niedawno tę szkołę kończyłem, jakby nie było. Ale czy państwo uczą tak naprawdę zupełnie czegoś innego, czego jest w szkole? Bo nie przypominam sobie, żeby tam uczyć skojarzeniowej, hasłowej i dopiero kiedy synapsy to wszystko połączą, to wtedy wypluwa mi odpowiednią definicję.
3: Tak, tutaj dużo pracujemy nad różnymi technikami, które wspierają mózg, także nad koncentracją, bo koncentracja, jeżeli nie jestem skoncentrowany, to też nie mogę skojarzyć wątków, faktów. Natomiast nieraz proste ćwiczenie nam to ułatwia. Ale na przykład mamy także pracę nad poczuciem własnej wartości, bo jeżeli wiem, że mogę, że dam radę, to podejmuję próby i faktycznie osiągam sukces. Mózg rozwija się nawet wtedy, jeżeli podejmę próbę, która się nie uda, bo próbuje, bo myśli, bo kombinuje. W momencie, kiedy nie podejmuję próby, no nic w mózgu ciekawego się nie dzieje. Każda próba powoduje to, że tworzą się nowe połączenia neuronowe i stajemy się mądrzejsi, więcej rzeczy rozumiemy, potrafimy przyspieszyć pracę naszego mózgu, ale tak jak wspomniałam już wcześniej, tutaj dzieciaki, to nie jest tak, że przychodzą i się uczą, siedzą nad książkami, broń Boże, my tak naprawdę się bawimy. Każdy program dla każdej grupy wiekowej jest historią. To jest jakaś przygoda, gdzie dzieci lądują na jakiejś wyspie, znajdują jakieś skrzynie albo jakieś wiadomości, co zajęcia są jakby w innym miejscu. To wszystko jest w formie jakby takiej gry, zabawy. Nieraz chyba nie są do końca świadome tego, że się uczą. W tym właśnie momencie zawsze odnajdują jakiś list, w którym kryje się zagadka. Muszą wykonać samodzielnie eksperyment albo zobaczyć, jak trener wykonuje ten eksperyment, bo takie poważniejsze tutaj z takim już chemicznymi składnikami, to wiadomo, że tylko osoba dorosła, ale nieraz są takie eksperymenty, które mogą samodzielnie wykonać nasi podopieczni. Pobudzamy ciekawość, chęć zdobywania wiedzy, wszystko poprzez zabawę, ale przede wszystkim dbamy o to, aby to poczucie własnej wartości też nam wzrastało, aby dzieci też z tą sferą emocjonalną czuły się dobrze, bo wtedy i te sytuacje szkolne i uczenia się w domu czy w szkole poprawiają nam się.
1: Czyli czy można to podsumować takim stwierdzeniem, że trochę tutaj państwo w Akademii Nauki prowadzicie coaching mentalny dla dzieci?
3: Myślę, że tak, że troszeczkę możemy tak to nazwać. To jest naprawdę świetny projekt, świetne zajęcia, które ułatwiają naprawdę pracę dzieciakom. Ja mogę podać tylko taki przykład, że na przykład w zeszłym roku mieliśmy grupę pierwszoklasistów. Przyszły dzieciaczki nieczytające, a prawie wszystkie skończyły zajęcia czytając powyżej 100 słów na minutę. To w tym wieku jest naprawdę fajnym wynikiem. I co lepsze, to dzieciaki prosiły, żebyśmy zrobili kolejny sprawdzian czytania, czy pomiar czytania, czy na przykład jeszcze mam takie zajęcia, gdzie sumujemy oczka w kościach takich do gry, ale dzieci je widzą dosłownie przez ułamek sekundy. I tutaj nawet te maluchy dochodziły do wyniku, że sumowały 6 kostek jednocześnie. I co lepiej, same chciały to robić. Więc to w tym wszystkim jest najfajniejsze. Oczywiście zdobywamy różne punkty, naklejki, kosmokredyty i tym podobne rzeczy. Zajęcia naprawdę sprawiają dużo frajdy i dzieciakom, ale także chyba i nam, trenerom.
1: Są wzrokowcy, są słuchowcy. Czy to faktycznie ma znaczenie, czy to jest tylko mrzonka?
3: To ma znaczenie. To ma znaczenie i tego wszystkiego dowiadujemy się na zajęciach. Ja też nie mogę zdradzać tych wszystkich tajników naszych, ale powiem tak, że zajęcia szczególnie dla młodzieży tej te 8 klasy, 7 czy nawet pierwsza klasa liceum, to tutaj jest bardzo ciekawa rzecz, ponieważ oni mają dużo zajęć także z psychologii, aby właśnie zrozumieli pracę swojego mózgu. Typu, dlaczego łatwiej mi się zapamiętuje, kiedy coś mam w ręce, czymś pstrykam, coś naciskam. Dlaczego ktoś lepiej zapamiętuje, kiedy chodzi? Ja sama jestem taką osobą, ilekroć rozmawiam przez telefon w ważniejszych tematach, to muszę krążyć. Więc koleżanki tutaj w pracy śmieją się ze mnie, że jak mam jakieś ważniejsze tematy, to ja zawsze chodzę, bo wtedy mój mózg lepiej pracuje, lepiej koncentruje się, kojarzy, kreatywność jakby moja przyspiesza w tym momencie. I wiele osób tak ma, więc my pokazujemy tym młodym to, że on potrzebuje ruszać nogą, to nie znaczy, że z nim jest coś nie tak, tylko widocznie jego mózg tego potrzebuje. Mamy różne aspekty, w których pracujemy. Jednym pomaga, jedni bardziej słuchają, inni bardziej potrzebują się ruszać, żeby zapamiętywać. To jest fajny przykład, kiedy się usłyszałam, gdyby do sali wszedł nauczyciel, rozdał dzieciom różne instrumenty. Flety, gitary, skrzypce, bębenki i nagle powiedział, proszę uderzyć w struny. No to ten, kto dostał bębenek, nie dał rady, by tego zrobić. Ale to nie znaczy, że on tego nie potrafi, on po prostu ma inny instrument. I myślę, że to jest taka wiążąca rzecz i bardzo, bardzo ważna. Poczucie tej właśnie wartości, zrozumienie pracy naszego mózgu. O, młode osoby, no, nastolatkowie, często budzą się rano i są bardzo zmęczeni, a przespali całą noc. Często to zależy od hormonów ich mózgu. Oni też to muszą zrozumieć, że to nie jest z nimi coś nie tak, tylko muszą inaczej zacząć funkcjonować, bo zmieniają się hormony w ich organizmie, zmieniają swoje proporcje i to się po prostu u nich wszystko zmienia. I to nie znaczy, że z nimi jest coś nie tak, to jest naturalne, natomiast muszą się nauczyć z tym funkcjonować inaczej.
1: Z drugiej strony liczba bodźców, czy ilość bodźców, które są wokół nas, nie tylko wokół nastolatków, jest naprawdę ogromna. Każdy z nas ma smartfona, korzystamy z komputerów, pracujemy z nimi i to chyba też powoduje, że musimy się trochę do tego dostosować, że pewne rzeczy musimy zaakceptować względem tego, że no mimo wszystko my też jako ludzie pewną ewolucję przechodzimy, chociaż wiadomo, to zajmuje dziesiątki tysięcy, jeżeli nie więcej lat, ale chyba te ostatnie dekady pokazują, że naprawdę ten bardzo szybki postęp też wiąże się z tym, że nasz organizm i też właśnie nasz mózg się zmienia, że być może dawniej łatwiej było po prostu usiąść nad książką, zacząć czytać i wkuwać. No dzisiaj to jest, nie chcę powiedzieć, że niemożliwe, ale na pewno bardzo trudne. I czy może też Akademia Nauki też nie jest odpowiedzią właśnie na to? Skoro nasze mózgi się zmieniają, to my też musimy je jakby trochę poznawać na nowo.
3: Na pewno musimy je poznawać na nowo, bo łatwiej nam po prostu wtedy funkcjonować. I dzieciakom też. Dzieci, młodzież potrzebują odpowiedzi, bo potrzebują zrozumieć, dlaczego tak się dzieje, a nie inaczej. I potrzebują też zobaczyć efekt, że faktycznie zrobię tak i tak. I wow, jakim cudem ja nagle zapamiętałem 20 słów, które jeszcze są w kolejności. Bo nieraz po prostu wystarczy taki drobiazg, żeby pokazać, jak to zrobić, żeby nie było to męczące. Dzieci często i młodzież narzeka na to, że siedzi 3 godziny nad książkami i oni nie wiedzą, co przeczytali. A my pokazujemy, jak to zrobić efektywnie, żeby spędzić 30 minut, pół godziny, godzinę maksymalnie, ale wiedzieć, co przeczytałem, co zobaczyłem i jak to wykorzystać. To są właśnie te wszystkie techniki Akademii Nauki.
1: A na przykład mindmapa, fiszki, dopasowanie koloru, rozpisanie tego na jakieś, albo rozłożenie tego wszystkiego, co mam, powiedzmy sobie, przyswoić na czynniki pierwsze i potworzyć właśnie te połączenia, żeby dopiero potem przeszły mi do mojego mózgu.
3: Kusi mnie, tak mam pewnie podpuszcza, żebym zdradziła prawie wszystkie nasze tajniki.
1: No może nie, ale to bardziej chodzi mi, żeby też odpowiedzieć trochę na moje i myślę, że słuchaczy pytanie, czy faktycznie to też poruszacie, bo umówmy się, że te techniki, które wspomniałem, to tak już trochę bliżej nas, niżeli tych, których dopiero uczycie.
3: Powiem tak, jeżeli chodzi o mapę myśli, stosujemy je tutaj od samego początku. Fajnie zrobiona mapa myśli naprawdę pozwala te notatki, czy usystematyzować wiedzę i mózg bardzo łatwo pamięta graficzne rozwiązania, więc jeżeli nauczymy się robić dobrze mapę myśli, to znacznie przyspieszymy nasze procesy. Jest cała technika pamięciowa oparta na piktogramach, która świetnie sprawdza się dla młodszych dzieci w zapamiętywaniu na przykład tekstów, wierszy, piosenek lub zdobytej wiedzy. Poza tym każdy musi znaleźć dla siebie tą technikę, która akurat jemu najbardziej będzie pasować, czy najbardziej zatrybi, bo to każdy z nas jest inny i tą wiedzę też tutaj zdobywamy. Nie jesteśmy tacy sami, tak jak jeden jest bardziej przez słuch, drugi przez wzrok, tak jak wspomniałeś, ktoś inny znowu potrzebuje ruchu, bo jesteśmy inni. Nie znaczy lepsi, gorsi, inni.
1: A szczegółowe informacje o Akademii Nauki dostępne są na stronie wyobraźsobie.org.pl. Obchodzili jubileusz 20-lecia istnienia, w tym roku rozpoczęli 21 rok działalności. Środowiskowy Dom Samopomocy w Skawinie mieści się przy ulicy Węgierskiej i pomaga na co dzień prawie 40 osobom z niepełnosprawnościami. SDS wciąż czeka na nowy dom, który umożliwi im pomaganie większej liczbie podopiecznych. O historii opowie prezes Fundacji Środowiskowego Domu Samopomocy w Skawinie Stanisława Szczepaniak.
4: Rzeczywiście 1,5 roku temu to był etap pracy nad tym, by pokryć ten budynek dachem i to już się stało, a nawet więcej, jest już stan surowy zamknięty. To jest duży budynek, 800 metrów, więc to naprawdę było dużym wysiłkiem i ogromnym wyzwaniem. Stało się, budynek już jest zadaszony i zamknięty, więc prace, można powiedzieć, idą pełną parą. A na to drugie pytanie, kiedy ewentualnie, powiem krótko, oby jak najszybciej stało się to, byśmy się mogli tam wprowadzić. Jest to oczekiwanie nie tylko naszej społeczności, ale wszystkich osób zainteresowanych, naszych darczyńców, przyjaciół. Każdy, kto do nas przychodzi, chciałby, byśmy mieli więcej miejsca, to zrozumiałe.
1: Czyli tak naprawdę teraz będą Państwo pracowali nad tym, żeby położyć panele, wykładziny, pomalować ściany, albo na przykład nakleić jakąś ładną tapetę.
4: Do tego etapu jeszcze chyba trochę, dlatego że musimy położyć tam wszystkie takie techniczne rzeczy związane z ogrzewaniem, elektryką, woda i tak dalej, więc to jest jeszcze sporo prac rzeczywiście i trzeba podejść do tego realnie i tak stąpając po ziemi. Ale jeśli do tej pory udało nam się ze wsparciem bardzo wielu życzliwych osób doprowadzić do tego momentu, że mamy ten budynek już postawiony i stan surowy zamknięty, to kolejny etap po prostu się wkrótce wydarzy.
1: Ten budynek, ten przyszły, ten wasz nowy dom, 800 metrów kwadratowych, to porównując z tym, co mamy obecnie, bo znajdujemy się teraz w tej siedzibie środowiskowego domu samopomocy w Skawinie, to jest chyba bardzo duża przepaść. Także nie tylko powierzchniowo, ale też możliwościami, które ten nowy budynek może wam dać.
4: Tak, przede wszystkim znajdujemy się w budynku na ulicy Węgierskiej. Mamy jeszcze dwa pomieszczenia na ulicy Kolejowej i na Kilińskiego, gdzie są jeszcze trzy inne pracownie. To w tym budynku na Węgierskiej mamy przecież niespełna 200 metrów kwadratowych, a uczestników mamy w tej chwili ponad 36 i kilku oczekujących na liście, ale docelowy budynek będzie przeznaczony od razu dla 50 osób. A jeśli chodzi o standard, to przede wszystkim to, na co wszyscy bardzo czekamy, to dwie rzeczy. Sala teatralna z zapleczem teatralnym, garderobą i rekwizytornią oraz z prawdziwego zdarzenia rehabilitacja, którą mamy tutaj i ta rehabilitacja u nas naprawdę jest na wysokim poziomie, ale tam będą do tego i odpowiednie sprzęty i pomieszczenia. I to jest to, czego rzeczywiście bardzo, bardzo wyczekujemy.
1: Czyli chyba w sferze takich życzeń i marzeń nic się nie zmieniło. W tym roku środowisko Dom Samopomocy kończy 21 lat. W Stanach Zjednoczonych już byłaby pełnoprawnym obywatelem, bo już pełnoletnim. W ubiegłym roku świętowaliście okrągłe 20-lecie. Jak to było na początku? Czy spodziewała się pani tego, że po tych 20 latach prawdziwym problemem nie będzie to, komu pomagać, w jaki sposób, tylko że nie mamy gdzie, bo jest tego tyle?
4: Tak, to jest słuszne uwaga i dobre spostrzeżenie. 20 lat temu, gdy zaczynaliśmy, to trudno było na samym początku zdobyć zaufanie społeczne i przekonać miejscową ludność,

0: do nas się zwracają. To więc ciekawe różne możliwości, które się urodziły. Ale 20 lat temu, tak jak pan słusznie zauważył, nie było to wcale takie proste i oczywiste. I uczestników było znacznie mniej. Na początku mieliśmy 30 osób, później 35. W tej chwili mamy dotowanych miejsc 36, ale potrzeb jest znacznie więcej. Więc rzeczywiście już po kilku latach działalności wiedzieliśmy, że ten budynek na ulicy Węgierskiej będzie niewystarczający. To właściwie już było widać po pierwszych 5-6 latach działalności i od tamtego czasu staraliśmy się o większe lokum, rozbudowanie. Trochę to trwało, zmieniały się koncepcje, aż w końcu jest ta, o której Państwo już wiedzą, na ulicy Skawińskiej.
1: A pomysł założenia fundacji skąd przyszedł?
0: To nie było tak proste od początku, ponieważ nasz ośrodek działał przez pierwsze lata przy parafii świętych apostołów Szymona i Judy Tadeusza, na terenie, której do dzisiaj się znajdujemy. Ale w 2017 roku postanowiliśmy założyć fundację, by się uniezależnić administracyjnie od parafii. Wtedy jest to dużo łatwiejsze, by pozyskiwać środki, by się rozliczać z nich, by prowadzić osobne konta. To po prostu każdy, kto działa w takiej sferze NGOs, wie, że to jest dużo prościej niż podlegać pod inną fundację czy inny związek, tak jak w tym przypadku. Parafia nadal jest gościnnym gospodarzem i my nieustannie korzystamy po dziś dzień z tej hojności parafii. Mamy możliwość nieodpłatnego korzystania z budynku na ulicy Węgierskiej, również z tego budynku przy ulicy Kolejowej i również przy jadłodajni na Kilińskiego, tam gdzie mamy dwa kolejne pomieszczenia, więc jesteśmy cały czas gościem parafii, aczkolwiek już jesteśmy samodzielną jednostką administracyjną. To była kwestia porządkowa, ale ja tutaj w 2005 roku zostałam zaproszona przez pana Zbyszka Morawskiego do Skawiny po to, by zaopiekować się nowo powstałym wówczas pomysłem powiatu krakowskiego, by na tej białej plamie, czyli którą była Skawina i okolice, stworzyć ośrodek pomocowy dla osób niepełnosprawnych, na który wtedy były środki państwowe, była możliwość stworzenia środowiskowego domu samopomocy, czyli takiej jednostki, która działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15 i jest taką dzienną formą wsparcia terapeutycznego, uwaga, dla dorosłych osób niepełnosprawnych. Jest bardzo ważne, nie dla dzieci, ponieważ dzieci są zaopiekowane w sposób ustawowy przez szkołę lub inne ośrodki, natomiast dla dorosłych osób rzeczywiście 20 lat temu, podkreślam, to było bardzo trudne.
1: Po tych 20 czy nawet 21 latach można w pewien sposób dokonać jakiegoś podsumowania i gdyby szukać takich największych plusów, jakie się Wam udało osiągnąć przez te lata, to byłyby które?
0: Ciężko wybrać, aczkolwiek zawsze podkreślam to od początku, że naszym najważniejszym celem, misją i zadaniem takiego ośrodka, którym my jesteśmy, to pomagać ludziom żyć sensem i kreować ich pozytywny wizerunek w miejscu, w którym mieszkają. By obalać bariery, że osoba niepełnosprawna musi być nieustannym biorcą i osobą, która żyje na czyichś rachunek, na czyichś kredyt, że to jest ta osoba, która wymaga przede wszystkim naszego politowania i wsparcia i opieki. Oczywiście, bardzo często jest tak, że to właśnie my sprawni powinniśmy, jesteśmy za nich odpowiedzialni, ale to właśnie w tym sensie, żeby tworzyć w nich, rozbudzać ciekawość życia, rozbudzać ich talenty, odkrywać i właśnie od tego jesteśmy. Żeby nie tylko dawać ryby, ale dać wędkę. Chcesz coś zrobić w życiu, spróbuj to osiągnąć samodzielnie. Nawet jeżeli to jest coś bardzo małego, ale na przykład to może być po raz pierwszy wyjazd na kręgle, wizyta w kinie, konkurs artystyczny, w którym weźmiesz udział, ale najpierw, by to się mogło stać, potrzebny ci terapeuta, który pomoże ci ten talent odkryć, wspierać i rozwinąć. I właśnie od tego jesteśmy.
1: Bo te 20 lat temu wyobrazić sobie na przykład osobę z zespołem Downa, która pracuje, która na przykład wydaje posiłki, bo coraz częściej się tak dzieje, no wtedy byłoby nie do pomyślenia, a dzisiaj przecież coraz więcej widzimy nawet kampanii reklamowych, które mówią o tym, że to, że ktoś ma niepełnosprawność, nie oznacza, że nie może wykonywać nawet takich prostych zawodów.
0: Tak, to zawody jak najbardziej, proste ze wspomaganiem jak najbardziej, ale powiedzmy, że to jest kolejny krok, tworzenie spółdzielni socjalnych czy takich zakładów aktywności zawodowej, gdzie te osoby mogą pracować. Jest ten krok kolejny, który jest przed nami, oczywiście jest przed, że tak powiem, spektrum naszych rozważań, marzeń, bo o tym też myślimy, ale najpierw te osoby, które po wielu, wielu latach przebywania w domu na przykład, które nie miały żadnych kontaktów społecznych, nawet nie miały kolegów, no przecież to nie jest wcale takie oczywiste, że ktoś zamknięty w czterech ścianach, który ma sam ze sobą problemy, tak po prostu spontanicznie sobie wychodzi gdzieś, tworzy sobie, kreuje swój świat, spędza aktywnie czas wolny. To jest właśnie to od podstaw ta praca, której trzeba pokazywać, uczyć ludzi. 20 lat temu było dużo więcej ograniczeń. Ich teraz już jest znacznie mniej, choć ciągle są. Ale przede wszystkim to, co się podziało przez 20 lat, to pewne mentalne bariery psychologiczne, które ludzie coraz częściej obalają w swoich głowach, widząc właśnie osoby niepełnosprawne, korzystające z publicznej, na przykład strefy rekreacji, idą na basen, korzystają z pociągu.

0: szybkiej kolei, jeżdżą do teatru, pokazują się w filharmonii, wychodzimy do opery, bierzemy udział w różnych innych aktywnościach, w jakichś koncertach czy w jakichś zawodach sportowych. Wszędzie tam, gdzie może być osoba sprawna, także może być niepełnosprawna. Niekoniecznie musi stawać na podium, ale sam fakt, że chce wyjść z domu, że ubiera koszulkę, że staje w szranki, że śpiewa, że próbuje się z ludźmi integrować, nie wstydząc się swoich deficytów, ale pokazując swoje talenty. I to jest właśnie, wydaje mi się, największa sztuka, by nie skupić się na tym, czego im brak, ale odkryć to, co mają.
1: Tworzycie zwartą grupę. To chyba mogę nazwać rodziną. I przez te 20 lat, no nie wierzę, że ta rodzina się nie zmieniała, że ktoś przychodził, ktoś odchodził. I w takiej sytuacji, kiedy współpracujecie ze sobą przez lata i nagle się okazuje, że ktoś po prostu no wyfruwa stąd. Już go tutaj nie będzie, już tutaj nie wróci. To są pewnie trudne pożegnania, tak zakładam.
0: No tak, zdecydowanie tak jak w rodzinie. Jeżeli jest to decyzja związana z tym, że człowiek przechodzi na kolejny etap rozwoju, staje się samodzielny, dorosły, to tak jak w rodzinie, jeżeli dziecko jest samodzielne i realizuje swoje życie zgodnie z własnym planem, to jest tylko powód do radości. I jeżeli się tak dzieje u nas, to oczywiście bardzo się z tego powodu cieszymy. Ale nie możemy też nikogo zatrzymywać, jeżeli ma inne po prostu potrzeby doświadczania, odejścia. Czasami są osoby, które odchodzą do innych ośrodków, odchodzą do pracy, albo z różnych względów nie mogą brać udziału w ośrodku, w zajęciach terapeutycznych. Chyba najtrudniejsze i najbardziej bolesne jest to wówczas, gdy osoby odchodzą ze względu na pogarszający się stan zdrowia, na co niestety oczywiście nie mamy wpływu, bo bywa i tak, że osoby po prostu, tak jak wszyscy, chorują, czy te choroby towarzyszące są na tyle trudne, że uniemożliwiają pracę. I takie codzienne przychodzenie do ośrodka, no bo to jest wysiłek, ale oczywiście jest to wysiłek słuszny i oczekiwany, bo sam fakt obudzenia się rano, konieczność dokonania toalety, wybrania odpowiedniej odzieży w zależności od pory roku, to już jest naprawdę duży sukces terapeutyczny.
1: Jeżeli... To można nazwać po prostu taką stricte pracą dla podopiecznych.
0: Dokładnie tak jest. To jest jeden z elementów terapii. I proszę mi wierzyć, że nie mówię tego po prostu dlatego, że o czymś tam opowiadam, co sobie wymyśliłam, tylko jestem tego właśnie świadkiem, że wiele osób, które do nas przyszły i przez wiele lat to rodzice czy rodzina nam o tym mówi, że nie poznaje swojego dziecka po pół roku czy po roku, bo ktoś zaczyna być systematyczny, wstaje codziennie, robi rzeczy, których nie robił kiedyś, bo nie musiał, nie miał mobilizacji. I teraz, proszę Państwa, sztuką jest to, by tutaj było tak atrakcyjnie, tak miło, ale jednocześnie z pewnym poziomem wymagań. To nie tylko tak, że się tutaj daje coś i tylko bierz, ale daj od siebie. Choćby na przykład takim elementem jest to, że osoby sprzątają, tak, gotują, więc robią to samo, co w domu, z dużym na pewno wysiłkiem, bo te pracownie się rotują co 3 miesiące u nas, różne jest ich 6, ale muszą zrobić coś, czego by mi się być może wcale nie chciało zrobić w domu.
1: Czyli Państwa nazwa samopomocy, to się... Zgadza, to nie jest opieka.
0: Tak jest, ona jest w pełni uzasadniona, samopomocy. Oczywiście takie osoby, które mają pewne ograniczenia i deficyty, robią tylko malutko. Ktoś tam zrobi 3 razy więcej. Ktoś zrobi może niedokładnie i trzeba będzie później po nim poprawić, ale przynajmniej próbował. I to jest jedna z najważniejszych zasad terapii, według mnie, nie wyręczać. Nie wyręczać. Pomóc, wspomóc, oczywiście zabezpieczyć, żeby się ktoś nie poparzył na przykład żelazkiem czy w czasie gotowania, prawda? Ale nie wyręczać, dlatego że wyręczanie jest po prostu wytrącaniem tego minimum sprawczości, które człowiek ma od urodzenia. Cokolwiek może zrobić. Masz chorą lewą rękę, masz zdrową prawą. Nie możesz chodzić, ale możesz mówić, więc możesz na przykład z kimś porozmawiać albo o czymś opowiedzieć. Więc szukajmy tego, co można, nie skupiając się na tym, czego nie ma.
1: Jeśli chcecie dołożyć cegiełkę do działalności Skawińskiego SDS-u, to po więcej informacji odsyłam na stronę stacjanaszdom.pl. Szukamy wolontariuszy, mówi Justyna Ciepły ze Skawińskiego Stowarzyszenia Równa Szansa. Organizacja pomaga na co dzień dzieciom oraz ich rodzicom w pokonywaniu barier i stopniowym wejściem do pełnego życia społecznego. Kto może pomóc równej szansie? Każdy, także ktoś, kto sam potrzebuje rozwinąć umiejętność kontaktu z drugim człowiekiem, podkreśla Justyna Ciepły.
2: Wolontariuszem może być już młodzież, jak i osoby dorosłe, ale skupmy się na tej młodzieży. W naszym stowarzyszeniu wyrosła bardzo fajna, prężnie działająca grupa. Młodzieży, która kiedyś miała dużo większe trudności. Są to często dzieci z orzeczeniami lub z trudnościami właśnie rozwojowymi. Ale w tym momencie, na etapie już szkoły średniej, świetnie sobie radzą. Odnaleźli się w miarę swoich możliwości w szkołach przysposabiających, zawodowych lub w liceach i teraz są gotowi do tego, żeby wspierać najmłodsze dzieci z trudnościami. Czy do tego trzeba jakichś szczególnych talentów? No pewnie taką wewnętrzną potrzebę potrzeby działania, może empatia, ale czasami dzieci z zaburzeniami rozwojowymi czasami potrzebują po prostu się jej nauczyć. Stąd też dorośli wolontariusze wspierają młodzież i pokazują, co jeszcze można by było, albo jak zachować się w danej sytuacji, w danym momencie, żeby temu młodszemu dziecku pomóc. Zresztą bardzo cenne jest to, że ta młodzież kiedyś mogła czuć podobnie, albo może po prostu wczuć się w sytuację, w rolę, jak to mniejsze dziecko na przykład w gronie, w obcym miejscu, w dużej grupie może się poczuć. Stąd ta naturalna chęć wsparcia i pomocy.
1: Co robią wolontariusze? To jest tak, że oni prowadzą swoich młodszych kolegów za rękę, tłumaczą im pewne rzeczy, czy jak to wygląda?
2: Nie, zaczęliśmy od tego, że młodzież zaczęła organizować imprezy urodzinowe. Często w internecie pojawiają się takie filmiki, nikt nie zaprosił mojego dziecka na urodziny, bo jest inne w grupie. Chcieliśmy tego uniknąć, a w stowarzyszeniu działa bardzo, duża grupa rodziców. W tej chwili mamy około 100 rodzin zrzeszonych w organizacji. Wpadliśmy na pomysł, że będziemy organizować swoje urodziny. Czemu dziecko ma być w jakikolwiek sposób wykluczone? Zaczęliśmy dopasowywać mniej więcej grupki kilkuosobowe, dzieci w podobnym wieku, a starsi wolontariusze, młodzież organizuje całą imprezę. Organizowało, bo w tym roku jeszcze nie zaczęliśmy tych imprezek. Młodzież przygotowuje zabawę, przygotowuje dekoracje, prezenty, kartki urodzinowe dla całej grupki, która urodziny świętuje. Bardzo fajnie. Na okazja do tego, żeby spędzić wspólnie czas, ale też, żeby młodzież mogła się wykazać. Zwykle dzieci są tak dobierane w tematyce, którą na przykład lubią. Urodziny są tematyczne. Na przykład zwierzęta, Afryka, państwa świata. I wtedy łatwiej też młodzieży wymyśleć, jak bawić się z tymi młodszymi dziećmi i jakie zabawy stworzyć.
1: I jak do Was można dołączyć? Wystarczy się zgłosić i powiedzieć, jestem gotowy, chcę pomagać?
2: Tak, jest wyznaczona tak naprawdę dwie osoby, Dorota, Asia i wspomaga ich Sylwia, które zajmują się przyjmowaniem nowych osób do grupy wolontariuszy. Ta grupa zaczyna coraz prężniej działać. Jest otwarta też na integrację. Oczywiście w ramach naszej grupy nie tylko działają dzieci z stowarzyszenia, ale również młodzież spoza organizacji i również dzieci, które zaburzeń, trudności rozwojowych nie mają, co też jest bardzo cenne, bo ta młodzież też automatycznie jest w grupie rówieśniczej, jest też w grupie wsparciowej, a dzieci, które trudności nie mają, uczą się tej pełnej tolerancji, akceptacji każdego zachowania, ale też odnajdywania się w różnych momentach i wspierania kolegę czy koleżankę, które właśnie na przykład może mieć trudność w odczytaniu czegoś w danym momencie, bo pojawia się stres.
1: Czyli sytuacja win-win.
2: Dokładnie. Wszyscy wygrywamy.
1: Co do wolontariatu, w jaki sposób ci wolontariusze wdrażają się? To jest tak, że oni po prostu uczestniczą w wydarzeniach, uczestniczą w waszych akcjach, czy może chodzicie też na jakieś szkolenia? Bo skoro tak naprawdę ten proces wiedzy, no on cały czas trwa i w sensie oczywiście mówię o procesie jej pozyskiwania, że to nie jest tak, że przeczytałem jedną czy dwie książki i już wiem wszystko. Z czasem ta wiedza się aktualizuje i czy to w przypadku wolontariatów w Stowarzyszeniu Równa Szansa jest tak samo, że wy też idziecie z duchem czasu i to, że ktoś przyjdzie do was, to nie znaczy, że będzie tylko tutaj, nie wiem, przynosił wam kawę czy przenosił rzeczy z miejsca A do miejsca B, tylko że będzie realnie raz, że się rozwijał, a dwa, że będzie rzeczywiście w stowarzyszeniu tutaj pomagał.
2: Dzięki programowi Równych Praw i Fundacji Batorego, uzyskanym środkom z Unii Europejskiej, mamy możliwość szerszego zaopiekowania się wolontariuszami. Młodzież ma zaplanowane liczne szkolenia, również animacyjne, takie, które pomogą im nabyć kompetencji, by móc lepiej współpracować w młodszych grupach, ale też, żeby siebie rozwijać. Docelowo grupa wolontariuszy ma plany na siebie na lata przyszłe, dlatego cały ten proces długofalowy i kilkuletni jest związany właśnie również ze szkoleniami.
1: Z tymi wolontariuszami to różnie bywa, bo jedni przychodzą tylko po to, żeby zdobyć papier, że gdzieś byłem i coś odmębniłem, drudzy zostają na lata. W waszej sytuacji, z waszej perspektywy więcej jest tych, którzy faktycznie z wami zostają i którzy pomagają? Czy też pojawiają się takie osoby, które chcą tutaj wyłącznie na chwilę, albo nie, po prostu nie czują tego tematu, bo tak też się może zdarzyć, że kiedy zetknę się z materią, to widzę, że to no, nie odnajdę się w tym.
2: Mamy od lat grupę wolontariuszy taką zewnętrzną, która działa od czasu do czasu, w sensie okazjonalnie i bardzo chętnie korzystamy z ich pomocy. Jest to grupa harcerzy i tutaj zawsze możemy na nich liczyć, zwłaszcza na takich krótkich wycieczkach. A jeśli chodzi o grupę naszych wolontariuszy, no to z racji tego, że jest to młodzież, która wyrosła z naszego stowarzyszenia, no to czujemy to, że jest silnie związana z organizacją i tutaj tego odchodzenia w cudzysłowie tak naprawdę nie ma. Jest jakby pomysł na siebie, jest chęć działania i takiej długofalowego pomysłu na to, co jeszcze w stowarzyszeniu można zrobić. I to jest super. A też, jeżeli dziecko czasami nie do końca wie, nie ma pomysłu na siebie, no to jest jeszcze ten rodzic, który też w stowarzyszeniu działa i to też myślę, że tworzy dużą siłę dla tej grupy wolontariuszy.
1: Mam wrażenie, że ci, którzy mogą do Was dołączyć, mają o wiele, wiele łatwiej, niż Wy mieliście na początku. Wy się uczyliście od zera, tak naprawdę to Wy sami byliście trochę wolontariuszami, jeszcze nie byliście mentorami i ekspertami, teraz już macie tę wiedzę i też możecie przekazywać tym przyszłym Waszym wolontariuszom już tą dawkę, która jest obrobiona, przesiana i ta, która powinna trafić do tego odbiorcy, który powinien dalej szerzyć te wieści w świat.
2: Tak, dokładnie, ale nawiązując też do tego, że mogą pojawiać się osoby, które potrzebują tylko papierek, no to muszę powiedzieć, że jesteśmy bardzo wrażliwi na to, dlatego, że znamy nasze dzieci, znamy naszych podopiecznych i nie wyobrażamy sobie, że ktoś przyjdzie na chwilę i tylko zrobi zamieszanie albo będzie chciał coś dla siebie. Jest to taki dział, taki element życia, wsparcie osób z trudnościami, że tutaj byłoby z dużą niekorzyścią, żeby takie osoby pojawiały się tylko na chwilę albo robiły coś tylko dla dokumentu. Jeżeli coś czujesz sercem, to się u nas odnajdziesz.
1: Wolontariusze muszą mieć pewne cechy. To też sobie powiedzieliśmy. Empatia, czy po prostu czucie sytuacji, tak? Bo to też jest ważne, szczególnie jeżeli mamy do czynienia z osobami ze szczególnymi potrzebami, czy też z deficytami, ale też do tego nawiążę, że ten win-win, że z jednej strony uczą się ci podopieczni, którzy powinni się uczyć, tak? A z drugiej strony mamy wolontariuszy, którzy mogą te cechy jeszcze bardziej uwydatnić i też może wykorzystać je nie tylko w równej szansie, może jeszcze dalej, a czemu nie?
2: Oczywiście, każda nauka wykorzystana może być w wielu aspektach życia codziennego. Myślę, że wolontariat już w tym okresie takim młodzieńczym daje człowiekowi takie nastawienie na świat, że ludzie są różni, że musimy się uczyć tej troski o drugiego człowieka, ale mieć ten element też bezinteresowności, bo nie wszystko w życiu jest za coś. Jeśli młodzież już teraz to zrozumie, to łatwiej będzie mógł kiedyś wrócić do tej puszki w Woźbu ze swoich pieniędzy, które ma gdzieś uciułane, ale też chętniej będzie działał w takich sytuacjach, gdzie trzeba pomóc zwierzętom, albo zobaczą, że ktoś straci przytomność na ulicy, bo ten wolontariat jest szerokim pojęciem. Może się wiązać też z takim jednorazowym, krótkim działaniem, z tą po prostu potrzebą serca, kiedy widzisz, że ktoś tego potrzebuje. Osoba młodsza, starsza czy zwierzęta, bo ta pomoc może odbywać się na wielu, wielu aspektach. Mamy pomysły na to, jak stworzyć miejsca pracy, na przykład kawiarnię społeczną. Może to będzie fajny pomysł na to, żeby ta młodzież właśnie się odnalazła w takim miejscu, gdzie też dorośli, wolontariusze będą mogli ich wspierać lub pracownicy, których kiedyś uda nam się wykształcić.
1: Szczegóły dostępne m.in. na Facebooku Równej Szansy w Skawinie. Prawo rodzinne, karne, cywilne, a także m.in. odszkodowania. To już 7 rok istnienia bezpłatnych porad prawnych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Skawinie. Raz w miesiącu w czytelni Skawińskiej Biblioteki można przyjść z problemem i znaleźć rozwiązanie u radcy prawnego.
3: Magdalena Stec, zastępca dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie. Cały czas obserwujemy zainteresowanie, więc gdzieś tam ta potrzeba, aby korzystać z tych porad prawnych wśród naszych użytkowników, odbiorców jest. Tak tylko woli przypomnienia, nieco zmienił się tutaj termin, ponieważ mamy to od jakiegoś czasu w środy. Miejsce się nie zmieniło, jest to czytelnia na pierwszym piętrze w godzinach 17-19. Jeżeli chodzi o porady i zakres tych porad, no to kancelaria specjalizuje się w prawie rodzinnym, prawie cywilnym, w odszkodowaniach, prawie karnym, upadłości konsumenckiej, a również obsłudze prawnej przedsiębiorstw. Aczkolwiek no wiemy, że najczęściej osoby, które korzystają z tych bezpłatnych porad prawnych, przychodzą z problemami właśnie związanymi z prawem rodzinnym, cywilnym bądź spadkowym.
1: Ten pomysł nie jest bardzo oczywisty, jeśli chodzi o działalność biblioteki, no ale w Waszym przypadku no to już jest kilka lat, kiedy taki punkt porad prawnych w ogóle istnieje. Czy widać, że to już się na tyle zakorzeniło, że zawsze ktoś jest w dany dzień, w dany okres, kiedy te porady prawne są świadczone?
4: Joanna Węgrzyn, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie. Nie zdarzyło nam się, żeby było pusto. Zawsze to jest kilka osób, które czekają. Te 2 godziny są wypełnione do maksimum. Tyle czasu, ile poszczególne osoby potrzebują, żeby im poświęcić, tyle jest im poświęcane, więc tutaj też wiemy, że to nie są tematy, gdzie na 2 godziny może nam przyjść 20 chętnych, bo każdy będzie zaopiekowany byle jak, a nie na byle jakości nam zależy, czy nam, czy pani radczyni. Więc te 3-4 osoby, niekiedy 5, które się pojawiają, to jest taki maksimum możliwości. Zdecydowanie wpisały się porady w ten nasz lokalny krajobraz. Kojarzą nas Skawiniacy z poradami prawnymi. Kiedy zaczynaliśmy te 7 lat temu, to było nowe. Nigdzie porad bezpłatnych, porad prawnych nie nie było. Jeszcze na poziomie gminnym, ówczesny MOPS, teraźniejszy CUS też wtedy jeszcze tego nie prowadził. No takie mieliśmy czasy, że jeszcze się o tym do końca nie myślało, po czym okazało się, że no jednak można i na początku bardzo ostrożnie podchodzili skawiniacy do tych porad prawnych, bo kto to, co to, gdzie to wyjdzie, kto jak będzie na nas patrzył, że my siedzimy z prawnikiem w bibliotece.
5: A jeszcze ktoś będzie słuchał albo podsłuchiwał.
4: Dokładnie, więc tutaj było ostrożne podchodzenie, ale teraz widzimy, że czują się bezpiecznie, czują się zaopiekowani, na nikogo nie patrzy, nikt nie podsłuchuje, pomieszczenie, w którym się odbywają porady w tym czasie jest wyłączone dla innych czytelników, więc ta intymność i kameralność naprawdę jest zapewniona i widzimy, że mimo, że równolegle w gminie powstały miejsca, gdzie te porady prawne bezpłatne są świadczone, chociażby w CUS-ie, gdzie to jest miejsce najważniejsze tak naprawdę, gdzie pierwsze kroki się kieruje w przypadku, kiedy jakieś te problemy prawne się ma i chce się tą pierwszą opinię uzyskać, to nie zrezygnowaliśmy. Stwierdziliśmy, że będziemy kontynuować równolegle tą ofertę i się po prostu uzupełniać, bo i tam są chętni i u nas są chętni, czyli wychodzi na to, że po prostu tak jest zapotrzebowanie społeczne, więc dlaczego mielibyśmy z tego rezygnować? Czy my, czy równoległe miejsca, w których bezpłatne porady są? Jeżeli tylko da się komuś pomóc, to my jesteśmy chętni.
1: Czyli pojawienie się porad prawnych to był właśnie wynik tego zapotrzebowania, że już te 7 lat temu było widać, że skawiniacy po prostu tego rzeczywiście potrzebują.
4: To był nie nasz pomysł. My tak naprawdę udzieliliśmy miejsca. To był pomysł ówczesnej radczyni, z którą współpracowaliśmy. To ona jako radczyni i mieszkanka gminy Skawiny wpadła na pomysł, też pracując u siebie w kancelarii, widząc jakie problemy są i że często tak naprawdę jedna porada wystarczy, albo ktoś do niej trafia już bardzo późno, a mógł być wcześniej, ale gdzieś może bał się kosztów, może nie wiedział do kogo podejść i tak dalej. I ona wyszła z inicjatywą, żeby dla skawiniaków dać coś od siebie, dać to nieodpłatnie, bo od samego początku były to nieodpłatne porady i żeby też to było jasne, bo to jest bardzo ważne. To nie jest tylko tak, że państwo za to nie płacicie, przychodząc na porady. My również za to jako biblioteka nie płacimy. To jest dobra wola i faktycznie chęć pomocy od radcy prawnego. I ten pomysł, no, siadł idealnie, mówiąc kolokwialnie. Okazało się, że powoli, ale to zainteresowanie jest i troszeczkę takie odblokowywanie się w świadomości społecznej i odczarowywanie tego, że jeżeli ktoś potrzebuje pomocy radcy prawnego, to wcale nie znaczy, że on gdzieś tam zaraz w kajdanki będzie zamykany, coś przeskrobał czy cokolwiek. To jest życie. Potrzebujemy załatwić, jakoś sobie usystematyzować wszelkie postępowania spadkowe w rodzinie. Przecież to jest nic złego. To są rzeczy, które powinniśmy załatwiać i powinniśmy czuć za to taką swoją odpowiedzialność za siebie, za swoją rodzinę, prawda? Więc troszeczkę to myślenie faktycznie w głowach widzimy, że przez 7 lat się tak ewoluowało i poszło w dobrą stronę.
1: To już padło, ale myślę, że warto, żeby to wybrzmiało. Kameralność biblioteki chyba pomaga takim spotkaniom, że skoro mamy możliwość wyodrębnienia czytelni na jakiś czas, gdzie to jest przestrzeń wyłącznie dla radcy czy dla radczyni prawnej i dla ewentualnego interesanta, pomaga też budowaniu, powiedziałbym, takiej nawet renomy tych spotkań, bo gdyby się okazało, że no, nie ma tego, tej podstawy, takiej prywatności, że ona jest jednak zachowana, to chyba ludzie by tutaj jakoś specjalnie nie przychodzili.
3: Tak, myślę, że to na pewno wpływa na to zainteresowanie akurat u nas. Myślę, że też dużą rolę tutaj pełni taka neutralność naszego miejsca. No, jako biblioteka kojarzymy się bardzo neutralnie. Przychodzi ktoś do miejsca, które jest dla niego miejscem wypożyczenia książek i tak naprawdę tutaj nie chcę, żeby to źle wybrzmiało, ale w takiej społecznym myśleniu, dawny MOPS czy CUS, no, kojarzy się już z pewną formą pomocy takiej społecznej. Natomiast tutaj, no, ktoś przychodzi właśnie, czy to ze spadkiem, czy z jakimś tam innym swoim problemem prawnym i w tym pierwszym odruchu może być tak, że właśnie woli skorzystać z takiego neutralnego miejsca, jakim jest miejska biblioteka publiczna. Ważne też jest to, żeby podkreślić, że nawet jeżeli pani, która tutaj te bezpłatne porady prawne świadczy, nie będzie potrafiła pomóc w tym zakresie prawnym, z którym osoba przyjdzie, to nie zostawia jakby bez przekierowania do kogoś, kto się specjalizuje, no bo wiemy, że tutaj zawiłość prawna bywa różna i czasami rzeczywiście trzeba skorzystać już z takich bardzo zawężonych specjalizacji.
1: I blok porad prawnych chyba nie ma czegoś takiego jak okres wzmożonego zainteresowania. To tak naprawdę jest totalnie niezależne, bo indywidualność tych potrzeb wskazuje na to, że to nie jest jakaś tendencja.
3: Tak, tutaj ja bym powiedziała, że to jest taki konstans, że tak jak pani dyrektor powiedziała, nie zdarza się, żeby nikt nie przyszedł. Zdarza nam się, zwłaszcza teraz, jak zmieniliśmy właśnie ten dzień, że pojawiają się te telefony raz w miesiącu, kiedy jest w tym dniu, żeby potwierdzić, czy to rzeczywiście będzie ten dzień, więc to zainteresowanie cały czas się utrzymuje na podobnym poziomie.
1: I jak to wygląda od kwestii technicznej? Rozumiem, że trzeba po prostu przyjść na miejsce o danej godzinie, natomiast czy trzeba stanąć w kolejce, czy jednak warto się umówić telefonicznie na konkretną godzinę, czy nie ma czegoś takiego?
4: Nie robimy żadnych list zapisów, żeby tutaj też nie blokować kolejności, więc kto pierwszy, ten lepszy. Lista kolejkowa, że tak tak powiem, przed czytelnią. No nie było sytuacji, żeby odesłała od razu, że nie, że za późno i tak dalej, więc zawsze gdzieś stara się, żeby wszyscy byli zaopiekowani. To, do czego zachęcamy, bo porady, tak jak już było wspominane, są w środy. Staramy się, żeby to była ostatnia środa miesiąca, ale nie zawsze się udaje. Jest to też spowodowane zawodem i pracą pani, która niekiedy ze względu na to, kiedy ma jakieś rozprawy i tak dalej, nie zawsze w tym terminie stałym może być. Staramy się to utrzymać, ale nie zawsze się udaje. Dlatego zachęcamy do tego, żeby właśnie dzwonić do nas i dopytać. Albo sprawdzać na stronie internetowej, albo na naszych social mediach, kiedy te porady w danym miesiącu są, bo zawsze dajemy taką informację najszybciej, jak tylko ją u siebie posiadamy. Więc zachęcamy, bo nie zawsze jest to ta stała data, choć staramy się ją utrzymać.
1: Czy okres wakacji nie jest jakoś wyłączony z porad prawnych, czy ktoś, kto mógłby usłyszeć tę rozmowę teraz, a przypomnieć sobie o tym w okresie wakacyjnym, bo akurat tak się złożyło w życiu, że potrzebuje tej porady w wakacje, to czy one są także świadczone właśnie w tym okresie?
4: W wakacje mamy przerwę. Jest to przerwa, która też wynikła po prostu z tego, że było małe zainteresowanie. W wakacje widzieliśmy spadek. Nie dlatego, że porady prawne nie były potrzebne, tylko że to nie był czas, kiedy ktokolwiek myślał o tym, że chce te porady prawne uzyskać. Do tego dochodzą urlopy również radców nasze i tak dalej, i tak dalej. I okazało się, że po prostu na lipiec, sierpień najlepiej zrobić przerwę, ale o tym też informujemy zaraz przed sezonem.
1: To nie zmienia faktu, że skoro siódmy rok bezpłatnych porad trwa, to jest duża szansa na to, że kolejne i kolejne też będą.
3: Tak, tak. Myślę, że to możemy tutaj w ciemno zadeklarować, że jak najbardziej będziemy to kontynuować, nawet po wakacyjnej przerwie.
1: A na koniec przeniesiemy się do serca Skawińskiego Parku, czyli Pałacyku Soku. Jego nazwa nie wzięła się znikąd, bo budynek dawniej służył krzewieniu kultury fizycznej. Dziś jest m.in. salą obrad Skawińskiej Rady Miejskiej oraz miejscem sztuk, zarówno muzyki, jak i teatru. Jak się tutaj, nie chcę powiedzieć żyje, ale jak się tu pracuje?
6: Joanna Kurpiel, Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. No muszę powiedzieć, że bardzo sympatycznie, bo chyba każdy chciałby mieć taką drogę do pracy. Szedł pan redaktor przez park. Park jest piękny o każdej porze roku. Lato, jesień. Och, jaka jesień jest piękna, jak tu się pięknie idzie do tego Sokoła. Jak Sokół pięknie wygląda, mówię, o każdej porze roku, a w zimie jeszcze piękniej. Ale mówiąc serio, naprawdę to jest przesympatyczne miejsce do pracy jako takiej, do pracy kulturalnej przede wszystkim. Dział kultury, Pałacyk Sokół, tak się kojarzy osobom długo mieszkającym w Skawinie, bo tutaj pierwotny był po prostu Dom Kultury Sokół. I tak zostało. Kultura została w Sokole, sport poszedł w swoje obiekty i tak sobie tutaj działamy. Działamy bardzo aktywnie, bo jeśli wchodzi się do Sokoła, to od razu widać tablica z plakatami, że czyli jednak coś się dzieje. Dekoracje, czyli jednak ktoś tu żyje i coś robi. I z czego to się bierze? No na przykład ostatnio skończyliśmy 20. Skawiński Tydzień Teatralny, a to oznacza, że tych tygodni teatralnych było 20. A to oznacza 20 parę lat tradycji. Te parę wynika niestety nam z przerwy covidowej, ale to nie była nasza wina. Więc bardzo aktywnie działają tu oczywiście grupy teatralne. W tym momencie mamy ich już 5, żebym dobrze policzyła. Od poniedziałku do piątku próby i zajęcia popołudniowo-wieczorno-nocne nierzadko. Teatr jest właściwie tutaj zasiedziany. On tutaj prawie mieszka w Sokole. Prawie tak samo jak i my pracownicy, czyli tyle samo czasu spędzają tutaj nasi aktorzy, starsi i młodsi. I Pałacyk Sokół jest ich taką sceną, jest ich siedzibą, co nas bardzo cieszy. Ale oprócz tego oczywiście koncerty, oczywiście spotkania rozmaite. Często sobie tutaj opowiadamy z panem redaktorem, zapraszam na muzyczne poniedziałki. Mam ogromną przyjemność zapraszać na spotkania z Skawińskiej Akademii Wiedzy i Umiejętności, czyli spotkania z ciekawymi ludźmi, z podróżnikami przede wszystkim. Przepiękne koncerty, spektakle, wernisaże. Wchodząc do Sokoła zobaczycie państwo rozmaite wystawy, ponieważ te wystawy się zmieniają co 2-3 miesiące. Nie tylko lokalnych artystów, ale mamy tu i fotografie, ale oprócz tego obrazy w rozmaitych technikach, więc i wernisaże, i spotkanie ze sztuką.
1: No właśnie, bo mam wrażenie, że zawsze to słowo kultura czy sztuka, ono ma w sobie coś podniosłego. I czy to, że to wszystko znajduje się właśnie w przestrzeni zabytku, jakby nie było, to pomaga, żeby tą kulturę i sztukę trochę lepiej chłonąć i czuć właśnie ten jej, ich podniosły charakter?
6: Ja myślę, że to dodaje specyficznego uroku i klimatu, bo te wnętrza są naprawdę wyjątkowe. Wchodząc po prostu czuję się historię. Czuję się tą atmosferę, że nie jest to nowy budynek wybudowany 5-6 lat temu i właściwie jeszcze wiele nie zdążył przeżyć, tylko się czuje ducha. Rozmaicie go można pojmować, bo ktoś mnie zawsze pyta, czy ducha Babetty też spotykamy. Jesteśmy w końcu na ruinach zamku Kazimierzowskiego. No i muszę powiedzieć, jak się tu siedzi samotnie, to różne odgłosy słychać. Mówiąc serio, tak, myślę, że to pomaga, bo jeśli sztuka jest różnego gatunku oczywiście, prezentowana we wnętrzach, które też same w sobie coś przeżyły, widziały. Ja wierzę w taką krążącą energię wnętrza i taki geniusz locji, to na pewno to bardzo pomaga. Bardzo pomaga też w odbiorze. Zresztą mamy przesympatyczne w ogóle relacje naszej publiczności, widzów, oglądających, którzy mówią, że tu po prostu jest wyjątkowo, że jest miło, jest sympatycznie, jest przede wszystkim pięknie. Już same te okoliczności przyrody sprawiają, że samo przyjście tutaj, no to już jest pewnego rodzaju takie przygotowanie do odbioru tej sztuki. Myślę, że na pewno to pomaga.
7: Nazywam się Marian Skrzywoński, jestem mieszkańcem rodowitym z Kabiny, głównie nauczyciel geografii i plastyki.
1: Pałacyk Sokół nie wziął swojej nazwy znikąd, bo kto się interesuje historią, ten pewnie doskonale wie, że jeszcze nie w Polsce, ale na terenie Polski, bo byliśmy jeszcze oficjalnie pod zaborami, istniało Towarzystwo Gimnastyczne Sokół, które chociażby znamy z Krakowa przy ulicy Piłsudskiego, także było w Skawinie, dzisiaj w przestrzeni Parku Miejskiego.
7: Tak, na początku stulecia obiekt, o którym mówimy, pełnił głównie funkcję jako siedziba dla Gimnastycznego Towarzystwa Sokół, ale na przestrzeni lat do dnia dzisiejszego wielokrotnie zmieniała się ta funkcja w zależności od potrzeb wynikających z potrzeb miasta. I tak, w latach 60. Pałacyk Sokół, z racji faktu, że posiadał dużą salę gimnastyczną, był miejscem, gdzie odbywały się nawet i małe zawody sportowe, a uczniowie szkół, a zwłaszcza liceum ogólnokształcącego i szkoły zawodowej, na sali gimnastycznej miały organizowane zajęcia wychowania fizycznego.
1: I pan to dobrze pamięta.
7: Pamiętam, bo brałem udział w takich zajęciach. Szkoły zwykle nie posiadały sal gimnastycznych, a w Sokole była duża sala gimnastyczna. Dzisiaj ta sala nie istnieje, bo została zaadoptowana na salę reprezentacyjną w Pałacyku Sokół, gdzie odbywają się posiedzenia Rady Miejskiej. Można wziąć ślub cywilny, więc jest to sala, gdzie są eksponowane prace twórców profesjonalnych i nieprofesjonalnych. Odbywają się różnego rodzaju spotkania o charakterze kulturalnym, występy aktorów. Zresztą działa tam nawet w Sokole Teatr Maska, który jest dzieckiem twórców Centrum Kultury i Sportu w Skawinie.
1: Pałacyk Sokół, czyli Towarzystwo Gimnastyczne Sokół. Wróćmy jeszcze do tego czasu, kiedy Pałacyk Sokół nie był tym budynkiem o takim przeznaczeniu, z jakiego znamy go dzisiaj, tylko że niezależnie od tego, czy było to miasto duże, czy takie jak w przypadku Skawiny, troszeczkę mniejsze od Krakowa, tak powiedzmy w dużym cudzysłowiu, Towarzystwo Sokół istniało i to była instytucja, która była, chyba mogę powiedzieć, praktycznie wszędzie, że gdzieś te budynki Sokoła, czy znamy go z Krakowa, czy z innych nawet ościennych miast czy miejscowości, rzeczywiście miała miejsce i ta kultura fizyczna była krzewiona także wśród pana i pana rówieśników, jak jeszcze byliście w takim wieku szkolnym.
7: Pamiętam, nie wszystkie zajęcia WF-u odbywały się w Pałacyku Sokół, czy na sali gimnastycznej towarzystwa, byłego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, ale to była super atrakcja dla uczniów, mówię o uczniów liceum, bo te zajęcia wtedy tam miałem. Duża sala, przestrzeń, można było z tą piłką różne rzeczy wyprawiać, bo myśmy w liceum mieli salę gimnastyczną adoptowaną w sali klasowej. To była salka po prostu, na której można było stanąć na baczność i zrobić kilka przewrotów na materacu i to na tym koniec. Natomiast na tej sali gimnastycznej tego byłego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, to tam czuliśmy się jak na znacznie otwartej przestrzeni i można było się znacznie, że tak powiem, bardziej rekreacyjnie i ruchowo rozwijać.
1: No ale biorąc pod uwagę, że chociażby dzisiaj w Skawinie istnieje hala widowiskowo-sportowa, no to chyba tych warunków, które państwo mieliście jeszcze jako dzieci i młodzież, no to chyba nawet nie można porównać.
7: Tak, hala widowiskowo-sportowa powstała pod koniec lat 70. Ja byłem uczniem liceum między 68 a 72 rokiem, także z tej hali sportowej, widowiskowo-sportowej nie miałem możliwości skorzystania, zresztą moje roczniki, nie tylko sam przecież byłem w Skawinie, inni też. Na Natomiast pod koniec lat 70. powstał pomysł, by na placu targowym, bo tam kiedyś był plac targowy w Skawinie, przeniesiony z rynku pod szkołę numer 2, nazywane popularnie Targowicą, tam by dopiero pod koniec lat 70. powstał pomysł wybudowania hali widowiskowo-sportowej i chyba w 72 albo 3 roku dopiero hala została otwarta. A szkoła w pobliżu, zawodowa i liceum, sali gimnastycznej praktycznie nie posiadały. I ten Sokół był dla nas takim miejscem ułatwiającym rozwój fizyczny.
1: To tylko pokazuje, że historia jest bardzo płynna, że tak jak pan, czy osoby z pańskiego pokolenia mogą jeszcze kojarzyć to miejsce właśnie ze sportu. Tak dzisiaj to jest chyba zupełnie nie do pomyślenia, bo nawet, nie wiem, stojąc właśnie w przestrzeni Parku Miejskiego, patrząc się na tego Sokoła, no to z daleka no to wygląda rzeczywiście no jak taki pałacyk, jak sama nazwa wskazuje. Kiedy wchodzimy do środka, no to widzimy te elementy właśnie drewniane, wchodzimy na tą obecną salę reprezentacyjną, to jest teatralną, łamaną przez salę obrad Rady Miejskiej. No to dzisiaj to jest chyba zupełnie nie do pomyślenia, na ile to wszystko się zmienia i na ile też osoby, które tutaj w Skawinie mieszkają od lat, od dzieciństwa, gdzie one pamiętają doskonale, jak wyglądała przestrzeń parku, rynku, jak wyglądał ratusz dawniej. Te wszystkie budowle, także właśnie ten pałacyk Sokół, zmieniły niektóre, przynajmniej z nich, swoje przeznaczenie. To też myślę, że chyba z jednej strony człowiek wspomina to wszystko z nostalgią, a z drugiej strony też widzi, że no czas nie stoi w miejscu i że to wszystko się zmienia. Być może w przyszłości pałacyk Sokół będzie służył zupełnie innym celom, niżeli go znamy dzisiaj.
7: Dla Skawiny jest charakterystyczna wieloetapowa przemiana miejsc. Niektóre miejsca w Skawinie zmieniły wygląd 3 lub 4 razy na przestrzeni ostatnich 125 lat. Miejsce, gdzie dzisiaj znajduje się hala widowiskowo-sportowa, to był, wcześniej powiedziałem, plac targowy. Pałacyk Sokół nie zmienił się w bryle ogólnej, natomiast zmieniła się tylko jego wieżyczka czy zwieńczenie baszty. Baszta w momencie, kiedy pałacyk został wybudowany, miała ostrosłupową iglicę. W czasie II wojny światowej ta iglica uległa zniszczeniu i dzisiaj nie posiadamy tej iglicy, natomiast zachował się tylko krenelarz zwieńczający wieżę, który wtedy też istniał, ale był wzbogacony o iglicę konstrukcji drewnianej.
1: Widzimy to, na co mógł pan patrzeć jako dziecko, czy na przykład te osoby, które znają ten budynek z jeszcze wcześniejszego okresu?
7: Generalnie bryła Sokoła, czy pałacyku Sokół jest taka, jaką pamiętam od czasów mojego wczesnego dzieciństwa do dnia dzisiejszego. Zmienił się tylko kolor elewacji. Kiedyś było to bardzo buro, szare ściany, często z odpadającym tynkiem. Natomiast w latach 80. przeprowadzono remont kapitalny i uzupełniono brakujące tynki, pomalowano w kolorze żółtym czy jasnożółtym. A w czasach mojego dzieciństwa to był szaro, buro, popielaty kolor. No, widać było ślady znacznego zniszczenia. Dopiero po 87 roku, kiedy przeprowadzono ten remont, pałacyk przybrał tą świetlaną formę. We wnętrzu się wiele zmieniło. Wszystko zostało odrestaurowane, wyremontowane. Nie ma tam skrzypiących podłóg, nie ma tam poobrywanych stopni prowadzących do wejścia głównego. Wymieniono stolarkę, sprawiała wrażenie mocno zaniedbanej.
1: W tym wydaniu to wszystko. Brian Bednarczyk, bardzo dziękuję.

0: SK2. Magazyn lokalny.
1: Kasia Snakowska, to jest magazyn reporterów z Krakowa. Nie zdążymy uchwalić planu ogólnego i strategii rozwoju miasta w terminie, czyli do końca sierpnia, mówi Stanisław Kracik. Według komisarza w projekcie pozostało ponad 20 problematycznych i nierozstrzygniętych w Krakowie obszarów. Opozycyjni radni podkreślali podczas środowej specsesji, że nie chcą pracować nad brakującymi fragmentami planu, a woleliby zobaczyć go w niepełnej formie, ale w całości. Rezolucja w tej sprawie nie została przegłosowana. Nie jestem prezydentem z wyboru, więc nie chcę podejmować wiążących decyzji, dodaje Stanisław Kracik.
2: Mamy jeszcze około 20 takich pytań i dylematów w tym planie. Powiedzmy sobie, mamy działkę, na której jedni chcą mieszkaniówki, drudzy chcą parku, a trzeci chcą usługówki. Rozstrzygający głos miał prezydent, tak? Ja nie czuję się upoważniony jakby mandatem społecznym, bo nie pochodzę z wyboru, żeby te decyzje podejmować samemu.
3: Łukasz Maślana, radny klubu Kraków dla Mieszkańców. Propozycja komisarza jest taka, żeby pracować nad wybranymi elementami, których brakuje w tym planie ogólnym. My natomiast żądamy dostępu do takiego dokumentu w całości, jaki jest teraz. Czyli nie chcemy przed mieszkańcami ukrywać żadnych zapisów, które w planie ogólnym i strategii się znajdują. I to jest warunek konieczny, żebyśmy rzeczywiście przystąpili do prac, bo my jako kluby opozycyjne od dawna tę gotowość zgłaszaliśmy. Natomiast był brak zgody politycznej na to, żeby na równi z radnymi Koalicji Obywatelskiej, Nowej Lewicy nad tymi dokumentami pracować. Do czego nas to doprowadziło, to widzimy. Nie mamy nadal tych wersji ostatecznych dokumentów i nie mogą się rozpocząć konsultacje społeczne. Też nieoficjalnie prezydent Kracik mówi, że wygląda na to, że w ogóle do wyborów nie będą chcieli o tym dokumencie z mieszkańcami rozmawiać. No na to naszej zgody nie ma, bo po to była ta sesja tydzień temu i po to jest również dzisiaj, żeby ten dokument został przedstawiony mieszkańcom. Tego oczekują.
4: No my niestety cierpimy z powodu lenistwa poprzednika, nie będę się już pastwił tutaj dalej. Michał Drewnicki, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, Klub Prawo i Sprawiedliwość. Natomiast jeżeli plan ogólny nie jest gotowy, do tej pory wszyscy byliśmy przekonani, że te dokumenty zasadniczo są skończone, no tylko ze względu na referendum nie są publikowane, bo pewne decyzje były niepopularne. Okazało się, że one nie są skończone, ponieważ no, poprzedni prezydent zamiast zajmować się podejmowaniem decyzji w kluczowych sprawach, w obszarach miasta związanych właśnie z planem ogólnym, ich nie podejmował. Skupił się bardziej na jakiejś kampanii referendalnej. Wobec tego moim zdaniem teraz my musimy podjąć pewne działania, ponieważ nieprzyjęcie planu ogólnego skutkuje problemami dla mieszkańców miasta, problemami dla inwestorów, problemami także być może dla Krakowa, który może być skarżony na przykład z tego tytułu, że nie uchwalił zgodnie z terminem tego ważnego projektu uchwały wymaganego ustawą. Więc ja nie wiem, co planuje pan komisarz Kracik. Liczę na to, że ten dokument zostanie w takiej formie, w jakiej jest, czyli jak pan Kracik mówił, średniej, przedstawiony szybko Komisji Planowania Przestrzennego i być może my jako radni będziemy musieli na Komisji Planowania Przestrzennego po prostu ratować sytuację, którą zaniedbał poprzednik. No, dla mnie to jest jakaś taka sytuacja dziwna, wymykająca się stereotypom i utartym schematom, ponieważ zgodnie z ustawą to prezydent jest zobowiązany do przygotowania planu i miał go przygotować tak, by zdążyć uchwalić go w sierpniu. No, widać to nie nastąpi.
5: Plan ogólny ma zostać uchwalony teoretycznie w całości już tak oficjalnie do końca sierpnia. Stanisław Kracik powiedział dziś dziennikarzom, że najpewniej nie zdążymy i dopiero to będzie opiniował już nowy prezydent. Co to oznacza też dla miasta?
3: Standardowo plan miejscowy, każdy jeden w Krakowie, procedura trwa minimum rok, a niektóre plany uchwalane są nawet kilka lat. W związku z tym nie ma najmniejszych szans, żeby najważniejszy dokument, czy który stoi ponad planami miejscowymi, żeby go uchwalić w tempie powiedzmy nawet pół roku. Więc jeśli go nie pokażą nawet do sierpnia, to w tym roku nie ma szans w ogóle przyjąć tego dokumentu. A on decydować będzie o tym, czy w ogóle będą tworzone nowe plany miejscowe, czy będziemy mogli poprawiać te plany, które już istnieją i czy będą mogły być składane wnioski pod zintegrowane plany inwestycyjne, gdzie deweloperzy dzielą się swoim zyskiem z miastem, tak żeby mogli ewentualnie bardziej dopasować zabudowę na tych obszarach, więc nie będzie zysku dla miasta od deweloperów, a dodatkowo jeszcze nie będzie można poprawiać nawet tych planów, które gdzieś no, budzą wątpliwości, chociażby niedawno kwestia kamienicy przy Józefa, mamy na Azorach ostatnio również taki plan miejscowy, który trzeba poprawić, więc co chwilę mieszkańcy przychodzą z nowymi tematami, z nowymi działkami, które trzeba objąć jakimś planem miejscowym, a jeśli nie ma planu ogólnego, to nikt nie rozpocznie tej procedury.
2: Sądzę, że to dzisiaj powiedzmy może być koniec czerwca, pierwsza dekada lipca. Ten dokument, zarówno plany, jak i strategia, powinny być na tyle przygotowane, żebyśmy je mogli wysłać do jednostek opiniujących plan i równocześnie zgodnie z wymogiem ustawowym opublikujemy go na BIP-ie. To nie jest konsultacja, tylko to jest taka publikacja, w której można się zapoznać z tym planem, jaki został przesłany do jednostek do uzgodnień.
4: My jako radni możemy na tym etapie być jedynie jakby ciałem doradczym, konsultacyjnym, ewentualnie składającym swoje takie nieoficjalne uwagi. Później dokument idzie do uzgodnień z instytucjami różnymi. To jest konserwator zabytków, to jest Urząd Marszałkowski, to są wszystkie inne jednostki bezpieczeństwa i tak dalej. Następnie dokument idzie do konsultacji społecznych, a finalnie dopiero na samym końcu powinien trafić do nas. Natomiast ze względu na tą nadzwyczajną sytuację, by ten ostatni element jak najbardziej skrócić, czyli to, jak już dokument trafia do Rady, żebyśmy my nie musieli potem składać poprawek i poprawiać go, no właśnie jest taka propozycja, byśmy już teraz na dzisiaj, na etapie tego niedokończonego dokumentu swoje uwagi wnieśli, bo to może przyspieszyć o kilka tygodni co najmniej procedowanie tego dokumentu, więc sądzę, że czeka nas praca w wakacje, ja jestem na to gotów.
1: Plan ogólny to jeden z najważniejszych dokumentów planistycznych miasta. Ma zastąpić obecne studium zagospodarowania przestrzennego. To właśnie w nim znajdują się informacje m.in. o przeznaczeniu danej działki oraz dopuszczalnej zabudowie. W początkowym etapie prac mieszkańcy złożyli do planu ponad 20 tysięcy uwag. Nie wiadomo, ile z nich zostało uwzględnionych przez urzędników. Na temat śledzi nasza reporterka Ula Bieniania-Syczyńska. Będzie bezpieczniej i szybciej. Węzeł na Zakopiance w Jaworniku w końcu z pozwoleniem na budowę. To długo wyczekiwana inwestycja. Połączy bezkolizyjnie Zakopiankę z drogą wojewódzką numer 955 prowadzącą do Sułkowic. Kluczowym elementem nowego węzła będzie wiadukt nad Zakopianką oraz ronda. Mieszkańcy czekają na te zmiany od lat.
6: Maciej Ostrowski, dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, oddział Kraków. Ta inwestycja jest ważna dla mieszkańców Jawornika przede wszystkim, ale dla mieszkańców Sułkowic podróżujących na Kalwarię, pracujących w całej strefie przemysłowej, to ponad 1000 osób. To jest węzeł, który posiada dwa lewoskręty bardzo niebezpieczne na Zakopiance, gdzie nawet bardzo często dochodzi do wypadków. I przede wszystkim strefa przemysłowa, wjazd kilkaset metrów dalej, gdzie codziennie wjeżdżają tiry i prawie 1000 osób do pracy. Ten węzeł będzie miał 71 metrów wiadukt nad Zakopianką, z jednej strony rondo, z drugiej strony rondo, to, które weźmie drogę wojewódzką strony Sułkowic, pięciowlotowe rondo i od strefy przemysłowej też pięciowlotowe rondo. Będzie zbierało wszystkie drogi, które są gminne, strefę przemysłową. Co ciekawe, nie będzie skomplikowanych zamki na Zakopiance, bo budowy będą szły poza Zakopianką. Jedynie jak będzie deskowanie wiaduktu, no to będziemy wtedy przepuszczać ruch w lewo czy w prawo, ale będziemy starali się uciągnąć cały czas ruch dwupasmowy w obu kierunkach cały czas.
7: Jest ZRID, jest już przetarg.
6: Dzięki temu, że mamy ZRID, dzisiaj zostaje ogłoszony przetarg na budowę węzła w Jaworniku. Czas realizacji 19 miesięcy od podpisania umowy na wykonawstwo plus 3 miesiące okresu zimowego.
8: Krzysztof Jan Klęczar, wojewoda małopolski. To poprawa bezpieczeństwa kierowców, to poprawa bezpieczeństwa pieszych, którzy w tamtym rejonie się będą poruszali. To też upłynnienie ruchu. Zdecydowanie łatwiej będzie przedostać się mieszkańcom z jednej strony Zakopianki na drugą stronę. To jest niezwykle korzystne i potrzebne rozwiązanie. Ja jako wojewoda głównie odpowiadam za kwestię bezpieczeństwa, dlatego dla mnie każdy element dotyczący bezpieczeństwa jest niezwykle istotny. To bezpieczeństwo komunikacyjne. Likwidujemy podwójny lewoskręt, który na drodze o takim obłożeniu, jakim jest Zakopianka, musi generować nie tylko spowolnienie ruchu, nie tylko trudności, ale też szereg zagrożeń.
9: Józef Tomal, starosta myśliński. Ten pas zjazdowy, choć długi, jest niewystarczający. Stoi w kolejce kilkadziesiąt samochodów, blokując lewy pas do wyprzedzenia na Zakopiance, co powoduje, że nagle kierowca, który, można powiedzieć, wyłania się z doliny, bo tam jest takie obniżenie i jedzie, można powiedzieć, na to wzniesienie, nie widzi, że lewy pas jest zajęty. Wielokrotnie nam dochodziło do stłuczek. Jawornik to moja rodzinna miejscowość, a sam Jawornik to najbardziej ludna miejscowość w gminie Myślenice, prawie 4000 już mieszkańców. Uciążliwość, ponieważ leży po jednej i po drugiej stronie Zakopianki, codziennej komunikacji. Czekaliśmy na to naprawdę ponad dekadę, kiedy zrodziły się pomysły na budowę węzła. Nam chodziło o to, żeby można było bezpiecznie, codziennie, czy do pracy, czy do szkoły, czy do stolicy, można powiedzieć, gminy Myślenic przejeżdżać. Ale także wiemy, że ten problem był problemem także wszystkich turystów, a to także problem gminy Sułkowice. Zmieni się niesamowicie dużo. Patrząc przez pryzmat dzisiaj rozstrzygnięć i rozwiązań, które już weszły, czyli przebudowę skrzyżowania w Szyszkowicach za chwilę, przed samymi Myślenicami na Tarnówce, na granicy Myślenice z Jawornikami. Jawornik jest kluczowy. Powinien być pierwszy, to wiemy, no ale dobrze, że zaczynamy.
1: Nowym węzłem kierowcy pojadą w 2028 roku, rozmawiała Karolina Suder. pierwsza pomoc, zajęcia na strzelnicy, nauka sygnałów alarmowych i wykłady o roli mediów podczas zagrożenia. Za nami konferencja dla małopolskich dziennikarzy pod hasłem Informacja, kryzys, bezpieczeństwo. Z mikrofonem Radia SK była tam nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska.
5: Trwają takie szkolenia dla dziennikarzy, ale myślę, że to są szkolenia, które przydadzą się każdemu, niezależnie od naszego zawodu, od naszego wykształcenia. Mówiliśmy dzisiaj o bezpieczeństwie, o sygnałach alarmowania, o tym, jak się zachować w sytuacjach zagrożenia. Zacznijmy może od tych sygnałów. Jakie mamy obowiązujące sygnały w Polsce?
10: Tak, to jedyna konferencja i pierwsza w kraju, gdzie skupiliśmy wielu dziennikarzy w jednym miejscu i rozmawiamy o zagrożeniach i o ochronie ludności, obronie cywilnej, a przede wszystkim temat wykrywania, powiadamiania i ostrzegania. Kapitan Hubert Ciepły, rzecznik prasowy małopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Dzisiaj bardzo ważnym aspektem jest to, że kładziemy nacisk na edukację społeczeństwa i dzięki Wam możemy dotrzeć do mieszkańców Małopolski, ale też Polski. Pamiętajmy, że ogłoszenie alarmu jest to 3-minutowy dźwięk modulowany, czyli on wzrasta i opada w okresie tych 180 sekund. I ważna informacja, usłyszymy go, jak on wzrasta i opada około 15 razy. Natomiast odwołanie alarmu jest to dźwięk ciągły, który też trwa 3 minuty. Trzeci dźwięk, który chciałbym, żeby też wybrzmiał, jest to dźwięk, który my jako Państwowa Straż Pożarna wzywamy druhów ochotników do akcji. Ten dźwięk też również trwa 3 minuty, ale słyszymy go tylko i wyłącznie 3 razy. Więc jedyna różnica między ogłoszeniem alarmu dla ludności, a dla druhów ochotników, to jest taka, że dla ludności słyszymy dźwięk 15 razy, który moduje, wzrasta i opada, a dla strażaków ochotników 3 razy. Mamy w Małopolsce 300 lokalizacji, gdzie te syreny są, gdzie przez te syreny możemy zapuścić taki dźwięk i przez te syreny, przez 300 lokalizacji możemy też powiedzieć zapowiedź słowną. Natomiast bardzo wielkim sukcesem jest to, że w prawie 1400 jednostek ochotniczych straży pożarnych w Małopolsce ma syreny zamontowane na tych remizach jednostkach i już ponad 80% tych syren w Małopolsce ma przystosowane dźwięki zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem. Czyli w prawie tysiącach lokalizacji możemy już poinformować społeczeństwo w Małopolsce o zagrożeniu, ale warto znać te dźwięki na pamięć.
5: Czyli w sytuacji zagrożenia najpierw mamy dźwięk, najpierw słyszymy syrenę, co później?
10: Najpierw mamy dźwięk, następnie powinna być zapowiedź słowna. Należy też sprawdzać telefony komórkowe i mieć wgraną aplikację Regionalny System Ostrzegania. Należy sprawdzać alerty RCB. Jeżeli jesteśmy w domu, naszym obowiązkiem jest w nim pozostać, włączyć odbiorniki radiowe, telewizyjne, przynajmniej na kilka minut, sprawdzić, dlaczego właśnie te syreny poszły do góry, dlaczego mamy ogłoszenie alarmu i zachować spokój. Pamiętajmy o tym, żeby sprawdzić sobie też wyłączniki prądu, gazu, wody, gdzie takie rzeczy mamy, żeby w przeciągu kilku minut móc zadziałać prawidłowo, stanąć między ścianami nośnymi, to jest też bardzo ważne, i wiedzieć, gdzie są te ściany nośne w swoich mieszkaniach, domach. Jeżeli mieszkamy w budynku wielorodzinnym, możemy zejść do garażu na poziom minusowy, czy też jeżeli mamy piwnicę w domach, to też z takich lokalizacji trzeba korzystać. To jest wskazane.
5: A co w przypadku, kiedy nie ma nas w domu, kiedy jesteśmy w jakimś innym miejscu, gdzieś na mieście bądź w samochodzie?
10: Jeżeli jesteśmy w samochodzie, to takim najważniejszą rzeczą, którą chcę powiedzieć, to należy samochód natychmiast zatrzymać, wyłączyć silnik, wyłączyć światła, wyjść z tego samochodu, znaleźć pobliskie bezpieczne miejsce, może to być rów, może to być jakieś zagłębienie i po prostu przeczekać ten alarm. Nie należy kontynuować jazdy, to jest zabronione po prostu, więc trzeba przeczekać ten alarm i czekać, aż będzie drugi sygnał o zakończeniu alarmu, czyli ten dźwięk ciągły, 3-minutowy.
5: Miał Pan w swoim tytule wystąpienia takie pytanie, jak informować, żeby nie wywoływać paniki w świecie, kiedy to każdy z nas może nagrać filmik z jakiegoś zdarzenia. Jak w ogóle weryfikować te informacje, jak odróżniać tę prawdę od fałszu?
11: Rzeczywiście od kilku latach, naprawdę rzecz biorąc, sztuczna inteligencja, tak? Czyli to, co się rozwinęło w taki sposób, z jednej strony pomaga bardzo mocno, ale z drugiej strony może powodować różnego rodzaju zagrożenia. Podpułkownik Mariusz Łapeta, rzecznik prasowy komponentów wojsk specjalnych. Nie tylko tutaj kryminalne, ale również zagrożenia o charakterze terrorystycznym. Pamiętajmy, że możemy włożyć w usta prominentnego polityka słowa, których w ogóle nigdy nie powiedział, tak naprawdę, rzecz biorąc, ta sztuczna inteligencja cały czas ewoluuje. Trzeba rzeczywiście nie stosować się do tego, aby korzystać z różnego rodzaju źródeł informacji, tych, które są rządowe, krajowe. Nie polegać właśnie na takich informacjach, które do końca nam się gdzieś tam wydają delikatnie podejrzane. Nie prowokować takich, czyli nie przesyłać dalej takich informacji, bo taki jest też zamierzony cel tej drugiej strony tutaj, aby właśnie te informacje były noszone i zrobienie z nas tak zwanych pożytecznych idiotów w ten sposób, żeby no, jak największy krąg ludzi tą informacją objąć.
5: Czy my powinniśmy mieć jakieś rzeczy potrzebne w swoich domach, żeby też do takiego ewentualnego zagrożenia się przygotować?
10: Trzeba pomyśleć, co byśmy dzisiaj wzięli, gdyby powstał pożar, gdyby doszło do pilnej ewakuacji ze swojego domu i czy jesteśmy na to przygotowani. Mówimy tutaj, edukujemy cały czas o plecakach ewakuacyjnych. I to jest bardzo potrzebne, żeby w każdym domu, każdy mieszkaniec, każdy gospodarz miał taki plecak ewakuacyjny, co tam się powinno znajdować. Przede wszystkim radio, przede wszystkim te baterie do radia, latarka, ładowarki, powerbanki. Mogą być też apteczka pierwszej pomocy, może być spakowana. Są różne rodzaju rzeczy, które są nam niezbędne, żeby pilnie wyjść, ewakuować się, chociażby dokumenty, czy też akty notarialne. To jest bardzo ważne, bo czasami ewakuacja trwa kilka minut, jeżeli dochodzi do pożaru poniżej naszego miejsca zamieszkania. Mówimy tutaj o budynkach wielorodzinnych, więc to jest natychmiastowa ewakuacja. Więc żeby być na to przygotowanym już dzisiaj, możemy sobie taki plecak ewakuacyjny zrobić, zastanowić się, co ja potrzebuję w tym plecaku mieć i go po prostu skompletować. Koszt niewielki, a jesteśmy pewni i przygotowani i wiemy, gdzie taki plecak mamy, jeżeli dojdzie do pilnej ewakuacji.
1: O tym, jak przygotować się do ewentualnego kryzysu i o rekomendowanych przez służby zachowaniach przeczytacie też w rządowym poradniku bezpieczeństwa. Można go bezpłatnie pobrać w sieci. Pierwszym tramwajem na Azory mamy pojechać za 3 lata. Linia połączy to słabo skomunikowane osiedle z Krowodrzą Górką. Jest już decyzja środowiskowa dla tej budowy. Tramwaj pojedzie przez okolice ulic Opolskiej, Wajsa i Jaremy. Mają powstać także nowe chodniki, ścieżki rowerowe oraz parking Park and Ride.
12: Daria Stanisiewska, Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, bo tak właśnie ona się nazywa, to bardzo ważny kolejny etap formalny w przygotowaniu inwestycji tramwaju na Azory. Dokument ten otwiera nam drogę do dalszych działań administracyjnych, w tym do uzyskania niezbędnej dokumentacji do uzupełnienia wniosku o wydanie decyzji z RIT. Równolegle prowadzimy prace związane z aktualizacją dokumentacji aplikacyjnej do wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych. Zgodnie z ustaleniami mamy czas na złożenie zaktualizowanych dokumentów do 8 czerwca. Jednocześnie przygotowujemy także materiały niezbędne do ogłoszenia przetargu na realizację robót budowlanych. Naszym celem jest ogłoszenie tego postępowania jeszcze w tym roku, tak aby zgodnie z harmonogramem możliwe było rozpoczęcie prac budowlanych w 2027 roku.
5: Co zakłada w ogóle ta inwestycja, bo wiemy, że to nie tylko samo torowisko.
12: Tak, nowa trasa tramwajowa połączy istniejącą pętlę Krowodrza Górka z nową pętlą tramwajową Azory. Linia będzie miała charakter dwutorowy i zostanie poprowadzona w rejonie ulic Opolskiej oraz Wajsa. Pętla końcowa powstanie w pobliżu skrzyżowania ulic Wajsa i Jaremy. W ramach inwestycji przebudowana zostanie również układ drogowy. Prace obejmą m.in. przebudowę ulicy Opolskiej i sąsiednie skrzyżowania. Projekt zakłada również rozbudowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów. Powstaną nowe chodniki, ścieżki rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe oraz zatoki autobusowe. Łączna długość nowego układu torowego wyniesie około 4,6 km, natomiast przebudowanych i budowanych dróg około 3,4 km. Inwestycja obejmie również przebudowę sieci infrastruktury technicznej. Jednym z elementów projektu będzie także budowa parkingu Park and Ride w rejonie ulicy Opolskiej. Obiekt ma mieć 3 poziomy użytkowe i pomieścić ponad 200 samochodów.
13: Ważna decyzja. Jacek Masakowski, Platforma Komunikacyjna Krakowa. Rzeczywiście daje nadzieję, że ten tramwaj do Azorów przyspieszy. No, dla Azorów jest to bardzo ważna inwestycja, na którą zresztą to osiedle czeka od około 40 lat, więc tutaj co starsi mieszkańcy osiedla mogą pamiętać, że były takie deklaracje jeszcze w zeszłym wieku. No obecnie osiedle to jest dość trudnej sytuacji transportowej. Mimo, że leży stosunkowo blisko centrum, to niestety dojazd do niego jest mocno zakorkowany w godzinach szczytu. No, pasażerzy mają do wyboru autobusy, które utykają w korkach, które są przeładowane. No tutaj przede wszystkim słynna linia 130, która stoi na Wrocławskiej tak bardzo, że nieraz po prostu szybciej wysiąść z autobusu i przejść pieszo. O ile w ogóle pasażerom uda się wcześniej wsiąść do tego autobusu, bo tam też jest znane są problemy z olbrzymim tłokiem. Alternatywą jest dowożenie dojazd z przesiadką do Krowodrzy Górki, ale te lokalne autobusy też stoją po drodze w korkach. Jest trochę lepiej, ale wciąż daleko od ideału. No i ogólnie, no właśnie ta sytuacja tak wygląda, że mimo, że jest blisko do wielu punktów, to niestety trzeba swoje odstać w korkach. I ten tramwaj daje nadzieję na przyspieszenie tego przejazdu, na zapewnienie płynnego dojazdu do centrum, punktualnego, no dużo lepszego tutaj niż obecne połączenia autobusowe. Zatem dla Azorów to bardzo ważna inwestycja, na którą mieszkańcy czekają od wielu lat.
12: To jest jeden z ważniejszych projektów komunikacyjnych planowanych w północno-zachodniej części miasta. Inwestycja ma poprawić dostępność komunikacyjną osiedla Ozory oraz usprawnić połączenia tramwajowe w tej części Krakowa.
5: Teraz decyzja środowiskowa. Co potem, kiedy możemy się spodziewać, że taką linią się przejedziemy? Czy już mamy jakieś szacunki na ten temat?
12: Taki szacowany czas realizacji tej linii tramwajowej to jest 24 miesiące, czyli zakładamy, że w 2029 roku taka linia mogłaby powstać.
13: Warto zaznaczyć, że docelowo byłaby też druga część, czyli w pierwszym etapie miasto ma wybudować tutaj torowisko od Krowodrzy Górki do Azorów, a w drugim etapie jeszcze pociągnąć tą linię dalej w stronę tutaj ulicy Jasnogórskiej, co też zapewniłoby jeszcze świetne spięcie tych północnych tutaj rejonów, no i dałoby dostęp do tramwaju kolejnym pasażerom. No i oczywiście jest co najmniej kilka inwestycji tramwajowych w Krakowie, które są ważne. Azory w pierwszej kolejności, więc trzeba jednocześnie już przyspieszać pracę nad kolejnymi inwestycjami tramwajowymi, no choćby właśnie Słocień, choćby Kliny, choćby też tramwaj wzdłuż ulicy Nowochódzkiej, czy do przystanku kolejowego za osiedlem Piastów.
1: Przetarg na budowę tramwaju na Azory ma być ogłoszony jeszcze w tym roku, a

0: na których pieszy nie ma możliwości przejścia całej ulicy za jednym razem, ponieważ musi czekać minutę albo prawie dwie minuty na to, żeby zmieniło się światło. A w tym czasie jest uwięziony między pasami, musi oddychać spalinami, musi marnować czas, może nie zdążyć na autobus albo na tramwaj właśnie przez to. Zawsze ktoś będzie stratny. Aktualnie stratny jest pieszy i transport zbiorowy. Jeżeli wydłużymy światła dla pieszych, no to wiadomo, że trochę dłużej będą musiały stać samochody. Przykładem jest śluza rowerowa na ulicy Mazowieckiej przy skrzyżowaniu z alejami, gdzie po prostu naturalnie rowerzyści ustawiają się przed samochodami, żeby móc wcześniej ruszyć. Obecnie ona jakby nie istnieje, jest tylko w umysłach rowerzystów, którzy naturalnie to robią. Wystarczyłoby tak naprawdę taką śluzę tam wyznaczyć, namalować i problem jest rozwiązany od miejsca.
1: I też pokazywaliście na prezentacji takie przedepty.
0: Przedept to jest jakby ergonomia społeczeństwa. Jeżeli jesteśmy na przystanku i projektant wyznaczył przejście, które powoduje, że wydłuża się dojście do tego przystanku 30 sekund albo minutę, a akurat jest w pobliżu jakiś grunt, który można przejść po niewyznaczonym terenie, no to taki przedept się pojawia. Jest to po prostu skrócenie drogi do jakiegoś ważnego punktu komunikacyjnego. Taki przykład na przykład to Górka Narodowa. Trzeba się zwrócić do miasta, w jaki sposób można taki problem rozwiązać i taki przedept zalegalizować. Oczywiście, jeżeli to jest po prywatnym gruncie i takiej możliwości nie ma, to wiadomo, że będzie to problematyczne. Natomiast myślę, że w wielu przypadkach jest to do rozwiązania jak najbardziej.
1: Jak ta strona internetowa będzie działała?
0: To jest bardzo prosta strona, dobrajazda.krk.pl. Działa równie dobrze na komórce, jak i oczywiście przeglądacz na komputerze. I wystarczy wejść, zaznaczyć, z jakiej strony mamy problem. Czy jesteśmy pieszym, czy jesteśmy rowerzystą, czy poruszamy się transportem zbiorowym. Należy wpisać adres lub zaznaczyć go na mapie, gdzie jakiś problem, który chcemy rozwiązać, występuje. Możemy też dołączyć zdjęcie, krótko go opisać i wysłać do nas. Należy podać adres e-mail, żebyśmy byli w stanie sprawdzić i ewentualnie jakiś tam jest problem do wyjaśnienia, to opisać. Strona będzie cały czas dostępna i cały czas te pomysły na rozwiązanie problemów będą do nas spływały, mamy nadzieję. Będziemy przypominali o tej aplikacji. Będziemy na bieżąco też kręcili filmiki z tych problemów, które będą się tam pojawiały, więc mam nadzieję, że to będzie działanie ciągłe, które będzie cały czas usprawniało w jakiś sposób nasze miasto.
1: A macie jakieś porozumienie z miastem w tej sprawie? No bo jednak adresatami tych wszystkich zgłoszeń też niejako będą władze miasta, urzędnicy, którzy będą, miejmy nadzieję, pracować nad tymi zmianami. Czy tutaj już był jakiś kontakt, że jest taka inicjatywa i że chcielibyście, aby pewne zmiany zostały wprowadzone?
0: Mamy nadzieję, że przedstawiając łatwo rozwiązywalne problemy, ta nić porozumienia z miastem nawiąże się, kiedy je przedstawimy i pokażemy, że o proszę bardzo, tu jest problem, który można rozwiązać w ciągu jednego dnia i możemy takich pomysłów i problemów na rozwiązanie znaleźć znacznie więcej i Państwu pokazywać.
2: Sygnały mogą przesyłać zarówno krakowianie, jak i mieszkańcy 14 okolicznych gmin, m.in. Skawiny, Wieliczki, Zabierzowa, Zielonek, Mogilan, Michałowic i Niepołomic. A z Filipem Jermakowskim rozmawiała nasza reporterka Ula Bieniania-Syczyńska. Wieczysta o krok od ekstraklasy. Żółto-czarni pokonali w półfinale baraży na Synerais Arenie Polonie Warszawa 3-2. Nie brakowało emocji, a pikanterii spotkaniu dodała czerwona kartka. O szczegółach Brian Bednarczyk.
3: Kibice mogli być zadowoleni po spędzeniu wieczoru na stadionie przy Rejmonta. Obie drużyny wymierzały sobie cios za ciosem. Wieczysta miała utrudnione zadanie, bo od końcówki pierwszej połowy grała w dziesiątkę po tym, jak sędzia wyrzucił z boiska Aleksandra Dżermanowicza. Możemy być dumni z naszej postawy, podkreślał kapitan Wieczystej Michał Pazdan.
4: To są takie mecze, to nie są mecze, trzeba wygrać, to nie, no, tak naprawdę grałem trochę, zapamiętam rok temu też, nie były to łatwe mecze i ciężkie spotkanie, no w skrócie, no ciężkie spotkanie, bo gdzieś fajnie weszliśmy, wygrywaliśmy 1-0, zaraz dostaliśmy bramkę na 1, później znowu piękna akcja, bramka na 2-1 i wydawało się, że gdzieś tam im dalej w las, tym będzie lepiej dla nas, natomiast czerwona kartka. No i w drugiej połowie musieliśmy zmienić taktykę, a szkoda, bo wyglądaliśmy znowu w drugiej połowie dobrze w obronie. Jedna sytuacja i od razu bramka, tak naprawdę. Pierwszy celny strzał i od razu bramka, ale poszliśmy gdzieś tam, mieliśmy te, liczyliśmy na ten rożny czy kontrę i udało się Stefanowi fajnie strzelić ładną bramkę, no i dotrwaliśmy z tym 3-2, także uważam, że fajnie się nasze mecze ogląda z zewnątrz, no ogólnie my tak gramy, że dla kibiców po prostu fajnie, ładnie. To jest nasz styl, no my nie będziemy zmieniać po prostu się, bo tak robimy punkty i co, no i trzeba szybko się zregenerować, bo w niedzielę finał. Ja pamiętam rok temu też po pierwszym meczu po prostu czuliśmy się dobrze i wygraliśmy pewnie wtedy finał z Chojniczanką. Tak samo teraz po tym pierwszym meczu, po tej wygranej w dziesiątkę na pewno będziemy przede wszystkim mentalnie w dobrej dyspozycji.
3: Polonia Warszawa ostatni raz grała w Ekstraklasie 13 lat temu. Porażka z Wieczystą zaprzepaściła szansę na powrót do najwyższej klasy rozgrywkowej. Zasługujemy na grę w elicie, podkreślał zawodnik Polonii Jakub Budnicki.
5: Nie chciała ta piłka do bramki wpaść niestety. Mieliśmy swoje okazje, nie wykorzystaliśmy ich. Bardzo szkoda tego meczu. No, wiemy, jaka była cena tego wszystkiego.

0: No, ciężko na to pracowaliśmy, żeby tu być. No i niestety nas się kończy to. Nie gramy w niedzielę meczu, no i wyciągnąć wnioski, no i mam nadzieję, że zaraz nie będziemy musieli brać w tym udziału, tylko bezpośrednio awansujemy.
1: Mecz z dużym ładunkiem emocjonalnym, 5 bramek, no i umówmy się, bardzo ładne te bramki. Czy z waszej strony, czy twoim okiem po prostu można być dumny z tego, co pokazaliście? Bo nawet jeżeli przegrywacie ostatecznie mecz, to nie było tak, że Wieczysta was absolutnie przez cały mecz zdominowała, tylko wy też mieliście swoje sytuacje, które wykorzystaliście, no ale suma sumarum gdzieś na końcu właśnie te kluczowe strzały w ostatniej części gry były tymi, które zaważyły o wyniku meczu.
0: No, straciliśmy dwie bramki bardzo podobne z fazy przejściowej. Powinniśmy lepiej zabezpieczać, oglądać się za przeciwnikiem z tyłu. Błędy indywidualne, ale też drużynowe. Tracimy bramkę jako cała drużyna, więc wszyscy bierzemy to na siebie po prostu, że mogliśmy każdy zrobić coś dużo lepiej. I to najbardziej boli, że trzecia bramka padła w przewadze jednego zawodnika, też z wrzutki w sytuacji, gdzie nie powinna ta bramka paść, no niestety. No.
1: Ciężko też się gra, jeżeli przez całą drugą połowę musicie grać w 10. Zupełnie inaczej by to wyglądało pewnie, gdybyście stracili zawodnika na przykład na 15 minut przed końcem, więc też stawianie autobusu przez całą drugą połowę chyba no, nie miało najmniejszego sensu.
2: Kwestia najważniejsza była, żeby się troszkę utrzymać przy piłce wyżej, bo wiadomo, że grając w 10, no po prostu no, nie ma zbytnio miejsca do grania od tyłu tutaj od bramkarzy, więc kwestia, żeby się utrzymać wyżej i później pograć z jednej na drugą stronę, żeby nie ta piłka non-stop nie wracała, bo pamiętam nieraz się grało w 10, jak się kompletnie oddało pole przeciwnikowi, to są sytuacje. I tutaj czy Stefan się utrzymywał, czy gdzieś chłopaki w środku pola parę razy fajnie pograli, mieliśmy z tego wolne, jakieś różne, więc były te sytuacje, może nie jakieś klarowne, ale stwarzaliśmy, pomimo nawet tego, że graliśmy w 10. Dla mnie to najważniejszy moment to był, że przy 2-2 w 10 strzelamy bramkę na 3-2, no to wiesz, no to w takich momentach to świadczy o silnej drużynie, no bo to jest ważne.
1: Wieczysta w finale baraży zmierzy się z Chrobrym Głogów, który pokonał w pierwszym półfinale ŁKS Łódź po serii rzutów karnych.
3: Finał baraży również odbędzie się na Sunrise Arenie już w tę niedzielę o godzinie 20:45. Po tym spotkaniu dowiemy się, czy Wieczysta Kraków przyszłoroczny piłkarski sezon spędzi w PKO Ekstraklasie, dołączając do Wisły i Krakowi. I to był już ostatni temat w tym programie. Kasia Snakowska, dziękuję.

9 rano można się rozciągnąć, z kubkiem kawy wyjść na taras lub balkon, włączyć troszkę głośniej radio SK2. Niech sąsiedzi wiedzą, że się powodzi. Cześć, dzień dobry, Dawid Wajda, witam i zapraszam.

trofea od pana Dawida Podsiadło na antenie Radia SK2. Grupa Tilaw już szykuje się do grania. A w sprawie trofeów to mam życzenia dla was z samego rana. Już myślę troszeczkę o tym, co będzie działo się później. Życzę wam, żeby dzisiaj rzeczywiście zdobyć złoty rosół na obiad. Tak na przykład.

Czasy się pozmieniały, bardziej obchodzimy urodziny niż imieniny, ale zawsze warto wiedzieć, komu ciepłe słowo powiedzieć, że tak człowiek nie czuje, jak rymuje. Kamila, Aniela, Petronella, Felix, Marietta, Noe, Witalis i Sylwiusz obchodzą dzisiaj 31 maja urodziny. Imieniny. Widzicie, jak człowiek myśli o tych urodzinach? Imieniny. Wszystkiego dobrego dla wszystkich solenizantów.

0: Może ktoś z was ma ogródek do przekopania. Słyszycie, jak tutaj ostro pracuje perkusista Dali Zawiałow. Może, jakby tak jakiś kontakt do takiego perkusisty znaleźć, to taki ogródek byłby przekopany raz i dwa. Albo jak będziemy to w rytmie takich dobrych polskich utworów robić, to też szybko to się wszystko zrobi. Dobra polska muzyka z naszych głośników płynie w tej godzinie, jeszcze Ania Wyszkoni. Pojawi się także Mezo z Liberem. Bądźcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
2: SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Chyba zamieszkam w kartonie. A ty? Znalazłaś coś?
5: Nie coś, swoją przestrzeń. W Student Space mam pokój z własną łazienką i kuchnią, a na dole siłkę.
4: Ty to w Czepku urodzona.
5: Nie w Czepku, tylko w Tarnowie, tak jak ty. Rezerwuj pokój i będziemy sąsiadkami.
6: Student Space to nowoczesne prywatne akademiki w Krakowie i Warszawie. Rezerwuj bez ryzyka. Możesz zrezygnować do 31 lipca, a my zwrócimy ci depozyt. Sprawdź na studentspace.pl.
7: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Lody Rożek Algida Originals. Wybrane rodzaje. Cena złoty 99 za sztukę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 3,99. Pomidor malinowy. Cena 5,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 1 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
8: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Autospektrum Kraków, Powstańców Śląskich 24, Krespinów, Buki 7, autospektrum.pl.
10: Drogie dzieci, witamy na pokładzie. Prosimy o zajęcie miejsc, zapięcie pasów i lecimy!
11: Letnie półkolonie w Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport dla fanów latania i podróży, lotniskowy patrol i na szlaku. 9 turnusów, 4 posiłki dziennie i mnóstwo porywających atrakcji. Koszt 950 zł. Dla rodzeństwa 10% zniżki. Zapisy na krakowairport.pl/kampy.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
2: I po reklamie.

0: Nie wiem, czy dacie wiarę, ale ten utwór Mezo i Libera ma już 23 lata. W 2003 roku został wydany i myślę tak, że wielu z nas już albo jeszcze chodziło wtedy do szkoły. I zobaczcie, tyle lat minęło, a kredyt na mieszkanie dalej niespłacony.
1: Reklama.
2: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: No, to jedziemy.
5: Tato, czy dziś ja prowadzę?
4: Jasne, w końcu to twój dzień.
5: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUVy Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
7: Zabytkowe krakowskie świątynie ponownie wypełnią się potężnym brzmieniem. Rusza 34. edycja Międzynarodowego Festiwalu Letnie Koncerty Organowe. Aż do końca czerwca w całym mieście zaplanowano 11 wyjątkowych koncertów. Artyści z Polski, Stanów Zjednoczonych, Niemiec czy Estonii zagrają na historycznych instrumentach, m.in. w Bazylice Dominikanów, na Skałce oraz w Opactwie Benedyktynów w Tyńcu. Jeżeli ktoś lubi taką muzykę i potężne brzmienia, to nie może przegapić letnich koncertów organowych.
0: No i dziesiąta. Dziesiąta to już nie przelewki. O dziesiątej trzeba coś zmienić. Na przykład z prawej na lewą, z lewej na prawą. Jeśli ktoś ma dwie nogi założone na siebie, bo nic nie robi. To jest ten czas, że nic nie robimy. Zazdrościmy oczywiście tym, którzy odpoczywają sobie, rzecz jasna, w rytmach najlepszych polskich hitów. Do tego małą cegiełkę taką dokładamy. Dawid Wajda, cześć ponownie.

Najnowsza persona na polskim rynku muzycznym to Marisa i jej utwór Odkochaj. No właśnie, zakochać się prosto, a odkochać to już nie tak łatwo. Proces odkochiwania się trwa od kilku miesięcy do nawet kilku lat. Większość psychologów jednak szacuje, że podstawowy czas na wygaszanie głębokich emocji to minimum 3 do 6 miesięcy. Każdy z nas pewnie to przeżywał w wcześniejszym albo późniejszym czasie swojego życia. Życzymy, żeby oczywiście to trwało jak najkrócej, jeśli już nie ma zupełnych szans na żaden powrót. Ale zawsze można zakochać się na nowo. To pamiętajcie, z każdego minusa da się zrobić plus. Szymon Wydra i Carpe Diem już teraz. Teraz to wiem.

za 27 dni. Niektórzy będą mogli powiedzieć nareszcie, bo wtedy rozpoczyna się pierwszy koncert tegorocznego cyklu męskiego grania. To hymn oczywiście tegoroczny w Radiu SK2, a 4 dni temu pierwszy raz w historii zaprezentowano drugi singiel promujący tę trasę koncertową. Coś myślę, że jeszcze u nas na antenie podwójne męskie granie się pojawi. Teraz Sylwia Grzeszczak. Co

0: No, dzisiaj trochę chmurek nad naszym pięknym krajem może być i gdzie niegdzie może popadać. Bardziej w tej wschodniej części kraju, w Olsztynie, Białymstoku, w Warszawie, w Rzeszowie można spodziewać się opadów, ale miejmy nadzieję, że nie będzie to ciągle. Pada i tylko ciągle pada, pojawia się na antenie radia SK2. Miejmy nadzieję, że nigdzie indziej tego na chmurach nie zobaczymy. W tej godzinie jeszcze Jonathan z PZM Liwkom, będzie także grupa Hej.
1: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
0: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
4: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Castorama!
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
6: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
7: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do was leci.
9: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
10: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
5: I po reklamie.

0: Dzień dopiero się budzi, rozkręca się, ale herbata stygnie, kto sobie już jakiś czas temu ją zaparzył. Jedno jest pewne, praca sama się nie zrobi, ta w kuchni. Za chwilę będziemy pozdrawiać tych, których zawsze w niedzielę pozdrawiamy.
1: Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe, drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Lody Rożek Algida Originals. Wybrane rodzaje. Cena złoty 99 zł za sztukę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni. 3,99. Pomidor malinowy. Cena 5,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 1 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
1: I po reklamie.
0: 11 godzina, czyli mamy naszą stałkę w niedzielnym programie. Muszę uderzyć ręką w stół w tym momencie. I pozdrowić kotleciarzy, którzy już tłuką to, co będzie później na stole, czyli pyszne, schabowe. Pozdrawiamy Was czule, zróbcie to słono, smacznie i zdrowo. Dawid Wajda, cześć ponownie.

Gosia Andrzejewicz i ten jej pieprzyk, który zna cała Polska. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Oskar Cymsy już za chwilę na naszej antenie, a kontynuując wątek schabowego, przypomniałem sobie, tydzień temu nie mówiłem o tym SMS-ie, ktoś napisał, że jest schabowego z ryżem. I tak sobie pomyślałem, że może dzisiaj napiszecie SMS na 726 826 826 z czym innym nietypowym jeszcze jecie schabowego. Dajcie znać.

I mamy to. Rzeczywiście dwie bajki. Nasz kraj podzielony jak zawsze na tych, którzy tradycyjnie schabowego jedzą z ziemniakami i surówką, ale są tacy, którzy w nietypowy sposób schabowego jedzą. Spływają SMS-y. Jest tak. Schabowy z keczupem, schabowy z pierogami i jeden z SMS-ów, który też mnie zadziwił, to z kwaśną śmietaną osiemnastką. Jem to tak samo jak placki ziemniaczane, czyli schabowy jak placek ziemniaczany, ale z drugiej strony schabowy z osiemnastką, no, w doborowym towarzystwie.

0: Słuchając tego utworu od razu czuć zbliżające się lato, a to tylko 22 dni zostało do kalendarzowego lata. 21 czerwca będziemy witać to lato, a chwilę później jeszcze rozpoczynać wakacje. Tak trzeba żyć. I tak staram się muzycznie was nastrajać. W tej godzinie jeszcze pani Beata Kozidrak pojawi się, także Maciej Musiałowski, wiem, będziesz musiał Maciejowski, ale to pan Maciej. Bądźcie z nami.
1: Autopromocja SK2 prezentuje
2: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
1: Największe święto polskiej muzyki. Właśnie dlatego nie

0: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Klimatyzacja? Dobór urządzenia? Sprawdzenie kosztów? Ekipa montażowa? Tyle wyborów naraz.
9: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden.
10: Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, kredyt RRSO 0% i montaż nawet w 7 dni.
8: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
10: Wybierz klimatyzację z Taurona. Wejdź na tauron.pl/klimatyzacja.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
2: I po reklamie.

0: SK2 Kraków.
1: Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: No i masz. Słucham nowego utworu Macieja Musiałowskiego zatytułowanego Flora i przypomniałem sobie, że moje kwiatki chyba już dawno się domagają podlania słoneczko przecież przez szybkę praży i szybko ta ziemia wysycha. Trzeba to nadrobić, być może komuś też z was w tym momencie przypomniałem, że o kwiatki trzeba dbać, a nie potem mówicie po ludziach, że u was to żaden kwiatek nie przetrwa. Zbliżamy się do 12, czyli już za chwilę popołudnie.
1: Reklama.
2: Córeczko, a ty jesz tam coś normalnego?
3: Mamo, w Student Space mam prywatny pokój z własną kuchnią i łazienką.
2: A pranie?
3: Pralnię też mam.
2: A bezpiecznie tam?
3: Jest ochrona całą dobę. Możesz spać spokojnie.
2: To czego ty nie masz w tym Student Space?
3: Tylko was. Tęsknię.
4: Pamiętasz swój start na studiach? Student Space to nowoczesne prywatne akademiki w Krakowie i Warszawie. Komfort dla studenta, spokój dla rodzica. Sprawdź na studentspace.pl.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub Eco G z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur Eco G dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Autospektrum Kraków, Powstańców Śląskich 24, Krespinów, Buki 7, autospektrum.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Drogie dzieci, witamy na pokładzie. Prosimy o zajęcie miejsc, zapięcie pasów i lecimy.
12: Letnie półkolonie w Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport dla fanów latania i podróży. Lotniskowy patrol i na szlaku. 9 turnusów, 4 posiłki dziennie i mnóstwo porywających atrakcji. Koszt 950 zł. Dla rodzeństwa 10% zniżki. Zapisy na krakowairport.pl/kampy. I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
13: No to ci dopiero. Krakowski magistrat stał się planem teledysku. Pochodzący z Krakowa, wokalista Igo wybrał zabytkowe, monumentalne wnętrze Urzędu Miasta przy Placu Wszystkich Świętych jako tło do swojego najnowszego singla pod tytułem 100-milowy las. W tej klimatycznej, pełnej tęsknoty filmowej opowieści o rodzinnym mieście muzyka obok samego artysty wystąpiły wielkie gwiazdy polskiego kina Agata Buzek oraz Andrzej Chyra. A wspomniany teledysk możecie już obejrzeć w sieci.
0: 12 na zegarach, nie wiem czy też tak macie, ale w niedzielę już po południu czas nam zdecydowanie przyspiesza, bo już bliżej tego końca weekendu, ale my będziemy grać tak, żeby chociaż na chwilę świat nam zwolnił. Dawid Wajda, cześć ponownie.

Najpierw rozpieścił nas kwiecień. Później maj też podtrzymał te pasce, choć bywało i chłodniej. Ale rzeczywiście, tak jak wspominałem niespełna godzinę temu, zbliżamy się do tego utęsknionego, nawiązując też do tytułu piosenki Sarsy, lata, które za 22 dni. No to pora się dobrze nastroić. Formacja Nieżywych Schabów już teraz i ich Lato. Miejmy je wcześniej, już teraz na antenie Radia SK2.

niedzielę dla niektórych może być bajka. Bez żadnego pośpiechu, bez żadnych obowiązków. I tak się spędza przyjemnie ten niedzielny czas. Oczywiście w rytmach najlepszych polskich hitów. Stanek za nami. Bysłowic już gra. Ja przeglądam różne raporty. Natrafiłem na taki o nazwie Indeks Miesięcznych Zakupów. W kwietniu miesięczny koszyk zakupowy dla jednej osoby kosztował już 770 zł i 17 groszy. To podobno o 7 zł i 9 groszy więcej niż w marcu i aż o ponad 36 zł więcej niż rok wcześniej. I słuchajcie, oni robią te badania, robią te sondaże. A mi się wydaje, że nas Polaków i tak to nie dotyczy. No nie wiem jak wy. Ja do wózka wkładam zawsze złotówkę. Ewentualnie dwa.

0: Gotowi na wszystko od Phil i Landberry w Radiu SK2. Jeśli już jesteście po obiedzie, to też jesteście gotowi na wszystko, bo co jest po obiedzie? Deser. Pochłoniemy go w każdych ilościach. Można jeszcze sobie kaweczki jakieś zaparzyć albo herbateczki, jeśli na to macie ochotę, i oczywiście zrobić radio głośniej, żeby to wszystko lepiej wchodziło i się później trawiło i spalało, żeby nie poszło w boki. W tej godzinie jeszcze Patrycja Markowska, pojawi się także grupa Sum to Astik.
1: Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
5: No wiem.
4: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
5: Ej, to już przesada.
4: No co, tego poziomu nie da się przebić.
6: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
7: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
9: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Lody Rożek Algida Originals. Wybrane rodzaje. Cena złoty 99 za sztukę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni. 3,99. Pomidor malinowy. Cena 5,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 1 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
11: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
14: I po reklamie.

0: Słupek. O, jak w takim tempie mijacie słupki, to znaczy, że w odpowiednim tempie jedziecie po autostradzie. To jest, do tego utworu właśnie to zostało stworzone. Subtuastic opuszczony dla tych, którzy w trasie. Zostańcie z nami, bo po 13 kolejna porcja najlepszych polskich hitów do trasy, ale także do tarasu. To nawet podobne słowa są. Czy tu, czy tam, będzie dobrze, będzie wyśmienicie. Ja życzę udanej reszty części dnia. Dobrze powiedziałem? Chyba tak. Pięknego. Dawid Wajda, do usłyszenia.
1: Reklama. Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
5: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop.

0: salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
1: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów na raz?
2: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
1: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
2: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
5: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
4: To dobre cechy charakteru.
5: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
6: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: I po reklamie.
9: Mamy niezły pogodowy miks. Na zachodzie więcej słońca, temperatury przekraczają 20 stopni, w innych regionach już chłodniej. Lokalnie deszcz, a nawet burze z porwistym wiatrem. W domu jeszcze też burza i kuchenne rewolucje. Obiad lada moment na stole, rosół skóry, kura z rusztu. A na deser to co najlepsze.

0: Ajajaj, life is brutal. Lady Pangi, sztuka latania, West 2. Miało być to tak pięknie. Urodzinowy prezent się szykował. Iga Świątek jednak wraca do domu, latała po korcie jak błyskawica, ale nie udało się. Przegrała na wielkoszlemowym French Open z Ukrainką Martą, no i nie zagra dalej.
1: SK2.
0: Ale dzisiaj, jak powiedziałem, jest dzień na świeczki, prezenty i tort. Iga kończy 25 lat, najlepszego. Dlatego właśnie, Iga, nie na kort, ale dawaj na tort.

8 lat. Rączkę do góry, bo lądujemy w roku narodzin zakazanego owocu. W 1988. W Koninie. Najlepszy polski tekściarz Jacek Cygan, taki sam kompozytor, też najlepszy, Krzesimir Dębski, wyhaczyli podczas festiwalu dziecięcego 15-letniego jeszcze Krzyśka Antkowiaka. No i tak, jeden napisał dla niego tekst, drugi skomponował muzykę, a utwór Zakazany owoc zaśpiewał i to od razu już na festiwalu w Opolu nastoletni, piętnastoletni Krzyś. I skradł serca Polaków swoim niewinnym głosem. No właśnie, ale o czym tak naprawdę on śpiewał? Czym jest ten zakazany owoc? Zakazana pierwsza miłość. Utwór opowiada, no a kto tego nie przeżył? O nastolatku, który zabujał się w starszej dziewczynie, a ona... mówiła, że nic z tego. No i jak to już kobieta traktowała go jak dziecko.

0: Drogę za to po linie czytam, przeszedł właśnie estoński kaskader Jan Rose, 180 metrów nad ziemią, po linie zawieszonej między Pałacem Kultury i Nauki, a Warsaw Tower przeszedł bez niczyjej pomocy sam. I to w 30 minut. Naprawdę podziwiam gościa. To chyba jeden z niewielu facetów, którzy lubią stąpać po cienkiej linie.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Kiełbasa? Krakowska.
4: Śliwka? Z Nałęczowa.
5: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
1: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
4: A radio?
1: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
5: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
1: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
6: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
7: Jakich ludzi?
6: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
7: Ojciec, nie to okno. To tu.
6: Gdzie?
7: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
6: AI? Ajajaj.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu. Opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
1: I po reklamie.

0: Jak wykrzykniki, tak głośne gitary, bo to zresztą ulubiona piosenka nauczycieli języka ojczystego. Human i Polski w SC2. U nas nie tylko dobre, najlepsze hity, które wyrosły na naszym podwórku, a my razem z nimi. I wracamy do nich po newsach o 14 w SC2 już za chwilę.
1: Reklama.
2: Jedziemy!
3: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
4: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
8: Kraków oficjalnie potwierdził status kulinarnej stolicy Polski. Podczas uroczystej gali prestiżowego przewodnika Michelin najważniejsze wyróżnienia wieczoru trafiły pod Wawel. Słynna restauracja Bottiglieria 1881, prowadzona przez Przemysława Klimę, obroniła swoje legendarne dwie gwiazdki Michelin, utrzymując się w ścisłej europejskiej czołówce. Dodatkowo krakowską scenę młodego pokolenia reprezentowała Ida Malec nad Bistro, która zdobyła prestiżowy tytuł najlepszego młodego szefa kuchni w Polsce.
9: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Kiepskie informacje z Paryża na początek. Iga Świątek przegrała z Ukrainką Martą Kostiuk 5-7 i 1-6 i nie zagra w ćwierćfinale French Open. Świątek triumfowała na kortach Rolanda Garrosa w latach 2020 i 2022-2024. 7 zarzutów dla znanego adwokata z Warszawy. Mężczyzna informował służby o rzekomych zagrożeniach i przygotowaniach do zamachów.
10: Załączał do przesłanych listów nielegalnie posiadane dokumenty. W jednym z listów znajdowała się amunicja.
9: Informuje Ewelina Gromek-Oćwiaja ze stołecznej komendy. Podejrzany nie miał związku z grupą, która wszczynała fałszywe alarmy o zagrożeniach w domach osób związanych z PiS oraz w siedzibie Telewizji Republika. To największe wydarzenie ze świata influencerów w samym centrum Łodzi. Trwa festiwal Sea Bloggers 2026 w łódzkim EC1.
11: Fajnie spędzony czas. Można poznać też nowe marki, wymienić się doświadczeniami.
9: Mówiła jedna z uczestniczek, a właśnie trwają m.in. warsztaty makijażowe czy niewidzialne koszty marki osobistej.
0: Warsztaty makijażowe, fajna sprawa.
9: Zdecydowanie, poszłabym sama.
0: Na niedzielny obiadek do rodzinki zrobić sobie i strzelić taki makijaż, dlaczegożby nie? A czy wracacie z weekendu teraz? Czy przemierzacie miasto autobusem? Składacie pranie? Albo może właśnie poprawiacie makijaż? Mam dla was to, co najlepsze.

Rozciągnąć też można się wygodnie na kanapie. My jesteśmy razem z wami. Ktoś musi dopilnować, żeby ta niedziela za szybko się nie skończyła. Ania Dąbrowska zrobi to na początek w SC2.

0: Koletka i jej dwa dni w SC2, a nie dwa. Nie dwa dni, tylko aż cztery. Tyle potrwa festiwal w Opolu. Zbliża się wielkimi krokami. Na tym festiwalu również będziemy z wami my, SK2. Widzimy się w naszym mobilnym studiu przed Filharmonią Opolską 5 czerwca. Zapiszcie sobie, będziemy tam z wami i opolskimi gwiazdami, które wystąpią na scenie. A wśród nich jest też Andrzej Krzywy z Demono.
1: SK2.
0: To proste, 5 czerwca widzimy się w Opolu.

Lor w SC2. Nie ma to jak niedzielne powroty, są przyjemne. I fajnie, gdyby jeszcze zdarzył się cud. Taki cud jak w północnych Włoszech. Kierowcy czy tam przecierali oczy ze zdumienia przez błąd systemu. Na jednej ze stacji benzynowych cena diesla spadła z około 2 euro do, wow, niecałych 20 eurocentrów za litr. SK2. Z 2 euro do 20 eurocentów. To się nazywa dopiero CPN. Cuda przyciągają natychmiast. Takich stacji wam dzisiaj życzę w te niedzielne popołudnie.

0: Dawid Podsiadło i trójkąty oraz kwadraty, jego muzyczne kwadrat. No kwadrat to taka mapa do niedzielnego leżenia, idealnie dopasowana teraz. Trójkąt to niech będzie taki trójkącik pizzy, który mówi chodź, a dieta mówi stop. A za chwilę przyjdzie Wiktoria Kida ze swoim kawałkiem trójkątnym, naiwna ja w SC2.
1: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6:00.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Lody Rożek Algida Originals. Wybrane rodzaje. Cena złoty 99 zł za sztukę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni. 3,99. Pomidor malinowy. Cena 5,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 1 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market.jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
7: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
8: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
9: Chyba zamieszkam w kartonie. A ty? Znalazłaś coś?
10: Nie coś, swoją przestrzeń. W Student Space mam pokój z własną łazienką i kuchnią, a na dole siłkę.
9: Ty to w Czepku urodzona.
10: Nie w Czepku, tylko w Tarnowie, tak jak ty. Rezerwuj pokój i będziemy sąsiadkami.
11: Student Space to nowoczesne prywatne akademiki w Krakowie i Warszawie. Rezerwuj bez ryzyka. Możesz zrezygnować do 31 lipca, a my zwrócimy ci depozyt. Sprawdź na studentspace.pl.
12: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
13: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
14: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
13: Lesmes, less stress.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Drogie dzieci, witamy na pokładzie. Prosimy o zajęcie miejsc, zapięcie pasów i lecimy!
17: Letnie półkolonie w Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport dla fanów latania i podróży. Lotniskowy patrol i na szlaku. 9 turnusów, 4 posiłki dziennie i mnóstwo porywających atrakcji. Koszt 950 zł. Dla rodzeństwa 10% zniżki. Zapisy na krakowairport.pl/kampy. I po reklamie.

0: Luma w ST2, już za chwilę najważniejsze newsy. Sporo dzieje się na trasach, m.in. poważny wypadek autokaru z osobówką. O tym już za chwilę Agata Chruściak o 15 w ST2 i najważniejszych informacjach.
1: Reklama.
2: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: I po reklamie.
3: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Iga Świątek poza turniejem w Paryżu. Polka przegrała z Ukrainką Martą Kostiuk.
4: Iga od pewnego momentu po prostu nie wygrywała swojego serwisu i to, myślę, jeden z podstawowych powodów.
3: Tłumaczy redaktor naczelny magazynu Tenis, klub Adam Romer. A przypomnijmy, Ukrainka zdominowała Polkę i wygrała 7-5, 6-1, awansując do ćwierćfinału turnieju French Open. Poważny wypadek na Krajowej 60 Trójce w okolicach Białej Podlaskiej na Lubelszczyźnie. Dwie osoby zostały ranne po zderzeniu autokaru i samochodu osobowego. Autokarem podróżowały 22 osoby. Są utrudnienia w ruchu, mówi Marek Waszczuk, rzecznik Straży w Białej Podlaskiej.
5: Autokar leży na boku, są osoby poszkodowane. Działania trwają.
3: A na miejscu pracują służby. Będzie można zobaczyć m.in. czołg Abrams, rosomak czy symulator dochowania. To wszystko i wiele więcej będzie czekało na Was podczas warszawskich targów obronnych. Wydarzenie poświęcone bezpieczeństwu odbędzie się 19 i 20 czerwca w Expo 21.
0: Ostatni dzień, 31 maja i to jeszcze niedziela. Dzisiaj w kalendarzu są święta nietypowe, między innymi dzień bociana białego. Agata, czy ty widziałaś w tym roku bociana?
3: No, nawet widziałam.
0: Lecącego czy stojącego?
3: Lecącego.
0: Lecącego. No, to znaczy, że ten rok przeleci ci bardzo szybko.
3: Znowu.
0: No, ja widziałem stojącego w sklepie na półce.

Ale w gnieździe też widziałem stojącego, to znaczy, że będzie przestany. Każdy ma swoje gniazdko, kawałek podłogi, Dedenegra na Dzień Dobry, Wesel, dwa najlepsze polskie hiciory, dwie po 15, witajcie. Agata też leci na swój kawałek, znowu tam sprawdzać, co ciekawego w Polsce się dzieje.

Pięknie w saksofon dmie, elektryczne gitary i killer w SC2. Mnie po prostu czasami zabijają z wrażenia te obrazy, jakie generuje sztuczna inteligencja. Przewijam sobie rolki w telefonie i tak co chwilę. Jakiś tam obrazek pokoiku, łazienki, kuchni, wszystko zmienione przez AI. Tu półeczka, tam szafeczka, na suficie taka lampeczka i cyk, salon gotowy. A wszystko wystroiła na obrazku sztuczna inteligencja, no. Po takim remoncie ma się inteligentny dom.

0: Krzysztof Krawczyk, dobrze, że jesteście obok mnie, no bo teraz lecimy.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: I przenosimy się do roku 1980. Jesteśmy na Mount Everestie, bo to właśnie w tym roku Polacy Leszek Cichy i Krzysztof Wielicki jako pierwsi wdrapali się na Mount Everest zimą. A do sklepów? No ktoż go nie miał. Trafił kultowy Walkman firmy Sony. Zrewolucjonizował całe słuchanie naszej muzyki. Kto nie miał Walkmana, a w nim hit również z 1980 roku. Hit Izabeli Trojanowskiej, która była w tym czasie w szczytowej formie. Wszystko, czego dziś chcę, tak śpiewała, mając ponad 20 lat i to jeszcze w Opolu. Po latach przyznała, że gdyby dokładnie wiedziała, jak bardzo śmiały jest tutaj ten tekst, no to mogłaby go nie zaśpiewać, ale na pewno nie z taką swobodą.

0: Sylwia Grzeszczak tak bardzo lubi pożyczać w SC2 tylko najlepsze polskie hity, ale na pewno swoich zegarków nie pożyczą tak szybko niektórzy celebryci i celebrytki znane gwiazdy. Przeglądam jeszcze kolorową prasę. Noszą setki tysięcy na nadgarstkach. Taki jest nagłówek. I uwaga, Marcin Prokop, na jego ręku jest zegarek za 300 tysięcy złotych. Proszę. Hubert Urbański ma sikora za 100 tysięcy złotych, a Małgorzata Rozenek zegarek za 55 tysięcy złotych. Jejko, ja mam zegarek za darmo z komunii. SK2. A że szczęśliwi czasu nie liczą, to nie powiem, która godzina.
1: Autopromocja. SK2 prezentuje
2: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
1: Największe święto polskiej muzyki.
3: Właśnie dlatego nie może nas tam zabraknąć.
4: Będziemy na miejscu

0: Polska 2. Zakochaj się w polskiej muzyce. Autopromocja.
1: Reklama. Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
3: Voltaren!
4: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.

0: Amortyzacja? Dobór urządzenia, sprawdzenie kosztów, ekipa montażowa. Tyle wyborów naraz.
1: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, kredyt RRSO 0% i montaż nawet w 7 dni.
0: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
1: Wybierz klimatyzację z Taurona. Wejdź na tauron.pl/klimatyzacja.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.

0: Mistrzyni pisania bajek Edyta Bartosiewicz w SC2, która nie byłaby sobą, gdyby nie skłamała. Agata z kolei nie byłaby sobą, gdyby nie przekazała wam newsów w SC2, a te już za chwilę punktualnie o 16 i powie wam, kto został mistrzem Polski w piłce ręcznej. Nie kłamie.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do was leci.
7: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
8: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
9: Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię. Ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
13: Kultowy hotel Forum wciąż ma ogromną szansę, by oficjalnie zostać uznany za zabytek. Choć Ministerstwo Kultury uchyliło ostatnią decyzję o wpisie do rejestru, to jak uspokajają aktywiści i Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, powodem były wyłącznie drobne błędy formalne i proceduralne, a nie brak wartości z samego budynku. Urzędnicy muszą teraz poprawić dokumentację, uzupełnić podpisy oraz pieczątki i złożyć wniosek ponownie. Legendarna, modernistyczna perła Krakowa nad Wisłą na pewno nie zostanie pozostawiona bez opieki.
2: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Służby badają przyczynę tragedii w małopolskim Łapanowie. 3-letnie dziecko wpadło tam do stawu. Jego stan jest ciężki, mówi Iwona Szelichiewicz z tamtejszej policji.
14: Dziecko zostało wyciągnięte ze stawu przez bliskich, którzy natychmiast podjęli reanimację.
2: A wiadomo, że rodzice byli trzeźwi. Rannych 219 osób, 8 jest w ciężkim stanie. Francuska policja podsumowała zamieszki, do których doszło we Francji po finałowym meczu piłkarskiej Ligi Mistrzów. W finale rozegranym w Budapeszcie PSG pokonał Arsenal Londyn w rzutach karnych 4-3. W całej Francji aresztowano 780 osób. Piłkarze ręczni Industrii Kielce mistrzami Polski pokonali we własnej hali Orlen Wisłę Płock 36-27 i po raz 21 zdobyli mistrzowski tytuł.
0: A my w SC2 jesteśmy razem z wami również mistrzami robótek ręcznych.
2: Agata, co masz na myśli?
0: Na przykład ty jesteś mistrzynią w pisaniu.
2: O. No tak, można tak powiedzieć.
0: Można też być mistrzem ugniatania, mistrzem kierowania, czyli kierownicy, albo po mistrzowsku można też śmigać palcami po gitarze i to udowodni m.in. Janek Borysewicz z Lady Punk w tej godzinie oraz kolejne.

0: ST2 sezon ma najlepsze polskie hity. Dawid Podsiadło. Sezon również na rekordowe emerytury, które podaje ZUS. Na Śląsku jest taka najwyższa. Pan, który przepracował całe swoje życie, dostaje 51 tysięcy złotych brutto miesięcznie emerytury, podaje ZUS. Pracował pan 67 lat, zanim przeszedł na emeryturę. Chciałbym mieć takiego dziadka.
1: ST2.

0: Bardzo przyjemne, niedzielne granie na spokojne takie powroty z weekendu. Kuba i Kuba, dajecie też znać, co dzieje się na drogach. Autostrada A4, odcinek Opole-Katowice, są utrudnienia po wypadku. Trzymamy rękę na pulsie, wy na kierownicy.
1: SK2.
0: I łapiemy. Te ostatnie kilometry w trasie w dobrym rytmie.

0: Three of Us, Wester 2, Szklane Sofity i Historia mrożąca krew w żyłach teraz jeszcze, bo w tym momencie w Słupcy jest ustanawiany rekord Guinnessa. Mam odpaloną transmisję w internecie. Pan Wojciech Pruński patrzy na niego, znany jako człowiek lodu z Gdyni. Chce przez 5 godzin do 19 siedzieć w takiej szklanej skrzyni wypełnionej kostkami lodu. I on siedzi teraz w tym lodzie, w samych slipkach. I do pobicia rekordu zostały mu tylko no tak około 2 godziny 20 minut. Aby czas szybciej mijał, proponuję nucić sobie pod nosem coś takiego.
1: Już taki jestem, zimny drak.
2: SK2.
0: Oczywiście.
2: Reklama.
3: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Lody Rożek, Algida Originals. Wybrane rodzaje, cena złoty 99 za sztukę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni, 3,99. Pomidor malinowy, cena 5,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 1 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan, twój najlepszy wybór.
4: Córeczko, a ty jesz tam coś normalnego?
5: Mamo, w Student Space mam prywatny pokój z własną kuchnią i łazienką.
4: A pranie?
5: Pranie też mam.
4: A bezpiecznie tam?
5: Jest ochrona całą dobę. Możesz spać spokojnie.
4: To czego ty nie masz w tym Student Space?
5: Tylko was. Tęsknię.
6: Pamiętasz swój start na studiach? Student Space to nowoczesne prywatne akademiki w Krakowie i Warszawie. Komfort dla studenta, spokój dla rodzica. Sprawdź na studentspace.pl.
7: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
8: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.

0: To będzie ostatnia reklama.
1: Drogie dzieci, witamy na pokładzie. Prosimy o zajęcie miejsc, zapięcie pasów i lecimy!
2: Letnie półkolonie w Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport dla fanów latania i podróży, lotniskowy patrol i na szlaku. 9 turnusów, 4 posiłki dziennie i mnóstwo porywających atrakcji. Koszt 950 zł. Dla rodzeństwa 10% zniżki. Zapisy na krakowairport.pl/kampy. I po reklamie.

0: WSC2 Zalia, która również pojawi się w tym roku na festiwalu w Opolu i tam będzie także SK2 razem ze swoim studiem przed Filharmonią Opolską, gdzie będziemy się widzieć z Wami, z najlepszymi słuchaczami podczas tego wielkiego święta polskiej muzyki, a już za chwilę punktualnie o 17:00 najważniejsze newsy.
1: Reklama. Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Hot grill.
6: Parilla caliente.
7: Grilla calda.
8: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
9: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
13: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
14: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
15: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: I po reklamie.
17: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Za pół godziny mecz Polska-Ukraina we Wrocławiu. Obydwa zespoły nie awansowały na mundial. Przed nami towarzyskie spotkanie. Znamy skład biało-czerwonych i tak w bramce wracający po kontuzji Marcin Bułka. Pojawi się też Robert Lewandowski, Piotr Zieliński, Jakub Kiwior czy Nikola Zalewski. Przed stadionem nasz reporter Miłosz Stępień pytał kibiców o typowany wynik.
18: Liczymy na dobre widowisko. 3-1 i będziemy okej z tym.
19: Najchętniej 3-0.
17: A początek meczu o 17:30. Specjalny samolot przetransportuje do kraju polską studentkę przebywającą w śpiączce w Pekinie. Maszyna wystartuje jutro. Na pokładzie będzie wojskowy zespół medyczny. Kobieta w połowie kwietnia trafiła do szpitala w Pekinie. Lekarze zdiagnozowali u niej agresywny nowotwór. Jak wyróżnić się w internecie, czy autentyczność w świecie zasięgów? To tylko część spotkań, które odbyły się na festiwalu Sea Bloggers. Twórcy internetowi tłumnie odwiedzili EC1 w Łodzi.
20: Nie ma takiego podziału od wielkich i małych twórców. Każdy może tutaj przyjechać. Zainspirować siebie.
17: Mówiła jedna z uczestniczek, z którą rozmawiała Julia Niewiadoma.
0: Agata.
17: Tak.
0: 29 minut zostało i pierwszy gwizdek. Tak jak mówiłaś w newsach, dzisiaj Polska zagra towarzyski mecz z...
17: Ukrainą.
0: Koszulkę już wybrałaś? Biało-czerwoną?
17: Białą mam akurat na sobie.
0: Szalik też przygotowany, a słuchajcie, jak będzie gol, to już tu dmuchać będziemy w wuwuzelę.

0: A w SC2 tylko najlepsze polskie hity, kwadrans po 17 i ten od Gabriela Fleszarda, Bilet do nieba. A jutro dzieciaki będą czuły się jak w niebie. W końcu Dzień Dziecka, pamiętacie, nie? I z tej okazji mam dla was prezent. Radio dla waszych dzieciaków do odpalenia w aplikacji SK Toy Story Radio. Tylko tutaj sprawdzałem sam, pluszaki organizują tajne narady na półce, zabawki budują takie wieże pod sam sufit, a samochody, jak już jest ciemno, ustawiają się do wyścigów po dywanie. Tak właśnie brzmi świat SK Toy Story Radio w aplikacji Radia SK i na sk.pl.
1: SK2.
0: Mówię wam, bo warto jutro, w Dzień Dziecka, odpalić wyobraźnię na pełen regulator. Dominik Dudek w SC2.

0: Wielkie paranoje. W którym to roku teraz lądujemy? W 1986. Co tam się wydarzyło? Dar młodzieży. Słynny polski żaglowiec wyruszył w swój pierwszy wielki rejs, opływając przylądek Horn. Polska himalaistka Wanda Rutkiewicz, jako pierwsza kobieta w ogóle w historii, weszła na drugi co do wielkości i najtrudniejszy zresztą szczyt ziemi, K2. No a w świecie muzyki w 86. pojawił się singiel, który znalazł się na 9. albumie. Marka Grechuty, zatytułowany zresztą tak samo jak singiel z tej płyty. Wiosna, ach to ty.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: I cieszmy się tą wiosną, póki jeszcze mamy na to czas. Jest odpowiednia pora, 21 dni wiosny zostało.
2: Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do moich drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto,

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Ogrzej się na parę chwil.

0: Trzymamy kciuki, żeby słoneczne nastroje tak samo dzisiaj piłkarze nam zapewnili. Właśnie rozpoczął się towarzyski mecz Polska-Ukraina. Pierwszy gwizdek za nami. A skoro jesteśmy przy gwizdaniu, o tej porze można już spokojnie gwizdać na wszystko.
1: SK2. SK2.
0: Zwłaszcza na pranie i prasowanie. I oby nie zabrakło nam pary, jak piłkarzom.
2: Autopromocja.
1: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
1: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
1: SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
7: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
8: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
9: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
10: Jakich ludzi?
9: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
10: Ojciec, nie to okno. To tu.
9: Gdzie?
10: To tu na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
9: I to tu?
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
12: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
13: Skoda.
14: Codziennie w mieście czeka na Ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś Cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
1: I po reklamie.

0: przy takich hitach. Auto wraca do domu samo i to jak z automatu. Mysłowic i długość dźwięku samotności. Nie zostawiam was samych. Za chwilę Agata Chruściak wpadnie tutaj z najważniejszymi informacjami, a potem Michał Hanczak spędzi z wami wyjątkowe chwile i niezapomniane momenty w SC2.
1: Reklama.
2: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
8: Skoda.
9: Jedziemy!
10: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
11: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
12: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
13: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
14: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
1: I po reklamie.
17: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Wysokie zwycięstwo, walka o piłkę i świetna atmosfera. Tego oczekują kibice. We Wrocławiu trwa towarzyski mecz Polska-Ukraina.
18: Na kogo liczysz najbardziej?
19: No, młodych zawodników reprezentacji polskiej, takich jak Nikola Zalewski albo też Pietuszewski.
18: Jaki wynik?
20: 3-1 dla Polski.
18: Co chcecie zobaczyć od kadry?
20: Zgranie generalnie większe.
17: Na razie jest 0-0, a nastroje przed meczem sprawdzą nasz reporter Miłosz Stępień. Zrobiłam tyle błędów, że tego meczu nie dało się wygrać, powiedziała Iga Świątek po tym, jak odpadła w 1/8 finału wielkoszlemowego French Open. Polka uległa Ukraińce Marcie Kostiuk, przegrywając 5-7, 6-1, a trener Piotr Nierzyński uspokaja.
21: To nie oznacza, że ona za chwilę nie będzie z powrotem najlepsza na świecie. To tak jest, że zawodnicy się rozwijają nawet do ponad 30 roku życia.
17: A przed Igą Świątek kolejne wyzwanie, turniej na trawiastych kortach Wimbledonu. Początek 29 czerwca. To będzie gratka dla tych, którzy chcą zobaczyć najnowocześniejszy sprzęt. 19 i 20 czerwca warszawskie targi obronne będą czołgi Abrams czy specjalistyczne pojazdy Straży Granicznej i Policji.
1: Pięć hitów na piątkę w Radiu SK2.
22: Jaki będzie wspólny mianownik pięciu hitów na piątkę w tym tygodniu? Chwila, moment. To znaczy, nie biorę was na przeczekanie, tylko rzeczywiście chwile i momenty. To są słowa klucze, jeśli chodzi o dobór pięciu hitów na piątkę w tym tygodniu. Michał Hanczak, zapraszam. Będziemy rzeczywiście mówili dużo o tym, żeby doceniać każdą chwilę i każdy moment. Jak się okazuje, wielu artystów inspiruje się tą myślą i bardzo często o tym nagrywa piosenki. Wybór był bardzo duży, postawiłem na 5 polskich hitów, które mam nadzieję znacie albo poznacie i które całkiem lubicie albo polubicie. No zaczynamy na pewno od takiego hitu, który zna chyba każdy, bo to jest piosenka, która towarzyszy nam od ponad 30 lat i jest jednym z największych hitów z repertuaru zespołu Baim. To piosenka pod tytułem Ta sama chwila. Pochodzi z płyty Płomień z nieba z 93 roku, a tekst do tej piosenki napisała oczywiście Beata Kozidrak, która na każdym niemal koncercie przekonuje nas, że nie odnajdzie więcej nas ta sama chwila. Prawda stara jak świat, ale trzeba sobie od czasu do czasu przypomnieć, że warto żyć chwilą i doceniać każdy moment w naszym życiu, zwłaszcza ten szczęśliwy, bo to rzeczywiście tylko moment, tylko chwila. Na szczęście te złe chwile też szybko mijają. Pamiętajcie o tym, zwłaszcza jeżeli macie do wykonania jakieś ciężkie zadanie w pracy. Beata Kozidrak i zespół Baim, no może nie co chwilę koncertują, ale rzeczywiście kalendarz koncertowy mają wypełniony i w wielu miejscach tego lata i tej wiosny jeszcze będzie można ich spotkać. Z tego co widzę na Instagramie zespołu Baim, w planach m.in. koncerty w Zgierzu, Świdnicy, Czeladzi, Iławie, Sopocie, Działoszynie czy Gliwicach. Zaglądajcie, sprawdzajcie, no i rzeczywiście budujcie te wspomnienia, bo te koncertowe z reguły zostają z nami na lata i zawsze przypominają nam coś miłego.

0: SK2.
1: Jestem ponownie, Michał Hanczak przy mikrofonie. Witam, wpadłem na moment, żeby trochę o momentach i chwilach poopowiadać, bo właśnie te słowa występują we wszystkich hitach, które wybrałem dla was w tym tygodniu. Konkretnie w tytułach tych hitów. Tym razem postawię na odpowiedni moment, bo to odpowiedni moment, żeby opowiedzieć o hicie Mroza i Zali pod tym właśnie tytułem. To kawałek, który towarzyszy nam już od kilku miesięcy, zapowiadając nadchodzący album Mroza, no a jak zdradzili mi artyści, pomysł na powstanie tego duetu i tej piosenki narodził się poniekąd przy śniadaniu. To znaczy, Zalia jadła śniadanie, kiedy Mrozu się do niej odezwał.
2: Łukasz do mnie sam napisał i pamiętam, że wysłał mi to w trakcie, jak jadłam śniadanie i od razu sobie to puściłam i po usłyszeniu gitary tej pierwszej, początkowej już byłam na tak.
3: Tak, właśnie zastanawiałem się, czy już jesteś po śniadaniu, czy przed śniadaniem i akurat byłaś w trakcie.
2: Czekałeś na odpowiedni moment, żeby wysłać po prostu
3: moment.
2: Tę piosenkę.
3: Czyli ze smakiem.
2: Tak jest, dokładnie.
1: Jak się okazuje, śniadanie to odpowiedni moment, żeby załatwić jakieś artystyczne biznesy. Zostańmy jeszcze trochę w temacie kulinarnym, bo teraz dwa słowa o teledysku do tej piosenki, nakręconym w Hiszpanii, a przy którego kręceniu dość ważną rolę odegrała kanapka.
3: To było tak, że byliśmy w takim barze, gdzie chcieliśmy nakręcić jedną ze scen. No i zapytałem się tutaj moich towarzyszy podróży, produkcji, dość małej tej ekipy, co by chcieli zjeść, czy kanapka jest okej. No każdy skinął głową. Poprosimy z chorizo. No i ja poszedłem sobie na chwilę, powiedzmy, przewietrzyć się na zewnątrz. Wracam. Oni na mnie patrzą. Łukasz, spójrz na stół. A tam jest 6 takich buł wielkich.
2: Znaczy przekrojonych po prostu takich ciabatek.
3: Tak. Mm-hmm. I jest rzeczywiście to chorizo, ale nie taki, jak moglibyśmy sobie wyobrazić, że to jest takie pokrojone salami, tylko normalnie pełna kiełbas w patelni.
2: W bułce. Bez niczego obok.
3: 6. Po prostu sucha buła z kiełbą.
1: Ale jaka dobra. Było pysznie. Pysznie to jest też na koncertach Mroza. Jeżeli ktoś jeszcze na żadnym nie był, to absolutnie powinien to nadrobić i wybrać się na taką prawdziwą muzyczną ucztę. Okazją mogą być letnie koncerty plenerowe, ale też trasa Odpowiedni Moment. Ona wzięła właśnie nazwę od tytułu piosenki, a ta trasa jesienią, w październiku. Wtedy Mrozu zagra w Łodzi, w Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku i Krakowie. No i na część z tych koncertów jeszcze można znaleźć bilety. Nawet jeżeli jesteście teraz w pracy, to może być odpowiedni moment, żeby zrobić sobie przerwę, posłuchać tej piosenki w Radiu SK2, a przy okazji poszukać wspomnianych wejściówek.
4: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.

0: Polska 2. Chwile i momenty. To słowa klucze, które łączą 5 hitów na piątkę w tym tygodniu. Michał Hanczak, mam dla was hit numer 3. Te słowa znajdują się w poszczególnych tytułach. No i jeśli chodzi o ten hit numer 3, to będzie to piosenka pod tytułem Na chwilę. Czyli pierwszy hit Grzegorza Chyrzego. Dokładnie 12 lat temu pierwszy raz usłyszeliśmy tę piosenkę. Wtedy Grzegorz Chyrzy miał już zbudowaną popularność po udziale w programie X Factor, ale wiele osób czekało na to, co autorsko nam zaprezentuje. To była płyta pod tytułem Z całych sił, a piosenka, która promowała ten krążek, to właśnie Na chwilę, a za tą piosenką stał między innymi producent TAP. Sam Grzegorz Chyrzy opowiada, że to właśnie piosenka Na chwilę była związana z bardzo ważną chwilą w jego życiu, kiedy to po raz pierwszy usłyszał sam siebie w radiu.
1: O, to pamiętam. Pamiętam pierwszy singiel. Jechałem autem i czekałem bardzo długo na ten moment, bo wiedziałem, że to się wydarzy mniej więcej koło którejś tam godziny i to było chyba między 15 a 16. I jechałem autem i słuchałem. Jak już usłyszałem zapowiedź, to musiałem zwolnić, zjechałem na pobocze i cieszyłem się tym momentem.
0: Słuchacze pokochali tę piosenkę do tego stopnia, że zaczęli głosować na nią masowo na listach hitów. No i w pewnym momencie Na chwilę było nawet numerem jeden, jeśli chodzi o najczęściej odtwarzane piosenki w stacjach radiowych w naszym kraju. Grzegorz Chyrzy wielokrotnie podkreślał, że tekst nawiązuje do refleksji nad życiem, że zarówno te dobre, jak i złe chwile są nam dane na chwilę i nic w życiu nie trwa wiecznie.

0: Jedynka, dwa.
1: O filmach często mówi się, że są w nich momenty. Jeśli chodzi o 5 hitów na piątkę w tym tygodniu, to mogę powiedzieć, że jest złożona z samych momentów. Dlatego, że słowo moment albo słowo chwila, czyli synonim, to jest kierunek i kryterium wyboru piosenek, które dla was przygotowałem. Wszystkie mają w tytułach albo chwilę, albo momenty. I teraz właśnie przejdziemy do tego drugiego słowa i do nowej całkiem propozycji od Kasi Sienkiewicz, którą na pewno kojarzycie z duetu Kwiat Jabłoni. Na chwilę zespół zawiesił działalność, a Kasia postanowiła nagrać co nieco solo. Jeszcze w tym roku mamy usłyszeć całą nową płytę, a promowana jest od kilkunastu dni piosenką Były Momenty. No i jak Kasia mi zdradziła, no to jest taka słodko-gorzka piosenka.
2: Bo z jednej strony opowiada o takich związkach i relacjach nie tylko moich, ale i właśnie moich przyjaciół, których obserwuję, którzy mi dużo o sobie opowiadają. O związkach, które są trudne i raczej powinniśmy z nich zrezygnować, ale trzymają w nich nas takie urokliwe chwile, które nam troszeczkę zacierają obraz całości i sprawiają, że nie, no może jednak zostanę, bo przecież oboje kochamy tam filmy takie i takie. No to przecież gdzie ja znajdę taką drugą osobę, która tak jak ja lubi to, co ja. Nieważne, że jest nam ciężko, ale o związek to trzeba dbać, nad związkiem trzeba pracować, więc trudno. Może w związku musi być ciężko. I właśnie nie zgadzam się z tym, bo uważam, że są związki, istnieją i jak najbardziej możemy znaleźć takich ludzi, z którymi możemy mieć wyłącznie te szczęśliwe momenty, a nie tylko pojedyncze, które nam, wiesz, zacierają obraz, obraz całości. I to jest ta gorzka strona tej piosenki. A jednocześnie po tych różnych relacjach, w których byłam, a jednak... No, trzeba było je z jakichś powodów zakończyć. Pozostały takie śliczne wspomnienia i właśnie uważam, że to te wspomnienia w ogóle różne w naszym życiu, nie tylko ze związków, tylko z wakacji, jakieś przeróżne. To są te rzeczy, które nas uszczęśliwiają i jeżeli mamy co wspominać i jeżeli mamy co wspominać z satysfakcją, to jest duża szansa, że będziemy mieć szczęśliwe życie.
1: I tego właśnie wam wszystkim życzę. Kasia Sienkiewicz i jej nowy hit na antenie Radia SK2 już teraz. Jeżeli były momenty przypadną wam do gustu, to wejdźcie na sk2.pl i zagłosujcie na ten hit w gorącej Polsce. 20.

0: Autopromocja.
1: Poranek w Radiu SK 2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
2: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
2: Wajda i Jarząbek.
3: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
4: Tak jak myślałem, jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Game over.
6: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
7: Blik. Chyba zamieszkam w kartonie. A ty? Znalazłaś coś?
8: Nie coś, swoją przestrzeń. W Student Space mam pokój z własną łazienką i kuchnią, a na dole siłkę.
7: Ty to w Czepku urodzona.
8: Nie w Czepku, tylko w Tarnowie, tak jak ty. Rezerwuj pokój i będziemy sąsiadkami.
9: Student Space to nowoczesne prywatne akademiki w Krakowie i Warszawie. Rezerwuj bez ryzyka. Możesz zrezygnować do 31 lipca, a my zwrócimy ci depozyt. Sprawdź na studentspace.pl.
10: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
11: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
12: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
13: Jak tak, to Allegro.
14: Chcecie wygrywać więcej?
15: Tak!
14: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
15: Ale to kręci!
14: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Lody Rożek Algida Originals. Wybrane rodzaje. Cena złoty 99 za sztukę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 3,99. Pomidor malinowy. Cena 5,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 1 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
17: Hot Grill.
18: Parilla caliente.
19: Grilla calda.
20: A po polsku Hot Grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj Hot Grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
21: Kanapki Hot Grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
22: Drogie dzieci, witamy na pokładzie. Prosimy o zajęcie miejsc, zapięcie pasów i lecimy!
23: Letnie półkolonie w Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport dla fanów latania i podróży. Lotniskowy patrol i na szlaku. 9 turnusów, 4 posiłki dziennie i mnóstwo porywających atrakcji. Koszt 950 zł. Dla rodzeństwa 10% zniżki. Zapisy na krakowairport.pl/kampy.
24: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
25: To będzie ostatnia reklama.
26: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku -25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
1: I po reklamie. 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.
4: Jak to leciało w tym klasycznym polskim hicie? W życiu piękne są tylko chwile? No coś w tym jest. I nie tylko zespół Jam nagrywał o tym piosenki. Michał Hanczak, czas na kolejny z 5 hitów na piątkę. W tym tygodniu sięgam po hity, które momenty i chwile mają w tytułach. Tym razem zaproponuję Wam jeden z hitów Kamila Bednarka. Znacie tę piosenkę na pewno, bo to jest hit z 2014 roku, a nosi tytuł Chwile jak te. Później znalazł się na płycie pod tytułem Oddycham. Zresztą o powstaniu tej piosenki Kamil Bednarek sam opowie nieco więcej.
27: No i tutaj, słuchajcie, to jest historia...
0: było kawalerskie mojego szwagra.
2: Zaczyna się świetnie.
0: I pamiętam, że byłem taki szczęśliwy, bo miałem wszystkich ziomów w jednym miejscu, a ja wtedy bardzo dużo koncertowałem, to było ponad 200 koncertów rocznie i ja w ogóle się z nimi mijałem i to nie miałem okazji z nimi się albo spotkać na spokojnie. Zazwyczaj ich zapraszałem na swoje koncerty, festiwale i miałem ich wszystkich w jednym miejscu i oczywiście świętowaliśmy i wziąłem gitarę do ręki i zacząłem grać na refren. Jakoś jak mi do głowy to przyszło, takie chwile jak te i tam 90 osób, wszyscy nie dają się zbyt często. I kto mógł, to śpiewał? Północy to męczyliśmy i jakoś tak, kurczę, pamiętam ten refren, wszyscy go pamiętają, może ja to nagram, nie? Że taki euforyczny numer, żeby się kojarzył właśnie z taką chwilą, gdzie nie ma i właśnie w twoim życiu często i to była taka chwila.
4: Ale piosenka na szczęście została z nami dłużej niż na chwilę. To już 12 lat, kiedy Kamil Bednarek wykonuje ją razem z tłumem fanów na koncertach. No i oczywiście sięgamy też regularnie po tę piosenkę w radiu. W Radiu SK2 usłyszycie ją za chwilę. No, chwile jak te nie zdarzają się zbyt często, to prawda. Czasami to dobrze, czasami niestety nie do końca, no bo na przykład ta chwila, kiedy dostajemy wypłatę, mogłaby zdarzać się częściej niż raz w miesiącu.

0: Reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Kto zwalcza ból?
4: Fundary!
3: Kto?
4: Fundary!
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
7: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
7: Ej, to już przesada.
6: No co, tego poziomu nie da się przebić.
8: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
9: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
11: Nie musisz.
10: Jak to nie muszę?
11: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
10: Oto Moto Lease?
11: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i asystans.
10: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
11: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
10: I to gdzie?
11: To tu. Oto Moto Lease.
12: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
13: No, to jedziemy.
14: Tato, czy dziś ja prowadzę?
13: Jasne, w końcu to twój dzień.
14: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
15: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
16: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0%. 14 napędzany potrzebami rodziny.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Codziennie w mieście czeka na Ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś Cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
19: I po reklamie.

Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: Autopromocja. SK2 prezentuje
1: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
0: Największe święto polskiej muzyki.

0: 2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
0: I po reklamie. Magazyn lokalny.
2: Kasia Znachowska, to jest magazyn reporterów z Krakowa. Istnieje 175 lat i jest najstarszym muzeum archeologicznym w Polsce. W budynku przy ulicy Senackiej 3 w Krakowie poznacie historię starożytnej Małopolski. To tam znajduje się muzeum archeologiczne. Opowieści o człowieku neandertalskim, pierwszych rolnikach, kulturze epoki brązu i żelaznych narzędziach zebrała dla Was Ula Bienia-Niesyczyńska.
3: Jesteśmy w nowo zaaranżowanej przestrzeni Muzeum Archeologicznego w Krakowie na wystawie stałej. Co my na tej wystawie możemy odkrywać, panie dyrektorze?
4: Jesteśmy na wystawie Pradzieje i średniowiecze Małopolski i zgodnie z tytułem możemy sobie tutaj obejść, przestawić się w czasie, zaczynając mniej więcej od 70 tysięcy lat temu, a kończymy na roku 1300 naszej ery, czyli jesteśmy już w Krakowie, który był już miastem. Doktor habilitowany Jacek Górski, dyrektor Muzeum Archeologicznego w Krakowie. To jest taka panorama tego, co się na terenie Małopolski, w rejonie Krakowa działo w tych czasach, a ponieważ trudno opowiedzieć o wszystkim, to my wybraliśmy 8 takich odsłon. Dla archeologów wydaje się, że najważniejszych, w których odbyły się jakieś takie kluczowe, ważne rzeczy dla naszego rozwoju. Także możemy sobie przejść po tych 8 odsłonach i tam sobie poopowiadać, co się wtedy działo.
3: No właśnie, od czego zaczynamy? Bo to jest takie pierwsze stanowisko, czyli te najstarsze, najdawniejsze czasy.
4: Tak, to klasyka, opowiadamy od czasów najstarszych po najmłodsze. Świat jest przyczynowo-skutkowy, w związku z tym łatwo jedno z drugiego wyprowadzać. Jesteśmy na pierwszym takim stanowisku 70 tysięcy lat temu. No, ślady obecności ludzi w Małopolsce są starsze, bo liczą nawet 500 tysięcy lat ostatnie takie odkrycia. Ale my pokazujemy tutaj człowieka neandertalskiego w pełnym rozkwicie. Każde z tych stanowisk, tych 8, składa się z takich stałych elementów. Mamy elementy dotykowe. Każdy może sobie z oryginalnych surowców zobaczyć charakterystyczny zabytek, ale to też jest ukłon w stosunku do osób z niepełnosprawnościami, do osób niewidomych czy niedowidzących. Potem mamy makietę, bardzo realistycznie przedstawioną makietę, która jest, to nie jest taka licentia poetica, tylko to jest autentyczne stanowisko archeologiczne. W tym przypadku akurat Jaskinia Ciemna, gdzie prowadzimy duże badania, znajdując ślady tego człowieka neandertalskiego. W kolejnej gablotce mamy zabytki charakterystyczne dla tego okresu sprzed 70 tysięcy lat i mamy miejsce zamieszkania, taką wizualizację, w której widzimy parę neandertalczyków. No i tak o tych neandertalczykach trochę. No to jest najstarszy gatunek homo, który jest obecny na naszych ziemiach. Żył tu w różnych miejscach. Najbliżej, archeologia jest wszędzie, to też jakby z tej wystawy wynika. Najbliższy człowiek neandertalski mieszkał na Wawelu 115 tysięcy lat temu. Było wtedy bardzo ciepło, tam po tym Wawelu oprócz neandertalczyka jeszcze skakały makaki, takie małpki, które teraz żyją w Europie tylko na Gibraltarze. Było dużo cieplej niż teraz. Możemy spojrzeć, makieta z Jaskini Ciemnej, to jest makieta stworzona na podstawie tych badań, które my tam prowadzimy razem z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, odkrywając wiele poziomów zamieszkania tych ludzi neandertalskich, a głównie mieszkał tam niedźwiedź jaskiniowy, bo w większości jego kości są przesiewane, ale proszę sobie wyobrazić, że mamy ząb neandertalczyka stamtąd. Ponieważ te badania są prowadzone w takim dużym międzynarodowym zespole, ten ząb został w Stanach przebadany i on ma ślady wytarcia, takich tarcia charakterystycznego dla używania drewienka. Człowiek neandertalski używał wykałaczki po prostu. On się żywił mięsem głównie, w związku z tym to mięsko gdzieś tam wchodziło zapewne między zęby, tak jak i teraz.
3: Widzę różne artefakty, bo oprócz tego, że mamy wizualizację tego miejsca zamieszkania, makietę, widzimy strój, to też widzimy pewne narzędzia codziennego użytku, naczynia, jakaś broń, którą także mamy w tamtej gablocie.
4: No tutaj akurat jesteśmy w tak zwanym środkowym środkowym paleolicie, czyli w epoce kamienia, w starszej epoce kamienia, to są narzędzia krzemienne wytwarzane przez ludzi neandertalskich. Przy okazji na monitorze mamy bardzo fajne przy każdym stanowisku rekonstrukcje. To jest narzędzie wykonywane przez specjalistę, kilku takich w Polsce jest, którzy łupią krzemień. I to jest to narzędzie, które tutaj mamy w gablocie. To, co widzimy na podwyższeniu, to jest tak zwany nóż typu prądnik. Takie narzędzie, które było w całej Europie używane, a nazywa się od rzeczki, która przepływa przez Ojców, no i przez Kraków potem też. To było, trudno sobie to wyobrazić, ale to było 70 tysięcy lat temu, to było najnowocześniejsze narzędzie na świecie. Teraz, dysponując taką olbrzymią technologią, trudno nam sobie to wyobrazić. Dla archeologów 70 tysięcy lat to nie jest znowu aż tak daleko wstecz, ale proszę sobie wyobrazić, jaką drogę człowiek przeszedł do dzisiaj, pani trzymając ten nowoczesny sprzęt, do którego ja mówię, a pani gdzieś to zaniesie i tam wszyscy będą słuchać. A 70 tysięcy lat temu nasi przodkowie używali takich rzeczy i musieli się mierzyć z trudnym klimatem i z trudnościami życia codziennego.
3: No, historia jest nieograniczona, tak jak nieograniczone są, myślę, możliwości pokazywania tych archeologicznych zdobyczy. Przechodzimy do kolejnej stacji. Ja tu a propos pokazywania, to widzę duże też udogodnienia. Właśnie wspomnieliśmy o udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych, ale też różne wizualizacje na tych monitorach i audioprzewodniki, bo każda ta gablota jest oznaczona takimi słuchawkami, można sobie czegoś posłuchać o tych artefaktach.
4: Tak, no stoimy na przykład na ścieżce naprowadzającej, także to zgodnie z dzisiejszymi wymaganiami ta wystawa została przygotowana. Jesteśmy 26 tysięcy lat temu, jesteśmy w czasach łowców mamutów. Za parę tysięcy lat arktyczny klimat spłynie tu do Polski i wszyscy się stąd muszą wynieść na południe, ale póki co jeszcze pod kopcem, w rejonie kopca Kościuszki istniały obozowiska łowców mamutów, jedne z największych na świecie, gdzie wydobyto ponad 100 szkieletów tych olbrzymich ssaków pleistoceńskich. I to jest rekonstrukcja obozowiska takich łowców na podstawie wykopalisk prowadzonych w rejonie kopca Kościuszki. No wtedy w bardzo zimnym klimacie kości były, mamut był niezwykle cenny, bo i mięsko, i skóry, i ścięgna, i kości, no cały mamut był wykorzystywany przez tych ludzi. Ci ludzie to już homo sapiens, czyli nasi bezpośredni przodkowie. Pokazujemy, mamy taki ich namiot rekonstruowany, w którym oni mieszkali. Widzimy prawdziwe kości mamutów, a przez uchylone poły namiotu widać krajobraz rekonstruowany sprzed tysięcy lat, ośnieżona tundra i w tle idą sobie mamuty, jeden duży, drugi mały. Także to też tak rzeczywiście robimy ukłon w stosunku do ludzi, żeby dać im wyobrażenie, jak to było. Natomiast najważniejszym elementem tutaj są zabytki i rekonstrukcje archeologiczne. Na tym nam zależało, żeby te elementy elektroniczne na przykład nie zdominowały wystawy, żeby nie były zamiast. My mamy prawie 800 tysięcy zabytków muzealiów tutaj w muzeum, także największe zbiory w Polsce. W związku z tym jakby ten zabytek jest na pierwszym miejscu, a opowieść jest na jego podstawie, a rekonstrukcja jest tylko uzupełnieniem.
3: I mamy kolejną stację, kolejne domy, szałasy, bo to trochę jak taki szałas wygląda, może ma jakąś fachową nazwę.
4: No jesteśmy w ciekawych czasach, dlatego że przenieśliśmy się o mniej więcej 20 tysięcy lat. Bardzo szybko tu można się w czasie posuwać. Archeolodzy to są w ogóle takimi podróżnikami w czasie. Jesteśmy w Małopolsce 6 tysięcy lat, no 5300 lat przed Chrystusem mniej więcej. Mamy spotkanie dwóch różnych typów ludzi. Miejscowi ludzie, którzy jeszcze trudnili się łowiectwem, zbieractwem, rybołówstwem, a na nasze ziemie z południa, ze Słowacji, z Moraw przychodzą rolnicy. 5300 lat temu zbudowali takie stałe, wielkie domy, które miały nawet 40-50 metrów długości. Po raz pierwszy w Małopolsce wtedy wysiano zboże, pszenicę, jęczmień, owiec, groch. Po raz pierwszy wydojono krowy, kozy, owce. W chlewikach były świnki, które głównie się po lasach gdzieś tam pasały. Człowiek zaczął produkować żywność. To jest najważniejszy element w naszej historii. Zmiana takiego trybu z tego, że człowiek był myśliwym i generalnie musiał poszukiwać tych zasobów. Człowiek neolityczny, czyli ten rolnik, zaczął zasoby kumulować wokół swojej wsi. Czyli miał pola, pastwiska, dalsze tereny służyły mu pewnie do zbierania ziół. wielu, ale generalnie zaczął produkować żywność. I to jest fragment tej historii. Tu jest dużo opowieści i my sugerujemy wszystkim zwiedzającym zabieranie audioprzewodnika. Tam są fajnie opowiedziana cała historia. Ten audioprzewodnik nic nie kosztuje, w związku z tym jest do biletu dołączany. Jest prosty w obsłudze, nawet ja go umiem uruchomić, także nie ma tu problemu, a są historie opowiedziane po polsku, po niemiecku, po angielsku i jest też ścieżka dla dzieci, taka rodzinna. W związku z tym w przystępny sposób specjalistyczna firma nam to znakomicie zrobiła, a pozostając przy tym czasie 5300, kiedy zaczął się neolit, czyli ten okres gospodarki wytwórczej, widzimy fajną wizualizację pani, która leży na żarnach zboże, które po raz pierwszy wtedy zostało zasiane, o czym przed chwilą była mowa. Wykonano pierwsze naczynia z gliny. To się wydaje, że naczynie jest czymś oczywistym. No, nie znam nikogo, kto by o 10 rano nie użył jakiegoś naczynia, szklanki, filiżanki, garnka, patelni. A to dopiero ponad 7 tysięcy lat temu pierwsze naczynia zaczęły powstawać z gliny i były wypalane w ogniskach. Ale ci ludzie, bo tak sobie mówimy o tych ludziach, może się to wydawać, że to oni byli jacyś dzicy, prymitywni. Natomiast stoimy przed gablociem, mamy tutaj kilka narzędzi, między innymi takie najstarsze motyczki kamienne, czy ich pracujące części. Ten amfibolit był sprowadzany z Sudetów. Mamy tutaj naszyjnik, gdzie z grobu, który też ten kamień jest sprowadzany z Sudetów, ale mężczyzna, który był pochowany w tym grobie, miał taką rodzaj klamry do pasa zrobioną z muszli spondylusa, który jest tylko w Morzu Śródziemnym. 5300 lat temu, czyli ponad 7000 lat temu, nie można było sobie DHL-em zamówić takiej muszli spondylusa, nie można było kupić na Allegro, nie można było kupić w sklepie, a jakimś cudem ten przedmiot niezwykle pewnie prestiżowy, bo taki oryginalny, niedostępny dla innych, przywędrował tu na podkrakowskie ziemie i to jest fascynujące też w opowieści o tym człowieku, że to nie jest tak, jak się wydaje, że to był dziki człowiek, który walczył tylko o byt i walczył z głodem, to na pewno też, ale to był też człowiek, który miał swoją organizację społeczeństwa, byli ludzie, którzy mieli większy prestiż, te przedmioty prestiżowe w wielu miejscach sprowadzane z różnych części Europy, nakręcały jakby koniunkturę, budowały strukturę społeczną. No, o tym też można na naszej wystawie opowiadać, poza tym, że oglądamy fajne zabytki.
3: No i tutaj kolejna stacja. Jeszcze czasy przed naszą erą, ale już powoli do tej naszej ery się zbliżamy.
4: Tak, bliziutko jesteśmy. 700 lat przed Chrystusem. To 753 rok to jest data założenia Rzymu, legendarna, prawda? W zimie 738 na 737 ścięto najwięcej drewna na budowę biskupina, jednego z najbardziej znanych stanowisk archeologicznych w Polsce. Cofamy się już tylko 700 lat przed naszą erą, do czasów, kiedy ludzie zaczęli palić swoich zmarłych. Ale jest to już epoka brązu. Ogień stał się żywiołem ważnym, bo ogień pomagał oczyścić duszę w skutecznym dostaniu się do ówczesnego raju. Duża część Europy wtedy paliła swoich zmarłych. Na stosach pogrzebowych, tak jak tu widzimy, słychać aż na tym filmie, jak trzaska drewno, ale to był też czas, kiedy ten ogień powodował, że człowiek zaczynał wytapiać brąz. Przejdziemy na chwilkę. Brąz jest stopem miedzi i cyny w takich proporcjach 90% miedzi, 10% cyny. Mniej więcej, bo to tam nikt tego nie ważył dokładnie. I widzimy tu piękne przedmioty wykonane z brązu. W zależności od środowiska, w którym je znaleźliśmy, to one są albo zielone, pokryte patyną, tak jak dachy kościołów czy rynny. To widać w Krakowie bardzo pięknie. Albo jak ze środowiska wodnego, to one są takie brązowe, kolorowe, brązowego. Jak one były nowe, to one przypominały złoto. W związku z tym ten brąz mógł poniekąd imitować złoto. Mówiliśmy przed chwilą o tym, że ten człowiek walczył o byt i tak nam się wydaje, ale proszę zwrócić uwagę, że większość rzeczy wykonanych z tego nowego surowca to nie są narzędzia, czyli nie rzeczy jakby stricte potrzebne człowiekowi, tylko w większości to są ozdoby, które były prestiżowe.
3: Bo tu mamy naszyjniki, mamy jakieś bransolety, pierścionki.
4: Szpile, tak, do spinania szat, takie opaskę czołową. Także to w większości jednak znajdujemy ozdoby. Trochę jest broni, bo mamy miecz piękny, kilka takich mieczów, niezwykle rzadkie znalezisko, kilka takich mieczy mamy w Muzeum Archeologicznym, są siekiery, które mogą być i narzędziem, i bronią, mamy sierpy do ścinania zboża, groty włóczni, groty strzał, no i rozmaite naczynia, których my zawsze na wykopaliskach znajdujemy najwięcej. No i oczywiście też rekonstrukcje takiej zagrody kultury łużyckiej, bo to tak w podziale archeologicznym to są czasy kultury łużyckiej. No i chata taka troszkę na wzór biskupina robiona z widoczną konstrukcją, bo to jest konstrukcja sumikowo-łądkowa, czyli pionowe pale z wyżłobionym tutaj takim kanałem, do której te poprzeczne belki wchodzą. W czasach, kiedy nie było dużo długich drzew, które pozwalały budować na zrąb, to po prostu ludzie wymyślili konstrukcję, przy której wykorzystywało się po prostu krótsze kawałki drewna i stąd taka tak zwana sumikowo-łądkowa konstrukcja. No a tu widzimy w tle i panią, i pana. Część to też takich ciekawostek, część tych figur, jeżeli mieliśmy szkielety, to część tych figur to nie są wymyślone postacie, tylko to są ludzie, którzy zostali odtworzeni na podstawie kości, czyli wzrost, wiek, płeć, no taka postura ogólnie rzecz biorąc, twarze, to było robione w zakładach medycyny sądowej, w związku z tym, tak jak się to robi przy znajdywaniu czaszek osób NN, ale zakłady medycyny sądowej wykorzystują technologię, którą zaczęli jeszcze w 30-tych latach stosować antropolodzy na użytek archeologii, także tu też archeologia dla współczesnej kryminalistyki coś wniosła. Gdybyśmy się przenieśli już rzeczywiście w ostatni fragment przed naszą erą, 250, to mamy tutaj fragment, który jest poświęcony pierwszemu ludowi, który jest z nazwy znany, który zasiedlił ziemię podkrakowskie na stałe. I to byli Celtowie. Opowieści o Asterixie, Obelixie wszyscy znają. Oni byli Galami, czyli Celtami. Obie nazwy funkcjonują. Ci Celtowie byli ludem niezwykle innowacyjnym, tak mówiąc językiem współczesnym. Oni przynieśli tu na nasze ziemię umiejętność toczenia naczyń na kole. Dopiero kilka wieków przed naszą erą te naczynia zaczęły być toczone. Tutaj mamy wizualizację, jak toczy się naczynie. Zresztą większość ludzi to zapewne wie, jak się te naczynia toczy, czy widziało, bo wytoczyć nie jest wcale tak łatwo, jak widać na tym filmie. Trzeba mieć wprawę. Ale też Celtowie przynieśli umiejętność wytopu żelaza. Większość przedmiotów, wchodzimy w epokę żelaza. Byliśmy w epoce kamienia, epoce brązu, teraz jesteśmy...
3: Czyli nowy kruszec.
4: Nowy metal. Łatwy do uzyskania, bo żelazo jest bardzo powszechne na naszej planecie, ale najpóźniej opracowano jego technologię wytopu. W każdym razie z tego żelaza wykonywano i narzędzia, kosy, półkoski, sierpy równoważne. Tam nawet gdzieś widzimy pewnie pilnik. No takie narzędzia, które nawet we współczesnej kuźni jeszcze byśmy znaleźli, tylko troszkę inne jakościowo. Celtowie mieli też bardzo ładne ozdoby szklane. Celtowie wybijali własną monetę pod Krakowem. Te monety nazywały się staterami typu Kraków. Mamy takie złote egzemplarze. Nie ma ich na tej wystawie, ale na nowej wystawie statery typu Kraków będą prezentowane. Także był to rzeczywiście bardzo duży skok jakościowy, jeśli chodzi o Celtów. Tu też takich ciekawostek. Ten mężczyzna zrekonstruowany na podstawie grobu ma tatuaż. Wiemy ze źródeł rzymskich, że Celtowie tatuowali się. Nie wiemy oczywiście jaki wzór, ale ściągnęliśmy wzór z pochwy miecza żelaznej i wytatuowaliśmy mężczyznę w ten sposób. On miał, Celtowie też wiemy ze źródeł, że mieli włosy wapnem bielili, żeby mieć straszny wygląd, ale przy okazji to pewnie stan higieny w ówczesnych czasach pewnie dużo do życzenia pozostawiał, w związku z tym bakterie, znaczy owadobójcze pewnie znaczenie to wapno też miało.
3: No i przechodzimy do już nowszych czasów, ale dalej starych, czyli początek naszej ery.
4: Tak, jesteśmy już po naszej stronie skali czasu, że tak powiem, jesteśmy w okresie wpływów rzymskich, czyli czasach, kiedy w Europie dominowało Cesarstwo Rzymskie jako wielka siła polityczna, ale na północ od Dunaju, na wschód od Renu funkcjonowały jeszcze grupy zwane przez Rzymian barbaricum, czyli funkcjonowali barbarzyńcy. Oni takimi barbarzyńcami dużymi pewnie nie byli, jak to teraz barbarzyńca się jest bardzo pejoratywnym określeniem, ale widzimy właśnie te ludy, które zapewne germańskie, które mieszkały ówcześnie na ziemiach polskich, na terenie Małopolski, no kontynuowały wytwórczość żelaza. W Górach Świętokrzyskich istniał gigantyczny ośrodek produkcji żelaza, który prowadził nawet do dewastacji krajobrazu na tamtych terenach, bo to było na olbrzymią skalę wytapiane, potrzeba było wielkiej ilości węgla drzewnego. Ale okres wpływów rzymskich to jednocześnie taki czas czemu wpływów, bo mnóstwo importów na naszych ziemiach znajdujemy. Mamy tam, widzimy miecz z takim wizerunkiem Marsa pięknym, jeden z najdokładniejszych wizerunków Marsa w pełnej zbroi, czyli Boga Wojny Rzymskiego, jaki na naszych ziemiach jest znaleziony. Mamy naczynie Terra Sigillata, takie ekskluzywne naczynie, które było wykonywane w specjalistycznych warsztatach. No importy w postaci monet, ozdób szklanych, nawet figurek. Jedna z tych figurek to tak Mitoraj by się pewnie nie powstydził tego. Ona taka jest troszkę, tą głowę ma przechyloną, bo ona została znaleziona na cmentarzysku w grobie. Pochówek był ciałopalny, w związku z tym ona w stosie pogrzebowym się tak trochę przekręciła. Dzięki temu nabrała fajnego wyglądu. Ale tam mamy na przykład lampki oliwne, świeczniki, naczynia szklane. To jest wszystko importy z okresu rzymskiego. Przedostatniej odsłonie jesteśmy już w czasach średniowiecznych, czyli w czasach Krakowa, który jeszcze, już się Krakowem nazywał, ale nie był jeszcze miastem, czyli w czasach mniej więcej Bolesława Chrobrego, około roku 1000. Wraz z wprowadzeniem chrześcijaństwa no mamy nowe techniki, powstają monumentalne budowle, czyli kamienne. Tutaj na filmie pokazujemy, jak kamiennych, wapiennych bloczków budowano obiekty. No, choćby na Wawelu, taką techniką trochę późniejszy kościół świętego Wojciecha na rynku, w tym też mamy fajną nową wystawę, gdzie zapraszamy w sezonie takim od maja do października. Fajna jest wizualizacja, bo wizualizacja to jest widok z rynku w Krakowie. Ta ściana murowana po lewej to jest ściana kościoła świętego Wojciecha. Rynek jest placem targowym oczywiście już, a w oddali na wysokości placu Wszystkich Świętych, ale już na ulicy Grodzkiej, jakby w kierunku Wawelu idąc, przy pierwszych tam gdzie są pierwsze kamienice po lewej stronie, tam była fosa i fortyfikacje okołu, czyli tego podgrodzia wawelskiego, i to te fortyfikacje widać, a że życie na rynku wtedy już funkcjonowało, widać, że tu jakiś wóz handlarza zamprzegnięty w jakieś zwierzątko przemieszcza się właśnie po tym miejscu, które obecnie jest rynkiem, a które kiedyś było dużo, to 4-5 metrów poniżej tego poziomu, po którym my chodzimy. Ostatnia odsłona to jest czasy już po lokacji Krakowa, czyli około roku 1300. Niespodzianką albo odkryciem dla części osób może być fakt, że takich wież mieszkalno-obronnych w Krakowie było może nie tyle co we Włoszech, ale ich było ponad 40. To były też wieże mieszkalno-obronne. Widzimy już glazurowane naczynia, widzimy takie płytki posadzkowe, czyli flizy, jak to się w Krakowie mówi, a mało kto to rozumie. Budownictwo ceglane wchodzi już do użytku powszechnie, także też pokazujemy, jak się tą cegłę wypala. No i sobie oglądamy już krakowskich mieszczan zrekonstruowanych, którzy już w takim domu, tu już widać, że to jest dranic. Po drugiej stronie mamy jaskinie, gdzie mamy normalne wypełnisko jaskiniowe, a tu mamy już ładne deseczki pana i panią. A z ciekawostek, ten górny rząd cegieł to są oryginalne cegły z wykopalisk. I tutaj fajna rzecz, bo tu odcisnęła się, jak cegła schła, odcisnęła się psia łapa. To jest psia łapa z przełomu XIII i XIV wieku. Także no takie ślady, nie jest to cały pies jak w Pompejach, co prawda, ale łapka jakiejś psiny, która tam się gdzieś przy tej cegielni kręciła, została utrwalona na powsze czasy, można tak powiedzieć. No i w ten sposób kończymy tą krótką opowieść i krótką wędrówkę, którą zaczęliśmy od tego człowieka neandertalskiego z tym krzemiennym narzędziem, nożem typu prądnik, a kończymy już na średniowiecznym Krakowie, kiedy ludzie mieszkali, przynajmniej niektórzy, w murowanych ceglanych obiektach, kiedy to życie, znamy już ich z historii i to już historycy dalej nam opowiadają, co się działo, archeolodzy już tylko pomagają tym historykom. I tak kończymy naszą opowieść, a za kilka lat to będzie ostatni fragment wystawy, natomiast będziemy zwiedzać wszystkie nowe wystawy i z Egiptem, i z Peru, i ze skarbami średniowiecznymi, z epoki brązu, ze złotym wyposażeniem grobów. Po prostu wszystko, co najcenniejsze w magazynach, znajdzie się na wystawach i będzie pięknie.
2: Wystawę stałą Pradzieje i średniowiecze Małopolski możecie zwiedzać od wtorku do soboty od 9 do 17 i w niedzielę od 11 do 16. I zostajemy w centrum Krakowa, bo tuż obok Muzeum Archeologicznego możecie zajrzeć na dziedziniec niezwykłego budynku przy Franciszkańskiej 3. Tablice upamiętniające wizyty papieży, jeden z najstarszych pomników Jana Pawła II i choinka przywieziona do Krakowa przez górali. Dziś w magazynie reporterów odkrywamy tajemnicę dziedzińca Pałacu Arcybiskupów Krakowskich. To jedyny ogród kościelny w stolicy Małopolski, który jest otwarty przez cały rok. Swoją historią sięga końca średniowiecza.
5: Ksiądz Rafał Wilkołek, kapłan archidiecezji krakowskiej. Od XIV wieku potwierdzone są obecności biskupa krakowskiego w tym miejscu. Już w latach pontyfikatu biskupa Jana Radlicy, czyli 1380-2392, jest potwierdzona obecność biskupa w rezydencji drewnianej. Kształt kamienny, otoczony murem, zyskał za czasów naszego pierwszego polskiego kardynała, kardynała Zbigniewa Oleśnickiego. Przestrzeń obecny kształt pozyskała w XVII wieku takiego nieregularnego czworoboku za czasów biskupa Jana Gębickiego. Przestrzeń niezwykła, dlatego że jest otwarta 7 dni w tygodniu, w każdym dniu roku, po to, żeby tutaj przyjść i zobaczyć wewnętrzne przestrzenie Pałacu Biskupiego w Krakowie.
6: Jaką obecnie funkcję i rolę pełni ten dziedziniec, poza oczywiście wizualnymi, bo robi ogromne wrażenie?
5: Myślę, że można wskazać na 3 funkcje. Pierwsza funkcja jest to rezydencja biskupa. Mieszka tutaj metropolita krakowski. Mieszkali tutaj również ze względu na tę obecność biskupa Krakowa i jego rezydencję trzej papieże, co jest zaznaczone 3 tablicami w skrzydle zachodnim pałacu. Druga funkcja jest to przestrzeń urzędowa. W pałac biskupi mieści również urząd kurialny, więc przestrzeń dziedzińca, ogrodu jest również przestrzenią dla tych, którzy przychodzą, żeby sprawy urzędowe załatwiać. No i trzecia rzecz, no przestrzeń dla krakowian. Właśnie mogą przyjść w każdej chwili. Brama zasadniczo jest zamykana o godzinie 18, natomiast zawsze tutaj ktoś czuwa przy Franciszkańskiej 3, żeby przyjąć gości.
6: Przychodząc tutaj na dziedziniec krakowskiej kurii, na co w sposób szczególny zwrócić uwagę? Jak przejść ten niby niewielki teren, ale mający w sobie wiele do zaoferowania?
5: Myślę, że trzeba wskazać najpierw na pomnik Jana Pawła II. Jest to pierwszy w Europie pomnik papieża Jana Pawła II postawiony na dziedzińcu u nas w Polsce. Ten pomnik znajduje się, wchodząc na dziedziniec, po prawej stronie. Druga rzecz to jest przestrzeń po lewej stronie, bardziej ogrodowa, z pewną altanką również, pięknymi krzewami. Jest tam również postawiony niedawno krzyż Jana Pawła II, który jest kopią krzyża z sanktuarium Santa Maria della Corona w diecezji werońskiej, ukazujący to, na ile Jan Paweł II pociąga nas do Chrystusa. Myślę, że warto przyjrzeć się temu pięknemu krzyżowi. Warto zwrócić uwagę również na przestrzeń kaplicy. Kaplica, w której Jan Paweł II był, Karol Wojtyła był wyświęcony na kapłana w 1946 roku, znajduje się na pierwszym piętrze skrzydła wschodniego. Gdy wchodzi się na dziedziniec po prawej stronie, pierwsze piętro, praktycznie wszystkie okna są oknami kaplicy. I to jest też najstarsza część budynku kamiennego. Tam się wcześniej mieściły również rezydencje biskupów. Tam miał swój pokój, obecnie jest to po drugiej stronie w skrzydle zachodnim. Mamy źródła, które mówią o pięknej rezydencji, pięknym pokoju, apartamencie biskupa, właśnie najgłębiej położonym w skrzydle wschodnim, gdzie był strop rzeźbiony z elementami różanymi, dębowa podłoga, wszystko, co miało służyć do tego, żeby przyjmować także i głowy państw, ponieważ mieszkali tutaj przez pewien czas w 1017 wieku, już nie pamiętam dokładnie w którym roku, ale król Jan Kazimierz razem ze swoją żoną Ludwiką Marią.
6: Wśród zieleni charakterystyczna jest także choinka, pewien iglak, który co roku jest przystrajany i który co roku łączy się z choinką, która staje przed kurią, czyli przed oknem papieskim.
5: Słusznie to pan redaktor zauważył, że ten trzeci symbol, trzeci element jest również

0: Pomijając już obecność prezydenta Najjaśniejszej Rzeczpospolitej Polskiej, był również i tutaj prezydent Litwy całkiem niedawno. Również dyplomaci, ambasadorzy na czele z dziekanem korpusu, nuncjuszem apostolskim w Polsce. Więc rzeczywiście jest ta przestrzeń dosyć bezpieczna, ale zawsze oczywiście jest to związane z odpowiednimi przepatrzeniami ze strony służb bezpieczeństwa.
1: To też jest miejsce, gdzie można na chwilę się wyciszyć. Gdy zwiedzamy Kraków, to często tutaj dorożki, tutaj tramwaje, tutaj przeróżne odgłosy tłumów, które idą, a tutaj, pomimo tego, że jest to centrum Krakowa, zawsze jest cisza, zawsze jest spokój, zawsze można trochę odpocząć.
0: Słusznie. Rzeczywiście dziedziniec powoduje to, że gdy się już zamknie na przykład bramę zewnętrzną, żaden gwar tutaj nie dochodzi. Żaden, absolutnie. Jakby ten gwar ulatywał górną przestrzenią. A tutaj jest cisza, spokój, zaduma. Można usiąść, zobaczyć, popatrzeć.
1: Zawsze będąc w Krakowie, wszystkich turystów ciągnie do okna papieskiego. I właśnie to okno papieskie jest wejściem niejako na ten dziedziniec.
0: A, słusznie, bardzo dobrze zauważone. Rzeczywiście w 2018 roku pani Magdalena Czeska stworzyła piękną mozaikę, oczywiście demontowalną w tym sensie, że jeśli papież będzie chciał przyjechać, to jest to możliwe, żeby to okno odsłonić. I piękny wizerunek Jana Pawła II, tak zapraszający nas do tego, żebyśmy właśnie przyszli do środka z tym gestem swoich rąk, myślę, że najbardziej jakby zachęca do tego. Sławne okno, każdy to może rozpoznać. Nawet gdyby nie widział adresu Franciszkańska 3, zobaczy gołym okiem od razu, że to jest tutaj.
2: Z księdzem Rafałem Wilkołkiem rozmawiał Maciej Uszko. A spacerując ulicy Franciszkańskiej w kierunku Wawelu możecie zerknąć na wyjątkową kamienicę, która znajduje się niemal nad samym brzegiem Wisły. Budynek przy ulicy Powiśle 12 wyróżnia nie tylko prestiżowa lokalizacja. Łączy on w sobie różne style, w tym barok, neorenesans, a nawet elementy starożytności. Nie bez powodu. Tę kamienicę zaprojektował Henryk Lammensdorf, uczeń słynnego architekta Benjamina Torbe, zwolennika tak dekorowanych kamienic i projektanta 100 krakowskich domów.
3: Budynek, który no właśnie większość z nas pewnie świetnie zna, być może nieraz na niego popatrzyło, ale nic o nim nie wie. Jakub Jastrzębski, Muzeum Krakowa. To jest kamienica z początku wieku XX. Została wybudowana w roku 1908, w takim okresie, kiedy cały czas trwał boom budowlany w Krakowie i też właśnie te okolice pod samym Wawelem się mocno zabudowywały, bo z jednej strony właśnie tutaj wypełnienie Pierzei, ulicy Powiśle się zaczyna, ale też tam, gdzie jest dzisiaj to Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego, tam też była uliczka z kilkoma kamieniczkami wyburzonymi dopiero przez Niemców w czasie okupacji, więc właśnie w ramach tego ruchu budowlanego powstał ten bardzo charakterystyczny budynek, bo jednak ta kamienica jest troszeczkę większa od sąsiadek, też przez tą taką jasną elewację ona się bardzo mocno wybija.
4: Czy wiemy, kto zaprojektował ten budynek?
3: Jeżeli sobie popatrzymy na detale, czy połączenie takich historyzujących z elementami secesyjnymi, cegłę glazurowaną, czyli taką lekko połyskującą, którą jest wyłożony, to możemy pomyśleć o kimś, kto nie zaprojektował tego budynku, ale miał na niego wpływ. Możemy pomyśleć o żydowskim budowniczym Benjaminie Torbe. Zresztą elementy dekoracyjne, które są na tym budynku z Powiśla, znajdziemy na kamienicy przy ulicy Dietla 97. Dokładnie takie same elementy. Natomiast ten budynek tutaj został zaprojektowany przez Henryka Lammensdorfa, również budowniczego pochodzenia żydowskiego, który był uczniem Benjamina Torbego i zapewne właśnie od swojego nauczyciela podpatrzył pewne elementy. Nie jest to zresztą jedyna kamienica, która jest zrobiona właśnie w takiej stylistyce a la Torbe, a jest zaprojektowana przez Lammensdorfa, bo jeszcze podobny znajdziemy m.in. na ulicy Kołłątaja.
4: Zatem jakie są te podobieństwa? Bo z jednej strony wiemy, że podobna cegła, ale tutaj mamy też pewne elementy wyróżniające i takie niekoniecznie powszechnie znane w Krakowie, jak na przykład powitanie nad bramą wejściową.
3: Może zacząć trzeba od tego, że elementy, które widzimy na większości kamienic, to najczęściej są odlewy sztukatorskie, co powoduje, że to są elementy, które możemy spotkać na różnych projektach, bo były po prostu powtarzalne. Istniały katalogi takich rzeczy i może nie było w tamtych czasach marketów budowlanych, ale i tak w składzie budowlanym wyświetlany, można było właśnie przejrzeć jakiś katalog i powiedzieć, że chce się zamówić taki element. I ten element mógł zamówić każdy realizujący budowę. Stąd możemy czasem śledzić, jak ten sam motyw będzie się pojawiał na różnych budynkach. Tutaj być może wręcz było tak, że inwestor pokazał ten budynek,

0: Budynek mi się podoba, panie, zrób mi pan takie. Mamy takie sytuacje w Krakowie, w związku z czym tutaj jakby pojawienie się dokładnie takich samych elementów nie dziwi. Jest tam też w portalu, jest głowa kobieca, która jest, że tak powiem, podebrana z innego projektu Beniamina Torbego z ulicy Piłsudskiego 9, a z drugiej strony są też takie maski z kobiecą głową secesyjne nad oknami wysokiego parteru. To jest motyw, który jest bardziej rozpowszechniony w Krakowie, bo znajdziemy je i na ulicy Długiej, w kamienicy projektu Aleksandra Wiborskiego, ale znajdziemy też nawet w Podgórzu dokładnie takie same elemenciki. Też rzeczą, która jest tutaj powtórzona z tego projektu z Dikla 97, jeszcze z Wrzesińskiej 3, to jest brama wejściowa do tej kamienicy, która została najprawdopodobniej w obydwu przypadkach wykonana przez ten sam zakład. Na Dikla mamy sygnatury ślusarni artystycznej braci Pogorzelskich i najprawdopodobniej również oni wykonali ją tutaj do tego domu zaprojektowanego przez Lamensdorfa. Co ciekawe, bramę z dokładnie takim samym wzorem, aczkolwiek troszeczkę innymi proporcjami, możemy znaleźć w Budapeszcie, co pokazuje, że też między miastami możemy czasem szukać pewnych podobieństw. Natomiast jeżeli chodzi o salwę, które na takiej wstędze widzimy nad wejściem do budynku, to jest łacińskie pozdrowienie, powitanie. I na przełomie XIX i XX wieku ono się zrobiło bardzo modne w kamienicach, zwłaszcza kamienicach secesyjnych. Przychodzący do budynku był przez ten budynek witany. To możemy spotkać w bardzo wielu miejscach, na przykład na terenie dawnego zaboru pruskiego. Jeżeli sobie pojedziemy do Wrocławia, to znajdziemy trochę takich napisów. Znajdziemy je też na przykład w Łodzi. Natomiast w Krakowie one są stosunkowo rzadkie. Natomiast nie znaczy to, że nie mamy w ogóle takich powitań, bo znowu odwołam się do kamienic Beniamina Torbego. Jeżeli sobie będziemy wchodzili do kamienicy przy ulicy Piłsudskiego 9, na przykład skorzystać z punktu usługowego, który tam jest, warto popatrzeć na próg budynku, bo tam w lastriko jest ułożony napis w imię Boże. Co prawda nie wiem, o którego Boga chodzi, ponieważ zarówno architekt, jak i właściciel tego budynku byli wyznania mojżeszowego, w związku z czym tutaj mamy duże pole do interpretacji. Natomiast w jednym budynku projektu Jana Sas-Dubrzyckiego, który znajduje się na ulicy Siemirackiego, znajduje się polsko brzmiący napis Witaj. W związku z czym sama idea do Krakowa doszła, natomiast została trochę bardziej spolszczona.
1: No właśnie, bo niektóre kamienice, tak jak już wcześniej opowiadaliśmy, albo miały właśnie, były pod jakąś nazwą, żeby właśnie tutaj miały swoje godło. Albo co najczęściej możemy zauważyć, czyli był wskazany rok jego powstania.
0: Bardzo często pojawiają się właśnie takie elementy jak data powstania budynku albo inicjały właściciela. Troszeczkę rzadziej pojawiają się informacje o budowniczym, ale czasem też taka tabliczka gdzieś się pojawia. Tutaj akurat żadnego z tych elementów nie mamy, aczkolwiek jeżeli na przykład będziemy chcieli sobie pójść szlakiem Henryka Lamensdorfa, to znajdziemy dwa budynki, gdzie on się podpisał jako budowniczy. Jeden znajdziemy na ulicy Straszewskiego, między Piłsudskiego a Kapucyńską, a drugi to kamienica przy ulicy Dunajewskiego 6, taki naprawdę potężny budynek utrzymany w stylistyce tak zwanego zmodernizowanego historyzmu, ale bardzo silnie czerpiący z krakowskiego renesansu, dokładnie z sukiennic, i tam też przy wejściu znajduje się podpis Lamensdorfa.
1: Wróćmy zatem do adresu Powiśle 12. Tutaj jeszcze w tej kamienicy na pierwszy plan wybija się wykurz oraz dach, który jest bardzo charakterystyczny.
0: Wykurz pojawia się pod koniec XIX wieku jako taki bardzo modny element, ze względu na to, że on troszeczkę zmieniał, to się ładnie mówi, tektonikę budynku. Budynek zaczyna się robić bardziej plastyczny. Świetnie to widać w wypadku tej kamienicy na Powiślu, jeżeli sobie przyjdziemy ją oglądać w okolicy zachodu słońca, bo wtedy właśnie takie ciepłe światło będzie na nią padać i bardzo mocno, takie trochę boczne światło będzie bardzo mocno podkreślać te wszystkie wystające elementy. Natomiast wykurz był też w Krakowie bardzo popularny ze względów podatkowych, ponieważ Kraków jako miasto twierdza miał bardzo wysoki podatek gruntowy, co powodowało, że wysokie były również czynsze w mieszkaniach. Natomiast wykurz, który wystawał poza obrys budynku, a najczęściej również poza obrys działki, był tym kawałkiem, kawałkiem podłogi, który nie był opodatkowany. W związku z czym można było sobie w ten sposób o tam mały kawałeczek powiększyć mieszkanie. Tutaj wykurz znajduje się w tej osi, gdzie jest wejście, czyli mamy taki bardzo mocny akcent na elewacji. Wykurz obejmuje pierwsze i drugie piętro, natomiast kamienica jest trzypiętrowa, w związku z czym ci, którzy mieszkają na ostatnim piętrze tego budynku, mają w tym miejscu balkon. To też jest czasem pojawiające się rozwiązanie. Natomiast jeżeli popatrzymy jeszcze wyżej, no to stanie nam się taka nietypowa jak na Kraków sytuacja, ponieważ nie mamy tutaj płaskiego dachu, tylko tak zwany dach mansardowy. On się składa z dwóch połaci, z czego jedna jest taka bliżej pionu, tak mocno zadarta do góry i dopiero idzie to takie bardziej płaskie pokrycie. To pozwala na adaptowanie tej przestrzeni na poddaszu, na różne cele, aczkolwiek w Krakowie bardzo rzadko się takie rozwiązanie stosowało. Drugi taki budynek, który można przywołać, jest na rogu ulicy Radziwiłłowskiej i ulicy Lubicz, projektu Karola Szarocha z 1900 roku. A dlaczego to było mało popularne? No z jednej strony potrzebujemy mieć więcej materiału, w związku z czym jest to po prostu droższe, ale przede wszystkim powodem były przepisy budowlane. Wysokość kamienicy była ograniczona szerokością ulicy, przy której stała. W związku z czym dotyczyło to wysokości jakby razem z dachem, nie tylko wysokości elewacji. W związku z czym wiadomo, że większość inwestorów chciała maksymalnie wykorzystać tą całą wysokość na zabudowę pięter, bo to pozwalało na to, żebyśmy mieli więcej mieszkań, które możemy wynajmować i z których możemy czerpać zyski. Natomiast w niektórych wypadkach tego miejsca było troszeczkę więcej. No i tutaj właśnie ulica Powiśle była jakby z tej strony otwarta, w związku z czym pozwalało to budować troszeczkę wyżej i tutaj inwestor zdecydował się właśnie na taki projekt dachu i też przez to ta kamienica właśnie wydaje się troszeczkę większa. Ją jeszcze dodatkowo podnosi fakt, że ona ma bardzo wysoko umiejscowiony parter, ponieważ budynek posiada lokale usługowe w przyziemiu, które od początku były tak zaprojektowane. To znowu jest taka rzecz, którą Lamensdorf podpatrzył od swojego nauczyciela, no bo dzięki temu znowu nie traciło się przestrzeni na parterze na właśnie lokale usługowe, tylko można było parter przeznaczyć również na mieszkania, a lokale usługowe i tak w tym budynku można było umieścić, w związku z czym znowu można było powiększyć swoje zyski z najmu. Czyli w sumie znowu sytuacja, którą znamy i ze współczesności.
2: Henryk Lamensdorf projektował kamienice głównie na krakowskim Kazimierzu, ale nie tylko. Do jego najsłynniejszych projektów należy także kamienica Bidermanowska na Rynku Głównym, czyli ta znajdująca się naprzeciwko pomnika Adama Mickiewicza. Teraz sport w magazynie i nasz cykl o małych klubach piłkarskich w Krakowie. Na Błoniach oprócz Wisły i Krakowi swoją siedzibę ma jeszcze jeden piłkarski klub. Zwierzyniecki Klub Sportowy, potocznie zwany Lajkonikami. Od Lajkonika w herbie przykłada ogromną uwagę do swojej historii. Historia Zwierzynieckiego jest bogata i pomimo faktu, że aktualnie gra w krakowskiej A-klasie, to z dumą prezentuje swoją przeszłość.
3: Zwierzyniecki Klub Sportowy mieści się przy Błoniach. Błonia to jest miejsce wyjątkowo piłkarskie w Krakowie, ale zanim to zacznijmy w ogóle od tego, czym właściwie jest Zwierzyniecki KS, klub sportowy. Jaka jest geneza tego miejsca?
4: Nazywam się Tadeusz Tyrpuła. W klubie Zwierzyniecki KS, Zwierzynieckim Klubie Sportowym, pełnię obecnie funkcję kierownika klubu, kierownika obiektu, zarządzaniem, administrowaniem i jakby takim codziennym nadzorem nad funkcjonowaniem klubu. Łatwe i trudne pytanie i ciekawe. To Zwierzyniecki to jest kawał historii tego miejsca. Błoń, Kopca, Emaus, Lajkonika, odpustów emausowych, wszystko, co tutaj się na przestrzeni lat i wieków odbywało. Klub powstał prawdopodobnie i taka jest geneza, takie są dokumenty, na jesień 1921 roku. Jest dwie takie bardzo prawdopodobne, albo mniej, wersji powstania klubu, którą tutaj posługuje się monografią, którą stworzył nasz kolega Krzysiek Kowalski. Dla mnie jedna jest prawdziwsza, jest ta wersja, która mówi o tym, że powstała tutaj na Błoniach. W ogóle to był czas powstawania po wyzwoleniu, po osiągnięciu niepodległości, gdzie powstał Polski Związek Piłki Nożnej, jeszcze w strukturach wcześniej Austro-Węgier. Później po wyzwoleniu mnóstwo krakowskich klubów powstało i towarzystw. W 21 roku powstały bodajże 5 klubów albo 6 w Krakowie. Między innymi Garbarnia, Prokocim, Bronniczanka. No i między innymi powstaliśmy my jako klub. Są dwie wersje. Jedna taka, że klub założyli zawodnicy drugiej drużyny Krakowi, którzy zostali za awantury po jakimś sukcesie, który zdobyli tam wraz z drużyną w Sokole. To też miejsce legendarne. I zostali wyrzuceni z klubu i założyli ten zwierzę Żniecki Klub Sportowy, który jakiś zalążek tego klubu. Druga wersja jest taka, że działała tutaj w tym czasie dzika drużyna, która brała udział w nieformalnych rozgrywkach. Tu chłopaków ze Zwierzyńca i okolic, którzy nie byli jeszcze w żadnych klubach, a byli, założyli sobie taką drużynę kolegów. No teraz tak jak się teraz też się zawiązują różne drużyny, które później formalnie przechodzą w jakieś struktury albo zgłaszają się do rozgrywek. I że to z takiej drużyny powstał też, z takiej dzikiej drużyny powstał ten nasz stu prawie pięcioletni klub. No do wyboru. Ja jestem bliższy tej dzikiej wersji powstania naszego klubu. No nawet bardziej mi się to z tymi krakowskimi Błoniami, z tymi hasającymi, tutaj biegającymi dzikimi drużynami, bardziej mi ta wersja odpowiada.
3: To jest bardzo ciekawe. Też jedna z tych rzeczy, które robią tutaj duże wrażenie, kiedy się wejdzie do ośrodka, do Państwa klubu, to jest tak, dużo jest tutaj historii. Wszystko wydaje się jest praktycznie tutaj udokumentowane. Na ścianach mamy tablo z różnych rocznic, jest nawet z 25-lecia. Jest dużo pucharów. Tutaj się przykłada dużą wagę do historii w tym klubie.
4: O tak, Zwierzyniec to jest magiczne miejsce i historia jakby tutaj, no tu historię trzeba kroić na każdym kroku i smarować grubo, więc ta historia tutaj nam, no jest wszędzie obecna. Tutaj się, jak wiemy, wychowało się wielu wspaniałych ludzi, artystów, malarzy, mamy ich ulice tutaj, działały muzyczne towarzystwa, tutaj nieopodal w szkole bodajże wyczytałem, że powstał pierwszy festiwal, chyba zaduszki jazzowe się tutaj tworzyły w którejś z dla Królowej Jadwigi, więc muzycy, jazzmeni, ale też świetni sportowcy, jakby ta wielka łąka też skupiała zawsze i dzieciaki, i dorosłych, którzy tu uprawiali wszelkiego rodzaju sporty, które się dało tu uprawiać. Od piłki nożnej, która zawsze tu królowała, na Zwierzyńcu piłka nożna królowała zawsze. W zimie chłopaki ze Zwierzyńca grali w hokeja. To było bardzo często uprawiane dwie dyscypliny, przynajmniej dwie. W lecie się gra w piłkę, w zimie w hokeja, no nie, się gra i jeździ na łyżwach, na okolicznych stawach i, no ale też mieliśmy kilku tutaj zawodników, którzy w drużynie Krakowi w hokeja występowali czynnie jako zawodnicy, łącząc te dwie dyscypliny. W ogóle to łączenie dyscyplin było bardzo popularne. Ci przedwojenni i powojenni sportowcy, oni byli wielowymiarowi. Oni byli wszyscy 5 albo 10 boistami, tylko grali w piłkę ręczną, w koszykówkę, w hokeja, no wszelakie sporty uprawiali, które były jakby dostępne i które można było tu uprawiać. Powstały boiska, powstały korty, więc zaczęto tutaj tenis uprawiać, który był, jak wiemy, sportem elitarnym. Także wracając do pana pytania, ta historia tutaj jest wyczuwalna w każdym miejscu i w każdym calu tego Zwierzyńca.
3: To teraz wróćmy na sekundę do teraźniejszości. Państwo właściwie grają w A-klasie.
4: Tak, gramy w A-klasie. Spadliśmy z okręgówki 2 lata, 3 lata. O, jeszcze z Wieczystą graliśmy chyba w okręgówce obecną. To tutaj pamiętam mecz w czasie remontu naszych budynków. Byliśmy bliscy awansu w ubiegłym sezonie, ale jakoś ta wiosna nam tutaj, nie sprzyjała nam wiosna. Ale nie czynimy z tego sobie jakiejś tragedii. Jesteśmy klubem amatorskim, drużyna jest amatorska. Jak to któryś z naszych trenerów powiedział kiedyś, że gramy tym, co wychowamy, więc jakby tutaj grają większość drużyny, to są nasi wychowankowie. No może też nie szkolimy za dobrze, jak tylko na A-klasę, ale część tych chłopaków, którzy jakby się wybijają u nas, to też szukają klubów w wyższych ligach, na wyższym poziomie i cieszymy się z tego, że jeżeli się zaczęli u nas, a grają sobie gdzieś tam w czwartej, trzeciej, był u nas, możemy się tym pochwalić chyba, myślę, że Rafał nie będzie miał, ale Rafał Grodzicki, który nie zawsze w jego widzę CV, że jest tam zwierzyniecki, ale ten okres zwierzynieckiego nie był tak krótki, że przyszedł do nas i był naszym zawodnikiem, który później został mistrzem Polski, bardzo dobrze radził sobie, nie wiem, on ma pewnie ponad 200 występów w Ekstraklasie, także też chłopak, który tutaj u nas uczył się grać w piłkę.
3: Może wróćmy znowu na chwilkę do przeszłości. Jakie były największe sukcesy klubu w historii? Jaka była najwyższa dywizja, na którą udało się wejść?
4: To jest trudne do określenia z tego powodu, że w czasie międzywojennym A-klasa, B-klasa, w czasie okupacji, gdzie nasz klub brał udział w rozgrywkach, to były ten okupacyjny wymiar, oczywiście obciążony ryzykiem i tak dalej. W naszej monografii wspomina też Krzysiek Kowalski o tym. Ja się odnoszę też do takiej pracy pana doktora Chemicza, przyjaciela naszego klubu też, który opisał tą piłkę nożną w okupacyjnym Krakowie, Krakowie jest tam sporo o Zwierzynieckim i myśmy w tym okupacyjnym wymiarze grali. Ale to była A-klasa i to była wysoka liga. A-klasa te kilkadziesiąt lat wstecz i A-klasa teraz to są zupełnie różne kategorie, te same, ale poziomy. Także ta nasza A-klasa wtedy i okręgówka w niektórych momentach, to poziom okręgówki w latach tam 70. 80. to jest okolice trzeciej ligi teraz. Występowaliśmy na takich poziomach. No mieliśmy zawodników. W ogóle Zwierzyniecki był wielosekcyjnym klubem. Klub, który przy powstaniu piłka nożna była wiodącą dyscypliną i tam powstawały próby założenia kilku innych. Natomiast po wojnie myśmy mieli bodajże 11 sekcji. Koszykówka, piłka ręczna, szermierka, gdzie po reformach około 50 roku, 49 chyba, zostaliśmy wcieleni. Wtedy kluby w Polsce były przypisywane do resortów. Lech jako kolejarz, gwardyjskie kluby powstały i tak dalej, i tak dalej. Zwierzyniecki został przypisany do branży budowlanej, do sektora i byliśmy tam budowlani, Zwierzyniecki. Te nazwy się zmieniały, natomiast naszym zawodnikiem był Wojciech Zabłocki, medalista z dwóch olimpiad w 50, chyba drugim, 56. To były Helsinki i wielokrotny mistrz Polski w drużynie. Mieliśmy też panią, która reprezentowała Polskę na olimpiadzie, żeby się nie pamiętam w tej chwili. O, Maria Soł, trzykrotna indywidualna wicemistrzyni Polski. Wojciech Zabłocki, no to już wspomniałem. Mieliśmy tutaj bardzo dobrego piłkarza. W ogóle to jest patron naszego stadionu, Mieczysław Wawrzusiak, pseudonim Siuba. Tak, słynny Siuba na Zwierzyńcu, to starsze pokolenie wie, o kogo chodzi. To jest człowiek urodzony tutaj, z rodziny Wawrzusiaków. Ich tutaj występowała cała rzesza, także ta rodzina o tym nazwisku. On był tutaj zawodnikiem, był trenerem. Później występował też w innych klubach, gdzie stąd poszedł grać, do Lechii Gdańsk. Był w Lechii, był w AKS-ie Chorzów i bodajże w Polonii Przemyśl, a także chyba w Krakowie. Około 50 występów miał w polskiej wtedy, jak w pierwszej lidze. No to taki patron bardzo znany, który tutaj się zapisał w historii naszego klubu. Pan Roman Pyjos, reprezentant Polski, on uprawiał dwie dyscypliny, bo kiedyś uprawiało się koszykówkę i piłkę ręczną. Piłka ręczna była bodajże jeszcze wtedy 11-osobowa. Później była 7-osobowa. Pan Roman Pyjos reprezentował, wtedy były takie reprezentacje Krakowa, był reprezentantem Polski, ale on był koszykarzem i był piłkarzem ręcznym.
3: To było o przeszłości, teraz mówiliśmy też o teraźniejszości, to może jeszcze na koniec troszkę o przyszłości. Za 5 lat w którym miejscu będzie klub Zwierzyniecki? Jak to będzie wyglądać, jak pan myśli? Czy uda się wrócić chociażby do okręgówki?
4: Tak, no wyremontowano nam 3 lata wstecz, cofnę się, przeszliśmy remont. Te budynki wyglądają schludnie, ładnie, czysto. Mamy dobre warunki do uprawiania. Nasi chłopcy mogą w dobrych warunkach uprawiać dyscyplinę, którą tutaj krzewimy od wielu lat. Niestety, ale wszystko zależy od zasobów. My jesteśmy klubem, który się utrzymuje, to są składki. Oczywiście aplikujemy o granty miejskie, nie zawsze nam się udaje. Utrzymujemy się też, bo piłka nożna i tenis, ale tenis mamy porozumienie i mamy najemcę, który się opiekuje kortami. Oczywiście to jest projekt biznesowy, ale szkoli tam też kilkadziesiąt, czy sto kilkadziesiąt, czy dwieście kilkadziesiąt młodych adeptów tenisa, więc jakby ten tenis i ta piłka nożna tutaj królują w tym miejscu. Za ścianą, może nie za ścianą, a za płotem, którego w tej chwili nie ma, bo jest remont, biegają rugbyści, czy rugbyści, nie wiem, podobno oba te terminy są dopuszczalne, którzy się w tej chwili przechodzą gruntowny remont. Przez rok czasu, pierwszy raz chyba w historii, rugbyści na naszym boisku grali ekstraligę, także mieliśmy teraz ciekawą propozycję dla naszych piłkarskich kibiców, że mogli przychodzić też na rugby, no nie? Wszystko będzie zależało od tego, kogo tu wychowamy, ale też jakie będziemy mieć zasoby. Biedować nie biedujemy, ale z rozwojem jest trudno, bo na to trzeba mieć pieniądze. Żeby teraz dobrze szkolić, to oczywiście, że trawa jest ciągle ta sama i zielona. Przygotowanie boiska jest bardzo ważne, bardzo ważne. W erze tych sztucznych nawierzchni to nasze boisko jest jak źródło, no nie? Idzie bramkarz. No i szkolimy. Pierwsze efekty tego szkolenia w tych nowych czasach, po reorganizacji tego klubu, po remoncie, no już mamy bardzo fajnych, bardzo utalentowanych na nasze warunki juniorów. Zaczynamy, współpracujemy z Akademią Arkadiusza Głowackiego, z którym wspólnie chłopcy wychodząc z Akademii przechodzą w nasze struktury, stają się zawodnikami Zwierzynieckiego i grają w ligach, gdzie ich zgłaszamy do do różnych rozgrywek, od turniejów dzieciaków, orlików, żaków, skrzatów, przez młodzików, trampkarzy grają w tych żółto-czerwonych koszulkach już jako lajkoniki. A co będzie? Myślę, że przyszłość jest ciekawa przed naszym klubem. Oczywiście nie powiem panu, czy będziemy, ale w okręgówce będziemy, to możemy się założyć.
3: To o co się zakładamy?
4: Na Zwierzyńcu to się chłopcy na podwórkach się zakładali okopa, no nie, ale...
3: To możemy się założyć okopa w takim razie.
4: No to załóżmy się okopa. Chętnie pana zaproszę za te kilka lat. Może nawet nie pięć, a trzy. I myślę, że już wtedy rozliczymy się.
2: Z Tadeuszem Tyrpułą rozmawiał nasz reporter Olek Hruszkowski. To połączenie judo, kickboxingu i MMA. Sambo to jedna z najmniej znanych dyscyplin sportowych, jakie uprawiają zawodnicy w Krakowie. Przy ulicy Grochowskiej działa klub Sambo Krak, który szkoli zawodników w tej nietypowej sztuce walki.
5: Paweł Ogorbeciuk, stowarzyszenie Sambo Krak. Sambo powstało w drugiej połowie XX wieku i w sumie to jest miks różnych sztuk walk, szczególnie chwytywanych. To jest na podstawie judo, zapasów różnych gruzińskich walk było też zrobione i były zmienione również przepisy od innych.
6: Jak wygląda taka walka, powiedzmy, na zawodach w sambo?
5: Są trzy rodzaje sambo. Sambo sportowe, sambo combat, które odbywają się rozgrzewki z zawodów. Walka w sambo sportową wygląda to, że przeciwniki są w strojach, podobnych do kimono i zaczyna się walka od przychwytu. Kto wykona rzut, ten dostaje ilość punktów.
6: Trochę jak w zapasach.
5: Tak, podobne jak do zapasów. I kto wykona rzut, dostaje jakąś pewną ilość punktów. Potem za utrzymania są też punkty. Również można wygrać przed czasem, rzucąc przeciwnika na plecy, całkiem ustojąc przy tym na nogach lub zrobić dźwignię.
6: I rozumiem, że wy się zajmujecie którym sambo, tym sportowym, czy wszystkimi?
5: Mamy sekcje, w których są wszystkie rodzaje sambo.
6: W Krakowie i w ogóle w Polsce ten sport jest obecny, czy na przykład on dopiero rozkwita?
5: W Krakowie jest, nasz klub jest, również po Polsce są też kluby sambo, które uczestniczą w turniejach i mistrzostwach Polski.
6: Co ile one się odbywają, jak to wygląda?
5: Odbywają się co roku i to odbywają się, jak każde mistrzostwa, rozgrzewka między klubami, które należą do Polski i eliminacji do mistrzostw Europy, mistrzostw świata.
6: Jeśli chodzi o wasz klub, macie jakieś sukcesy na arenie krajowej, na arenie międzynarodowej?
5: My startujemy, nasz klub startuje w różnych turniejach międzynarodowych i staramy się zdobyć sukcesy. Prawdopodobnie to było chyba 2017 roku. Jedna dziewczyna od nas zdobyła na uniwersjadzie na Cyprze drugie miejsce.
6: Powiedział pan dziewczyna, czyli rozumiem, przyjmujecie każdego, kto będzie chciał w tym sporcie się rozwijać? Trzeba mieć jakieś predyspozycje wiekowe, fizyczne, coś takiego?
5: Jeżeli mówimy o sport, to muszą być predyspozycje wiekowe w miarę to do 30 roku życia. Jeżeli to jest ćwiczyć bardziej rekreacyjnie dla siebie, w takim razie to nie ma żadnego przedziału wiekowego. Dziewczyny rywalizują między dziewczynami, a chłopcy między chłopcami.
6: Jeśli ktoś już miał doświadczenie z jakimiś sztukami walki, dajmy na to z judo właśnie, to jest bardziej predysponowany do tego sportu.
5: Tak jest. Który już ma jakąś bazę judo brazylijskiego, jiu-jitsu lub zapasów, jest mu łatwiej przekształcić się na sambo.
6: A bokserowi będzie trudniej?
5: Bokserowi będzie trudniej, dlatego że tam jest walka w dystansie. W dystansie, a w sambo generalnie to jest przychwyty.
6: Rozumiem, że na przykład ciosy są zakazane.
5: W sambo bojowym są rodzaje, gdzie są jest ciosy. Ciosy rękami, kopnięcia nogami, również uderzenia głową. Można i również uderzenia w parterze.
6: Czyli prawie wszystko?
5: Prawie wszystko. To jest podobne do MMA, tylko że to jest w bluzach, w strojach, gdzie można przychwycić. W MMA nie ma możliwości przychwycenia za strój i inne systemy punktacji.
6: A z czego się wzięło sambo bojowe w takim razie, skoro jest to taka bardziej agresywna odmiana?
5: Powstało z zapotrzebowania, które jest, bo tylko, że na ulicy często jest właśnie są uderzenia. Trzeba umieć unikać i zadawać tych uderzeń.
6: Jak można się w takim razie zapisać w waszym klubie na zajęcia, czy to rekreacyjne, czy sportowe?
5: Można przyjść do klubu, znaleźć w internecie, na stronie, kiedy zobaczyć aktualny harmonogram, przyjść do klubu i spróbować siebie w sambo.
6: Skąd się wzięła właściwie idea tego, by w Polsce, w Krakowie rozpromować ten sport?
5: Jesteśmy z Ukrainy. W Ukrainie to jest dość popularny sport i on jest w sumie jest bardzo uniwersalny. On jest podobny do judo, podobny do zapasów, trochę do kickboxingu, także tam jest wszystko i mi to bardzo podoba się swoją uniwersalnością.
6: Uniwersalnością, czyli rozumiem, że jest też przydatny nie tylko na arenie.
5: Tak jest, to jest przede wszystkim to jest jako system samoobrony. System samoobrony polegający na rzutach, na obaleniach, na dźwigniach.
6: Tak, żeby jakby unieszkodliwić oponenta, ale nie zrobić mu znaczącej krzywdy, jak rozumiem.
5: Tak jest, tak jest. Zawodniki sambo potrafią, jeżeli nie potrafią walczyć na macie, to walczyć, powiedzmy, na ulicy z osobą, która nieprzygotowana, jest dużo łatwiej. Wystarczy tylko ciało, dlatego że tam jest dużo ilość rzutów, dużo ilość podcięć. W tej chwili trenujemy przy ulicy Grochowskiej w Krakowie i mamy salę około 120 metrów kwadratowych z matą, gdzie można przyjść, gdzie jest duże miejsca, gdzie można robić różnego rodzaju rzuty, walczyć. Sekcja generalnie to jest około 15-20 osób. Staramy się, żeby utrzymać tą ilość.
2: I to był już ostatni temat w tym programie. Kasia Snakowska, dziękuję.
7: Magazyn lokalny. Brian Bernarczyk
8: to jest magazyn reporterów z Krakowa. Pierwsze odbiorniki radiowe, telefony, komputery oraz samochody. Łącznie ponad 600 eksponatów zobaczycie w Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie. Znajdują się one na wystawie stałej pod hasłem Miasto Technoczułość. To podróż przez historię rozwoju techniki, komunikacji i elektroniki od starożytności do czasów współczesnych.
9: Nazywam się Maciej Łyszczarz, jestem asystentem w dziale zbiorów w Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie. Miasto Technoczułość to stosunkowo nowa wystawa stała w Muzeum Inżynierii i Techniki. Została otwarta w 2023, prace nad nią trwały oczywiście znacznie dłużej. Natomiast tutaj ta technoczułość to jest taki zwornik całej kolekcji Muzeum Inżynierii i Techniki. Wcześniej Muzeum Inżynierii i Techniki nosiło inną nazwę, Muzeum Inżynierii Miejskiej, jako że w momencie powstawania muzeum bardzo mocno skupiano się na komunikacji miejskiej i na inżynierii miejskiej. Natomiast z biegiem lat ta kolekcja się rozrosła w różnych kierunkach i żeby połączyć tą kolekcję, żeby ona była spójna i spójnie pokazana na wystawie, autorzy wystawy postanowili pokazać miasto jako organizm, w którym przeplatają się różne dziedziny techniki, które wpływają na nasze życie, dzięki nim nasze życie staje się łatwiejsze i tak naprawdę nie do końca je zauważamy w takim codziennym funkcjonowaniu, może najbardziej je zauważamy, jak się psują, natomiast ta wystawa ma pokazać, ma nam uzmysłowić, jak technika i rozwój przez wieki, jak ona wpływa na nasze życie, jak nam pomaga po prostu funkcjonować w mieście jako takiej trochę dżungli, natomiast właśnie dzięki technice staje się może trochę przyjaźniejsza, chociaż niesie też ze sobą różne zagrożenia.
10: Tutaj jest widocznych kilka takich bardzo ważnych działów techniki, bo to nie jest tylko komunikacja miejska, o której gdzieś tam już mówiliśmy i która gdzieś z tą inżynierią miejską nam się zawsze kojarzyła. No niemniej coraz to nowe możliwości i coraz to nowe nurty techniczne, bo oprócz tych takich stricte maszynowych, to też dochodzą takie dość ważne kwestie jak ekologia. Tutaj dość ważny temat, myślę, we współczesnym świecie.
9: Tak, zdecydowanie i ten element też został zaakcentowany na wystawie, już pod koniec. Natomiast bardzo istotne założenie wystawy jest takie, że pokazujemy rozwój miasta i tkanki miejskiej. Z jednej strony chronologicznie przechodzimy przez dzieje, natomiast w tej chronologii mamy 12 dziedzin inżynierii, 12 dziedzin techniki, które obrazują nam funkcjonowanie miasta i to, jak zmieniało się to miasto przez wieki. I zaczynamy od starożytności, od tych pierwszych założeń koncepcji i idziemy w przyszłość. Nie kończymy na teraźniejszości, ale też staramy się właśnie diagnozować, czy próbować przyjrzeć się tym procesom, które nas teraz dotyczą, które możemy obserwować aktualnie, jak one mogą wpływać potencjalnie na naszą przyszłość. No tutaj oczywiście mamy bardzo ważne tematy ekologiczne, emisyjne, tematy związane ze zmianą klimatu, ekstremalnymi zjawiskami i to też jest właśnie akcentowane, żeby pokazać, jak człowiek funkcjonuje w mieście, jak to miasto wpływa na nas i jak my z tym miastem wpływamy na nasze otoczenie, na środowisko.
10: To jakie to są dziedziny?
9: Dziedziny, które tutaj mamy, wokół których się poruszamy, to architektura, urbanistyka, także hydrotechnika, gazownictwo, energetyka. Poruszamy też zagadnienia związane z przemysłem i handlem. Oczywiście mobilność i komunikacja, a także bezpieczeństwo, no i zdrowie i, no i to wspomniane wcześniej środowisko naturalne.
10: Macie jakieś takie perełki, z których których jesteście dumni, że właśnie są tutaj u Was w Krakowie, w krakowskim muzeum?
9: No dużo jest, myślę, takich obiektów, takich perełek. Tutaj może nie będę bardzo obiektywny, no, bo z mojego punktu widzenia najbardziej przyciągającym elementem są te zagadnienia związane z mobilnością, z pojazdami. Mamy w muzeum bardzo bogatą kolekcję pojazdów, samochodów polskiej produkcji. Oczywiście to jest głównie PRL i pojazdy produkowane w Warszawie, czy w Tychach, czy w Bielsku-Białej, ale mamy też na przykład Fiata 508. Jest to pojazd jeszcze z przed II wojny światowej, końcówka lat 30. produkcja, oczywiście na licencji, natomiast był to pojazd, który bardzo mocno wpłynął na rozwój mobilności. Oprócz tego mamy też bogatą kolekcję motocykli, no w tym takie unikaty jak motocykl Sokół, CWS M111, także troszkę rzadsze i późniejsze pojazdy, natomiast to jest takie bardzo, myślę, ciekawe, przyciągające, pokazujące, jak technika z jednej strony jest skomplikowana, z drugiej strony ułatwiające życie i w porównaniu do dzisiejszych pojazdów, te wydają się zdecydowanie prostsze.
10: Przejdźmy się w takim razie, wkroczmy w ten świat techniki krakowskiej i nie tylko, no bo od tych takich właśnie najstarszych dziejów zaczynacie tę wystawę.
9: Tak jest. Zaczynamy od starożytności, czy nawet czasów przed Chrystusem, bo pewne idee, pewne rozwiązania, one były znane wcześniej, natomiast największy wpływ na rozwój miasta, na rozwój cywilizacji mieli starożytni Grecy i Rzymianie i tutaj też w tej pierwszej części mamy sporo modeli, sporo makiet, na podstawie których obrazujemy pewne zagadnienia, głównie inżynieryjne, w sensie architektonicznym, no ale także związane z zaopatrzeniem w wodę, z hydrotechniką. No tutaj niestety nie mieliśmy aż takiego bogactwa naszych obiektów, w związku z tym posługujemy się trochę modelami, natomiast mają one też dać zwiedzającym tą możliwość zobaczenia na własne oczy, jak pewne procesy były te starożytne, prawda, jak one wpływały na ułatwianie życia w mieście, bowiem organizm miejski, ludzie od momentu, kiedy poznali ogień, prawda, przeszli na osiadły tryb życia, zaczęli się skupiać i te organizmy, no takie zanim powstało miasto, prawda, one już gdzieś tam funkcjonowały, natomiast z biegiem lat te osady się rozrastały. To generowało pewne wyzwania, no jak chociażby zaopatrzenie w wodę, nieczystości, które powstają, prawda? I tutaj staramy się na samym początku opowiedzieć o tej sile wody, o tym, jak ją dostarczano, jak wpływała na nas.
10: No i potrzeby komunikacji się tu też rodziły, bo skoro Rzym, no to wiemy, że te rzymskie drogi były takie uznane za takie najdoskonalsze i można się było na nich wzorować.
9: Tak, i to właśnie widać w dziejach, jak te rzymskie drogi, jakie one wywarły wpływ. I tu nie chodzi tylko o konstrukcję drogi, o te warstwy, o to, że były brukowane, natomiast o to, jak ta sieć, jak łączyła te najważniejsze ośrodki miejskie z prowincją, czy z ośrodkami oddalonymi od siebie. To motywowało rozwój handlu, przepływ ludności, odpowiadało za rozwój. Bez sprawnej komunikacji, bez transportu towarów i ludzi nie byłby możliwy rozwój.
10: Przejdźmy w takim razie dalej, bo mamy kolejne sale. No i pierwsze, co tu rzuca się w oczy, to też już pewne osiągnięcia naukowe, no bo wydaje mi się, że to też jest taki czas, że ten rozwój nauki różnych dziedzin, chemii, fizyki, techniki właśnie, no jest taki przełomowy niejako.
9: Tak, już od oświecenia widzimy, jak bardzo nauka determinuje rozwój w wielu aspektach, przede wszystkim tym technicznym, prawda? Człowiek od wieków obserwuje świat i właśnie z tych obserwacji, te obserwacje są przekładane na odkrycia naukowe i właśnie te naukowe teorie, później przekładane na praktykę, stają się konkretnymi rozwiązaniami technicznymi, determinującymi rozwój i przyspieszającymi tempo naszego życia, bo też jak już dochodzimy do pierwszej rewolucji przemysłowej, widzimy, że ta para, wiek pary, przyspiesza wszystko w naszym życiu, bo raz produkcja, odchodzi się już od rzemieślniczej produkcji, maszyny parowe pozwalają na rozwój już pierwszych fabryk. Ta produkcja jest większa, szybsza, no i nasze życie też staje się szybsze. Maszyny parowe, później pierwsze lokomotywy, pierwsze linie kolejowe i ten czas pokonywania dystansów znacząco się skraca i nasze życie przyspiesza.
10: Nie wiem, czy nasi słuchacze będą to słyszeć, może tak, jak podejdziemy bliżej, no słychać ten, o właśnie, charakterystyczny dźwięk parowców, lokomotywy, no czyli w zasadzie nowatorskie rozwiązania transportowe jak na tamte czasy.
9: Tak, nowatorskie, bardzo ważne, bardzo istotne, tak jak wspominałem o tym przyspieszeniu. No i ta siła pary no, powodowała, ułatwiała, zdejmowała z człowieka pewien ciężar, pewien wysiłek. Tutaj stoimy obok lokomobili. To tak naprawdę protoplasta silnika stacjonarnego. Tutaj mamy kocioł, który napędza koło pasowe, to koło napędzało, mogło napędzać maszyny, na przykład młotkarnie, to lokomobile były wykorzystywane też w rolnictwie, przy młocarniach przede wszystkim, co ułatwiało pracę rolnikowi. Oczywiście te początki to są maszyny dość skomplikowane, dość drogie, więc no, ta rewolucja ona wkracza pod strzechy, natomiast nie jest aż tak powszechna, ona z czasem staje się powszechna.
10: Widzimy tutaj w sali też nowe rozwiązania telekomunikacyjne, bo chociażby powstawały pierwsze telegrafy, jednak ten przesył informacji no już nie opierał się tylko na papierowych listach, ale już na pewnych telegramach.
9: Tak, komunikacja w naszym rozumieniu dotyczy właśnie przede wszystkim przesyłu informacji. I tutaj pokazujemy znowu, jak to wszystko przyspiesza, jak nam ułatwia życie. Na przykład komunikacja dyliżansowa. Przejazd z Krakowa do Warszawy trwał około 22 godzin. Kolej, ten dystans skróciła do 6 godzin. Oczywiście tutaj też musimy pamiętać, że w momencie, kiedy kolej powstaje, rozbudowuje się, Polska jest pod zaborami i Kraków z Warszawą, żeby pokonać tą drogę, musimy pokonać granicę. To oczywiście zajmowało czas, natomiast gdyby nie licząc tych problemów granicznych, ta trasa zajmuje 6 godzin. Dla porównania gołąb pocztowy tą trasę pokonałby w 4 godziny, natomiast telegraf, informacja po tym drucie z Krakowa do Warszawy pokonuje ten dystans w 1 sekundę. Więc widać, jak to wszystko się, jak to wszystko bardzo mocno przyspiesza, jak się rozwija i jak nam ułatwia komunikowanie się. Tak, już teraz listu nie musimy wysyłać dyliżansem. Wiadomość możemy wysłać za pomocą kropek i kresek, prawda? Ale ona dociera do odbiorcy w przeciągu kilku sekund.
10: No i mamy też maszyny do pisania.
9: Tak, to są bardzo ciekawe urządzenia, prawda? Doskonałe technicznie i właśnie ułatwiające pracę, ułatwiające przelewanie naszych myśli na papier. Szerokie zastosowanie i tak naprawdę dzięki nim nasza komunikacja też staje się prostsza i szybsza. Oprócz tego też maszyny liczące, arytrometry, prawda? To są urządzenia działające początkowo mechanicznie, natomiast ułatwiające podstawowe działania arytmetyczne, dodawanie odejmowanie, ale także dzielenie, mnożenie. Kapitalna sprawa, jeśli chodzi właśnie w tym przyspieszeniu. A poza tym nasz świat przyspieszył, ale też staje się coraz bardziej skomplikowany. Te liczby, które nas otaczają, jest ich coraz więcej i nasz mózg potrzebuje troszeczkę wsparcia i naprzeciw temu właśnie wychodzą te na początku urządzenia mechaniczne, ale później przechodzimy już do elektroniki.
10: I mamy drugą rewolucję przemysłową. Czym ona różniła się od tej pierwszej? Jakie jeszcze nowatorskie techniki i czy jakieś przyniosły?
9: Druga rewolucja przemysłowa to przede wszystkim prąd elektryczny. To był ten czynnik, który zrewolucjonizował nasz świat i tak naprawdę dzisiaj doskonale widzimy, jak prąd wpływa na nasze życie, w ilu jest urządzeniach. Oczywiście początki były trudniejsze, zwłaszcza, że generowanie prądu elektrownie początkowo, no dzisiaj mamy ogólnopolską sieć elektroenergetyczną. Natomiast jako taka ona zaczęła powstawać dopiero od lat 50. właściwie, czy rozbudowywała się dopiero wtedy. Wcześniej prąd był produkowany w małych elektrowniach, można powiedzieć przyzakładowych. Na przykład jedne z pierwszych elektrowni w Krakowie to elektrownia przy Teatrze Słowackiego, właśnie na potrzeby rzeczonego teatru, czy elektrownia na potrzeby tramwaju elektrycznego, tutaj właśnie na Świętego Wawrzyńca. Krakowska elektrownia, która zasilała sieciowo Kraków, powstaje dopiero w 1905 roku, a dla przykładu 5 lat wcześniej powstaje elektrownia osobnego miasta Podgórze, dosłownie po drugiej stronie Wisły, prawda? Natomiast Podgórze już wcześniej miało taką swoją elektrownię. to pokazuje, że początkowo nie myślano o tym, oczywiście prąd i jego możliwości dopiero były odkrywane. W związku z tym nie myślano o tym sieciowo, tak jak teraz na to patrzymy, tylko starano się ten prąd produkować, dostarczać w miejscu, gdzie był aktualnie potrzebny. Stąd te elektrownie osobno dla teatru, osobno dla zajezdni tramwaju, dopiero później jedna krakowska, a wcześniej na Podgórzu.
10: Zerkam jeszcze w bok, bo mamy mikrofon węglowy i technologię rejestracji dźwięku. No to też wyglądało zupełnie inaczej niż współcześnie, bo ja rozmawiając teraz tutaj z panem, trzymam w ręce mikrofon, rejestrator dźwięku. One są dość kompaktowe, takie, które mogę zmieścić do swojej torebki. Niemniej kiedyś tak nie było, te rejestratory były większe, ale były i tutaj mamy właśnie już te pierwsze sprzęty muzyczno-techniczne.
9: Tak, ta rejestracja dźwięku aktualnie cyfrowa, no wcześniej odbywała się czy to na płytach, czy na bębnach specjalnych i one były, no, to była technologia trochę mechaniczna, prawda, że te dźwięki były zapisywane na tych bębnach. I to też pokazuje, jak zmienia się ta technologia, która się rozwija. Ona staje się też tak, jak powiedzmy, ta kompaktowa, prawda, to się wszystko minimalizuje. Trzeba zwrócić uwagę, że ten sprzęt do odtwarzania, no to był mebel, prawda, też było wyposażenie takie poważne. I tutaj też taki aspekt, na który możemy zwrócić uwagę, że te sprzęty, one były już od projektu, one miały wzbudzać zachwyt nie tylko tym, że odtwarza dźwięk, ale też swoją wizualną stroną. Więc ten design, to wzornictwo też odgrywało bardzo ważną rolę w naszym życiu. I to też na przestrzeni wieku widać, w jaki sposób do tego przykładano wagę, większą, mniejszą. Wspominam o modernizmie, prawda, gdzie zrezygnowano ze zdobień. Natomiast no teraz też widzimy, że troszeczkę to wszystko jest... gusta się trochę zmieniają, prawda? Każdy ma swój, prawda? Każdemu się podobają różne rzeczy. Natomiast na podstawie tych sprzętów można prześledzić, jak to wzornictwo się zmienia.
10: No to chodźmy dalej, bo ja już tutaj widzę zalążki tego, o czym mówiliśmy na początku, czyli coś dla fanów motoryzacji.
9: Tak, tutaj przechodzimy wspomniany Fiat 508. No pojazd z lat 30. Licencja niestety włoska, no, Polska odbudowująca się z ruin po I wojnie światowej, w ogóle odzyskująca swoją państwowość, borykała się z różnymi problemami, w tym komunikacyjnymi. To zmotoryzowanie polskiego społeczeństwa było bardzo niewielkie, natomiast świat nie czekał i trzeba było temu zaradzić, trzeba było tam działać, żeby się rozwijać. No i tutaj mamy właśnie tego efekt w postaci licencji. Był to samochód dość powszechny, natomiast nie zmotoryzował on Polski, nie zdążył. No, zmiany, oczywiście tutaj II wojna światowa nam przeszkodziła, też infrastruktura drogowa. Tutaj ten pojazd Fiaty 508, to też taka ciekawostka, w swojej podstawowej wersji włoskiej miały jedno koło zapasowe, natomiast w Polsce montowano dwa koła zapasowe. Tych dróg bitych było niewiele, więc one musiały się po prostu poruszać po zwykłych gruntowych. Często grzęzły niestety, co też często było wytkane pojazdom mechanicznym, że no, koń przejdzie, a ten pojazd utknie. I co też ciekawe, infrastruktura związana z zaopatrzeniem w benzynę, no ona się dopiero rozwijała. No, w dwudziestoleciu międzywojennym chyba częściej można było kupić benzynę w aptece niż na stacjach dedykowanych, prawda? Oczywiście to się bardzo szybko zmienia, natomiast to paliwo też jeszcze nie było aż tak dostępne.
10: Pierwszą komunikację miejską też mamy, bo tu już też widzimy zalążki pierwszych tramwajów chociażby.
9: Tak, no tramwaje, znaczy w ogóle komunikacja miejska w Krakowie, no w tym roku obchodzimy 150 lat. Zaczynało się od konnych omnibusów, czy później tramwaju konnego. Natomiast w roku 1900 zelektryfikowano przynajmniej część, rozpoczęto proces elektryfikacji tramwaju i to też duża, no duża rewolucja, prawda, bo już ten transport staje się szybszy, sprawniejszy, te linie się rozrastają, bo i miasto się rozrasta. Chociaż Kraków, trzeba pamiętać, że ten jego rozwój był trochę ograniczany przez twierdzę Kraków, przez fakt tego, że byliśmy miastem granicznym przy granicy z Rosją, więc Cesarstwo Austro-Węgierskie tutaj postanowiło się bronić. No i pierścień tych fortów otaczających miasto skutecznie blokował ten rozrost. Tramwaj elektryczny, to też do niego nawiążę, ponieważ początkowo tramwaj elektryczny w Krakowie był wąskotorowy, roztowszym 900 mm i dopiero przed I wojną światową krótko zaczęto budować nowe linie i zmieniać linie wąskotorowe na normalnotorowe, ponieważ ponieważ ten wąski tramwaj, on miał troszeczkę ograniczenia, prawda, to pudło było mniejsze, potrzeby komunikacyjne coraz większe, no i też to determinowało, prawda, ten rozwój i przez pewien czas w Krakowie funkcjonowały równolegle obok siebie tramwaje wąskotorowe i normalnotorowe. I tak ciekawostka, to jesteśmy w podziemiach hali zajezdni tramwaju właśnie wąskotorowego.
10: Tu się muszę zatrzymać, idąc z radiowym mikrofonem. Oczywiście odbiorniki radiowe, czyli znowuż pojawiają nam się media i ten rozwój komunikacji.
9: Tutaj, jeśli chodzi o odbiorniki radiowe, to mamy bardzo bogatą kolekcję. Oczywiście ona jest tylko w fragmencie eksponowana. Natomiast ta potrzeba komunikacji człowiekowi towarzyszy od zawsze. Ta wymiana informacji jest kluczowa na każdym etapie naszego życia. I początkowo, prawda, list wysyłany, później się to rozwija, mamy telegraf. No a fala radiowa to już jest zupełnie inna, znaczy kolejny krok rozwoju. Oczywiście te radioodbiorniki pierwsze, one były dość spore, to były radioodbiorniki lampowe, z czasem one się zmieniały, miniaturyzowały.
10: No i tutaj właśnie współczesność, coraz bardziej już patrzenie sieciowe, coraz bardziej ta integracja wszelkich miejsc w naszym mieście, rozwój komunikacji, technologii, bo to też nowe rozwiązania, nowe urządzenia technologiczne. Tam widzę jakąś pralkę, czyli tutaj myślę, że urządzenia właśnie z czasów PRL-u i nie tylko. No i w końcu te współczesne problemy, o których mówimy dzisiaj tak naprawdę przy każdej okazji, czyli ekologia, efekt cieplarniany, klimat, środowisko, to są takie hasła, nie chcę mówić, że wytrychy, no ale zawsze się pojawiają przy każdej inwestycji, przy każdej budowie, prawda?
9: Tak, bo to są problemy bardzo istotne dla nas, natomiast jesteśmy przyzwyczajeni, że mamy wodę w kranie, w zimie mamy ogrzewanie, więc nie dostrzegamy tego, że któregoś z tych elementów może nam zabraknąć. Natomiast problemy hydrologiczne, no z każdym rokiem słyszymy coraz więcej o regionach, gdzie albo mamy suszę, albo mamy powodzie. Więc mamy tutaj ekstremalne zjawiska, które no, degradują nasze życie, niszczą infrastrukturę i sprawiają potężne problemy przy takim normalnym funkcjonowaniu. Jesteśmy już przyzwyczajeni do pewnego poziomu życia, do pewnego komfortu i trudno jest nam z pewnych rozwiązań rezygnować. Też rozwój techniki to dobrze pokazuje, jak człowiek dąży do swojej wygody. Tylko że też to dążenie do naszej wygody, nie możemy zatracić się tylko na naszej wygodzie, ale też musimy patrzeć szerzej, że ten świat musi to wszystko udźwignąć.
10: Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co człowiek jeszcze wymyśli. Ten rozwój technologii jest bardzo duży i wszystko możemy znaleźć w internecie. No i przede wszystkim sztuczna inteligencja. To jest ten dział, który nam się bardzo szeroko rozwija. Zastanawiam się, czy to nie jest trochę zagrożenie, że ta technika się rozwija. Dokąd my teraz zmierzamy i dokąd powinniśmy zmierzać, żeby to wszystko było takie dość jeszcze stonowane i żeby technika nie zawładnęła człowiekiem do końca.
9: Kwestia sztucznej inteligencji to jest temat, powiedziałbym, stosunkowo nowy i dlatego też budzi nasze pewne obawy, lęki, bo dopiero ją oswajamy. Też nie wiemy do końca, na co ją stać, bo widzimy, że ona w wielu aspektach nas przerasta. W zasadzie nasze możliwości naszego mózgu przekracza. Ta technologia, która ułatwia nam życie, sprawia, że my coraz więcej rzeczy mamy w świecie wirtualnym, mamy w naszych urządzeniach i coraz mniej czynności robimy własnymi rękami. Ta nasza przewaga, czyli ta koordynacja mózgu z naszymi kończynami, wydaje mi się, że jak będziemy dalej w to brnęli, może poważnie zachwiać nie nami, ale naszymi dziećmi i kolejnymi pokoleniami. Więc myślę, że też bardzo ważne jest to, żeby mimo wszystko, mimo tej technologii, starać się więcej rzeczy robić własnymi rękami. Więcej chodzić, prawda, jeździć na rowerze, żebyśmy tą naszą sprawność, bo sprawność fizyczna i intelektualna, one są ze sobą też powiązane, tak samo jak miasto, prawda? Te wszystkie sieci, instalacje, one się przeplatają i tworzą jeden organizm. Tak samo my musimy o tym pamiętać, żeby no, mimo wszystko, mimo tego postępu, nie zatracić się w tym.
8: Warto wspomnieć, że Muzeum Inżynierii i Techniki to nie tylko zajezdnia przy ulicy Świętego Wawrzyńca. Są także inne oddziały w Krakowie, takie jak Hangar Czyżyny oraz Ogród Doświadczeń imienia Stanisława Lema. Po więcej informacji odsyłam Was na mit.kraków.pl, a z Maciejem Łyszczarzem rozmawiała nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska. Ten klub może pochwalić się największą akademią piłkarską w Małopolsce. KSPN Pogoń Kraków zrzesza blisko 800 zawodników. Grający na południowym zachodzie Krakowa zespół spadł w ostatnim sezonie z piątej ligi do ligi okręgowej, czyli na szósty poziom rozgrywek. Jednak wciąż ma wysokie ambicje na przyszłość. Ambicje te chce wypełnić swoimi wychowankami, po których chętnie sięgają najlepsze kluby z Krakowa, takie jak Krakowia czy Wisła.
3: Zacznijmy może od tego, czym właściwie jest Pogoń Kraków, bo Pogoń Kraków jest klubem piłkarskim, ale wydaje się też, że przede wszystkim akademią piłkarską.
11: Przemysław Dobroch, jestem założycielem Akademii Piłkarskiej w klubie KSPN Pogoń Kraków, trenerem również i aktualnie dyrektorem zarządzającym klubu. No tak, Pogoń budujemy w taki sposób, że chcemy, żeby to był klub duży, otwarty, w którym każdy znajduje swoje miejsce, także to można powiedzieć, parafrazując te słynne słowa, coś więcej niż klub. Akademia Piłkarska rzeczywiście jest tutaj u nas największą w tym momencie w całej Małopolsce. Tak naprawdę chwalimy się, że to całe stowarzyszenie piłkarskie jest największym pod względem ilości członków i tak chyba faktycznie jest, no bo mamy prawie 800 zawodników i są to rzeczywiście zawodnicy, zawodniczki również praktycznie w każdym wieku, od tych najmłodszych, od dzieci, od trzylatków, przedszkolaków do seniorów, zawodników, którzy już grają wyczynowo rzeczywiście w piłkę nożną.
3: Może troszkę o tych seniorach. Oni grają w lidze której?
11: No aktualnie jestem trenerem też tej drużyny, więc mogę powiedzieć rzeczywiście dość sporo na ten temat. W tym momencie spadliśmy z Ligi Piątej, do której awansowaliśmy w poprzednim sezonie. To był taki jeden z większych sukcesów w historii, jeśli chodzi o piłkę seniorów, seniorską, jeśli chodzi o piłkę dorosłych. Tym większy był to sukces, że został osiągnięty tak naprawdę zawodnikami głównie z Akademii Piłkarskiej właśnie, czyli tymi, którzy tutaj u nas się szkolili, którzy razem z nami dorastali, którzy tutaj się rozwijali i później faktycznie dostąpiliśmy takiego zaszczytu, bo to jednak zaszczyt, graliśmy z zespołami z całej Małopolski, z dość uznanymi markami, żeby ten sezon spędzić na tym poziomie najwyższym, tak naprawdę można powiedzieć, w historii klubu. Nie udało nam się utrzymać, to też myślę jest kwestia wszystkim doświadczenia, raczej tego, że musieliśmy to doświadczenie zebrać, to młodzi zawodnicy głównie, więc w pewien sposób nie podołaliśmy temu zadaniu, natomiast zebraliśmy doświadczenia i chcemy tam wrócić, chcemy się w przyszłości zatrzymać pewnie na dłużej na tym poziomie, bo jako ciekawostkę powiem, że w Krakowie, w mieście, w którym jest chyba z 50 lub trochę więcej klubów piłkarskich, czyli bardzo pod tym względem rozwiniętym, przez ten czas, kiedy graliśmy na poziomie piątoligowym, byliśmy taką piątą, szóstą siłą seniorską, tuż za markami prawdziwymi, czyli za Krakowią, za Wisłą, za Hutnikiem i Wieczystą, więc to było dla nas duże wydarzenie i mając bardzo dużą, rozbudowaną akademię, chcemy również utrzymywać tą piłkę seniorską na dobrym poziomie.
3: To teraz może troszkę o historii Pogoń Kraków, ale też mówi się Pogoń Skotniki, tak? Tylko, że tego elementu nie ma już chyba w nazwie. Jak to wygląda? Jak wygląda historia klubu? Skąd się to wszystko wzięło?
11: Pogoń Skotniki powstała już tuż po wojnie, w 1948 roku. Tak naprawdę dzisiejsza Pogoń Kraków to jest ten sam klub. Nazwę zmieniliśmy w 2018 roku na 70-lecie klubowe. Ta zmiana nazwy wiązała się z tym, że przez lata akademia na tyle rozwinęła się, że nasze drużyny grały w zasadzie z wszystkimi takimi znanymi, uznanymi klubami polskimi na turniejach, wszelkiego rodzaju rozgrywkach, czy z Legią, czy z Jagiellonią, czy z Pogonią Szczecin. Tak naprawdę chyba z wszystkimi zespołami ekstraklasowymi. Więc Pogoń bardzo się rozwinęła jako klub i stała się taką też marką, jeśli chodzi o szkolenie dzieci. Dlatego też postanowiliśmy w pewnym momencie na fali tych zmian, tego rozwoju, zmienić ten człon, to znaczy dodać Kraków tak naprawdę do nazwy, jako to nasze miasto, troszeczkę zwiększyć jeszcze właśnie rozpoznawalność klubu. Natomiast nie zapominamy absolutnie o historii. Jest to dla nas bardzo ważny element takiego klubowego dziedzictwa. Te Skotniki, to miejsce, w którym jesteśmy, stąd się nigdy nie chcemy wyprowadzić. Fantastyczne miejsce w granicach Krakowa. Jesteśmy związani. Tutaj ta charakterystyczna wieża ciśnień, która góruje nad stadionem, to jest też taki element, który też często wykorzystujemy graficznie. Jest to takie nasze, lokalne. Więc ta lokalność jak najbardziej nam też przyświeca. Dbamy o to, jak wygląda właśnie przeszłość, wrażliwość staram się kultywować. No, w maju mieliśmy takie wydarzenie, które było no, smutne dla naszej akademii, ponieważ zmarł założyciel całego klubu, pan Jan Gruca. To było takie wydarzenie, w którym my mogliśmy przez lata tak naprawdę żyć i funkcjonować jeszcze z osobą, która nam opowiadała tak naprawdę o początkach klubu. To jest rzadkość, powiedzmy sobie szczerze. Pan Jan już miał ponad 90 lat, ale do końca był aktywny, do końca przychodził na mecze. No i meczem z Garbarnią w marcu pożegnaliśmy tak naprawdę tutaj pana Jana. Oddaliśmy mu cześć, oddaliśmy mu hołd, była minuta ciszy, więc no, spotykaliśmy się wcześniej też z panem Janem, on nam często opowiadał o historii, także no, było to i jest dla nas bardzo ważne, żeby tą część klubową kultywować.
3: Kultywują państwo dziedzictwo tego klubu, ale też patrzą państwo odważnie w przyszłość. Mówię tutaj oczywiście o Akademii, ale też wydaje się, że jakby ta część pozaboiskowa, powiedzmy ta prezentacyjna, wygląda u państwa na bardzo dobrym poziomie.
11: Tak jak już na starcie powiedziałem, chcemy, żeby to było coś więcej niż klub. Dlatego w ramach tak naprawdę całego klubu funkcjonują również takie zespoły, których naprawdę jesteśmy bardzo, bardzo dumni. Mówimy tutaj o sporcie osób niepełnosprawnych, o zespole drużynie dzieci z zespołem Downa i z innymi niepełnosprawnościami intelektualnymi, a także o zespole amfutbolu, czyli tej odmiany piłki nożnej, w którą grają osoby po amputacjach jednostronnych i z innymi niepełnosprawnościami ruchowymi również. I te dwie drużyny to takie nasze perełki. One bardzo wspaniale się rozwijają. Bardzo chcemy nadal, żeby one szły do przodu, żeby one się rozwijały, żeby dzieciaki, żeby ta młodzież była bardzo zadowolona z tego, jak to funkcjonuje. Jest to dla nas też takie właśnie klubowe dopełnienie, to co powiedziałem. W klubie w zasadzie piłkę grają, trenują wszyscy, czy dziewczynki.

0: tego, jak powinno się pracować z młodzieżą, z dziećmi. To jest intrygujące. Jak u Państwa to wygląda? Ponieważ wiemy, że w różnych akademiach czasami to podejście bywa bardzo dyscyplinujące, natomiast tutaj chyba u Państwa jest trochę inaczej.
1: Tak, to podejście do szkolenia nasze w zasadzie jest cały czas takie samo, jakie było x lat temu, kilkanaście lat temu, kiedy tak naprawdę na poważnie startowała Akademia Piłkarska. Też myślę, że jako jedna z takich pierwszych w Krakowie stricte Akademii Piłkarskich, to co dzisiaj już wszyscy wszędzie mamy, w każdym mieście, w każdej mieścinie, nawet w bardzo małych miejscowościach, tak to raczkowało troszkę wtedy. Natomiast już wtedy, kiedy zaczynaliśmy, wyznaczyliśmy sobie takie ideały. Nazwa dzisiaj KSPN, czy jakby część nazwy klubu, stowarzyszenia, w zasadzie już jej nie rozwijamy, natomiast tak naprawdę wywodzi się z nazwy szkółki, akademii, która startowała jako Krakowska Szkoła Piłki Nożnej. Dlaczego Krakowska Szkoła Piłki Nożnej? Ono dlatego, że kiedyś w dawnych latach, kiedy tak naprawdę tutaj piłka się rozwijała w ogóle na ziemiach krakowskich, taką krakowską szkołą gry nazywano piłkę, która była taką piłką techniczną, to znaczy zawodnicy wymieniali dużo podań, ale przede wszystkim charakteryzowali się wysoką jakością techniczną. My tak chcemy szkolić. My chcemy szkolić zawodników, którzy potrafią grać jeden na jeden, którzy mają bardzo dobrą technikę, którzy są to zawodnicy absolutnie myślący. To też jest bardzo ważna część naszego szkolenia. Bardzo dużo wkładamy w to szkolenie właśnie takich elementów, nazywamy je elementami psychodynamicznymi, elementów integracyjnych, integrujących zawodników w danych grupach. Przykładowo, podam taki chyba fajny przykład. Każdy tydzień wszystkie drużyny w Akademii rozpoczynają tą samą zabawą integracyjną, więc to też bardzo fajnie wygląda, kiedy ktoś się z boku obserwuje i widzi, że wszystkie ekipy mniejsze, większe, starsi, młodsi rozpoczynają tydzień od współpracy w taki sam sposób. Bywa również, że seniorzy są w to wciągani, więc to też jest jakby taki element, który łączący nas wszystkich. Natomiast co do dyscypliny, no na pewno ta dyscyplina jest istotna, natomiast my przede wszystkim chcemy opierać się na relacjach, na tym, żeby trener już na starcie był uśmiechnięty, żeby trener był otwarty, żeby trener swoją postawą nie blokował w żaden sposób możliwości rozwoju zawodnika, rozwoju jego kreatywności, tego, żeby on się mógł na tym boisku pokazać taki, jaki jest, a nie do końca zawsze taki, jakim byśmy tylko i wyłącznie my dorośli chcieli go widzieć. Stąd te tablice, które rzeczywiście są takimi przykazaniami, one mówią o szkoleniu, ale są też takimi przykazaniami dla rodziców, bo to też jest coś, od czego kiedyś zaczynaliśmy. Chcemy atmosfery rodzinnej, atmosfery jednak, mimo że jesteśmy ogromną akademią z bardzo dużą ilością zawodników, wychowanków, to chcemy atmosfery takiej, która jest oparta właśnie na pozytywach, na optymizmie, na wręcz takim rodzinnym podejściu, więc to takie, wydaje mi się, że nam się to w miarę udaje przez te lata cały czas utrzymywać, mimo wielkości, mimo liczby zawodników, że jednak tutaj wchodząc na stadion, czuć to, że jest przyjaźnie, że jest to tak bardzo specyficzne, bardzo nasze podejście. Natomiast przypominamy na tych tablicach też rodzicom odnośnie no, ich zachowań. Mają ogromny wpływ na zawodników, na swoje dzieci. Spędzają jednak z dziećmi dużo więcej czasu niż my, więc mogą być takim przekaźnikiem, mogą być taką naszą pomocą. Tego od nich oczekujemy, tego chcemy i przypominamy im o tym, bo tak zawsze było w Pogoni, że rodzic jest od wspierania zawsze pozytywnego, od dopingowania zawsze pozytywnego. Nie jest od krytyki, nie jest od trenowania swojego dziecka, nie jest od tego, żeby na meczu choćby mu podpowiadać, także tam właśnie na tych tablicach jest to między innymi przypomnienie na ten temat.
0: Pogoń Kraków, gdzie będziecie za 5 lat? W którym miejscu?
1: Na pewno będziemy robić to, co robimy. Będziemy chcieli robić to, co robimy, czyli szkolić młodzież, szkolić, szkolić i jeszcze raz szkolić, bo to jest dla nas naprawdę najważniejsza rzecz. Będziemy chcieli robić to jeszcze lepiej tak naprawdę, jeszcze bardziej nowocześnie, wprowadzając być może nowe metody szkoleniowe, a może troszkę modyfikując te, które teraz funkcjonują. To, że podkreśliłem tutaj 3 razy słowo szkolić, to jest właśnie jedna z takich rzeczy, która nam bardzo przyświeca, dlatego że też na starcie mówiłem o tym, że klub jest otwarty i w klubie jest miejsce dla każdego. To też się tyczy młodych piłkarzy, młodych zawodników. To też u nas kiedyś było bardzo istotne, że zawodnik o słabych parametrach fizycznych.

0: fizycznych, o słabych warunkach fizycznych, niski, chudy, szczupły, też funkcjonował na tych samych zasadach, co każdy inny. To swego czasu też zauważył Polski Związek Piłki Nożnej. Nie mówię, że u nas zauważył, tylko zauważył po prostu globalnie w naszym kraju, dając więcej opcji właśnie tym zawodnikom tak zwanym późno dojrzewającym. U nas to było zawsze tak naprawdę, więc my po prostu chcemy się skupiać na szkoleniu, na rozwoju piłkarskim, na rozwoju osobowości, na rozwoju mentalnym. Dla każdego, kto tylko jest zainteresowany grą w piłkę nożną, bo też muszę to podkreślić, że mamy bardzo dużo grup o różnym poziomie zaawansowania i każdy chłopiec, każda dziewczynka w każdym niemal wieku znajdzie tutaj coś dla siebie. Mało tego, będzie i tego chcemy się trzymać, będzie tak miał, czy miała taki sam dostęp tak naprawdę do szkolenia, do tej samej ilości trenerów, boisk i nie będzie żadnych tak naprawdę różnic pomiędzy tymi grupami na różnym poziomie zaawansowania. Natomiast za 5 lat, patrzę tutaj za pana plecami na to nasze boisko, przede wszystkim chciałbym nie za 5 lat, ale może już w przyszłym roku, żeby nasi zawodnicy, nasze zawodniczki miały możliwość grania na boisku ze sztuczną murawą. To jest dla nas absolutny priorytet. To jeśli tutaj mogę zaapelować do pana prezydenta Miszalskiego, do pana prezydenta Senka, bardzo prosimy, bardzo, bardzo prosimy i apelujemy o pomoc w tej kwestii, dlatego że tak naprawdę to nasze boisko i tutaj klub i to miejsce, w którym się znajdujemy, przy Baczyńskiego 13, nie przeszło żadnych modernizacji od 25 lat i no nie jest to już miejsce przygotowane na przyjmowanie tak dużej ilości zawodników, a ci zawodnicy chcą tutaj być, chcą się tutaj rozwijać, więc na pewno nie za 5 lat, wcześniej wszyscy byśmy chcieli tutaj tak naprawdę funkcjonować na nowoczesnym boisku z równą sztuczną murawą. To jest najważniejszy cel i takie najważniejsze marzenie, a mamy nadzieję, że za 5 lat będziemy mieli jeszcze więcej wychowanków, jeszcze więcej zawodników, którzy będą grali i rozwijali się na poziomie zawodowym, na poziomie profesjonalnym. Mamy już takich wychowanków, że na przestrzeni lat to nam się udało, więc chcemy mieć ich więcej. Dostarczamy bardzo dużą ilość młodych piłkarzy do dalszego rozwoju w Krakowi, w Wiśle, w Puszczynie Połomice i tak naprawdę we wszystkich tutaj naszych klubach z okolicy. Chyba jesteśmy takim największym, brzydko mówiąc, dostarczycielem takich właśnie zawodników, którzy później mocno się rozwijają i idą do przodu, także tego wszystkiego po prostu sobie życzymy.
1: Z Przemysławem Dobrochem rozmawiał nasz reporter Olek Ruszkowski. Swoją historią sięga XIII wieku. Pomimo upływu lat nadal jest miejscem kontemplacji, zieleni, a nawet uprawy warzyw. Ogród klasztorny przy opactwie cystersów w Mogile to jedno z najbardziej historycznych miejsc w Nowej Hucie. Na co dzień ogród jest przestrzenią rekreacji dla mieszkających obok zakonników. Podczas polowych nabożeństw mogą wejść do niego także mieszkańcy i turyści.
2: Ojciec Mateusz Kawa, ekonom, kustosz muzeum. Znajdujemy się na terenie opactwa cystersów w Krakowie-Mogile. Kilka lat temu obchodziliśmy 800-lecie naszego opactwa. Obiekt, wiadomo, ma za sobą pewną historię, pewne przemiany zewnętrzne i wewnętrzne, remonty, no, wprowadzenie nowych elementów, czy pozbywanie się innych, czy dopasowywanie do ducha czasu, obszaru, tak jak mamy na przykład teraz ogród klasztorny, który zupełnie inne funkcje pełni niż przed laty.
3: Jak ta zielona przestrzeń zmieniała się na przestrzeni tych ostatnich lat?
2: To wszystko w znacznej mierze zaczęło się zmieniać końcem lat 70., 80. i tak naprawdę te przemiany trwały aż, możemy powiedzieć, po dzień dzisiejszy. Wiadomo, ogród, zieleń kiedyś może stanowiło bardzo duże znaczenie i w architekturze, i też ze względów takich praktycznych i również symbolicznych. U nas wewnątrz opactwa jest tak zwany wirydarz, ogród, który ma nawiązywać, który ma symbolizować tą przestrzeń taką rajską. U nas niestety studnia się nie zachowała, a normalną rzeczą było, bo to też ma znaczenie symboliczne, że była studnia w wirydarzu. Najczęściej na samym środku, ale czasami w bocznej części, bo pełniła podwójną funkcję i tą symboliczną tego źródła życia, ale też taką funkcję praktyczną, jeśli zakonnicy szli do refektarza na posiłek, czyli do jadalni, no to mogli sobie skorzystać i obmyć dłonie, ręce.
3: A teraz jak wygląda ten wewnętrzny ogród? Studni nie ma, a co jest?
2: Jest zieleń, są kwiaty skomponowane przez współczesnych kompozytorów zieleni, architektów, no i pełni raczej tak funkcję, funkcję symboliczną. Natomiast ten ogród, o którym wspomniałem, kiedyś pełnił funkcję ogrodu takiego gospodarczego, gdzie były drzewa owocowe, różnego rodzaju warzywa. Zmienił zupełnie charakter w latach 70., kiedy został zmieniony i pełni teraz bardziej funkcję rekreacyjną i funkcję kultu, bo w centrum tego ogrodu jest duży ołtarz, który jest okolony drzewami, w większości tujami. Wokół prowadzą alejki. No, znajdują się też takie różne małe, drobniejsze zakamarki, takie miejsca wyciszenia, gdzie też można sobie posiedzieć trochę tak w odosobnieniu. Tak jak wspomniałem, on zmienił swój charakter i pewnie taki charakter jak do tej pory jest, będzie kontynuowany. Natomiast jest taka chęć, taki plan, żeby może starać się wrócić do tego pierwotnego charakteru, bo wiadomo, tu nie są rodzimymi tutaj drzewami, też już są dość mocno podniszczone. Może się kiedyś uda trochę tak wrócić z tą zielenią do wcześniejszej historii.
3: Ten ogród jest podzielony na kilka mniejszych. Ogród pielgrzymowy, ogród warzywno-kwiatowy.
2: Bo tych małych, drobnych ogrodów trochę do klasztoru przylegało i oprócz tego dużego, zasadniczego ogrodu, który miał tutaj miejsce taką bardziej gospodarczą, były mniejsze ogrody. Ogród, który był ogrodem takim bardziej ozdobnym, ogród opacki, ogród, w którym uprawiano więcej kwiatów i warzyw, no był podzielony też ze względów może i praktycznych trochę i też estetycznych, bo trudno, żeby w ogrodzie opata uprawiano cebulę.
3: A ojcowie nadal uprawiają jakieś warzywa bądź owoce?
2: Jeden z naszych braci, brat Wojciech, uprawia pomidory, ogórki, cebule, no takie drobne rzeczy, no, nawet na taką skalę, że na nasze potrzeby swobodnie wystarcza.
3: Czyli ta pierwotna wersja i ten pierwszy cel ogrodu nadal jest zachowywany?
2: Jest zachowany, ale w takim bardzo minimalnym charakterze.
3: Mogiła to bardzo obszerne miejsce i cały kompleks tutaj klasztorny. Wspomnieliśmy, wiadomo, o centrum, czyli o bazylice. Jest też sklepik klasztorny, jest także muzeum. Wszystko to łączy się w całość i wszystko to mówi o zakonie cystersów.
2: Tak, wszystko się łączy w całość. Te poszczególne elementy, budynki, które pełnią swoje różne funkcje, tworzą jakąś spójną jedność, bo wiadomo, bazylika, gdzie gromadzą się wierni i pielgrzymi, później część mieszkalna z tym wirydarzem, o którym wspomniałem, gdzie mieszkają zakonnicy i dalej przechodzimy do muzeum, które opowiada nie tylko o tym miejscu, ale o całej historii zakonu cysterskiego. W jednym miejscu tak naprawdę można się dowiedzieć, co się działo z zakonem na przestrzeni całej historii, jak się rozwijał, niestety jak dochodziło do kasat i kiedy później były znowu od nowa. Także to miejsce, to muzeum też właśnie opowiada nam o tym, co działo się, jak kształtowali cystersi i kulturę, i ducha, skąd się to wszystko wzięło i jakie mieli założenia, do czego dążyli. No i również bibliotekę, przygotowując kiedyś to muzeum, również przenieśliśmy bibliotekę z naszej górnej części, gdzie była za klauzurą, przenieśliśmy do tych dolnych partii blisko muzeum, żeby inni mogli również korzystać z tych dóbr, które tutaj przez wieki zostały nagromadzone.
1: Waldemar Cyganik, przewodnik na szlaku architektury drewnianej.
3: Odwiedzając mogiłę, nie sposób nie przejść na drugą stronę ulicy Klasztornej do kościoła świętego Bartłomieja. Co to jest za miejsce, też otoczone niezwykłą zielenią?
1: Jest to kościół przeznaczony dla lokalnej społeczności. Istniał od samego początku tutaj obok klasztoru, w związku z tym, że do klasztoru w wiekach średnich zwykli ludzie wstępu nie mieli. Była surowa reguła, zabroniała po prostu wstępu. Tam był kościół objęty klasztorny, kościół był objęty klauzurą.
3: To jest niezwykły drewniany obiekt. Co on w sobie kryje? Dlaczego jest tak niezwykły?
1: Kościół świętego Bartłomieja jest niezwykły z kilku powodów. Oczywiście jego wiek w tym roku jest 550-lecie jego konsekracji. Wcześniej istniał tutaj kościół z fundacji rodziny Odrowążów, więc jakby kontynuacja. Natomiast cechy charakterystyczne, które powodują, że jest wymieniany we wszystkich podręcznikach historii sztuki, są następujące. Portal wykonany przez cieśle Macieja Mączkę z dedykacją, z datą. I druga rzecz, konstrukcja średniowieczna, trójnawowa, która zachowała się do naszych czasów. Słupy nośne, które trzymały i do tej pory trzymają cały dach, też mają ponad lat 550, można powiedzieć, dużo więcej niż 550. Także to
4: są dwie najważniejsze cechy. No i oczywiście został przebudowany w XVIII wieku, powiększony ściany boczne, tutaj przecięto, zrobiono kaplice boczne, przybywało już parafian, a powstały wówczas malowidła barokowe i rokokowe w związku z panującą wówczas modą. Malowidła też są jedyne w swoim rodzaju i też niezwykle cenne, ponieważ przekazują nam historię miejsca, mogiły, parafii, fundacje opactwa przypominają, powstanie właśnie parafii i całą historię związaną z XV wiekiem, kiedy tutaj biskupi krakowscy postanowili przyznać cystersom pełną opiekę nad kościołem parafialnym razem z możliwością udzielania sakramentów świętych. Wcześniej właśnie w związku z tą regułą surową cystersi nie mogli tego robić, musieli przebywać jakby w klasztorze, a tutaj byli księża diecezjalni.
1: Ogród klasztorny w opactwie cystersów z mikrofonem Radia SK odwiedził Maciej Uszko. Szlak twierdzy Kraków, czyli historia i kulisy dawnej twierdzy składającej się ze 100 budynków o charakterze militarnym, która broniła tego miasta. Dziś przyjrzymy się najsłynniejszemu fortowi Krakowa, fortowi numer 2 Kościuszko. Nasz przewodnik, dr inżynier Krzysztof Wielgus z Politechniki Krakowskiej, przeprowadzi nas przez historię fortyfikacji. Zdradzi także, dlaczego twierdza Kraków była kluczowa w utrzymaniu kontroli nad całą Europą.
5: Krzysztof Wielgus, dr inżynier architekt, w Katedrze Architektury Krajobrazu na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, członek Komisji Architektury Militarnej Polskiego Komitetu Narodowego i KOMOS. To jest największy fort Krakowa, najbardziej czytelny, najbardziej rozpoznawalny i równocześnie najbardziej niezwykły przez to, że ujmuje pomnik historii, sam będąc pomnikiem historii. Kopiec Kościuszki, świętość narodową, kopiec usypany w latach 1820-23, najwspanialszy, najbardziej niezwykły pomnik poświęcony naczelnikowi i inżynierowi Tadeuszowi Kościuszce. No, fort nie został zaprojektowany przez inżyniera Tadeusza Kościuszkę. Kościuszko bowiem właśnie Kraków uznał jako centrum powstania, jako obóz warowny i znakomicie ufortyfikował go od strony północnej, północno-wschodniej, północno-zachodniej, podobny sposób jak fortyfikował West Point. Ale wróćmy do fortu Kościuszko, który jest młodszy niż kopiec. Kopiec powstał jeszcze w czasach Rzeczypospolitej Krakowskiej. Austriacy aż zacierali ręce, kiedy wreszcie będą mogli położyć łapę na Krakowie, ale po co? Po to, żeby nie fortyfikować Wieliczki, Andrychowa, Myślenic, tam bowiem miały się znajdować twierdze blokujące dojść do Dolin Karpackich. Kraków załatwia to wszystko niejako jednym pociągnięciem. Kto ma to miejsce w Europie, ma fragment Europy Środkowo-Wschodniej. Kraków jest naturalnym mostem pomiędzy północną stroną Wisły, a południową. Jest bramą w kierunku Bramy Morawskiej, bramą na Wiedeń. Wisłę na zachód od Krakowa przejść jest trudno. Przeciska się tam między wysokimi wzgórzami jurajskimi, a jeszcze bardziej na zachód to rozlewiska Soły, Kotlina Oświęcimska. Przejście dla turysty możliwe, dla armii nie za bardzo. Wisła na wschód od Krakowa rozlewa się już za Rybitwami, za przewozem, potem jest Puszcza Niepołomicka, Komary, Mokradła. Turysta przyjdzie, jak będzie bardzo chciał. Armia nie za bardzo. Krótki odcinek pomiędzy Norbertankami i Dąbiem. To jest miejsce, gdzie można szybko sforcować Wisłę, idąc od stoków Wyżyny Śląsko-Małopolskiej i przechodząc na stoki Wyżyny Karpackiej, Przedgórza Karpackiego, a więc brama z północy na południe. A więc teraz wiemy, dlaczego Jagiellonowie, Piastowie, Tadeusz Kościuszko i cesarz Franciszek Józef chcieli tutaj mieć fortyfikację. No więc wiemy, skąd była twierdza Kraków, wiemy, skąd decyzja cesarza Franciszka Józefa z 12 kwietnia 1850 roku o utworzeniu twierdzy. I tego samego roku ruszają prace na forcie Kościuszko. Trwają do roku 1857, ujmując kopiec i nie naruszając go. To jest najważniejsze. Najpierw w piersie niemal kolisty tak zwanego tambura, muru obwodowego wokół kopca, który ten kopiec podtrzymuje, ratuje, a wokół wielki sześciokąt zwieńczony trzema wielkimi bastionami od strony zachodniej i dwoma mniejszymi od strony wschodniej. Niemal idealne miasto twierdza, trochę jak z rysunków z czasów renesansu. W tym czasie to praktycznie były już ostatnie sygnały fortyfikacji pozostałej po czasach renesansu, ale już w początku doby pary i elektryczności.
3: Czy sam kopiec ma jakiekolwiek walory obronne?
5: Niestety, na wojnie jest tak, że ten, kto pierwszy zobaczy nieprzyjaciela, zwycięża. Nie da się powstrzymać ataku dobrze zaplanowanego i przeprowadzonego znienacka. W związku z tym znaczenie każdego wysokiego miejsca od czasów kultury neolitu, dlatego, bo wtedy zaczęło się fortyfikowanie na większą skalę. Każdy punkt obserwacyjny ma ogromne znaczenie militarne, więc kopiec jako punkt obserwacji, kopiec, którego, jak pamiętamy, widać było kiedyś trzy krainy trzech zaborów, on miał je scalać mentalnie, moralnie, ale był równocześnie wielkim okiem Krakowa, więc miał on znaczenie obserwacyjne. Jeżeli chodzi o znaczenie bezpośredniego oddziaływania ogniowego, nie. Do tego trzeba było zbudować dopiero odpowiednie stanowiska do obrony dalekiej, do obrony bliskiej i do obrony bezpośredniej. Do obrony dalekiej służyły kiedyś wały na bastionach, szczególnie tych bastionach odwróconych od Krakowa, nie na Kraków. Musimy tutaj zlikwidować jedną drapieżną legendę, że Austriacy budowali tą cytadelę po to, żeby bombardować Kraków. Nie. Fort Kościuszko odwrócony jest do Krakowa jedynie organami obrony bliskiej, a więc tym, co mogło powstrzymać piechotę nieprzyjaciela w czasie potencjalnego bezpośredniego szturmu. Ogień prowadzony z dawnej artylerii gładkolufowej na odległość około 2300-2600 metrów, on był przewidziany dla Doliny Wisły, dla Doliny Rudawy i dla Sikornika. Trzy pola ostrzału i trzy bastiony. Obronę bliską zapewniały stanowiska dla dział moździerzy bliższego zasięgu i dla piechoty, pierwotnie uzbrojonej w jednostrzałowe karabiny systemu Lorenza. Pamiętajmy, Fort 2 Kościuszko powstaje w epoce zbliżonej jeszcze do czasów napoleońskich, a więc ceglane fortyfikacje z dużą ilością strzelnic, ale przeznaczone dla broni ładowanej długo, dla broni ładowanej odprzodowo, dla gładkolufowych armat, gładkolufowych karabinów, uzbrojenie wymagało ogromnej ilości żołnierzy. Pierwotnie przewidywano prawie 750-osobową załogę dla tego fortu. Fort zestarzał się w momencie, kiedy wymyślono nowy rodzaj artylerii. Artylerię otylcową, ładowaną za pomocą wydłużonych pocisków. Artylerię, która miała swój początek w czasach wojny francusko-pruskiej. A więc po 1871 roku nic już nie było takie samo. Tak samo jak nic już nie było takie samo po użyciu bomby jądrowej w 1945 roku. Artyleria dalekiego zasięgu, strzelająca na odległość do 8 km, nie raz na 4 minuty, ale 3 do 4 razy na minutę. Artyleria miotająca pociski, które nie niszczyły tylko swoją energią metalowej kuli, pędzącej z dużą prędkością, ale które eksplodowały, robiąc kratery takie, że można byłoby w nich zmieścić połowę domku jednorodzinnego. Mamy realia lat 70. i 80. Powstaje nowy pierścień fortów. Na dalekim przedpolu Fortu Kościuszko powstaje Fort Pancerny, 38 Skała, powstaje Fort Olszanica, Fort Pasternik. No więc dziadek poszedł na emeryturę? Nie do końca. W okresie kryzysu wywołanego napięciami na Bałkanach w 1877-78 roku następuje modernizacja fortów rdzenia twierdzy. Fort Kościuszko dostaje nowoczesną artylerię. Powstają poprzecznice, a więc sypane wysoko poprzeczne kawałki wałów, a między innymi stanowiska dla potworów M61. Dział, gdybyśmy teraz stanęli i wyciągnęli rękę, nie dotknęlibyśmy ich lufy, były tak olbrzymie. Fort staje się miejscem dalekiego wsparcia tych obiektów, które znajdują się na jego dalekim przedpolu. Fort nadal nie idzie na emeryturę z początkiem XX wieku. Mamy już telegraf, telefon, balony obserwacyjne, sygnalizację świetlną i okazuje się, że stare fortyfikacje biegnące po linii alei, fortyfikacje wewnętrzne są zbyt ciasne dla Krakowa, zbyt staromodne. Austriacy sami je oddają w ręce cywilne, miasto je kupuje. Prezydent Leo w 1912 roku ogłasza konkurs na rozwój Wielkiego Krakowa i dzisiaj mamy reprezentacyjne Aleje Trzech Wieszczów, właśnie miejsce tych starych fortyfikacji, które już straciły na swoim znaczeniu. A Fort Kościuszko nie idzie na emeryturę. Staje się tym, co Austriacy nazywają NHW, Neue Hauptwerk, główne dzieło rdzenia, już rdzenia, a nie pierścienia. Załoga fortu jest zmniejszona, liczy około 160 osób w porównaniu do tych 700 na początku. Uzbrojenie zmienia się, dodane są armaty strzelające szybko i w bok, prowadzące ogień flankowy na przedpole fortu N4 na Błoniach, fortu N1, tego, gdzie obecnie znajduje się antena radiowa. Fort stanowi jakby taki główny punkt oporu rdzenia. Nie bierze w bezpośredniego udziału w działaniach I wojny światowej, ale jest punktem dowodzenia, punktem obserwacji, punktem łączności. U jego stóp znajduje się radiostacja austriacka, która przejmuje wiadomości rosyjskie, pozwala na ich rozszyfrowanie. Pamiętajmy, wywiad austro-węgierski prowadzony przez Maksymiliana Rongego jest pierwszym na świecie, który kładzie ogromny nacisk na radionasłuch. Dzięki temu Austriacy wiedzą, gdzie i kiedy zaatakują Rosjanie zimą 1914 roku. Bitwa o Kraków, a w zasadzie szereg bitew, potyczek, w tym operacja libanowsko-łapanowska, które odwracają rolę I wojny światowej, odbywają się dzięki walce wywiadu i dzięki nasłuchowi, który odbywa się z radiostacji położonej między Wisłą a Kopcem Kościuszki. Okres międzywojenny i Ford dalej nie idzie na emeryturę. Na jego przedpolu stawiane są garaże dla artylerii przeciwlotniczej. Sikornik, okolice Fortu Kościuszko stają się głównym bastionem obrony przeciwlotniczej Krakowa. Stąd strzelają armaty przeciwlotnicze 1 września 1939 roku. Niemcy zamieniają Fort Kościuszko na koszary, zwane Fort Liste. Przewidują wyburzenie Kopca Kościuszki. Przewidują zbudowę olbrzymiego osiedla urzędniczego na Błoniach, który ma być zamknięte ceglaną, gigantyczną konstrukcją przypominającą herb Krakowa, zbudowaną w oparciu o Fort Kościuszko. Te oszalałe plany na szczęście nie dochodzą do skutku. Niemcy, wycofując się, uszkadzają dwie kaponiery, ale zagładę temu fortowi gotuje dopiero władza komunistyczna. 13 października 1945 roku marszałek Polski Michał Rolarz-Rzymierski pierwszy uderza młotkiem w ceglaną strukturę bastionu nr 1, rozpoczynając rozbiórkę tego fortu. Jego cegła ma iść na odbudowę stolicy i uwaga, na budowę gigantycznej bursy dla młodzieży robotniczo-chłopskiej, która ma wreszcie złamać kręgosłup tego akademickiego, klerykalnego, mieszczańskiego Krakowa. Nic z tego nie wychodzi. Nawet wyburzenia się nie udają, dlatego, bo są robione w beznadziejnie bezsensowny sposób. Wyburzane są mury do pewnej wysokości, ale w momencie, kiedy zaczynają zjeżdżać wały, kiedy pojawiają się wypadki, kiedy nie sposób tego rozebrać w czynie społecznym, rozbiórki zostają porzucane. W momencie odwilży gomułkowskiej akcja wspólna krakowskich naukowców, tej klasy, co profesor Karol Streicher, ówczesny magister, ale później profesor Politechniki Krakowskiej Janusz Bogdanowski, ojciec odnowy wszystkich fortyfikacji w Polsce, co Hanna Ptaszycka, profesor Zygmunt Nowak oraz krakowscy dziennikarze mówią, po co to wyburzać? Po co niszczyć forty krakowskie, skoro one mogą służyć miastu? Powstaje pierwszy plan, wielkich zielonych plan Krakowa na fortyfikacjach austriackich. Wyburzenia zostają zatrzymane, ale straty nie zostają odbudowane. Koszary Fortu Kościuszko zostają adaptowane w latach 70. na hotel. Potem znajduje tam swoje miejsce komercyjna radiostacja, ale przede wszystkim Komitet Kopca Kościuszki, który pod przewodnictwem profesora Rokosza podejmuje akcję zamiany części zniszczonych fortyfikacji na Muzeum Kościuszkowskie. I to jest pierwszy krok tej nowoczesnej odnowy. Drugi to jest olbrzymia inwestycja miasta Krakowa, prowadzona przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, ze wsparciem środków unijnych, ze wsparciem Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Przywołanie do życia tego nigdy nie umarłego, ale okaleczonego fortu, zamknięcie go z powrotem, nie drogą odbudowy, tylko drogą stworzenia parku, który w tym roku otrzymał imię profesora Janusza Bogdanowskiego. A więc nie w pełni odbudowane bastiony, a bastiony zrekomponowane, z ogrodami sensorycznymi, z odpowiednio prowadzoną zielenią, ze ścieżkami edukacyjnymi, z miejscami kontemplacji. To wszystko jest obecna funkcja Fortu II, pomnika historii Rzeczpospolitej Polskiej.
1: Fort Kościuszko wraz z Kopcem i Muzeum Kościuszkowskim są dostępne dla zwiedzających, a szlakiem fortu w twierdzy Kraków podróżuje nasz reporter Bruno Mostowy. Fort Kościuszko to nie był ostatni akcent. W tym wydaniu magazynu to wszystko. Brian Bednarczyk, bardzo dziękuję.

0: Eska 2. Magazyn lokalny.
1: Kasia Snakowska, to jest magazyn reporterów z Krakowa. 245 tysięcy ton śmieci rocznie przetwarza krakowska ekospalarnia. W magazynie reporterów odkrywamy dziś tajemnicę tego zakładu, który każdy krakowianin może zwiedzić, a nawet pokierować ogromnym chwytakiem do śmieci. Zakład termicznego przekształcania odpadów produkuje odnawialną energię elektryczną i cieplną. Tajniki tego procesu zdradzał Łukasz Sarga.
2: Po mojej prawej stronie mam tutaj taki eksponat tych odpadów, które do nas nie powinny trafiać, tak? Tym najważniejszym ogniwem w gospodarce odpadami powinni być mieszkańcy i segregacja tych odpadów. My przyjmujemy te odpady już po przeróbce takiej mechanicznej, przetworzeniu tych segregowanych odpadów. Te odpady, które się do powtórnego wykorzystania nie nadają, no to do nas trafiają jeszcze te odpady. A tak, no to z tych czarnych pojemników te odpady zmieszane komunalne bezpośrednio z miasta już.
3: Czyli te trapaki też się do Was nie nadają?
2: Nie. Znaczy, no to jest jakby surowiec wtórny, więc one powinny być wykorzystane, tak, powtórnie.
3: Teraz będę wiedzieć. Wielki, czekoladka.
4: Bez plastików, bez metalu, bez szkła.
3: Plastiki to jest wiatr.
2: Kości, mięso, zapuszczony papier to też do tych zmieszanych do nas, bo on też już nie nadaje do tego. Czy są jakieś zabrudzone folie, to też. Tak, jesteśmy na hali rozładunkowej, widzimy bunkier na odpady, 6 bram rozładunkowych. Dziennie przyjmujemy około 100-120 śmieciarek, ciężarówek. To jest około 1000 ton dziennie odpadów. Przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 6 do 18. No, instalacja, zakład pracuje przez 24 godziny na dobę, przez cały rok. Praktycznie mamy tylko 2 tygodnie takiego postoju remontowego, czyli to jest ruch ciągły. W bunkrze panuje podciśnienie, przez to te wszystkie gazy, nieprzyjemne zapachy, odory nie dostają się na zewnątrz.
4: I to są odpady z Krakowa czy z
2: Czechy? Krakowa i częściowo zaczęliśmy w tym roku przyjmować też z okolicznych gmin, ale to są nieduże ilości.
3: A macie maksa, czy moglibyście więcej?
2: Nie, maksa. Dlatego plan jest taki,
3: że będziemy rozpoczynać. Czyli Kraków
2: sprawia maksa. Tak, jeszcze jest nawet za dużo w Krakowie, bo w tym nawet roku bodajże w 2022 przyrost był 6%, jeżeli chodzi o ilość odpadów.
4: Jest.
2: 365 tysięcy ton rocznie w Krakowie powstaje odpadów już. A my, nasza zdolność maksymalna to jest 245 tysięcy ton, ale to wszystko zależy też od wartości opałowej tych odpadów, jakie do nas przyjeżdżają. To jest taki maksimum, które możemy przetwarzać rocznie. Tu po lewej stronie mamy centralną dyspozytornię, sterownię, czyli oczy i mózg zakładu. Na ekranach synoptycznych mamy podgląd we wszystkie parametry tutaj na instalacji. Do tego centralnego systemu sterowania tutaj około 15 tysięcy sygnałów, takich pomiarów temperatury, ciśnienia, przepływy, sterowania jakimiś zaworami, to wszystko z tego miejsca się odbywa. System działa w sposób automatyczny, tutaj panowie tylko nadzorują ten proces, tak? Ewentualnie jakieś alarmy. Mamy 3 operatorów poza godzinami pracy tak naprawdę cały zakład obsługuje 7 osób. Tutaj mamy podgląd na kocioł w środku, na róż, na palenisko. Za tą ścianą jest hala kotłów, to sobie za chwileczkę wejdziemy. Tak, to widzimy ruszowiny, to są takie schodki, one się poruszają, tak, one na przemian pracują. Do rozpalenia kotła służą palniki na lekki olej opałowy. I taka ciekawostka, płomień z takiego jednego palnika ma średnicę około 2,5 metra na 4 metry. Także jak się pali taki na nominalnych parametrach, czyli 12 MW, to taki płomień powstaje. Te palniki służą tylko do rozpalenia kotła i ewentualnie do utrzymywania tej temperatury powyżej 850 stopni. Odpady spalają się w temperaturze około 1000 stopni. Te palniki mają też właśnie za zadanie utrzymywać tą temperaturę zawsze powyżej 850 stopni w komorze paleniskowej.

0: spalenisko. Można zobaczyć, jak się te odpady spalają.
1: Ruch kulminacyjny zwiedzania. Pomieszczenie operatora suwnicy. Mamy dwie suwnice, cztery chwytaki.
0: Udźwig takiego chwytaka w tej chwili to jest około 4-4,5 tony, czyli takie dwa samochody duże, można powiedzieć, w tej chwili mamy na chwytaku. Pojemność bunkra to jest około 8000 m sześciennych, czyli niecałe 4000 ton odpadów. Wysokość składowania odpadów w bunkrze to jest 26 metrów. Bunkier jest poniżej, 6 metrów poniżej poziomu gruntu i 20 metrów wysokość.
2: Czyli ten chwytak musi być zawsze operowany przez kogoś? On nie działa automatycznie?
0: Może działać w sposób półautomatyczny, czyli operator zadaje tylko kolejne kroki programu, który ma wykonać. Odpady w bunkrze są stale mieszane po to, żeby ten wsad do kotła był jednorodny, tak? Żeby przemieszać te odpady, wsad do kotła, żeby był jednorodny.
2: A dlaczego to jest ważne?
0: No, ważne jest ta mieszanka, żeby była, to proces spalania był w sposób stabilny prowadzony.
2: Żeby nie było na przykład więcej plastiku zanieczyszczonego niż na przykład odpadów.
0: Tak, których się na przykład nie spalają ze względu na swój skład, to żeby tak te odpady z tymi odpadami, które mi się znowu za dobrze spalają, żeby ten wsad był jednorodny, ta wartość opałowa, żeby była ściśle określona. Tu jest monitoring samozapłonu w bunkrze. Jeżeli temperatura tutaj by się zbliżała do poziomu takiego niebezpiecznego, to mamy system gaszenia, dwa działka z środkiem pianotwórczym i zalewamy wtedy ten bunkier tak, żeby nie doszło do samozapłonu.
2: Opowiesz mi, jak Ci się podobało to zwiedzanie?
3: Było fajnie.
2: Co widziałaś fajnego?
3: Pszczoły. Widziałam też, jak fajnie się podnosiły śmieci.
2: A operowałaś chwytakiem?
3: Nie.
2: Trochę się bała. Dlaczego segregowanie śmieci jest ważne? Żebyśmy wszyscy mieli czystszy świat, by było mniej śmieci. A edukacja najmłodszych? Myślę, że to podstawa. Na szczęście moja córka wie, jak segregować śmieci i stara się to robić.
3: Sterowałem hakiem.
4: Bardzo mi się podobało, jak zrzucałem śmieci. Nauczyłem się, że siłę chwytaka tego, który zaciskał śmieci, też była bardzo duża.
2: A myślisz, że to jest ciężka praca? Praca w takiej ekospalarni?
4: Tak.
2: Dlaczego?
4: Ponieważ trudno było to całe ogarnąć, ten cały chwytak, te guziki na tym fotelu.
2: Czy segregują Państwo śmieci w domu?
5: Tak, segregujemy. Chłopaki, potwierdzicie? Mamy kilka koszów.
2: Nasza instalacja przedstawia właściwie makietę naszej ekospalarni, na której podstawie dzieci mogą zobaczyć trochę w mniejszej skali, jak ten cały budynek i kompleks wygląda. Ona jest bardzo ciekawa, bo ona jest zbudowana z klocków Lego. Zgadza się, jest zbudowana z klocków Lego i dzięki temu dzieciaki mogą chociażby zobaczyć, jak poszczególne elementy się poruszają, na przykład śmieciarka.
6: Czy to się rusza?
2: Tak, niektóre elementy się ruszają, na przykład właśnie ciężarówki.
6: Czy to było specjalne zamówienie robione u Lego, żeby taką instalację wykonać?
2: Niespodzianka. I oczywiście jest to też tajemnica, także nie mogę zdradzić, natomiast mogę zaprosić dzieciaki i rodziców do uczestnictwa.
6: I jak się mają ekospalarniowe pszczoły?
7: Super, wręcz doskonale, dają sobie bez problemu radę. Andrzej Kulik, Zrzeszenie Pszczelarzy Krakowskich. Pszczółki przynoszą miodek, pracują, rozwijają się, w tej chwili już są przygotowane do zimowli, więc w tej chwili będziemy się starać, żeby nam dobrze przetrwały zimy i jeżeli tylko wszystko pójdzie dobrze, na wiosnę znowu podejmą swoje działania, czyli będą przynosić nektar, z którego będzie powstawał pyszny miodek.
2: Pomysł, żeby właśnie tutaj umieścić taką pasiekę?
7: Pasieka na terenie ekospalarni należy do całego programu pasiek miejskich. W obecnej chwili mamy w Krakowie 10 pasiek miejskich. Znajdują się w różnych miejscach Krakowa. Tu akurat jest pasieka, która jest usytuowana na ziemi, natomiast większość pasiek w ramach tego projektu są pasieki usytuowane na dachach. Chodziło o to, żeby pokazać, że w Krakowie wcale nie jest tak źle i że pszczoły mogą sobie spokojnie dać rady w mieście, mimo panującego tutaj smogu. Rozwijają się bezproblemowo, tworzą silne, duże rodziny i przede wszystkim przynoszą zdrowy miód. Miód, który badamy na wszystkie możliwe strony, czy ten miód jest zdatny do jedzenia i ten miodek jest jak najbardziej dobry.
2: Ile tego miodu powstaje, tak powiedzmy rocznie i co się z nim dalej dzieje?
7: Nie robimy statystyk, ile tutaj tego miodu powstaje, ponieważ pozyskiwanie miodu nie jest naszym celem. To są pasieki stricte dydaktyczne. Skupiamy się na tym, żeby edukować, żeby pokazywać, że pszczoły w mieście też spełniają swoje ważne zadanie. Miód oczywiście pozyskujemy, bo skoro pszczoły przynoszą ten miód, to oczywiście go pozyskujemy w różnych latach, są to różne ilości, raz jest więcej, raz jest mniej. Ten rok akurat należał do raczej słabych sezonów, jeżeli chodzi o miód w mieście. Natomiast co się dzieje z tym miodem? Tego miodu nigdzie nie można kupić. Ten miód można tylko i wyłącznie dostać. Ten miód jest rozdawany. Cały miód z pasieki Kraków jest rozdawany. Przekazujemy go firmom, sponsorom, które współpracują z nami. Przekazujemy go do Urzędu Miasta Krakowa, który na swoich akcjach promocyjnych ten miód rozdaje. On jest w specjalnych słoiczkach opisanych z logo pasieka Kraków.
8: Zbroje, miecze, topory i strzelby. Niemal 1000 takich eksponatów możecie zobaczyć na wystawie Broń i Barwa w Arsenale Muzeum Narodowego w Krakowie. To podróż przez historię dawnego oręża od średniowiecza do połowy XIX wieku. Na spacer po zakamarkach arsenału zabierze Was teraz nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska.
9: To najpierw o samym miejscu. Gdzie my jesteśmy dzisiaj?
10: Miejsce troszkę ukryte, aczkolwiek dobrze widoczne, ale ukryte pod takim kątem ekspozycyjnym. Michał Dziewulski, kustosz Muzeum Narodowego w Krakowie, kurator wystawy Broń i Barwa w Arsenale. Bo trzeba wiedzieć, w którą basztę i gdzie wejść. Troszkę szkoda, a z drugiej strony chyba najpiękniejsze miejsce w Krakowie, turystycznie, bo to jest ten jedyny zachowany fragment murów krakowskich, rozciągnięty pomiędzy basztami. W zasadzie w sąsiedztwie Bramy Floriańskiej wejście do dawnego budynku Arsenału Krakowskiego. Jest to dawny arsenał miejski, dlatego że mamy w Krakowie to szczęście, że mamy dwa arsenały. Drugi królewski jest pod Wawelem. I ten budynek datujemy na połowę wieku XVI. W wieku XIX potem był jeszcze przebudowany, ale wystawa, o której będziemy dzisiaj mówić, mieści się w tej najbardziej historycznej części tego budynku. Tu, gdzie kiedyś cechy i miasto przechowywało swoją broń po to, żeby miasta bronić, czyli parterowa część przyklejonego z jednej strony do plant, a z drugiej strony do właśnie starego miasta, budynku arsenału.
9: Czyli w zasadzie to dziedzictwo krakowskie czuć już od samego wejścia.
10: Tak. I myślę, że to nie tylko dla tych, którzy znają historię, bo to miejsce jest dosłownie magnesem. Nie tylko ze względu na najbliższe sąsiedztwo z Muzeum Czartoryskich, które przyciąga miliony zainteresowanych rokrocznie, ale właśnie ze względu na ten swój urok, bo to jest miejsce zupełnie niezwykłe, z tymi kamieniczkami, z tymi basztami, z murami. Wszystkie instagramerki tutaj przez całe lato grasują z telefonami, robią zdjęcia i portfolia, dlatego że to jest po prostu miejsce niezwykle fotogeniczne i to jest, można powiedzieć, także taka presja miejsca dla nas, twórców wystawy, żeby po wejściu nie było rozczarowania, że mamy coś gorszego. Nie. Szczęśliwie udało nam się wpasować zarówno historycznie, jak i wizualnie z naszą propozycją i myślę, że dzisiaj, półtora roku po otwarciu, mogę śmiało powiedzieć, że mamy najpiękniejszą wystawę tego typu, pokazującą dawne uzbrojenie, dawny oręż, kulturę dawnej Rzeczpospolitej, chyba w całej Polsce, jak nie nawet w Europie.
9: To jest stosunkowo nowa wystawa, bo otwarcie tej wystawy było bodajże w 2023 roku, z tego co pamiętam. Co zobaczymy?
10: Zacznijmy może od takich podstawowych faktów, że jest to kolekcja Muzeum Narodowego w Krakowie, kolekcja dawnej broni i barwy, jak mówi sam tytuł, czyli generalnie skupiająca się na dawnym uzbrojeniu od średniowiecza do mniej więcej połowy wieku XIX. Ale żeby tych faktów było troszkę tak więcej i usadowić Państwa jakby w takiej przestrzeni kulturalnej, to musimy powiedzieć, że jest to kolekcja, która zalicza się do jednej z największych tego typu w Polsce. Wyprzedza nas jedynie Muzeum Wojska w Warszawie. I spośród muzeów nie ma drugiej kolekcji, która by ilością, jakością dorównywała tej kolekcji. A razem z Muzeum Czartoryskich i z tamtejszą zbrojownią, jest to najpiękniejszy, najbardziej efektowny, a także najcenniejszy pod kątem historycznym i pamiątek historycznych zbiór dawnego uzbrojenia. Ale równocześnie muszę powiedzieć jedną rzecz, dlatego że przez te ostatnie półtora roku przekonałem się, że wiele osób, na przykład zwiedzając Kraków, twierdzi, że broń mnie to nie interesuje. Tytuł jest faktycznie troszkę taki zwodniczy, ale on wywodzi się jakby z naszej tradycji krakowskiej, gdzie od kilkudziesięciu lat mieści się ważny ośrodek bronioznawczy, czyli skupiający naukowców badających dawne, ale także współczesne uzbrojenie. I chodziło o to, żeby troszkę tej tradycji zachować. Ale sama wystawa jest, to mówię jako z pełną odpowiedzialnością, jako kurator odpowiedzialny za kolekcję dawnej broni, zrobiona przede wszystkim dla tych wszystkich, którzy bronią się nie interesują. I nie mówię tylko i wyłącznie o takim aspekcie wizualnym, o którym jeszcze dzisiaj sobie troszkę powiemy, bo wystawa na każdym robi wrażenie, jak tylko wejdzie, ale przede wszystkim pod kątem właśnie scenariusza, sposobu ułożenia obiektów, a nawet doboru ich i sposobu połączenia pewnych elementów, który sprawia, że jeżeli ktoś by chciał tak naprawdę poznać tą wystawę tak lepiej, kupi sobie przewodnik, albo sobie wykupi audioprzewodnik, albo zagłębi się w nasze opisy, to nagle okaże się, że jest to opowieść o po prostu kulturze, o tym, jakie miejsce broń miała w naszych różnego rodzaju, można powiedzieć, takich rytuałach codziennych, religijnych, ceremonialnych. Czyli w zasadzie mówimy o wszystkim w kontekście broni, tylko nie o jej jakby zastosowaniu, ani nie o bitwach i nie o historii wojskowości.
9: Broń, owszem, no nasze pierwsze skojarzenie, no to właśnie obrona, walka, a tutaj wydaje się, że pokazujecie to w zupełnie innym spektrum i takim dość monumentalnym, bo stojąc teraz w pierwszej sali, no już od razu rzuca nam się w oko na środku tutaj ta gablota z końmi, tu ta tablica, no z różnego rodzaju bronią. Ja sama nie jestem w stanie chyba nazwać wszystkich tutaj tych elementów, no ale faktycznie to, że to jest wszystko takie przeszklone, oświetlone, dostępne wydaje się i nie takie trudne, jakby się mogło wydawać.
10: Bardzo ładnie to pani scharakteryzowała, a równocześnie otworzyliśmy bardzo wiele wątków, które musimy chyba dla naszych słuchaczy troszkę poszerzyć. Przede wszystkim monumentalna. To jest w ogóle dla nas nawet zaskoczenie, dlatego że sala w Arsenale jest generalnie niewielką salą. Ale dzięki wspaniałej aranżacji Anny Wisz tą salę optycznie udało się powiększyć i zmieścić taką ilość obiektów, bo jest ich tu prawie 1000, że one nie przytłaczają. To jest pełna swoboda. Równocześnie oczywiście no, są to nowoczesne gabloty z fantastycznym oświetleniem. Nigdy jeszcze nasza kolekcja broni nie była pokazywana w taki sposób. I to jest istotne, dlatego że to, co pokazujemy, to są praktycznie dzieła sztuki, dzieła rzemiosła. One dopiero właśnie teraz w tym wspaniałym świetle, te złota, te srebra, niellowania, inkrustacje, kameryzacje, wspaniałe techniki zdobnicze, one mogą brzmieć troszkę dziwnie i obco dla niektórych osób, ale proszę wierzyć, nie musicie Państwo znać tych terminów, żeby przyjść i po prostu podziwiać w detalach to, co Państwu prezentujemy. Ta monumentalność jest, wydaje mi się, zasługą, to o czym Pani wspomniała, wspaniałego orszaku konnego, pełnowymiarowych, realistycznie wyglądających koni, których wykonanie no, stanowiło olbrzymie wyzwanie. Są one, zabrzmi to troszkę tak, można powiedzieć, umniejszająco, że to są wydruki 3D. One są ufryzowane na barokowy wzór, czyli tak jak fryzowano konie w XVII, XVIII wieku, kiedy brały udział w wielkich paradach. Są wspaniale pomalowane, więc wyglądają w zasadzie na prawdziwe.
9: I w zasadzie są w ciągłym ruchu, bo to też jest dynamiczna ekspozycja.
10: Tak, bardzo dynamiczna, ale już nawet w niej, jeżeli oczywiście Państwo słyszą, że no, co ona prezentuje? Wspaniały orszak husarski. Oj, znowu ta husaria. Ale właśnie my pokazujemy husarię w zupełnie inny sposób niż wszystkie inne muzea, zwłaszcza te muzea wojskowe, gdzie jest tendencja, żeby pokazać najlepiej husarię atakującą, najlepiej strożonych Turków. Nie, my pokazujemy husarię taką, jaka najbardziej została zapamiętana, jaka najmocniej utkwiła w pamięci naszej takiej, można powiedzieć, społecznej, historycznej, czyli właśnie paradnej. Ze wspaniałymi piórami, ze wspaniałymi skrzydłami, ze wspaniałym złoconym uzbrojeniem. Taka, która miała w zasadzie wymiar propagandowy nawet, czy dla hetmanów, czy w czasie wjazdów królewskich do miast, a która później stała się takim elementem, można powiedzieć, pokrzepiającym w XIX wieku. Ale to jest właśnie źródło. I my o tych źródłach tutaj, jak mówiłem, że wystawa jest bardziej o kulturze niż o historii wojskowości, no to jest jeden z takich elementów, gdzie pokazując tą husarię, pokazujemy, w jaki sposób ta nasza świadomość historyczna później została ukształtowana, jakby w jaki sposób te kalki, które widzimy w naszej wyobraźni, potem dzięki także malarstwu i filmom i innym mediom, w jaki sposób to się wszystko rodziło. Ale równocześnie oczywiście staramy się tutaj być bardzo rzetelni, dlatego że bardzo duży wysiłek poszedł tutaj na taki element rekonstrukcyjny na podstawie ikonografii dawnej, gdzie staraliśmy się w miarę możliwości zarówno właśnie wygląd koni, jak i wygląd jeźdźców i tego, co te konie na sobie mają, odtworzyć.
9: Za nami też ciekawy wygląd tych właśnie różnych elementów, bo widzimy tutaj strzelby, jakieś szable, jakieś topory, więc tutaj no, całe to spektrum oręża, którym dysponowali nasi wojarze polscy.
10: I nasi, i nie nasi. Od razu powiem tak, to, co oglądamy właśnie, co jest pięknie rozłożone wachlarzowato na jednej ze ścian, ma także różne odpowiedniki w sali, to są tak zwane panoplia, czyli dekoracyjnie ułożona broń. To jest taki element, można powiedzieć, charakterystyczny dla muzeów XIX-wiecznych. Specjalnie do niego nawiązujemy ze względu na najbliższe sąsiedztwo Muzeum Czartoryskich, z którym wchodzimy troszkę w polemikę, jeżeli chodzi o to muzealnictwo. dziedzictwo polskie. Ale to panoplium, o którym tutaj rozmawiamy, można powiedzieć wieńczy ten orszak husarski, dlatego że otacza ono Karacenę, która według tradycji miała należeć do hetmana Stanisława Jabłonowskiego, jednego z wodzów polskich, między innymi w bitwie pod Wiedniem w 1683 roku. No i znowu, jeżeli słuchacze teraz pomyślą, o, pewnie kalki historyczne, tu jakieś powstanie, tu znowu Wiedeń, ile razy można mówić o tym samym? To powiem tak. Ta broń, która go otacza, jest bronią turecką, z różnych wieków, jest niezwykle atrakcyjna, przede wszystkim są to pięknie zdobione przedmioty. Mają więc taki, można powiedzieć, charakter symboliczny, trofealny. I o bitwie o Wiednie mówimy tutaj w każdym kontekście, tylko nie w kontekście polityczno-strategiczno-wojskowym. Mówimy przede wszystkim o tym, jaki ona miała wpływ na kulturę nawet w całej Europie. W jaki sposób te wspaniałe zdobycze w niezwykłych ilościach zainspirowały później w XVIII wieku zarówno kolekcjonerów, jak i powstanie pewnych gałęzi muzealnictwa, ale także przede wszystkim modę na turecczyznę, jak przebierano się za Turków, jak tworzono oddziały, które wyglądały jak tureckie. I to zarówno w Polsce, jak i w Dreźnie, jak i na innych dworach. W jaki sposób tworzyła się legenda tej bitwy, nie tylko w Polsce, znowu podkreślam, gdzie każda pamiątka turecka w domu oczywiście urastała do tej pamiątki po dziadku z bitwy pod Wiedniem. Ten proces mitologizacyjny, tak to nazwijmy troszkę bardziej profesjonalnie, jest jednym z wielu, o którym mówimy, bo same skrzydła husarskie już tutaj to jest temat rzeka, prawda? W jaki sposób one się w ogóle znalazły, nazwijmy to w cudzysłowie, na plecach husarzy, bo początkowo nie były na plecach. I tych elementów takich, które jakby kształtują naszą świadomość historyczną, czy naszą pamięć historyczną, jest tutaj bardzo, bardzo wiele. My o nich opowiadamy w sposób zupełnie zaskakujący, bo właśnie przez pryzmat uzbrojenia. A dlaczego przez pryzmat uzbrojenia? Tutaj być może nie zdajemy sobie sprawy. Ono oczywiście jest, powiem tak, bardzo atrakcyjne wizualnie. Wiele osób przychodzi, żeby pooglądać takie rzeczy, no bo nie znają się, powiedzmy, na sztuce, albo ile razy można oglądać jakieś obrazy, a tu są jakieś, prawda, rzeczy, które no, do czegoś służyły, mają ciekawy wygląd, więc widzimy takie tendencje wśród zwiedzających, że no, to jest taki czasami magnes, to nie tylko w Polsce, ale także na świecie. Właśnie muzea broni, jeżeli są atrakcyjne, no to przyciągają uwagę. Ale ja zwracam uwagę na wystawie na jeden niezwykły ważny aspekt. Już tutaj nasze, taki można powiedzieć, bardzo polski, że ta broń bardzo często w XIX wieku, kiedy rozpoczęło się to takie profesjonalne, można powiedzieć, czy jeszcze półprofesjonalne kolekcjonerstwo tego typu przedmiotów, było bardzo często wiązane z różnymi postaciami historycznymi. Tu oczywiście prym wiodła Izabela Czartoryska, ale nie była jedyna. I to jakby spowodowało dwie rzeczy. Pierwszą to jest to, że broń nabrała niezwykłej cechy emocjonalnej. Dlatego, że nagle zrozumiano w XIX wieku, że jest ona tym takim bezpośrednim przekaźnikiem pomiędzy przeszłością, wielkimi wydarzeniami historycznymi, głównie bitwami i postaciami, które jakby tworzyły tą historię, a naszą dzisiejszą teraźniejszością. Tak? Bo to są te przedmioty, za pomocą których tą historię kreowano. I ten wymiar sentymentalny spowodował, że dlatego jest tak dużo pamiątek militarnych, zarówno w Muzeum Czartoryskich, jak i właśnie w Muzeum Narodowym w Krakowie, które skupiały się na poszukiwaniu pamiątek narodowych po postaciach różnych. Ale niestety, bardzo często fantazja, czy też ta miłość ojczyźniana naszych przodków powodowała, że często przypisywano te przedmioty bez żadnych dowodów. No, jeżeli rodzina podarowywała jakiś buzdygan i mówiła, że to jest po tym, czy po innym hetmanie, czy rotmistrzu, to przyjmowano to z pełną wiarą i z pełnym przekonaniem, co spowodowało, że dzisiaj mamy bardzo wiele przedmiotów, które są, tak jak wspominałem, na przykład o Karacenie, według tradycji po jakiejś osobie, ale nie mamy na to żadnych dowodów. A czasami wręcz dekoracja takiego przedmiotu czy inne elementy wskazują na to, że jest nawet późniejszy niż ta osoba i nie za bardzo jest możliwość, żeby ona mogła ją nosić. Ale to jest fascynujący temat, który my tutaj poruszamy, więc jeżeli ktoś by chciał zgłębić tą tematykę i po obejrzeniu Muzeum Czartoryskich albo przed, bo można tę wystawę obejrzeć razem, zobaczyć, jak nowoczesne muzealnictwo polemizuje z tym XIX-wiecznym muzealnictwem, no to to jest właśnie miejsce dla takich, którzy lubią takie tematy zgłębiać.
9: Przejdźmy sobie na chwilkę dalej, do tych kolejnych sal, bo tutaj też możemy zobaczyć i jakiś ubiór i oczywiście elementy znowuż konne. Co tutaj w tej drugiej sali mamy?
10: W zasadzie to jesteśmy w jednej sali. Ona, ta długa kiszka, można powiedzieć, bo tak trzeba było opisać salę w Arsenale, została tak sprytnie zaaranżowana, że mamy wrażenie, jakbyśmy przechodzili do kolejnego pomieszczenia. No to jest pomieszczenie pełne skarbów. Ono jest mniejsze od tej poprzedniej sali, która robiła wrażenie tym orszakiem konnym. Tutaj mamy więcej takich precjozów, które można podziwiać. Mówimy generalnie o czasach saskich. nich. No i tu znowu zaskoczenie, dlatego że najważniejszym obiektem na wystawie, a równocześnie mówiącym o tym, że to nie jest właśnie tylko i wystawa, tylko i wyłącznie o broni, dawnym uzbrojeniu, jest tapiseria, czyli wielka tkanina zdobiąca kiedyś ściany pałaców i zamków. Tapiseria Przegląd wojsk pod zabudowę. Ona jest istotna, dlatego że jest to największa tapiseria, jaka kiedykolwiek powstała na ziemiach Rzeczpospolitej, a równocześnie przez wielu historyków sztuki uważana za jedną z najpiękniejszych, jaka powstała na ziemiach polskich, ale ma także znaczenie historyczne i ikonograficzne. Przedstawia Michała Kazimierza Radziwiłła na wspaniałym rumaku, a za nim rozciąga się pochód wojsk litewskich prezentujących się przed królem Augustem III. To jest istotne, dlatego że jej towarzyszą pewne odkrycia, tak jak mówiliśmy o Wiedniu, jakie to ma znaczenie kulturalne, to właśnie tutaj Michał Kazimierz Radziwiłł 60 lat po bitwie nawiązuje do niej, prezentując pamiątki zdobyte przez Jana III Sobieskiego pod Wiedniem i samemu prezentując się narzędzie końskim, które został zdobyty przez Jana III na Wezyrze pod Wiedniem, starając się uzasadnić swoją postać jako właśnie prawowitego spadkobiercy wspaniałych sukcesów króla Jana III. Także ten Wiedeń rezonuje tutaj i on jest widoczny w takich różnych przedmiotach. Ja myślę, że to, co w tej sali jest także istotne, to, że po raz pierwszy mówimy o barwie, która jest zaszyta w tytule. Co to jest ta barwa? No, nam się dzisiaj kojarzy jednoznacznie, no, kolory jakieś. I tu jest bardzo blisko, dlatego że generalnie w dawnej Rzeczpospolitej za barwę uważano wszystko to, co żołnierz na sobie nosi. I kolory były oczywiście ważne. Jak spojrzymy na stare ilustracje, stare malarstwo, no to wojsko jest niezwykle kolorowe i szykowne. I to samo działo się w Polsce i mundurów niestety z tego okresu mamy bardzo niewiele. Tym najstarszym zachowanym, a możliwym do obejrzenia u nas jest mundur dopiero z roku 1770, z okresu Konfederacji Barskiej, ale mówimy o nim, o tej barwie właśnie za pomocą na przykład malarstwa. I tu znowu rola Michała Kazimierza Radziwiłła, o którym przed chwilą wspomniałem, bo to on był tym autorem pierwszych regulaminów, które ustalały taką barwę wojsk polskich, która, uwaga, zaskakująco, była granatowo-karmazynowa. To są prawdziwe narodowe barwy munduru polskiego i on się bardzo długo jeszcze przez wiele lat utrzymywał. W tej sali jednak mówimy także o takich pamiątkach, można powiedzieć, już niezwiązanych bezpośrednio z naszą historią. Mówimy o dworze w Dreźnie, pokazujemy kilka niezwykłych eksponatów, które związane są bezpośrednio z dworem z Drezna. I tu znowu na przykład zaskoczenie. Możecie Państwo podejść do gabloty i z pewnością uwagę przykuje broń, która posiada niezwykle rozszerzoną końcówkę lufy. I jak powiem, że jest to granatnik, no to wydaje się, że przeznaczenie jest jednoznaczne do wystrzeliwania granatów. Ale ta pięknie zdobiona złotem inkrustacją broń służyła owszem do wystrzeliwania, ale fajerwerków w czasie zabaw dworskich. Więc jak widać, no, nie wszystko, co wygląda jak broń, jest faktycznie bronią i wiele z tych eksponatów, które tutaj pokazujemy, ma po prostu charakter paradny albo taki festynowy, albo no, służyło jako głównie pamiątki później rodowe i dzięki temu przetrwały. Niemniej jednak ta broń saska prowadzi do takiego, można powiedzieć, dosyć skromnego, aczkolwiek bogatego w obiekty aneksu, gdzie polecam odkryć jeszcze jedną rzecz. Mówię zawsze wszystkim, że ta wystawa jest do odkrywania. Nie tylko, żeby oglądać, próbować dostrzec szczegóły, które są w gablotach, ale także w szufladach. Dlatego, że mamy poukrywane różnego rodzaju przedmioty, bardzo egzotyczne czasami i w tym aneksie mówimy między innymi o na przykład kolekcjonerstwie XIX-wiecznym i jego fascynacji bliskim i dalekim wschodem.
9: Czyli każdy sobie może przyjść i taką szufladę odkryć.
10: Oczywiście, bo to jest właśnie do odkrywania. Oczywiście mamy tu pewną selekcję przedmiotów, ale no, one są naprawdę niezwykłe. No, otworzyłem akurat szufladę poświęconą dalekiemu wschodowi. Myślę, że na taką uwagę przykuje po pierwsze niezwykle dziwna, długa broń biała z rozwidloną, zawiniętą w esowate jakieś takie rogi głownią oraz przepiękny, złoty sztylet z taką dziwną maską, ni to misia, ni to jakiegoś potwora.
9: Taką orientalną
10: bardzo
9: właśnie.
10: Orientalną, przedstawiającego jednego z bożków malajskich, a sztylet sam, można powiedzieć, służył do ceremonialnych tańców na wyspie Bali w tym przypadku.
9: No to faktycznie arsenał jest pełny różnych zakamarków, mimo że ma niewielką przestrzeń, ale tych odkryć tutaj możemy doświadczać. To tak najprościej mówiąc, dlaczego warto do Was przyjść?
10: Dlatego, że w Krakowie w tej chwili nie ma lepszej wystawy i mówię to już po tych nagrodach, które dostaliśmy właśnie za tą aranżację i za scenariusz, gdzie można podziwiać dawne uzbrojenie, a równocześnie najlepszą kolekcję dawnej broni w Polsce i w Krakowie. co się rozwija samo przez się. Aczkolwiek muszę tutaj powiedzieć o jednej rzeczy, że warto tą wystawę obejrzeć najpierw, potem pójść na przykład do Muzeum Czartoryskich, skonfrontować te dwie kolekcje, które są obecnie pod opieką Muzeum Narodowego w Krakowie. Obie stanowią, można powiedzieć, jeden z najlepszych zbiorów dawnej broni na świecie.
8: Wystawę Broń i Barwa w krakowskim Arsenale możecie zwiedzać od wtorku do niedzieli w godzinach od 10 do 18. Teraz sport w magazynie i nasz radiowy cykl o małych piłkarskich klubach w Krakowie. W Nowej Hucie na 6 poziomie rozgrywkowym w lidze okręgowej gra Wanda Kraków. Założony w 1949 roku klub był wielosekcyjny, ale do dziś zachowała się tylko sekcja piłki nożnej. To ona dała polskiemu futbolowi legendarne postacie, takie jak Mirosław Waligura, Krzysztof Bukalski czy medalista Mistrzostw Świata Andrzej Iwan. Chociaż niebiesko-biali grają aktualnie w okręgówce, to mierzą wysoko, a ich celem jest co najmniej czwarta liga.
11: Zacznijmy może od tego, czym właściwie jest Wanda Kraków jako klub sportowy. Troszkę może historii, jak to się wszystko zaczęło.
12: Przemysław Stawarz, dyrektor klubu sportowego Wanda Kraków. A więc to wszystko zaczęło się dokładnie w 1949 roku. Inicjatorem sekcji piłkarskiej tutaj w klubie był Marian Pomorski. Legenda nie tylko naszego klubu, ale myślę, że i krakowskiej piłki. Wychował takich zawodników jak Andrzej Iwan, Krzysztof Bukalski, Mirek Waligura, Jerzy Płonka, Józef Szewczyk. Wszyscy to są reprezentanci Polski. Do tej pory jest to jedyna sekcja. Mówimy o piłce nożnej. Trwa w tym klubie nieprzerywalnie od 1949 roku, czyli jak dobrze liczę, 76 lat. Aktualnie na najwyższym poziomie rozgrywkowym grają dziewczyny. Grają w drugiej lidze. Jest to poziom centralny, gdzie występują tam od sezonu 2010-2011, czyli 15 lat drużyna kobiet występuje na poziomie centralnym. Seniorzy w tym roku zaczną rozgrywki w lidze okręgowej. Natomiast dużym sukcesem tutaj możemy się pochwalić grup juniorskich, która wywalczyła awans do Ligi Wojewódzkiej. Myślę, że tutaj trenerzy poopowiadają odnośnie swoich drużyn.
11: A tak jeszcze nawiązując do tej historii, jakie były najważniejsze momenty w historii klubu, największe sukcesy?
12: Największym sukcesem to był rok 1954-56. Wtedy drużyna piłkarska awansowała, mówimy na razie o największym sukcesie piłki nożnej mężczyzn, awansowała do Ligi Okręgowej.

0: Mistrzostwo Polski, Wicemistrzostwo Polski. W 2018 roku zdobyliśmy brązowy medal Mistrzostw Polski w futsalu.
1: Każdy klub piłkarski ma swój charakter, ma swoje idee. Jakby pan opisał ideę Wandy Kraków?
0: Myślę, że każdy tutaj, kto jest, taka chyba największa idea to Wanda Pany, ale myślę, że tak bardziej to, że w Wandzie Kraków się gra, a nie bywa. W sensie takim, że jak ktoś tu przyjdzie, to tak naprawdę nie potrafi z tego klubu wyjść. Najlepszym przykładem jest prezes, który przyszedł tutaj w 1967 roku i jest tutaj do dnia dzisiejszego. Przeszedł przez wszystkie szczeble, poprzez działaczy, aktualnie jest prezesem, więc myślę, że to jest taki największy charakter nasz, że po prostu tego klubu się nie da po prostu z siebie wyrzucić. On przysiąga do samego serca.
1: Może jeszcze troszkę więcej o tych zawodnikach, którzy wyszli jakby z Wandy i zapisali się w historii polskiego futbolu. Może pan jeszcze przypomnieć, kto tam był oprócz właśnie Iwana?
0: Myślę, że oprócz Iwana to Jerzy Płonka, Józef Szewczyk, bracia Stolczykowie. Myślę, że to są jakby największym naszym wzorem jest wzorem. Andrzej Iwan, który przyszedł tutaj w wieku 10 lat, a w wieku 15 przeszedł do drużyny juniorów Wisły i jak się potoczyła jego kariera piłkarska, to pewnie większość naszych widzów wie. Myślę, że samo to, że zagrał na Mistrzostwach Świata i natomiast takich piłkarzy to Mirosław Bukalski, też brat Krzyśka Bukalskiego, Marcin Cabaj, wychowanek Wandy. Myślę, że jakbym tak zaczął wymieniać, to musielibyśmy jeszcze 3 dni tutaj jeszcze siedzieć, bo i Kępa, Paweł. Myślę, że naprawdę jest trochę tych zawodników, którzy swoje kariery zaczynali w Wandzie i do tej pory cieszą się grą w piłkę nożną. A to jest chyba w tym wszystkim najważniejsze, żeby przyjść, zarazić i żeby to trwało przez całe życie.
1: Piłka nożna kobiet w Polsce to jest temat, o którym mało się mówi, a może powinno mówić się więcej. Jak to wygląda z pani perspektywy?
2: Nazywam się Sandra Putrzyńska, jestem trenerką grupy Skrzatów oraz zawodniczką i kapitanem drużyny seniorek występującej w drugiej lidze kobiet. Na pewno powinno mówić się więcej. Myślę, że teraz te mistrzostwa, co były Europy, na pewno też dużo dadzą i to, że polska reprezentacja się dość fajnie pokazała na tych mistrzostwach. Ale mimo wszystko nadal jest to sport, który nie cieszy się dużą oglądalnością, co się przekuwa na jakieś sprawy w klubach, jakiś rozwój, więc to wszystko w przyszłości może kiedyś.
1: Jak w ogóle zaczęła się pani przygoda z piłką?
2: Myślę, że duży wpływ miało to, że mój tata grał w piłkę. Też dlatego, że pochodzę ze wsi, więc ten rozwój nie był zbyt, powiedzmy, taki, jak teraz mają dziewczynki na co dzień. Mogą po prostu w Krakowie też jest więcej klubów, które już od najmłodszych lat mogą szkolić dziewczynki. Od zawsze tak naprawdę towarzyszył mi sport. Gdy byłam w podstawówce, właśnie tam w miejscowości, w której mieszkam i się uczyłam, została utworzona po prostu drużyna chłopców, ale też mogłam w niej grać, więc jako jedyna dziewczyna tam zaczęłam grać. Przez kilka lat tam grałam. Potem niestety ta drużyna się rozwiązała, więc przestałam grać. I pewnego dnia nadarzyła się okazja, gdzie tam kolega mojego taty zapytał, czy nie chciałabym zagrać w Puszczy Niepołomice, w żeńskiej drużynie. Wiadomo, że to wielkie marzenie, w ogóle granie w piłce kobiecej, więc się zgodziłam. I od tamtego czasu moja kariera tak się potoczyła.
1: Jak pani by opisała różnicę między futbolem męskim a żeńskim?
2: To na pewno ta oglądalność. Mimo wszystko piłka nożna mężczyzn jest w Polsce traktowana jako sport narodowy. Wszyscy, kiedy mecz, nieważne jak idzie naszej reprezentacji, to siadamy przy telewizorach i kibicujemy. Co nie idzie w parze z kobiecą piłką, dlatego że to już mniejsza popularność, już nie ma tylu kibiców. I też na pewno taki rozwój na pewno w męskiej piłce jest bardziej na to stawione niż w kobiecej. Też jest wiadomo więcej klubów, też większe możliwości, bo też większe pieniądze idą raczej w męską piłkę po prostu.
1: A na boisku? Czy te różnice są widoczne, odczuwalne?
2: To na pewno, dlatego że też jako kobiety jesteśmy inaczej zbudowane i to też oddziałuje na to, że jesteśmy pewnie mniej silne, nie jesteśmy tak szybkie jak mężczyźni, więc to na pewno głównie ta budowa według mnie bardzo różnicuje to, dlaczego futbol kobiet wygląda tak, a nie tak samo jak mężczyzn.
1: Jak by pani widziała drużynę żeńską za 5 lat, w którym ona będzie miejscu?
2: To też mam nadzieję, że po prostu będziemy działać i istnieć, ale mam nadzieję, że to wszystko przetrwa i myślę na najbliższe lata po prostu raczej właśnie utrzymanie się w tej lidze centralnej. Nie, że może walczenie o samo utrzymanie, ale gdzieś środek tabeli, może gdzieś za 5 lat, jeżeli utrzymamy się, to może jakieś czub tabeli, ale to na obecną chwilę myślę, że taki środek tabeli byłby idealny.
1: Jak wygląda trenowanie juniorów w Wandzie Kraków? Czy dużo w ogóle mają państwo zawodników w swojej akademii?
3: Marcin Pasionek, koordynator juniora starszego i młodszego. W juniorach, w starszym i młodszym juniorze są po 2 drużyny. Na tą chwilę gdzieś będzie pewnie około 90 zawodników na te 4 drużyny. Trenujemy 4 lub 5 razy w tygodniu, plus weekendy mecze, czy sparingowe, czy ligowe.
1: I jak wyglądają te treningi? Na co państwo stawiają najbardziej wśród młodych zawodników?

0: na grę w piłkę, żeby grali w piłkę. To jest najważniejsze, żeby się utrzymywali przy piłce, żeby byli dobrze przygotowani pod względem motorycznym, bo to już w większości są przygotowani pod zespoły seniorskie. Także na tym opieramy. Gra w piłkę, dobre przygotowanie motoryczne. No i oczywiście też taktyczne.
1: A przygotowanie fizyczne? Dużo się mówi teraz o tym, że młodzież jest nie do końca tak sprawna fizycznie, jak powinna być. Czy pana zdaniem jest to prawda?
0: Tak, jak najbardziej. Tylko że trzeba rozgraniczyć to, że młodzież, która gdzieś trenuje jakieś sporty, czy indywidualne, czy zespołowe, jest o wiele bardziej rozwinięta już później od tych, jak ja to mówię, zawsze normalnych dzieci. Tak? Ci sportowcy są zupełnie normalni i pod względem ich wydolności i rozwoju takiego ogólnego. Dlatego przez to, że trenują, że mają tych jednostek bardzo dużo podczas roku i o wiele są sprawniejsi. Ale ogólnie młodzież, porównując lata moje młodzieńcze, a teraz o wiele jest mniej sprawna niż my wtedy.
1: Wszyscy wiemy, że młodzież potrafi być charakterna i mieć różne nastroje. Ciężko może być z nimi czasami współpracować. Czy to jest prawda?
0: Prawda jest taka, jak sobie każdy trener ułoży grupę, tak potem zbiera owoce. My nie mamy żadnych problemów tutaj u siebie z chłopcami. Chłopcy wiedzą, po co tu przychodzą, po co przychodzą na trening, po co reprezentują klub Wandy Kraków. Także tutaj pod tym względem nie mamy żadnych problemów. Aczkolwiek tak, często i gęsto teraz przez to, że jest bezsensowe wywołanie dzieci tak zwane, którego się ogólnie śmieje, no ale taka prawda, mogę to powiedzieć, to właśnie wychodzą takie jednostki, które uważają, że wszystko im wolno i tata, mama wszystko kupi, wszystko da, a jemu się wszystko należy.
1: Czyli jest dyscyplina?
0: Jest.
1: A twarda dyscyplina?
0: Bardzo twarda.
1: Czy dużo zawodników z Akademii Wandy przechodzi do seniorów, czy może jednak idą w inne miejsca w Krakowie albo nawet dalej?
0: Bardzo dużo w tamtym roku, no teraz to akurat nie zliczę tak szybko, ilu zadebiutowało, ale cały czas były debiuty podczas tamtego roku trenera Darka. Myślę, że fajni chłopcy, którzy rozwijają się, którzy chcą dalej grać w piłkę. A wiadomo, że tak jak wcześniej powiedział pan dyrektor, to jest taka jakby Wanda Kraków jest odskocznią dla tych chłopców, czy pokazania się w juniorach, czy pokazania się w seniorach, że oni potem wyszli wyżej, tak? I każdy zawodnik, który gdzieś wyjdzie w ligę jedną, drugą, trzecią, czwartą, daj Boże, wyżej od pierwszego zespołu Wandy, to tylko i wyłącznie będzie świadczyło dobrze o całym naszym klubie, o wszystkich, że dobrze wykonujemy swoją pracę.
1: Jak będą wyglądać juniorzy Wandy za 5 lat?
0: Jak będą? Myślę, że mam taką, przynajmniej wszyscy mamy taką na pewno nadzieję, że będą wyglądać nie gorzej niż do tej pory, a pokusimy się na pewno o granie o wyższe cele, bo grać po to, żeby grać w juniorach, to nic nie daje. Chłopcy się będą rozwijać na pewno, będziemy robić wszystko, żeby mieli warunki do tego, żeby się rozwijać i na tą chwilę klub wykonuje to w 200%, także nie mamy co narzekać. Rozwijamy chłopców, tak jak pan dyrektor powiedział, często, których inne kluby już nie chcą lub nie widzą w nich potencjału. Przychodzą do nas i po roku, po dwóch okazuje się, że ci chłopcy naprawdę się podnoszą i mentalnie, i fizycznie, i pod względem sportowym. Także mam nadzieję, że za 5 lat będziemy o ligę wyżej w każdej grupie juniorskiej.
1: Jak pana okiem wygląda aktualnie skład Wandy Kraków?
2: Dariusz Mielec, trener pierwszej drużyny seniorów i trener malutkich dzieciaczków, Żaczków. No w składzie, tak jak powiedział trener Marcin, jest dużo chłopców młodych z juniorów, ale mamy też doświadczonych zawodników, kiedyś w przeszłości grających nawet w Ekstraklasie, czy Piotr Bagnicki, czy Piotr Madejski, który nawet zadebiutował w reprezentacji Polski, Marcin Makuch, paru innych jeszcze doświadczonych zawodników. Bazujemy na tym, żeby właśnie młodsi zawodnicy, którzy przychodzą z juniorów, bądź skończyli, dalej są młodzieżowcem, skończyli wiek juniora, no podglądali tych starszych, uczyli się od nich i pewnie w przyszłości gdzieś poszli wyżej, do wyższej ligi.
1: Jak wygląda takie podejście strategiczne na waszym poziomie ligowym? Czy dużo się to różni, powiedzmy, od takiego podejścia, które można by stosować wyżej na przykład?
2: Trenujemy 2 bądź 3 razy w tygodniu. Nie jest to piłka zawodowa i tutaj to podejście strategiczne, wszystko zależne jest od tego, ilu zawodników mamy na treningach. To nie jest piłka zawodowa, także tu jest, nie jest łatwo.
1: Ale rozumiem, że jakichś schematów się trzymamy.
2: No tak, mamy swoją strategię, swoją jakąś tam pomysł na grę. Na pewno chcemy grać ładnie, jak przychodzą jacyś kibice na nasze mecze. Chcemy, żeby było, padało dużo bramek i naprawdę szliśmy dużo bramek. Ofensywny futbol, to co lubimy.
1: Czy dużo osób przychodzi na mecze Wandy?
2: No, myślę, że dopiero awansowaliśmy z A-klasy do okręgówki, także jesteśmy pierwszy sezon w okręgówce, było bardzo blisko awansu do 5. ligi. Tak naprawdę sami zawaliliśmy, straciliśmy 3 punkty przy wygranym meczu i dlatego nie awansowaliśmy, nie. Ale jeśli chodzi o ludzi, to bywają mecze, że tych ludzi, no nawet około 100 osób przyjdzie, 200 na mecz.
1: Czy takie wsparcie z trybun dużo zmienia?
2: Myślę, że tak, ale myślę, że to jest wszystko zależne od wyników. Jak są wyniki, przychodzą ludzie. Ludzie chcą oglądać dobrą piłkę, więc myślę, że w przyszłości może będzie lepiej.
1: Wspomniał pan, że prawie się udało tą 5. ligę wywalczyć. Czy bardzo bolało to, że się nie udało?
2: No na pewno, każdy zawodnik był na to zły. Na pewno zarząd też myślał, że tą piątą ligę uda się wywalczyć. My jako sztab szkoleniowy też no nie jesteśmy zadowoleni, bo zawsze gra w barażach i gra później w piątej lidze. To jest kolejny przeskok. Dla młodych zawodników jest to bardzo dużo. Może ci starsi już przeżyli pewne rzeczy, ale ci młodsi na pewno chcą grać jak najwyżej.
1: Układanie drużyny. Wspomniał pan, że państwa drużyna no nie jest w pełni profesjonalna. Jak udaje się to wszystko połączyć? Bo zawodnicy, jak rozumiem, nie zawsze mogą być dostępni, prawda?
2: Akurat jest grupa ludzi, która trenuje. My już zawodników na treningach 20-24. Była grupa, naprawdę spora grupa juniorów, która zadebiutowała. Myślę, że około 10-11 zawodników zadebiutowało w pierwszej drużynie. To jest bardzo dużo. Nie boimy się tego, stawiamy na nich, bo myślę, że chcą grać w piłkę i to jest na zamian. A starsza grupa zawodników, wszyscy chętnie przychodzą, więc nie mamy z tym problemu.
1: Jak widzi pan główny skład Wandy i generalnie drużynę seniorską męską Wandy za 5 lat? Gdzie ona będzie, w jakim miejscu?
2: Bardzo bym chciał, pan dyrektor by chciał, pewnie zarząd też, żeby kiedyś Wanda zagrała w czwartej lidze. Myślę o dwie ligi wyżej. Nie jest to trudne zadanie, ale jednak no, wiąże się z różnymi aspektami, tak? To nie tylko zależy od trenera. Też wszystko, jaki będziemy mieć zespół, czy klub na to będzie stać i tak dalej. Ale byłoby super, gdyby Wanda była w czwartej lidze. Myślę, że to tak dla lokalnej tej społeczności i dla nas wszystkich byłoby to fajnie.
1: To może teraz tak prognostycznie. Jak widzi pan ten klub za 5 lat? W którym on miejscu będzie?
3: Mam nadzieję, że po prostu będzie. Będzie się rozwijał. Przede wszystkim będziemy dalej mogli dawać szansę młodym zawodnikom, żeby tu po prostu przyszli. Bo klub sportowy Wanda Kraków to jest taka przystań dla tych wszystkich, którzy gdzieś tam sobie w innych klubach nie mogą poradzić. Przechodzą tutaj, mają możliwość grania. Dajemy im szansę, a oni się nam po prostu odpłacają i oddają tutaj serce. To w tym wszystkim jest najfajniejsze. Gdzie będzie za 5 lat? Mam nadzieję, że dalej będziemy mogli się rozwijać i dalej prowadzić grupy młodzieżowe i po prostu być.
4: Z przedstawicielami Wandy Kraków rozmawiał nasz reporter Olek Ruszkowski. Znamy ją z filmów czy seriali dla młodzieży, ale zasady tej gry dla wielu są dość zawiłe. W Krakowie można grać w lacrosse. O dyscyplinie rodem z Ameryki Północnej w rozmowie z Brianem Bednarczykiem opowiada Piotr Cyrkowicz, zawodnik Kraków Lacrosse Kings.
5: Czym jest tak naprawdę lacrosse? Na tyle, na ile ja wiem, to jest dyscyplina pochodząca ze Stanów Zjednoczonych czy w ogóle z Ameryki Północnej i wymyślili ją Indianie, więc jak ona przybyła do Polski i kiedy?
6: Pokrótce, tak jak to opisałeś, jest to dyscyplina z Ameryki Północnej. Faktycznie plemiona rdzennych Amerykanów wymyśliły ją i też w tym okresie istniało też szereg wersji lacrosse, natomiast wszystkie opierały się na podobnej zasadzie. Mianowicie głównym tutaj rekwizytem, sprzętem używanym do tej dyscypliny był po prostu kij i jakiegoś rodzaju piłka, kamień, coś, co służyło temu, aby po prostu zdobywać punkty. Do Polski przybyło to w okolicach roku 2007, natomiast do Krakowa około 2009 roku. No i od tego czasu wraz z innymi ośrodkami w Polsce właśnie tak to staramy się rozwijać. Już w tej wersji, że tak powiem, takiej sportowej, uregulowanej, bo taka oczywiście od jakiegoś czasu istnieje.
5: Na czym polega rozgrywka w lacrosse? Używa się kija. Jest to kij z taką specjalną kieszonką, bym powiedział. Jest oczywiście kask, ale w jaki sposób się w to gra? Co trzeba zrobić, żeby zdobyć punkt, albo żeby w ogóle zagrać, albo wygrać mecz?
6: Koncepcja jest wbrew pozorom bardzo prosta, pomimo że sport wygląda dość egzotycznie. Punktacja jest zbliżona do wielu sportów drużynowych, które znamy. Trzeba po prostu zdobyć gola. Trzeba umieścić piłkę w bramce przeciwnika. Bramka ma około 1,80 m na 1,80 m. Piłka jest wielkości piłki do tenisa. Aby to zrobić, korzystamy właśnie z kijów, które mają na końcu siatki. Tą piłką podajemy z kija do kija. Możemy grać jeden na jeden z przeciwnikiem, gdzieś tam próbować go minąć, podać piłkę dalej, zdobyć asystę albo samemu strzelić na bramkę. Myślę, że dla osób, które śledzą rozgrywki w koszykówkę, może w piłkę ręczną, ten sport będzie bardzo zbliżony do tych właśnie sportów. Też nie bez powodu ludzie kojarzą to z hokejem, dlatego że to są mocno bratnie sporty z hokejem na lodzie i podobnie jak w hokeju możemy też grać za bramką, także to jest taka dość specyficzna rzecz, natomiast tak poza tym ten sport jest bardzo zbliżony do wielu sportów, które znamy. Myślę, że też się go łatwo ogląda, nie słyszałem, żeby ktoś miał duże problemy ze zrozumieniem zasad. Jest kilka zasad bardzo specyficznych dla lacrosa, ale nie są to, powiedzmy, te kluczowe, które zaważają na boisku. Kluczowe jest to po prostu, aby strzelić bramkę przeciwnikowi i kto ma więcej bramek w czasie gry, ten wygrywa.
5: Jak długo trwa taki mecz?
6: Według różnych lig trwa różnie, natomiast ogólna zasada jest taka, że lacrosa rozgrywamy na zasadzie kwart, tak jak w koszykówce. Mamy 4 kwarty. W zależności od ligi są to kwarty albo 15, albo 20-minutowe.
5: Te wszystkie dyscypliny pochodzące, powiedzmy, właśnie z rejonów Ameryki Północnej, czy chociażby teraz futbol amerykański na przykład, czy baseball, to są teraz dyscypliny dosyć popularne w Polsce. W sensie fajnie jest, że one przechodzą gdzieś na ten grunt europejski. W czym jeszcze tkwi coś w rodzaju takiej popularności tej dyscypliny, także wśród was jako osób grających w to?
6: Myślę, że w lacrosie każdy znajduje troszkę coś innego dla siebie. Mi osobiście podobało się to, że łączy szereg takich cech innych dyscyplin, które mi się po prostu podobały. Dynamika to jest coś, co zawsze lubiłem. To, co tak odróżniało na tle tych dyscyplin bardzo znanych w Polsce, to jest kontakt jednak. Jest większy niż w piłce nożnej czy w koszykówce, nawet delikatnie większy niż w piłce ręcznej, która jest też sportem mocno kontaktowym. On jest bardzo zbliżony do hokejowego. Natomiast nie jeździłem nigdy zbyt dobrze na łyżwach też, ale grałem w inne sporty, właśnie w koszykówkę, też trochę w piłkę nożną, jak prawie każdy w Polsce. I te sporty fajnie mi się przetransferowały właśnie na lacrosa i stwierdziłem, że to jest to, co faktycznie chciałbym robić jako taka, powiedzmy, życiowa przygoda, no tak mogę powiedzieć. Dla każdego to będzie co innego, ale myślę, że dla wielu osób to mniej więcej ten zestaw, który wymieniłem, to będzie głównie to. My jesteśmy grupą pasjonatów, to na 100%, zajawkowiczów, którzy właśnie znaleźli taki wspólny mianownik w tym sporcie, bardzo nietypowym. Faktycznie widzimy coś takiego, że ten sport jest coraz bardziej rozpoznawalny, trochę dajemy sobie tutaj kredyt, dlatego że staramy się, żeby on był coraz bardziej rozpoznawalny, przynajmniej w Krakowie, ale też widzimy, że on się zaczyna pojawiać gdzieś w produkcjach hollywoodzkich, gdzieś w serialach dla młodzieży, sporo gdzieś tam nowych zawodników, którzy piszą do nas z chęcią rozpoczęcia treningów, to są właśnie osoby, które zobaczyły lacrosse gdzieś właśnie w jakichś produkcjach serialowych czy filmowych. Natomiast clue jest takie, po prostu podoba nam się ten sport. Jest to sport w Polsce całkowicie amatorski, natomiast podchodzimy do tego najbardziej profesjonalnie, jak można przy sporcie amatorskim. Trenujemy regularnie, staramy się zdobywać jak najlepsze wyniki w naszej polskiej lidze. Nasi zawodnicy też występują w barwach narodowych i to też traktujemy jako taki sukces nas wszystkich jako organizacji, dlatego że staramy się też stworzyć środowisko, że jeśli ktoś przyjdzie do naszej drużyny, będzie chciał się rozwijać, faktycznie stwierdzi, kurczę, to jest dla niego, to żeby miał taką możliwość. Myślę, że głównie to, raczej nie celujemy w jakiś profesjonalizm, od tego jesteśmy, od ligi profesjonalnej, to jesteśmy jako organizacja cała lacrosowa Polska jeszcze daleko, natomiast do momentu, w którym można powiedzieć, że to jest mocno ustabilizowana organizacja, która zajmuje się tym, żeby te rozgrywki były regularne, żeby drużyny trenowały regularnie i żeby zwiększać ilość ośrodków w Polsce. To na pewno jest cel nas wszystkich, to na pewno nas łączy.
5: Rozgrywki nie są jakoś specjalnie rozbudowane, bo tak naprawdę gracie w systemie turniejowym. Jak to dokładnie wygląda?
6: Obecną formę rozgrywek na zasadzie turniejów, na każdy z nich przyjeżdżają wszystkie drużyny, które występują w tych rozgrywkach. Każda drużyna na takim turnieju rozgrywa 3 mecze, no i na koniec po prostu zostanie wyłoniony zwycięzca z najwyższą ilością punktów, czytaj po prostu największą ilością wygranych meczów. Tak to mniej więcej się prezentuje, jeśli chodzi o rozgrywki wiosenne, bo takie też mamy. One mogą być i bardzo długo były rozgrywane na zasadzie pojedynczych meczów, czyli to już nie były turnieje, jeździliśmy na mecze wyjazdowe, mieliśmy mecze domowe. Bardzo możliwe, że ta forma na wiosnę wróci. Obydwie mają swoje plusy i minusy. Na turnieju można rozegrać więcej meczów, natomiast jest to zdecydowanie bardziej wymagające niż pojedynczy mecz. Natomiast jeśli jest rozgrywany akurat pojedynczy mecz, czy to domowy, czy wyjazdowy, no to znowuż fajne jest to, że można na konkretnym meczu się skupić, przygotować pod konkretny zespół, co ma też swoje plusy. No jest ogólnie, można ująć, bardziej profesjonalną formą rozgrywania tej ligi.
4: A teraz zabierzemy Was do jednego z tajemniczych ogrodów w centrum Krakowa. Jest miejscem odpoczynku i regeneracji dla kobiet żyjących za klauzurą. Ogród Sióstr Klarysek to jedno z niewielu zamkniętych przestrzeni zielonych w centrum Krakowa. Wstęp do niego mają tylko zakonnice ze Zgromadzenia Świętej Klary. W ogrodzie dominuje zieleń i dziesiątki roślin. Tajemnicę tego niezwykłego miejsca postanowił odkryć nasz reporter Maciej Uszko.
7: Siostra Jolanta, Klaryska. W naszej tradycji ogród był czymś ważnym. Święta Klara i siostry mieszkające w San Damiano miały ogród. Potwierdza to przywilej ubóstwa, który napisał dla sióstr Klarysek w San Damiano papież Grzegorz IX w 1228 roku. Pisze on o tym, że ziemia, którą mają mieć przy klasztorze, ma być uprawiana jako ogród na potrzeby sióstr. Pisze też o tym sama święta Klara w swoim testamencie, który pisze przed swoją śmiercią, prawdopodobnie gdzieś w latach 1250, żeby nie nabywać i nie przyjmować koło klasztoru więcej ziemi, niż jest to prawdziwie konieczne na założenie ogrodu dla uprawiania warzyw. Właśnie ogród siostry naszej tradycji miały, ale było to takie bardzo proste, podyktowane konkretną potrzebą utrzymania się, z tym, że właśnie nie wiadomo, jakie warzywa siostry uprawiały. Nie wiemy, jakie miały drzewa, ani jakie miały kwiaty, ale na pewno wykorzystywały go również dla odpoczynku.
8: Siostra Elżbieta Klaryska.
9: Jak teraz wygląda ogród sióstr Klarysek tutaj w Krakowie i jaką pełni funkcję, rolę?
8: No, w moim przekonaniu jest to ogród bardzo piękny, barwny, przede wszystkim oczywiście zielony. My jesteśmy wspólnotą kontemplacyjną, klauzurową, więc no, nie wyjeżdżamy na wakacje, nie opuszczamy klauzury, jeśli nie jest to konieczne. Zatem ogród jest dla nas rzeczywiście bardzo ważnym miejscem. Jest to miejsce odpoczynku, regeneracji sił, ale także, i to chyba przede wszystkim, jest miejscem spotkania z Bogiem. Spotkania z Bogiem w Jego stworzeniach, w pięknie dzieł Jego rąk. Ogród zaprasza nas do modlitwy, do tego, aby składać Bogu dzięki za wszystko, co żyje, za te wszystkie roślinki, za drzewa, krzewy oraz za kwiaty, aby też jednoczyć się z Bogiem w tym miejscu, ponieważ no, podstawowym naszym zadaniem jako sióstr kontemplacyjnych jest modlitwa, jest jednoczenie się z Panem Bogiem.
9: Jak teraz wygląda ten ogród? Bo przed laty ogród służył do różnych upraw. A jaką teraz pełni rolę?
8: To jest miejsce naszej rekreacji tak zwanej, czyli spotkań wspólnotowych. Miejsca, w którym swobodnie możemy rozmawiać, bo to nie zawsze rozmawiamy. Mamy też chwilę milczenia, chwilę ciszy, ale akurat ten czas, który spędzamy wspólnie na ogrodzie, to jest taki czas, w którym dzielimy się swoim doświadczeniem, swoimi myślami, przeżyciami, też jakoś przeczytaną książką, więc to jest takie miejsce, w którym rzeczywiście i odpoczywamy, i nawzajem ubogacamy się też sobą.
9: Są tam alejki, ławeczki jakieś. W jaki sposób z tego ogrodu siostry korzystają?
8: Mamy taką bardzo skromną pergolę, ale też mamy alejki, w których można pospacerować i też porozmawiać, albo nawet odmówić różaniec w takim otoczeniu zieleni, krzewów czy drzew. Więc my mamy do dyspozycji dwa ogrody. Jeden nazywamy wirydarzem, to jest ogród wewnętrzny, a drugi to tak zwany ogród nowicjacki z wschodniej części naszego obiektu. Każdy z tych ogrodów posiada swoją specyfikę. Ogród nowicjacki jest takim miejscem, w którym są przede wszystkim drzewa, krzewy, ale też jest sporo iglaków, czyli takich specyficznych drzew, taki ala troszeczkę mały lasek, ale to może z przesadą, to nie jest aż tyle tych drzew. Są jodły kaukaskie, są srebrne świerki, też niedawno zasadzone. Przy figurach świętego Franciszka i świętej Klary rosną kwiaty, na przykład róże, dalie, lilie, także krzewy, między innymi rododendron, magnolia także bardzo piękna. Natomiast wirydarz to miejsce, które zmienia się w zależności od pory roku. Na wiosnę kwitną przede wszystkim przebiśniegi, pierwiosnki, potem żonkile i czerwone tulipany. W lecie zmienia się kolorystyka tego ogrodu, wtedy pojawiają się kwiaty piwonii, lawenda, szałwia, kwitną lilię, ale też jest żółty wisiołek, to jest taki charakterystyczny, mocny, żółty kolor. Jest też ozdobny czosnek, taki delikatny fiolet. Są też naparstnice, także mieczyki. Teraz pojawiły się też słoneczniki, też bardzo piękne są, takie bardzo wysokie. No i później, kiedy kończy się sierpień, zaczyna kwitnąć inna część ogrodu, pojawiają się astry. To jest taki znak też, że powoli kończy się lato. No i w jesieni pozostają niemal przez cały rok wierne nam róże, które kwitną nawet do pierwszych przymrozków, no i potem pojawiają się chryzantemy, no i tak powoli kończy się rok.
9: Siostry dbają o te ogrody, o te miejsca. Tak naprawdę wszystko, co tam wyrośnie, jest dzięki siostrom.
8: No tak, jest siostra ogrodniczka, która bardzo dba o to, też kiedy jest potrzeba, to też podlewa, zrasza te kwiaty, krzewy. Chodzi o to, żeby one no, nie utraciły tego zielonego blasku, który jest też taki bardzo sprzyjający. Tutaj też chciałabym powrócić do pewnych początków, jeżeli chodzi o sam ogród, ponieważ ogród tak bardzo przypomina Księgę Rodzaju. Jest tam opis stworzenia świata i miejsce raju przed grzechem pierworodnym. Tym obrazem raju jest właśnie ogród. To jest też bardzo ciekawe dla mnie. Eden, w którym człowiek jako pierwszy człowiek, Adam i Ewa, byli szczęśliwi. To było takie miejsce właśnie przebywania z Bogiem, kontaktowania się z Nim bezpośrednio twarzą twarz, no i wzajemnych też takich pewnie z pewnością bardzo bliskich relacji, ponieważ człowiek nieskażony miał w sobie taki bardzo ścisły obraz, podobieństwo do Boga, więc żył w takiej niesamowitej harmonii również z tymi zwierzętami i z roślinami, które tam się znajdowały i był zapewne bardzo szczęśliwym. Więc dla mnie ogród też jest takim symbolem harmonii, miejscem, w którym człowiek czuje się dobrze. Jest to miejsce dane człowiekowi przez Pana Boga po to, aby doznał takiej pełni szczęścia, odkrywając obecność Boga. Dla mnie szczęście to jest właśnie jedność z Bogiem.
9: To, co dodaje też wyjątkowości temu miejscu, jest to, że ten ogród znajduje się w centrum Krakowa. Dookoła chmara ludzi, dookoła wielu turystów, dookoła zgiełk, szum, odgłosy dorożek, niedaleko rynek. I w tym wszystkim jest takie niezwykłe, ciche miejsce, które można powiedzieć, nie miało prawa się tam znaleźć.
8: Tak, no można powiedzieć, że mamy szczęście z tego powodu, że jest tutaj strefa A, w której no raczej się nie przewijają samochody, czyli nie ma takiego ruchu samochodowego, takiego ruchu drogowego. No owszem, czasami słychać jakichś grajków, czasem ktoś tam śpiewa, natomiast generalnie w ogrodzie panuje cisza, spokój, czasem słychać szum wiatru, czasem też możemy usłyszeć jakiś odgłos ptaków, szczególnie na wiosnę, mamy kosy, bardzo pięknie śpiewają, zwłaszcza o poranku i wieczorem, więc taka atmosfera bardzo sprzyja kontemplacji, czyli modlitwie, w której jednoczymy się z Bogiem, uwielbiamy Go i wiemy, że On zawsze jest z nami, czuwa jako troskliwy i miłujący Ojciec zawsze.
9: A co dzieje się w tym ogrodzie w zimie, gdy nie rosną kwiaty, nie dojrzewają różnego rodzaju roślinności? Siostry też muszą dbać właśnie o ten ogród podczas okresu zimowego?
8: Podczas okresu zimowego no, zabezpieczone są już i róże, i inne krzewy bardziej delikatne. Jeśli ogród jest pokryty śniegiem, no to sprzyja on też czasowi rekreacji. Możemy pospacerować, możemy też pooddychać takim rześkim, mroźnym powietrzem. Owszem, korzystamy czas od czasu z takich spacerów po to, żeby też i się dotlenić, odpocząć sobie. Natomiast sam ogród wtedy jest też w stanie spoczynku, także nic tam się takiego nie dzieje.
9: A gdy nastaje wiosna, rośliny budzą się do życia, pojawia się też taka wewnętrzna radość i takie ukojenie wzrokowe, że właśnie na nowo będziemy mogli oglądać zieleń i przebywać w tym pięknym miejscu w pełni, czyli nie pod przykrywą śniegu, a właśnie już tutaj z wyrośniętymi roślinami.
8: Jak najbardziej, kiedy zaczynają się pojawiać ciepłe dni, są te pierwsze promienie tak słońca, również i my czujemy też taką energię. Wtedy rozpoczynają się też prace ogrodowe. Do tego też zachęcają właśnie te pierwsze kwiaty, przywiśniegi, później pierwiosnki. To wszystko się budzi i my też razem z nimi jakby powstajemy do tego, aby na nowo właśnie rozpocząć kolejny rok naszego życia, od wiosny. Też czujemy to w sercu. Pan Bóg daje nam łaskę i zdrowia i pobudza do życia nie tylko przyrodę, ale też i nas.
4: Ogród sióstr Klarysek znajduje się przy ulicy Grodzkiej w Krakowie. I to był już ostatni temat w tym programie. Kasia Snakowska.

Dużo emocji mam na barkach snu. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi ciężej bez ciebie.